0: o przepięknej historii, zacnej.
1: No i właśnie, kawał tej historii to jest historia związana z kulturą i społecznością żydowską, takich miejsc współtworzonych właśnie przez ludność żydowską było więcej, ale jeśli chodzi o Lutomiersk, to nie wiem, czy Małgosiu, czy Kasiu powiecie o tym, że był taki moment, że większość mieszkańców Lutomierska stanowili właśnie Żydzi.
2: No nie tyle większość. W 1921 roku była to 1/3.
1: Tak, ale wcześniej chyba był taki.
2: Wcześniej tak, wcześniej była to prawie połowa i tutaj zasługa księżnej Barbary Sanguszkowej, która do Lutomierska właśnie sprowadziła Żydów w XVIII wieku i to była bardzo ciekawa dama, która no była poetką, filantropką, pisarką, prowadziła także dwór w pobliskich Poddębicach, w którym bywał między innymi Ignacy Krasicki, książęta Czartoryscy i księżna podróżowała do tych Poddębic co 2 lata. I tak sobie wymyśliła, że w Lutomiersku na rozstaju dróg osadzi Żydów po to, żeby wzmocnić ekonomię miasteczka i żeby po prostu zwiększyła się liczba i kwota podatków, albowiem księżna była też znaną filantropką, ufundowała kościół w Lutomiersku. To jest też bardzo ciekawe, że zezwoliła także na utworzenie pierwszego warsztatu tkackiego w Rzeczpospolitej, pierwszej manufaktury sukienniczej przez Pinchasa Joskowicza, który właśnie tamtą manufakturę założył.
1: Tam, czyli właśnie w Lutomiersku. Tam była tak, pierwszy warsztat tkacki żydowski i manufaktura w Rzeczpospolitej. I w XVIII wieku właśnie wzrosło znaczenie tej społeczności żydowskiej. I my w ogóle dzisiaj bardzo mało wiemy o przejawach kultury żydowskiej w Lutomiersku, a przecież stamtąd pochodzili znaczący twórcy.
2: Tak, przede wszystkim należy tutaj wspomnieć o synagodze, bo to jest ten sam okres, tak? Mniej więcej wtedy, kiedy powstał kościół parafialny, powstała też jedna z najpiękniejszych drewnianych synagog w Rzeczpospolitej.
1: Drodzy Państwo, ona jest w Paryżu. My o niej nie wiemy, a tymczasem w paryskim muzeum znajduje się jej makieta.
2: Tak, znajduje się w Muzeum Historii Judaizmu makieta, którą wykonano, co ciekawe, w Casablance. Ale z Lutomierskiem związani też są malarze, twórcy, czyli Samuel Hirschenberg, Leon Hirschenberg, a ich obrazy przedstawiające pejzaż z Lutomierska znajdują się między innymi w naszym Muzeum Historii Miasta Łodzi, ale także w Muzeum Sztuki w Tel Awiwie. I Muzeum Sztuki w Tel Awiwie łaskawie udostępniło nam reprodukcję i rzeczywiście było też bardzo zachwycone i zadowolone, że taka inicjatywa miała miejsce.
1: Ja teraz sądzę, że zabrzmi pieśń. Jeśli pozwolisz, Kasiu, teraz Katarzyna Bednarek-Mogińska w roli głównej, skoro zabrzmiała pieśń podczas właśnie lutomierskiego sztetla, tego wydarzenia, to niechaj zabrzmi i też dzisiaj w Radiu Łódź, a potem powiemy więcej również o tych muzycznych wątkach, bo działo się przecież właśnie w maju. I jeszcze dodajmy, że to było w auli zespołu szkół muzycznych, salezjańskich szkół muzycznych, więc mamy tutaj aspekt ekumeniczny, do którego jeszcze wrócimy, a teraz słuchamy Kasi.

0: Tradycyjna żydowska kołysanka, która posiada taką niezwykle poruszającą historię, historię samotnej matki, wdowy, która kołysze swojego synka do snu, żyje w absolutnej biedzie i jak gdyby snuje taką wizję wspaniałej przyszłości dla swojego dziecka. I ona została spopularyzowana przez Abrahama Goldfadena pod koniec XIX wieku na potrzeby jednej z jego operetek w języku jidysz. I melodia i tekst tego utworu były tak silnie zakorzenione w kulturze żydowskiej, że jak gdyby ta kołysanka została oddzielona od tej jak gdyby operetki i zaczęła funkcjonować jako taka właśnie najbardziej popularna żydowska kołysanka w Europie Wschodniej. I też znalazłam informację na ten temat, że bardzo często w czasie II wojny światowej twórcy uwięzieni w gettach wykorzystywali tą kołysankę jako bazę do tworzenia nowych pieśni, które oddawały ówczesne realia. I tutaj ważne jest, żeby dodać, że jednym z takich twórców był Dawid Bajgelman, który był dyrektorem Łódzkiego Teatru Jidysz, a następnie dyrektorem muzycznym Teatru Ararat w Łodzi. To też był teatr żydowski przed wojną. I on, przebywając w Litzmannstadt Ghetto, aktywnie uczestniczył w życiu kulturalnym i skomponował utwór odwołujący się do tej kołysanki Nicht kein Rosinkes, nicht kein Mandeln.
1: Tak? Czyli na tyle jest to ważny element kultury żydowskiej, że powstawały następne dzieła w nawiązaniu do tego. A czy ty wcześniej się specjalizowałaś w wykonawstwie właśnie muzyki w jidysz?
0: Nie, to jest mój pierwszy raz.
1: Czyli pracowałaś nad tą specyficzną artykulacją, bo tu nie chodzi tylko o język, o słowa, ale też o artykulację, prawda? I o pracę głosem.
0: Było, nie powiem, nie było to proste, ale postarałam się.
1: No nie, no, piękny efekt. Jeszcze wiesz, tak w audycji, nie nagranie w studiu muzycznym, tylko po prostu rozmawiamy, nagle Kasiu zaśpiewaj, myk, proszę bardzo. Świetnie. A Sylwia, a co tobie się wydaje najbardziej, zaraz wrócimy jeszcze do wydarzenia majowego, ale co tobie się wydaje najbardziej takie fascynujące w historii Lutomierska? Co tobie sprawiło ten element twojej opowieści podczas wydarzenia, który najwięcej ci radości sprawił?
2: Niewątpliwie historia powstania tramwaju, a właśnie tramwaj, będący tym łącznikiem Lutomierska z przemysłową Łodzią, był przyczynkiem, że moi pradziadkowie wybrali miejscowość wrzącą na zakup działki i tam takiego siedliska, bo nie ukrywajmy, Lutomiersk to też letniska, miejscowość letniskowa. I niewielokrotnie jeździłam tą malowniczą trasą jako dziecko tramwajem, starymi modelami 5N i ten sentyment pozostał i przejazd przez most. Z uwagi też na to, że interesuję się architekturą i budownictwem, a także i historią sztuki, most na Nerze jest perełką architektoniczną, ponieważ był wykonany w bardzo takiej specyficznej konstrukcji, która przyjechał on w częściach do nas z Krakowa, właśnie po torach do Pabianic, wagonami towarowymi. Został złożony i patrząc i oglądając ten most pod różnymi kątami, pod różnym kątem, tak, widać tą precyzję. On nie jest ani, można powiedzieć, nie ma tam żadnej śruby, on jest nitowany. Przede wszystkim tramwaj dawał ludności Lutomierska ten kontakt z aglomeracją łódzką, to powiązanie ułatwiał życie, ale także wymianę towarową, handlową. Tak jak tutaj wspomniano, w Lutomiersku też były warsztaty tkackie, ludność żydowska współistniała, tak, z tą ludnością rdzenną i te domy tkackie również, właśnie co zaznaczyłam, że ta architektura, która mnie zainteresowała na jednej z ulic w Lutomiersku, znalazłam dom, na którym jest wybita data 1891 rok. Jest to na ulicy Głowackiego, jest to typowy dom tkacki, charakteryzujący się centralną sienią, i tam położeniem izby, że jak się wchodziło, to po prawo była izba biała, czyli do mieszkania, pokoje, i po lewej stronie

0: Izba, w której znajdowała się kuchnia, izba rzemieślnicza, w której stało krosno. Co jest charakterystyczne dla tych domów też, że były obniżane podłogi, ponieważ te krosna były bardzo duże, drewniane. To też jest pewien sentyment, ponieważ taką chatę tkacką znam też, bo moi pradziadkowie na takich krosnach pracowali. W związku z tym to jest jak gdyby powrót do przeszłości, do historii, do tego, co opowiadali mi też pradziadkowie, jak wyglądała podróż z Lutomierska jeszcze za czasów wojny i okupacji, kiedy to Lutomysk nazywał się Nertal, czyli Dolina Neru, jak oni jeździli tym tramwajem, gdzie to nie tylko ludność tutaj okoliczna Lutomysk, ale z tych okolicznych wsi, jak Szadek, i przyjeżdżali tymi wozami konnymi i wsiadali i jechali do przemysłowej Łodzi, i tak wiele osób wyemigrowało z tych miasteczek do pracy właśnie w fabrykach łódzkich, fabrykantów przede wszystkim niemieckich i żydowskich. I to jest fascynujące i trochę szkoda, że nie ma tej komunikacji takiej nawet historycznie, albo tak jak mamy na Brusie Muzeum Tramwaji, z których można się przejechać tymi tramwajami.
1: Rzeczywiście szkoda, a powiedz Kasiu, teraz do Katarzyny Kołodziejczyk się zwracam. Czy udział w tym przedsięwzięciu, bo rozumiem, że uczniowie też byli obecni podczas tego spotkania, widowiska, tak? Czy to był rodzaj, czy oni tylko przygotowali pracę?
2: Nie, oni tylko przygotowywali tę pracę, natomiast nie uczestniczyli w tej naszej sesji, gdzie wszystko pokazywaliśmy i tak i tłumaczyliśmy, skąd się ta społeczność tu wzięła i w jaki sposób funkcjonowała.
1: Ale co dla, się z nią dla uczniów, jakie znaczenie miało to współtworzenie synagogi z cegiełek, powiedzmy, tak, z elementów i innych prac? Czy dla nich to było jakieś odkrycie, bo nie wiedzieli o tym ważnym aspekcie historii?
2: Tak, nie wiedzieli. Tak, nie wiedzieli i zanim przystąpili do pracy, zostali uświadomieni. To znaczy, pokazałam im prezentację dotyczącą lutomierskiej społeczności żydowskiej, więc zostali zaznajomieni z tą społecznością, zaznajomieni z historią i w Lutomiersku, ale także z synagogą, jak wyglądała na zewnątrz, ale w środku też istnieje przynajmniej nam znane jedno zdjęcie wnętrza i na podstawie tego zdjęcia staraliśmy się odtworzyć dekor synagogi.
1: To jest bardzo ważne, bo nie tylko uczniowie, ale i wielu mieszkańców miasta pewnie coś tam wiedziało, ale nie znało całej tej historii. Oczywiście, wy nie opowiedzieliście wszystkiego jeszcze. Ja myślę, że te poszukiwania będą trwały, ale chcę jeszcze wrócić do tego, co zadziało się w maju i co spotkało się z takim dobrym przyjęciem. Robercie, tam były również i inne wątki muzyczne, o których zaraz mi powiedz koniecznie, ale jeszcze powiedzmy o tej rekonstrukcji synagogi, bo to jest świetna rzecz profesora Schreibera.
3: Tak, ja chciałem nawiązać do tej atmosfery. Myśmy chcieli przywrócić pamięć o miasteczku wielokulturowym, bo obok siebie funkcjonowały dwie społeczności. Synagoga lutomierskiej społeczności żydowskiej stała na wprost naszego kościoła parafialnego. Praktycznie zaglądały sobie do okien. Po drugiej stronie rynku stała drewniana synagoga.
1: A cmentarz katolicki i żydowski oddzielała tylko ulica, tak?
3: Droga, tak. Droga. Tak, faktycznie. Były dwa cmentarze. Nic nie ocalało. Nie ocalała synagoga, nie ocalały te cmentarze. I staramy się przywrócić tak w ten sposób pamięć. Tym bardziej, że ta pamięć, tak jak Młynarski śpiewał, przykrywają kurz niepamięci. W tej chwili społeczność lutomierska i Wrzącej nie jest wieloetniczna, ale są starzy mieszkańcy i są mieszkańcy, którzy przeprowadzają się na przykład z Łodzi. Czyli ta migracja odbywa się w drugą stronę. Tak jak kiedyś wyjeżdżali do fabryk Łodzi, tak teraz szukają ciekawych miejsc, żeby się osiedlić pod Łodzią. I wszyscy właściwie mają jeden problem. Nikt nie pamięta, gdzie była synagoga, gdzie był stary cmentarz i gdzie był nowy cmentarz. Ten stary cmentarz to jest w ogóle rzecz niesamowita, ponieważ on istniał, zanim powstała gmina żydowska w Łodzi.
1: Tam były pogrzeby Żydów z Łodzi.
3: Tak. Ale kiedy ten cmentarz hitlerowcy postanowili wytrzeć z pamięci i z map, to odkryli pod tym cmentarzem cmentarzysko wczesnośredniowieczne, w którym leżą kości i artefakty należące do Wikingów, do Waregów. Tam jest ponad 100 grobów, które w ubiegłym roku łódzcy naukowcy określili, badając DNA, jako groby skandynawskie. Znaczy, leżący tam to musieli być Skandynawowie.
1: Ale też i te znaleziska świadczyło o przynależności do kultury skandynawskiej.
3: Tak, oczywiście. I to tej Wareskiej, czyli tych Wikingów, którzy wyprawili się na wschód i przez jezioro Ładoga, Onega, Bołgę, Dniepr, dotarli do samego Konstantynopola. Był taki epizod w historii Polski, kiedy oni trafili tutaj do nas za czasów Bolesława Śmiałego. I to jest do odkrycia, to jest tak pasjonująca historia. Później byli Szkoci, później byli Żydzi, którzy zaczęli się urządzać w Lutomiersku i czuli się tam świetnie. Była szkoła, była mykwa, czyli łaźnia. Była synagoga, która ściągała do Lutomierska Żydów z okolic, bo to było takie miejsce kultu, w którym ogniskowała się kultura i religia.
1: I tę właśnie synagogę odtworzył za pomocą wirtualnej rzeczywistości profesor Rafał Schreiber.
3: Tak, przed laty powstała bardzo ciekawa koncepcja w formie przypominającej grę komputerową. To znaczy, można, korzystając z myszki czy klawiatury, pokazaliśmy to na dużym ekranie, można zwiedzać tę synagogę, wchodzić po schodkach, wejść do babińca, czyli tej części na piętrze przeznaczonej dla kobiet, wejść do środka, obejrzeć bimę, obejrzeć miejsce, gdzie przechowywana była Tora. To jest piękny projekt, i bez niego chyba uboższe byłoby to nasze wydarzenie.
1: Ale opowiedz jeszcze, bo wspomniałeś tutaj Młynarskiego. Otóż Młynarski też zabrzmiał podczas
3: tak,
1: wydarzenia.
3: Zabrzmiał, tak. To była piosenka, którą Młynarski napisał, upamiętniając nasz 68 rok, kiedy pożegnaliśmy właściwie już to, co z tej społeczności żydowskiej pozostało w Polsce po II wojnie światowej, czyli po marcu 68. Jarosław Pilarski, który jest emerytowanym aktorem, ale śpiewa jeszcze jak młodzieniec i potrafi naprawdę wcielić się w ten klimat, w tę rolę, przywitał gości piosenką "Tych miasteczek nie ma już". Bo faktycznie tych miasteczek już nie ma.
1: To musiało wszystko być bardzo przejmujące, jak sądzę. Spotkałeś się z niezwykłym odbiorem, a w dodatku z pochwałami. I to już pochwała taka w formie listu została naszykowana na samo wydarzenie. Arcybiskup Grzegorz Ryś skierował do was serdeczne słowa. Jak rozumiem, się ta idea wpisuje w jego ekumeniczne spojrzenie na ludzką kulturę i religię.
2: Tak, ksiądz kardynał miał być obecny na tym wydarzeniu, ale jak wiadomo, został przeniesiony, czyli pojechał do Krakowa i w związku z tym w wydarzeniu wziąć udziału nie mógł, ale listu nam nie odmówił i rzeczywiście sekretarz księdza kardynała przysłał nam ten list w przededniu wydarzenia, w którym właśnie ksiądz kardynał napisał, jak ważna jest pamięć o społeczności żydowskiej, jak ważne jest, żeby także chrześcijanie pamiętali o starszych braciach wierze i o tych wszystkich, którzy zginęli, a co trzeba też podkreślić, gościnne progi otworzyła dla nas Salezjańska Szkoła, Szkoły Muzyczne i wydarzenie odbywało się w pięknej auli tej szkoły, czyli ksiądz profesor Kazimierz Dąbrowski otworzył nam te podwoje i mogliśmy tam właśnie to wydarzenie zrobić.
1: A zatem ten aspekt właśnie ekumeniczny jest tutaj niezwykle ważny. bardzo wiele łączy się tutaj i przeplata elementów opowieści. Pojawił się wątek letniskowych domów w Lutomiersku, a wiemy, że część getta obejmowała właśnie domy letniskowe. I ten dramat części mieszkańców lutomierskiego getta też polegał na tym, że oni mieszkali w domach niecałorocznych, prawda? I musieli sobie radzić z takimi ogromnymi niewygodami. Oczywiście to tylko jeden z aspektów tego tragicznego życia w getcie, ale prawda, że spotykają się nam tutaj bardzo różne wątki. Ja powiedziałam, że rzecz się nie skończyła i będzie kontynuowana. I to tak, po pierwsze będzie powtarzane samo wydarzenie. Czy możemy już to ogłosić, że tak, że na pewno? Robercie?
3: Tak, tak. Zaplanowaliśmy, że we wrześniu, kiedy już skończą się wakacje, kiedy społeczność współczesna lutomierska wróci, zrobimy to wydarzenie i chcielibyśmy, żeby ono wyglądało tak jak nasza premiera. Czyli nie rezygnujemy z żadnej z tych części. Kasia oczywiście będzie śpiewać.
1: To też powiem, że logistycznie nie jest łatwe, prawda, do zorganizowania. Trzeba zgrać terminy.
3: Ale z takimi paniami i panami, którzy wzięli w tym udział, naprawdę warto. Wszystko nam wyszło. Muszę powiedzieć, że to chyba ten duch taki ekumeniczny czuwał. To znaczy te dwie społeczności, które przez 300 lat w sumie gdzieś tam w tej naszej Dolinie Neru istniały obok siebie, może zostały obudzone te dobre duchy i nam pomagały. Był przecież i rektor Materan, rektor uniwersytetu. Była prezentacja synagogi, którą zrobił profesor Schreiber z Politechniki Łódzkiej. Byli przedstawiciele filologii polskiej, dziekani. Oczywiście było mnóstwo osób od nas z Lutomierska. Niektóre z nich wychodziły ze łzami w oczach.
1: No, wcale się nie dziwię. Pewnie bym się też
3: zwłaszcza
1: spłakała.
3: Zwłaszcza po piosence Kasi.
1: No, no nie, to ja się przyznam. Ja się przyznam, że ja tak tu dzielnie mówiłam, ale ja miałam, Kasiu, łzy w oczach po tym twoim wykonaniu artystycznym, bo to bardzo wzruszające, rzeczywiście bardzo poruszające wydarzenie. Jak się wam mieszka we Wrzącej, we Lutomiersku?
3: Cudownie. Lutomiersk oczywiście jest stolicą gminy, jeśli tak można powiedzieć, ale Wrząca ma swój wyjątkowy klimat. Łączą się dwie rzeczki. Rzeczka, która kiedyś nazywała się Wrząca, i Ner. I tam właśnie pierwsze osady powstawały. Wrząca jest podzielona. Jest część wieś i część las, więc nasze koło gospodyń i gospodarzy wiejskich, Wrzące babki, to trochę
1: mylące trochę.
3: Działa i po jednej, i po drugiej stronie. Czyli ci, którzy przeprowadzili się i wybudowali sobie całoroczne domy, słuchają ptaków, oglądają wiewiórki. Ci, którzy mieszkają tam od lat, też zapisali się do tego koła. To jest naprawdę bardzo urokliwe miejsce z niepowtarzalnym klimatem.
1: A teraz się zwracam do Katarzyny Kołodziejczyk-Kosteckiej. Ty, Kasiu, uczysz w szkole w Kazimierzu nad Nerem, tak?
2: Tak, dokładnie. Uczę i historii, plastyki, techniki i wiedzy o społeczeństwie, więc wielu przedmiotów, dzięki czemu mogę na różny sposób uczniom opowiadać o różnych aspektach gminy Lutomiersk.
1: Czyli też jest ten element takiej edukacji związanej z
2: historią i
1: z lokalną ojczyzną, z małą ojczyzną,
2: tak,
1: jak to się
2: ojczyzną,
1: mówi.
2: Tak, tak, dokładnie.
3: Kasia jest autorką kilku książek na temat między innymi naszej okolicy, ale również ta pasja do kultury, do wielonarodowej kultury lutomierska się przewija w jej bibliografii. I myślę, że już stworzyliśmy podwaliny pod przyszłą książkę, która będzie opowiadała o tym, co udało nam się odkryć. Bo dotarliśmy do ludzi, którzy gdzieś w Stanach Zjednoczonych mieszkali, czy w Izraelu, a pochodzili stąd i opowiadali, jak to było kiedyś.
1: Ale też dotarliście do takiego zapisu, już dziś tej pani nie ma z nami, ale do zapisu świadka właśnie likwidacji getta w 1942 roku w Lutomiersku.
3: Tak. To przejmujące było. Oczywiście istnieje taki zapis. Można sobie wyszukać i posłuchać, ale to jest bardzo mocne doświadczenie. Tych dokumentów, do których dotarliśmy, jest mnóstwo. Małgosia dotarła do dokumentów mówiących o tym, że ostatni ślub żydowski odbył się 31 sierpnia 1939 roku, czyli w przeddzień
1: wybuchu wojny. Niebywałe.
2: Tak, rzeczywiście są dokumenty w archiwach, ale też było bardzo dużo innych ciekawych historii, które miały miejsce w lutomierskiej synagodze. Między innymi był tam akt konwersji, kiedy niejaka Kazimiera Wojciechowska popadła w głęboki afekt do Leisera Wellnera i postanowiła konwertować się na judaizm i otrzymała nowe imiona Sura Kaila. Ale też przyjechał Michael Harari z Izraela, z Tel Awiwu, który wcześniej nazywał się Icek Grinberg, żeby poślubić pannę z Lutomierska. Był to bardzo porządny kawaler, więc widzimy dokumenty i certyfikat, że był stanu wolnego. Także archiwa kryją jeszcze w sobie całe mnóstwo ciekawych historii.
1: A ja jeszcze chciałam do Katarzyny Bednarek-Mogińskiej zwrócić się. Tam muszę was tak nazwiskować, żeby się nie myliła Kasia z Kasią. Chcę się do ciebie zwrócić. Co takiego się stało, że tak cię wciągnęły te badania, poszukiwania w archiwach, bo wcześniej tak, ani jak mówiłaś już, nie przygotowywałaś się do śpiewania widisz, czyli to nie była jakaś twoja pasja i właściwie z tą tematyką się teraz zetknęłaś, tak? Co takiego się stało, że to cię pociągnęło?
4: W moim przypadku to było tak, że jestem mieszkanką gminy z dziada, pradziada i w zasadzie o historii żydowskiej Lutomierska wiedziałam niewiele. Zaczęłam interesować się historią żydowską w momencie, kiedy pojawiłam się pod Nowym Jorkiem w Stanach Zjednoczonych i tam zobaczyłam, jak prężnie działa diaspora żydowska. Okazało się, że większość po prostu tych Żydów pochodzi z Europy Wschodniej, między innymi z Polski. Miałam taką sytuację, że spotkałam Żyda, który przyznał, że jest po prostu łodzianinem, że wyjechał w wieku 7 lat z Łodzi do Stanów Zjednoczonych. I to było już taka lampka, która się zaświeciła u mnie w głowie. Zaczęłam po prostu badać, interesować się tą kulturą, ponieważ wydawała mi się z jednej strony taka trochę podobna do tej naszej, a mimo wszystko miała wiele takich różnic. I zaczęłam po prostu najpierw badać te różnice religijne, później zmierzać w kierunku historii. No i tutaj jak gdyby skupiłam się na Lutomiersku i poznałam osoby, które również miały podobne zainteresowania. I tak.
1: Czyli powstanie Stowarzyszenia Dolina Neru było ci bardzo na rękę.
4: Bardzo na rękę, tak. Marzyłam o tym od dawna.
1: Spotkały się właściwe osoby we właściwym czasie, tak to można by powiedzieć, Sylwio?
0: Tak.
1: Połączyła was wspólna pasja, która jeszcze, tak się domyślam, sprawiła, że jeszcze rozwinęliście te zainteresowania.
0: Tak, i zamierzamy kontynuować. Mamy jeszcze w przyszłości chęć zrobienia projektu w postaci opowieść o tramwajach podmiejskich. Ponieważ jest to tak wciągające i w ogóle interesujące, ponieważ tak jak opowiadałam na spotkaniu w maju, ludzie byli zaskoczeni, że to nie był kiedyś tramwaj, to była łódzka wąskotorowa elektryczna kolejka dojazdowa. I tramwaj nie miał numeru 43, tylko 60. I rozkład jazdy to był rozkład w kolejach. Także jest bardzo wiele ciekawych opowieści. To, że nie było takiej krańcówki w Lutomiersku, jak sobie wszyscy teraz widzą, tak, że tramwaj objeżdżał rynek, tylko tramwaj podjeżdżał pod farę, pod kościół Matki Boskiej Szkaplerznej. Tam była taka charakterystyczna mijanka krańcowa zwana wekslem. Także tramwaj dojeżdżał do kościoła, a zaraz była karczma. Także to naprawdę jest pasjonujące, jak te linie się...
3: Karczma też... jeszcze jest.
0: karczma jest, tak.
1: Ale masz na myśli podmiejskie tramwaje, kiedyś koleje wąskotorowe, nie tylko wokół Lutomierska, tylko w ogóle w łódzkim regionie?
0: Tak, bo to była linia pabianicka, nasza jest linia konstantynowska, była linia zgierska, linia aleksandrowska.
1: No tak, Zgierzu ten też jest słynna krańcówka, o której pisał Stachura, ale można by i pewnie historyczne
0: i
1: wątki
0: stąd,
1: znaleźć.
0: Stąd też można zauważyć rozkład dzisiejszych zajezdni, zajezdnia Brus, obsługująca Konstantynów, bo ta linia była pierwsza, później przedłużeniem w 1929 jest linia do Lutomierska, później most w 31. Na Żabieńcu linia, to jest zajezdnia obsługująca właśnie, stamtąd ruszały tramwaje na Zgierz, Aleksandrów, Helenówek, Zgierz, no i Chocianowice, to Pabianicka. Także stąd to rozmieszczenie, ponieważ co też jest charakterystyczne i takim, ktoś może powiedzieć, no tak, tramwaj był elektryczny, to nie był parowóz, także jeździła ta kolejka normalnie na prądzie, ponieważ to z Brusa właśnie była ta rozdzielnia tego prądu. Natomiast Lutomiersk dopiero zelektryfikowany był w latach 50.
1: Sam Lutomiersk.
0: Sam Lutomiersk.
1: Czyli wcześniej był tramwaj elektryczny, tak, niż prąd w Lutomiersku po prostu, tak?
0: Tak.
1: A twoje najbliższe plany, druga Katarzyno, nasza w studiu, czyli Katarzyno Kołodziejczak-Kostecka, ty będziesz pisać książkę, tak? Dzisiaj to już padło, że powstanie książka.
2: Tak, myślę, że napiszemy wspólnie.
1: Wspólnie,
2: tak,
1: jednak.
2: Wspólnie. I tak i na pewno będzie ona poświęcona ludności żydowskiej w Lutomiersku.
1: Czyli te, bo tutaj Robert zapowiedział, że te wszystkie odkrycia zostaną w niej ujęte, ale ponieważ już tyle książek napisałaś, to pewnie będziesz głównodowodzącą. Może praca będzie wspólna, chociaż nie wiem, czy
2: myślę,
1: pani profesor Małgorzata,
2: właśnie, myślę, że tutaj
1: nie
2: z panią
1: wiem, może
2: Małgosią
1: będzie współzawodnictwo.
5: No na razie będziemy prezentować Lutomierski Sztetl na Kongresie Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich, tak żeby społeczność polskich judaistów i badaczy żydowskich też zobaczyła, co się w Lutomiersku wydarzyło.
1: A tak?
3: Mamy też jeszcze inne plany, bo ja tak Kasię zdradzam troszeczkę, co, znaczy zdradzam jej sekrety autorskie. Ale
1: no poprosimy.
3: Mamy plan zorganizowania pleneru i opowiedzenia o zabytkach i o białych damach, które wiążą się z tymi zabytkami naszego Lutomierska.
1: Czyli Lutomiersk ma swoje białe damy.
3: Oczywiście,
1: okazuje.
3: Tak. Mhm. Każda z nich jest postacią bardzo ciekawą i Katarzyna ma takie foldery w swoim laptopie. W każdym folderze jest wszystko, co się wiąże z jedną z tych pań. Myślę, że to będzie bardzo ciekawe, kiedy połączymy historię z malowaniem takim na żywo, bo chcemy po prostu skorzystać z tego, że jeden z naszych członków naszego stowarzyszenia jest i malarzem, no i oczywiście uczył tej sztuki w łódzkiej szkole.
1: Oczywiście na zakończenie jeszcze króciutko tylko podkreślmy, że Lutomiersk jest bardzo pięknym, bardzo barwnym, choć i z tragicznymi kartami, przykładem takich miejscowości w naszym regionie, bo było ich więcej i my zwykliśmy, mówiąc o gettach, opowiadać o getcie warszawskim, o getcie łódzkim. Przebijają się do powszechnej świadomości getta w Tomaszowie Mazowieckim, między innymi za sprawą inicjatywy związanej z listami z tomaszowskiego getta. Piękna historia, o której w Radiu Łódź mówiliśmy. Piotrkowskie getto, ale przecież właściwie każde miasteczko miało tę swoją dzielnicę żydowską, prawda, Małgosiu? I warto, abyśmy o tym pamiętali.
5: Tak, tutaj mamy jeszcze dokumenty, które znajdują się w Żydowskim Instytucie Historycznym, czyli listy do Amerykańskiego Komitetu Pomocy słane z Lutomierskiego getta, które dokładnie wskazują liczbę ludności. Czyli dzięki temu możemy stwierdzić, że w Lutomiersku było w getcie lutomierskim około 750 Żydów, czyli cała społeczność przedwojenna, która została zgładzona w 1942 roku.
1: Pamiętajmy o tym, a dzisiaj gośćmi Radia Łódź byli profesor Małgorzata Domagalska. Dziękujemy bardzo. Katarzyna Kołodziejczak-Kostecka. Dziękujemy. Katarzyna Bednarek-Smogińska.
2: Dziękuję.
1: Sylwia Michniewska.
0: Dziękuję.
1: Oraz Robert Szczerbaniak.
3: Bardzo było mi miło.
1: A ja nazywam się Anna Groblińska. Również bardzo dziękuję słuchaczom za uwagę.
6: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: To jest powtórka programu. Gość Radia Łódź.
1: Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na najważniejszą rozmowę w Łódzkiem o poranku. Dzień dobry naszemu gościowi w studiu, a z nami prezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, także były pełniący obowiązki prezydenta Łodzi, Tomasz Sadzyński. Dzień dobry,
2: panie prezesie. Witam Państwa serdecznie.
1: A zaczynamy od tematu, który interesuje każdego, bo praca dotyczy każdego i każdej z nas, ale bezrobocie w Łódzkiem rośnie. W kwietniu stopa bezrobocia w naszym województwie wyniosła 6,6%. To wzrost o rok do roku o niecały punkt procentowy. Eksperci wskazują, że sytuacja na rynku pracy zmienia się z kilku powodów. W całym kraju mamy teraz ponad 900 tysięcy bezrobotnych. W Łódzkiem to jest przeszło 65 tysięcy. W Łodzi niecałe 20 tysięcy. Co się dzieje? Czy czasy rynku pracownika się kończą?
2: Nie, myślę, że nie. Myślę, że teraz przychodzi taki balans między rynkiem pracownika a rynkiem pracodawcy. I to jest chyba taki najlepszy moment, bo w żadną stronę, jeżeli jest ta szala przechylona, nie jest dobrze. 6,6, panie redaktorze, to ja uważam, że to i tak jest bardzo małe bezrobocie. Ja pamiętam swoje czasy, jak kończyłem studia, kiedy w Łodzi było 23% i jakakolwiek praca była pracą, człowiek myślał, że złapał Pana Boga za nogi. Ale jak popatrzymy na te 6,6, to pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy, że średnio 3% to jest grupa ludzi, która po prostu nie chce pracować. Więc jeżeli możemy mówić o czymkolwiek, to możemy mówić o tym, że rzeczywiście jest jakaś grupa ludzi, która poszukuje pracy.
1: I tak, rzeczywiście, jak spojrzę w te tabele GUS-owskie, to 20% w skali kraju też się oczywiście zdarzało jeszcze we wczesnych latach 2000. Tylko że myślę, że dla co najmniej wielu z tych osób, o których rozmawiamy, to jest co najmniej problem, a w niektórych przypadkach nawet wręcz tragedia. I ludzie też często słyszą o tym, że jesteśmy 20. gospodarką na świecie, widzą, że inflacja 3,1%, tylko zastanawiają się, co z tego, jak tego nie odczuwam.
2: No, to może ta grupa, to może jest czas na to, żeby na przykład zmienić kwalifikacje, przekwalifikować się. Teraz to dosyć popularne, to już minęły czasy, kiedy pracowało się całe życie w jednym zakładzie pracy. Może to czas, żeby zdobyć nowe kompetencje, może czas, żeby usiąść i zastanowić się, czy na przykład nauczenie się i podniesienie swoich kompetencji, jeżeli chodzi o umiejętność obsługi sztucznej inteligencji, to nie jest przyszłość. Z drugiej strony ja mogę powiedzieć, że na spotkaniach z inwestorami, z małymi i średnimi firmami polskimi, jeżeli miałyby firmy wskazywać na dwa największe problemy, to jednym z nich jest to, że nie mają rąk do pracy.
1: A nie będzie tak, że coraz częściej będą się wyprowadzały, czy to zakłady produkcyjne, usługowe, przemysłowe, już nie tyle nawet z Łodzi czy Łódzkiego, ale z Polski i Europy, bo na to część ekonomistów też zwraca uwagę, że w Polsce przez długi czas byliśmy rynkiem taniej pracy dla zachodniej Europy, nie ma co się oszukiwać i dlatego tutaj budowano firmy z Niemiec, z Francji et consortes, bo tutaj była mniej kosztowała ta praca, teraz to się zaczyna też zmieniać i tańsza praca jest w Azji, coraz bardziej tańsza.
2: To jest temat bardzo wielowątkowy, można by było na to napisać kilka doktoratów. I odpowiem na to dosyć przewrotnie. Tak, czas tak zwanych tanich montowni, można powiedzieć, w dużej mierze się skończył, aczkolwiek w jakimś stopniu one zawsze zostaną. Bo tacy będą pracownicy i ci pracownicy będą mieli takie miejsca pracy. Nie będzie może ich aż tyle, bo część się rzeczywiście może wyprowadzi. Z drugiej strony, to dobrze, powinniśmy się cieszyć, dlatego że zarabiamy coraz więcej, nie jesteśmy już tanią siłą roboczą, jesteśmy coraz lepiej wykwalifikowani i powinniśmy na to patrzeć w ten sposób, że taka gospodarka powinna się w dużej mierze opierać na takich silnych fundamentach właśnie dobrze wykształconego społeczeństwa i dobrze zarabiającego społeczeństwa. I tutaj powinniśmy się angażować w takie projekty, jak już Państwo wiecie, jakie krążą po świecie, jak na przykład produkcja półprzewodników i technologii bardzo zaawansowanych. I dodam jeszcze jedną rzecz, bardzo ważną, która abstrahuje zupełnie od wynagrodzenia i od innych rzeczy. Nie będę zdradzał z jakiego kraju, ale nasz jeden z większych inwestorów zagranicznych powiedział wprost, mam kilka fabryk. Mam fabrykę w Chinach, mam fabrykę w Niemczech, mam fabrykę w Polsce. I w mojej branży technologia się tak często zmienia. Zresztą zatrudnia ponad 1000 osób i blisko połowa z wyższym wykształceniem. Tak szybko zmienia, że ja bardzo często muszę przesprawiać zakład. Prawda jest taka o Polakach. My jesteśmy bardzo flexible. My potrafimy się szybko zmieniać, potrafimy się szybko dostosowywać, czego on na przykład nie widzi w swojej fabryce niemieckiej.
1: Ale widzimy, że część inwestycji, chociażby jeżeli chodzi o sprowadzanie tutaj firm, które bazują na tym sektorze biurowym, to znaczy mają tutaj swoje biura i prowadzą działalność w ten sposób, widzimy, że ten rynek bardzo mocno wyhamował. Dość powiedzieć, że w ciągu minionego roku największe ruchy na rynku biurowym w Łodzi wykonały dwa największe urzędy. Urząd Miasta i Urząd Marszałkowski. Urząd Marszałkowski, kupując siedzibę w Bramie Miasta, Urząd Miasta planując, prowadząc do wynajmu nowej siedziby przy ulicy Wulczańskiej.
2: To prawda, ale pytanie, czy to jest taki trend, którego powinniśmy się bać? Przede wszystkim, ja uważam, że to jest świetna decyzja, że Urząd Marszałkowski przeprowadza się do Bramy Miasta. Będzie miał funkcję takie miastotwórcze, można powiedzieć, w tym miejscu i to miejsce jeszcze bardziej ożyje. Natomiast ja myślę, że nasze podejście do i w ogóle kwestie związane z powierzchnią biurową zmieniło się bardzo po pandemii. I to nie do końca miało wpływ na to biznes i to, jak się prowadzi ten biznes, tylko jak my zaczęliśmy pracować.
1: Ale część pracodawców też wraca do tej pracy w biurach, część chociażby pracodawców po to, żeby
2: wraca,
1: integrować
2: zespół.
1: Ale
2: nie wszyscy. Nie wszyscy. Ludzie się po pandemii nauczyli, że chcą mieć na przykład dwa dni w tygodniu pracę zdalną, że nie do końca ich interesuje praca pięć dni w tygodniu w jednym miejscu. I to są takie rzeczy, w których my po prostu musimy zobaczyć, ile rzeczywiście tej powierzchni biurowej będziemy potrzebowali, a ile przez tę przestrzeń można zagospodarować i można zrobić to w modelu mix.
1: Przypomnę, gościem Radia Łódź jest prezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Tomasz Sadzyński. Panie prezesie, czy to jest dobry, czy średni, czy zły czas, jeżeli chodzi o inwestycje w Łodzi, jeżeli chodzi o ruchy na rynku ekonomicznym w naszym mieście,
2: dobry.
1: W naszym regionie?
2: Śmiało mogę powiedzieć, że dobry. My od początku roku wydaliśmy 35 decyzji o wsparciu w centralnej Polsce. To jest, proszę państwa, 605 milionów złotych zadeklarowanych nakładów przez inwestorów. I to nie jest tak, że to jest tylko Łódź, bo to jest, jeden projekt jest pod Strykowem, jeden projekt jest w powiecie radomsztańskim, jeden projekt jest w powiecie sieradzkim. Na przykład firma Agromasz, która produkuje maszyny rolnicze, zadeklarowała 126 milionów nakładów inwestycyjnych. No proszę państwa, to jest wynik imponujący. To też o czymś świadczy, jeżeli inwestor chce wydać tyle pieniędzy na zwiększenie swojej produkcji. I uważam, że to jest dobry czas. Uważam, że bardzo dobry PR, który jest niezbędny też w biznesie, zrobiło nam to, że rzeczywiście wskoczyliśmy do topu gospodarek na świecie. Podejście inwestorów zagranicznych też jest zupełnie inne, bo teraz taki przychodzi czas bardzo silnej, można powiedzieć, współpracy, takiej internacjonalizacji. To bardzo często firmy, jeżeli przychodzą zagraniczne, poszukują partnerów wśród polskich firm, które już są po tych wszystkich latach bardzo dojrzałe i śmiało podbijają rynki międzynarodowe.
1: A to jest dobry czas dla specjalnych stref ekonomicznych, których działalność przynajmniej formalno-prawnie kończy się wraz z 2026 rokiem. Przypomnijmy, w Polsce działa 14 specjalnych stref ekonomicznych. To są obszary wydzielone administracyjnie, gdzie można prowadzić działalność na preferencyjnych warunkach, chociażby poprzez zwolnienia z PIT-u, z CIT-u, ale też korzystając, czy to już z uzbrojonych gruntów, z wynajmu nieruchomości. To ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych jest uchwalona od 1994 roku. W 2008 działalność została

0: spółka przychodowa jako spółce, ale w przypadku kondycji Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nadal będziemy sobie świetnie radzili, dlatego że dla nas oczywiście core business to wydawanie decyzji o wsparciu i zwolnienie podatkowe. Natomiast przez te wszystkie lata Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna wypracowała szereg bardzo różnych instrumentów i mechanizmów i można powiedzieć, że my bardziej jesteśmy postrzegani jak taka regionalna instytucja otoczenia biznesu i dystrybuujemy środki regionalne i dystrybuujemy środki z Komisji Europejskiej i akcelerujemy ogromne liczby startupów, chociażby wczoraj zainaugurowaliśmy startup 4.0 dla startupów w obszarze gospodarki obiegu zamkniętego. Więc ja myślę, że przed Łódzką, przynajmniej strefą ekonomiczną, trudno mi się wypowiadać za inne. Idzie fajny czas. Nie lekki, ale lubimy wyzwania.
1: A jak wyglądałby ten krajobraz ekonomiczny Łodzi, regionu, Polski, gdyby nie było tych stref?
0: Myślę, że nie bylibyśmy w tym miejscu, w którym w tej chwili jesteśmy po tych 20 paru latach, dlatego że konkurencja na świecie jest bardzo duża i bardzo długo było tak, że rzeczywiście te zwolnienia podatkowe, te 5, 10, a w szczególności 15 lat temu, to był taki atut, dzięki któremu ściągaliśmy inwestycje do Polski. Nie były one lokowane, nie wiem, w Rumunii, Bułgarii czy w innych miejscach na świecie. Teraz też bardzo często, jeżeli chodzi o koncerny międzynarodowe, jest to atut, który jest prawie że niezbędny do tego, jeżeli konkurujemy z innymi. Więc myślę, że to jest taki instrument, który jest bardzo cenny. Poza tym ja powtarzam wielokrotnie, mamy różne mechanizmy, mamy fundusze europejskie, mamy granty i tak dalej. Natomiast uważam, że mechanizm strefowy to jest najlepszy mechanizm dla obu stron, bo to jest win-win. Żeby dostać decyzję, żeby dostać zwolnienie podatkowe, to taki przedsiębiorca musi zainwestować swoje pieniądze, wydać te pieniądze, zatrudnić ludzi, wygenerować zysk i wtedy to odbierze w postaci zwolnienia podatkowego. Czyli to jest tak naprawdę premia za sukces.
1: To jakie powinny być kierunki działań inwestycyjnych w Łodzi, w regionie, powiedzmy, do 2030 roku, do końca dekady, żebyśmy nie stali się skansenem, częścią tego skansenu świata? Mówi się tak, że Europa zmierza w tym kierunku przez to, że wyprowadza się stąd, czy to przemysł, czy innowacje, et consortes. Jak te innowacje na nowo sprowadzić, uruchomić, kreować?
0: Trzeba sprowadzać, trzeba inwestować w wysoko zaawansowane technologie, jak chociażby w cały sektor i około sektor pół przewodnikowy.
1: A jesteśmy w stanie w tym obszarze konkurować z Warszawą, Krakowem, Wrocławiem, Poznaniem?
0: W stanie. W dniu wczorajszym firma Corning miała 175-lecie. Panie redaktorze, jest to jeden z głównych graczy na rynku półprzewodników i produkcji światłowodów i będzie zatrudniał pod Łodzią kolejne setki osób, bo tu się świetnie rozwija i tutaj ma Centrum Badań i Rozwoju. I w tym Centrum Badań i Rozwoju pracują łodzianie i osoby z regionu łódzkiego, więc ja uważam, że jest przez ale przy tym wszystkim też pracujmy nad tym i strefa ma taki program transformacji cyfrowej, żeby nasze małe i średnie, które są, można powiedzieć, kluczowe, małe i średnie przedsiębiorstwa też wzmacniały się technologicznie i były coraz bardziej zaawansowane.
1: Fabryka AI powinna powstać w Łodzi, regionie do 2030 roku?
0: Że to jest fabryka
1: roku.
0: AI. Wolałbym fabrykę półprzewodników tutaj na miejscu, dlatego że cała technologia AI, jeżeli chcemy z niej skorzystać, mamy w telefonie. Natomiast w takie projekty strefa też się będzie angażowała, ale na razie nie chcę zdradzać szczegółów.
1: A AI to szansa czy wyzwanie?
0: Wyzwanie.
1: Dlaczego?
0: Które jeżeli dobrze do tego podejdziemy, to będziemy na topie. Dlatego, że to nie AI nam odbierze pracę. AI odbierze pracę tym, którzy nie potrafią jej obsługiwać. Pamiętajmy, że to są tylko algorytmy.
1: Tomasz Sadzyński, prezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję pięknie.
1: Kłaniamy się, życzymy miłego dnia, tygodnia. Do usłyszenia przez cały dzień i oczywiście tydzień na antenie Radia Łódź.
2: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: Media bez tajemnic.
1: Dzień dobry, przy mikrofonie Joanna Karp. Dzisiaj ze mną jest Julka Hatys, przede wszystkim aktorka, ale dzisiaj mam nadzieję, że Julka się trochę odkryje i odkryjemy tę mniej znaną stronę Julki. Ty masz bardzo dużo wyzwań, plany filmowe, przede wszystkim serial, ale do tego dubbingi. I jak ważny jest dla ciebie ten świat internetu, ta przestrzeń?
2: On jest dla mnie trudny. Nie zgadzam się z nim, ale go rozumiem. Co jest już plus, bo kiedyś go nie rozumiałam i uważałam, że jest trudny, a teraz go rozumiem, akceptuję pewne działania, które są z tym związane. Wiem, że świat internetu jest potrzebny, jest nieodzowny, żeby też w dzisiejszych czasach pchać swoją drogę zawodową dalej. Też udowadniają właśnie ludzie z różnych zawodów, że da się być i w social mediach, i być aktorem, i być aktorem, i być w social mediach, tudzież być tancerzem, i być aktorem, i jeszcze być w social mediach, a modelką i social... To wiesz, to wszystko... Zaczęło się łączyć ładnie, płynnie przechodzić. Te światy tak się jakoś ładnie komponują, mam wrażenie, że te współprace, które wynikają z tego, że jesteśmy właśnie w tej przestrzeni internetowej, po prostu dobrze działają, dobrze wyglądają i niesamowite jest to, że tak się łączy i dobiera różnych ludzi do danych na przykład współprac. I dla mnie, przez to, że tego doświadczam, jest to świetne, że tak agencje PR-owe, klienci właśnie robią takie zgrane grupy, zespoły do promocji, do reklamowania różnych rzeczy.
1: A do ciebie zgłaszają się z czym? Wiesz, jakie to są formy współpracy?
2: Wiesz co, na szczęście trafiły mi się takie współprace, które są głównie lifestyle'owe, dotykające suplementacji i sportu. Mhm. Kina.
1: Czyli takich naprawdę twoich przestrzeni.
2: Kosmetyków. Tak. Dlatego mówię, że to jest też niesamowite dla mnie, że idealnie to się zgrywa. Ja się bardzo cieszę, jak jesteśmy w stanie przenosić połączenie, nie wiem, współpracy, gdzie jest jakiś tam do pokazania twój dzień, czy jakieś właśnie sportowe akcje i połączyć to z tą przestrzenią filmową, ponieważ też tak to prezentujemy, my jako nasz team, nie? Że po prostu bardzo lubię sposób, w jaki to jest wszystko realizowane od strony technicznej przez naszą ekipę, przez nasz management, bo to po prostu dla mnie wygląda, te ujęcia wszystkie, jakbyśmy trochę takie robili mikrofilmy, mówiąc nieskromnie, ale no tak jest. Ale dzięki temu też marki chcą tego, pozwalają na to, żeby właśnie to oko było takie no inne. Z drugiej strony też jest ta warstwa naturalna, żeby nie przeginać i ja za tym jestem totalnie. Wiadomo, super jest się czasem ubrać sexy, elegancko, umalować, uczesać, ale jak jesteśmy w tej przestrzeni właśnie naturalnej, to też masz zupełnie inny przekaz. No i też to, że jesteś tą wersją siebie przed i wersja siebie po, uwielbiam to, ten transfer, który nieraz pokazuję swoim obserwatorom. No i też w ogóle ludziom jest bliżej do, teraz mam wrażenie, do nas naturalnych, do nas prawdziwych, do nas rzeczywistych, bez właśnie pudru, szminki i rzęs. Myślę, że to jest teraz dużą siłą, że trochę trzeba uważać, bo dlaczego jest trudny świat internetu? Bo on się permanentnie zmienia. W sekundę algorytmy, których w ogóle nikt nie jest w stanie przewidzieć, no bo na tym polega algorytm, nie? Że on po prostu dzisiaj funkcjonuje tak, jutro tak. To jest dla mnie jakaś taka machina smutna, bo jej nie rozumiem i z nią cały czas walczę, ale chyba też muszę przestać walczyć, bo nie ma to sensu, tylko się denerwuję.
1: Myślę o tym, co powiedziałaś, że to wszystko się zmienia i że teraz te nawet współprace to są takie mikrofilmy. Bo może faktycznie czasem taki zarzut to jest po pierwsze to, że jakaś influencerka może wszystko reklamować, a po drugie czasem to jest takie niewymagające, że tylko wrzucasz film. A też angażując się w to i mając z tego fan, no to pokazuje, że jesteś
2: ty. No ja lubię wprowadzać warstwę fabularną, zwłaszcza jeżeli na to jest przestrzeń, jeżeli marka też daje mi trochę wolną rękę. Wiadomo, mamy określone briefy, co ma zawierać, jak ma to mniej więcej być, ale możemy też coś dodać od siebie, jeżeli oni są na to otwarci, no to czemu nie robić małego kina, jeżeli to nam sprawia radość, a przez to też pokazuje część siebie. Nie jestem tylko człowiekiem od uśmiechania się i prezentacji produktu, tylko coś tam jeszcze za tym idzie i wydaje mi się, że o to w tym chodzi. Ważne jest co? Przekaz, jak to zawsze raperzy nawijali. Prosty przekaz.
1: Julka, czy ty nazwałabyś siebie influencerką?
2: Może trochę. Nie wiem też, gdzie ten zawód, bo działanie w przestrzeni internetowej to się ładnie nazywa. Twórca internetowy.
1: To brzmi poważnie.
2: No tak, więc po prostu jest już chyba taki zawód. Na pewno jestem twórcą internetowym, ale nie pełnoetatowym. Traktuję to bardziej jako dodatek hobby i właśnie ta przestrzeń, w której się na razie powoli ugaszczam. No bo wiadomo, są rzeczy, które kocham i które robię na co dzień i to mnie niesie. A to jest miły dodatek do życia, że też zrobisz też sobie coś innego.
1: A spotykacie hejt w internecie?
2: Chyba nie.
1: Oby tak zostało.
2: No, to jest miłe, ale na przestrzeni tych lat nie wchodzę w żadne jakieś takie, wiesz, afery, konflikty i tak dalej, więc w sumie hejt byłby za co? Za to, że jestem spoko? Czy jakbym miała hejt, jakbym zareagowała, też na to pytanie nie odpowiem, bo nie wiem, jakbym zareagowała, ale może bym to olała. Czasem się śmieję, jak ktoś tam coś napisze raz na pół roku, takiego dziwnego do mnie, ale to się raczej zaśmieje. Ale nie mam wylewu nienawiści, nie mam morza brzydkich słów o mnie, więc za to jestem na maksa wdzięczna. I też wiem, że są ludzie, którzy z takim uśmiechem, z radością obserwują mnie, przypatrują się no w ogóle mojemu życiu zawodowemu, tak? I też jaka jestem prywatnie. I czuję gdzieś to wsparcie ich. I miłe jest to, że gdzieś są ludzie, których faktycznie interesuje ja jako ja. I że doceniają, czy właśnie to, że zobaczyli mnie w telewizji, w teatrze, czy usłyszeli mój głos w jakiejś produkcji, czy kinowej, czy streamingowej, czy telewizyjnej. To jest zawsze przekochane. I każdy komentarz, jak tylko mogę, to odpiszę. I jest siła w takich ludziach, że chce ci się.
1: I mamy wisienkę na torcie. Julka, dziękuję za rozmowę.
2: Ja dziękuję, było cudownie. I słuchajcie, Radio Łódź.
0: To jest powtórka programu.

Dlatego, że tu, dlatego, że tak, może i lepiej niż byłoby, gdyby to, co mogło się stać, udało się, mój świat byłby inny. Nie miałabym tego, co

może i lepiej niż gdyby nic. Stało się tam, gdzie widzę sens i czasem chcę, a nie mam dość siły. I dobrze, że jest, że trzyma mnie tak tej niepewności przyjemny klimat. Bo może bym tu za tym, co tam, za bardzo tęskniła. Nie widziałam.

0: Na zegarze jest godzina 6.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
0: Dzień dobry, zaczynamy poranną audycję Radia Łódź, jak zawsze od serwisu informacyjnego, który przekazuje dzisiaj Małgorzata Błażewicz.
2: Dzień dobry. Pierwszy tak gorący weekend w tym roku. Termometry w regionie pokażą ponad 30 stopni. Nowe torowisko, nowa krańcówka i powrót tramwaju na łódzką Dąbrowę. Najnowocześniejsze myśliwce polskiej armii przeleciały wczoraj nad Łodzią. Miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie burze, temperatura maksymalna do 25 stopni. Fala upałów nadciąga nad Polskę. Od jutra temperatura w województwie łódzkim będzie wynosić około 30 stopni. Dlatego warto zabezpieczyć skórę i chronić głowę. Z kolei w innych częściach Polski termometry wskażą nawet do 36 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie w zachodniej i centralnej części kraju. To będą pierwsze tak upalne dni w tym roku. Zbliżające się upały nie napawają optymizmem mieszkańców Łodzi.
3: Powiedziałabym, że jest to troszeczkę problematyczne. Najgorzej jest dla starszych ludzi i też dla małych dzieci.
4: Ciężko się gdziekolwiek przedostać przez duchotę, szczególnie, że jeszcze jest sesja, to trzeba się skoncentrować, a one będą uciążliwe. Mam nadzieję, że za 2 tygodnie będzie trochę różniej.
5: Dla mnie najlepsza temperatura to jest 20 stopni i ani trochę więcej. Nie wiem, mi się robi zawsze niedobrze w ogóle.
6: Szczerze, tak do 25 stopni to się czuje idealnie, ale powyżej uważam, że to jest już katorga dla nas.
2: Jednocześnie w niektórych regionach możliwe są opady deszczu i burze. Gorąco będzie jeszcze po weekendzie. W poniedziałek i we wtorek termometry mogą wskazywać ponad 30 stopni. A więcej o pogodzie w regionie po wiadomościach Radia Łódź. Po prawie 8 latach tramwaj wraca na Dąbrowę. Tramwajowa 13 wróci na mapę Łodzi. Linia ma zostać uruchomiona po zakończeniu przebudowy torowiska w ciągu Alei Śmigłego Rydza i ulicy Niższej. Dzięki temu mieszkańcy Dąbrowy i okolic ulicy Niższej ponownie zyskają bezpośrednie połączenie z pozostałymi częściami miasta. Powrót linii 13 jest możliwy dzięki przebudowie nowej krańcówki tramwajowej przy ulicy Śląskiej oraz modernizacji całej trasy. Inwestycja objęła także nowe przystanki, chodniki i infrastrukturę dla rowerzystów. 13 pojedzie na Teofilów, mówi Grzegorz z łódzkich inwestycji.
7: 13 będzie jeździła na Teofilów, tak? Prawdopodobnie będzie jeździła prosto Rydza Śmigłego do skrzyżowania Marszałków, później Piłsudskiego, Mickiewicza, Kościuszki, Zachodnia, Limanowskiego, Aleksandrowska.
2: Obecnie na Śmigłego Rydza trwają ostatnie prace wykończeniowe. Kiedy dokładnie pojedziemy nową trasą, to można sprawdzić na naszej stronie.
1: Więcej na radiołódź.pl.
2: Konsekwencje personalne, kontrole w szpitalach, wniosek premiera do Najwyższej Izby Kontroli i zaangażowanie się w sprawę prokuratury. Sprawa młodego lekarza, który w ciągu roku zarobił blisko 1 600 000 zł, zatacza coraz szersze kręgi. Premier Donald Tusk oczekuje od właściciela Szpitala Południowego, czyli warszawskiego samorządu, informacji, czy politycy Koalicji Obywatelskiej byli przyjmowani na innych zasadach niż wszyscy. O szczegółach mówi Sylwia Białek.
8: Parlament w przyspieszonym tempie pracuje nad ustawą, która wiąże zarobki lekarzy z numerem PESEL. Premier Donald Tusk zwrócił się do NIK-u o przeprowadzenie całościowej kontroli wydawania publicznych środków na ochronę zdrowia. Nie wykluczył wniosków prokuratorskich w tej sprawie. Dodatkowo zażądał od Szpitala Południowego informacji, czy była specjalna ścieżka przyjęć dla polityków jego partii.
9: Znaczy mówię o tym saloniku VIP i tak dalej. Jeśli coś takiego miało miejsce, to muszą polecieć głowy. To w ogóle nie ma o czym gadać. Nie? Chcę, żeby wszyscy poważnie podeszli do kwestii sprawdzenia, jest zło reagować.
8: Kacprzyk to warszawski radny, który do poniedziałku był członkiem Koalicji Obywatelskiej. Stołeczny ratusz poinformował, że został zwolniony z pracy. Szpital przygotowuje zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie, a prokuratura postanowiła zbadać ją z urzędu. Sylwia Białek, Polskie Radio.
2: Widzew coraz głośniej mówi o rozbudowie stadionu przy Alei Piłsudskiego. Klub ma już wstępną koncepcję i kosztorys inwestycji, która mogłaby zwiększyć pojemność obiektu nawet do 30 tysięcy miejsc. Na razie szczegóły nie są jednak znane. Stadion należy do miasta. Czy taki projekt ma szansę na realizację? O tym po 8.10. Porozmawiamy dziś z porannym gościem Radia Łódź, prezesem Miejskiej Areny Kultury i Sportu Maciejem Łaskim. F-35 widoczne nad Łodzią. Niektórzy przecierali wczoraj oczy ze zdumienia, a inni od razu sięgnęli po telefony. Nad Łodzią przeleciały najnowocześniejsze myśliwce polskich sił powietrznych. Maszyny były doskonale widoczne, dlatego w mediach społecznościowych szybko pojawiły się zdjęcia i nagrania z przelotu. Obserwowała go także nasza reporterka Weronika Skibińska.
10: Koło godziny 18 wczoraj nad Łodzią, dokładnie nad Widzewem, przeleciały F-35. Samoloty o nazwie Husarz były wyraźnie widoczne na niebie, a słychać je było w całym mieście. Kilka dni temu miały lecieć nad rondem lotników lwowskich i niestety, mimo tłumów na miejscu, samolotów nie było. Obecnie myśliwcy stacjonują w 32. bazie lotnictwa taktycznego w Łasku. Weronika Skibińska, Radio Łódź.
2: Dodajmy, że Polska zamówiła ponad 30 takich myśliwców. Skrót najważniejszych wiadomości Radia Łódź o 6.30. Zapraszam.
0: Na termometrze mamy teraz 12 stopni, na barometrze 997 hektopaskali. Ciśnienie jest dość wysokie i stabilne. W ciągu dnia dzisiaj niewielkie zachmurzenie, po południu jednak będzie więcej chmur i nawet może się pojawić jakiś niewielki przelotny deszcz. Będzie dzisiaj jednak całkiem ciepło, do 24, lokalnie nawet 25 stopni Celsjusza. Wiatr słaby z zachodu.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: 6 minut po godzinie 6. Witamy w porannej audycji Radia Łódź raz jeszcze. Iwona Błaszczyk za konsoletą, Jarosław Turek przed mikrofonem. Witamy i zapraszamy w porannej audycji Radia Łódź do 9.00.

To poranna audycja Radia Łódź, mamy czwartek, 18 dzień czerwca, to już 169 dzień roku, do końca roku 196 dni. Dzisiaj słońce wzeszło pięknie, bo widziałem o 4.25, zajdzie dzisiaj o 21.02. 16 godzin i 38 minut ma już ten dzień i będzie krótszy od najdłuższego zaledwie o pół minuty. Dzisiaj imieniny obchodzą Amanda, Elżbieta, Emil, Marek, Martyna, ale także Miłobor, Ożanna i Przeborka. Na przykład to takie starosłowiańskie imię oznaczające tą, która najlepiej walczy. W przysłowiach na 18 czerwca no, mamy dużo grzmotów, bo pierwsze mówi tak. Na początku lata ranne grzmoty są zapowiedzią rychłej słoty. A jeszcze jedno jest takie. Grzmoty czerwca rozweselają rolnikom serca. No to dzisiaj smutek, bo grzmotów raczej nie będzie.

To Sheryl Crow w porannej audycji Radia Łódź. Jak zawsze zapraszam do kontaktu. Nasz telefon już do dyspozycji 606-78-78-78. Jakby ktoś chciał zadzwonić o tak wczesnej porze albo napisać na studio@radiolodz.pl. Zawsze zapraszam. A za chwilę zajrzymy do kalendarium, żeby sprawdzić, co też tam ciekawego albo ważnego zdarzyło się 18 czerwca dawno temu.

0: się zacznie.
1: To był Skubas z kwiatem jabłoni w dłoni. 19 minut po 6.
2: Powtórka z historii.
1: 18 czerwca 1349 roku po śmierci księcia Władysława Garbatego król Kazimierz Wielki przejął władzę nad Łęczycą, piszą kroniki, i utworzył województwo łęczyckie. No i dzięki temu w ogóle wiemy, że był jakiś książę Władysław Garbaty. W 1792 roku to była wojna polsko-rosyjska i zwycięstwo wojsk polskich w bitwie pod Zieleńcami, po której król Stanisław August Poniatowski ustanowił order Virtuti Militari, czyli najwyższe polskie odznaczenie wojskowe. W 1928 roku Amerykanka Amelia Earhart została jako pasażerka na razie pierwszą kobietą, która przeleciała samolotem nad Atlantykiem, a potem już samodzielnie ustanowiła wiele rekordów, w tym dotyczących prędkości i wysokości lotu. Niestety zaginęła w czasie lotu samolotem dookoła świata. W 1850 tego dnia, czyli 18 czerwca, urodził się Władysław Pinkus, twórca i wieloletni kierownik łódzkiego pogotowia, a było to trzecie pogotowie na ziemiach polskich po krakowskim i warszawskim i czwarte w Europie po Wiedniu. Przez pierwsze lata, to ciekawostka, do chorych wyjeżdżały trzy konne karetki ciągnięte przez dwa konie, każda z dwoma noszami, no i pojazdy były resorowane na kołach ogumionych. To bardzo ważne, bo dzięki temu pacjentami nie telepało na nierównym bruku.

Kilka dni temu łodzianie wypatrywali na niebie nowoczesnych samolotów myśliwców F-35, ale one wtedy nie pojawiły się. Tym razem było inaczej, bo wczoraj właśnie nad rondem lotników lwowskich nie tylko przeleciały dwa husarze. Niestety niewielu łodzianom udało się zobaczyć je na żywo, bo mało kto się tego spodziewał. No ale jak mówił Henryk Quinto w Wabanku, trzeba było uważać. Jak ktoś uważał i widział, to proszę zadzwonić i powiedzieć, jak wyglądały. 606 78 78 78 to nasz telefon dla Państwa.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze.

0: www.gajusz.org.pl. Ogłoszenie społeczne.
1: Na zegarze jest 6:30. Poranna audycja Radia Łódź, której teraz zapraszamy na serwis informacyjny, przekazuje Małgorzata Błażewicz.
2: Jest zażalenie prokuratury na decyzję sądu. Chodzi o odroczenie odbycia kary dla Agnieszki Z., która została skazana na 5 lat więzienia. Przypomnijmy, w 2021 roku auto kierowane przez 22-letnią wtedy studentkę zderzyło się w Aleksandrowie Łódzkim czołowo z dwoma motocyklami. Zginęły 3 osoby. Powodem odroczenia ma być zły stan zdrowia kobiety. To już drugie odroczenie odbycia kary w przypadku tej sprawy. Za pierwszym razem sąd odroczył wykonanie kary, by skazana mogła odbyć staż. Budowa nowego basenu w Pabianicach zbliża się dużymi krokami. Cały nowy kompleks ma powstać w pobliżu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Prace ruszą jeszcze w tym roku i mają potrwać około 2 lata. Obecna pływalnia powstała w latach 70. ubiegłego wieku i coraz trudniej ją utrzymać. Ministerstwo Sportu nie zdecydowało jeszcze, czy pomoże finansowo tej inwestycji. Urząd Miasta chce wybudować basen za pieniądze własne oraz te z Urzędu Marszałkowskiego. Żywność prosto od rolników trafi do żłobków w całej Polsce. Trwa nabór do pilotażowego programu. Udział mogą wziąć organizacje pozarządowe, rządowe, fundacje i stowarzyszenia, które dostarczą świeże owoce i warzywa bezpośrednio od producentów do placówek opieki nad najmłodszymi dziećmi. Nabór potrwa do 29 czerwca, a program ma zacząć działać z początkiem nowego roku szkolnego. Zabytki polskiego kolejnictwa, pierścień Jagiellonów oraz średniowieczny rękopis. Niemcy zwróciły Polsce kolejną partię dóbr kultury zrabowanych podczas II wojny światowej. Do przekazania doszło w Berlinie podczas forum polsko-niemieckiego. Następne wiadomości Radia Łódź o 7:00. Zapraszam.
1: Temperatura zaczyna powoli rosnąć. Na termometrze już 14 stopni, na barometrze 997 hektopaskali. Tutaj bez zmian, ciśnienie jest stabilne. W ciągu dnia dzisiaj niewielkie zachmurzenie, chociaż tych chmur po południu może być więcej i wtedy nawet możliwy niewielki lokalny deszcz. Ale dzisiaj będzie w miarę ciepło, na termometrach maksymalnie od 24 nawet do 25 stopni. Wiatr będzie słaby z zachodu.
3: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
1: Jarosław Turek, zapraszam do słuchania porannej audycji Radia Łódź do godziny 9:00, a ta piosenka nam przypomina, że gdzieś tam daleko za oceanem mamy mundial. Przepraszam, wróć. Mają.

To pięknym Meksyku, México Lindo śpiewał Alejandro Fernandez. My też porozmawiamy o piłce, ale trochę w innym kontekście z naszym dzisiejszym gościem po godzinie 8. Tam będzie Robert Dobrzycki, właściciel i prezes Widzewa. Będziemy rozmawiali o rozbudowie stadionu przy Alei Piłsudskiego, ale nie tylko, a tak akurat się składa, że to będzie rozmowa dokładnie w rocznicę 18 czerwca 1997 roku. Widzew pokonał Legię Warszawa 3-2 i wtedy zapewnił sobie czwarte w swojej historii Mistrzostwo Polski. No, ale to taki zbieg okoliczności, że akurat dzisiaj będziemy rozmawiali o Widzewie.

Jak wspominałem, Robert Dobrzycki, właściciel i prezes Widzewy, chciałby, żeby rozbudować stadion przy Alei Piłsudskiego i będzie na ten temat rozmawiał z miastem, bo póki co to stadion należy do miasta. Czy to jest możliwe i w jakim zakresie? O tym po ósmej będziemy rozmawiać z naszym gościem, którym będzie prezes Miejskiej Areny Kultury i Sportu Maciej Łaski. A u nas za chwilę przegląd prasy.

0: To jest poranna audycja Radia Łódź na zegarze za kwadrans, godzina 7.
1: Przegląd prasy.
0: To, co tam piszą w gazetach, różne ciekawe rzeczy, między innymi to o tym, że prawie 55% Polaków jest za ogólnopolskim zakazem sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych. Takie są publikowane przez Rzeczpospolitą wyniki sondażu przeprowadzonego przez Ibris. Przeciwnego zdania było niemal 43% ankietowanych. Zdaniem działacza społecznego Jana Śpiewaka wyniki sondażu to jest kolejny dowód na zmianę stosunku Polaków do ograniczeń dotyczących alkoholu. Rzeczpospolita przypomina też, że nocne zakazy sprzedaży alkoholu na wynos mogą obecnie wprowadzać samorządy i obowiązują już w prawie 20 gminach, a jeszcze przed sejmowymi wakacjami mogą trafić pod głosowanie projekty ustaw wprowadzających nocną prohibicję w całym kraju. Członkowie podkomisji zajmujące się tymi projektami mówią, że wprowadzenie ogólnopolskiego zakazu jest bardzo prawdopodobne. O tym w Rzeczpospolitej. Ale pozostańmy jeszcze przy tej gazecie, bo wspomina, że Sąd Okręgowy w Łodzi nakazał bankowi zwrot przedsiębiorcy ponad 100 tysięcy złotych straconych po wycieku danych z karty. Dziennik pisze o skutkach wycieku danych z karty płatniczej przedsiębiorcy z branży gastronomicznej. Chodzi o blisko 160 transakcji na niewielkie kwoty, których dokonywano w nocy na rzecz podmiotów w egzotycznych krajach. Bank nie uznał nocnych transakcji z egzotycznymi odbiorcami za podejrzane. Bronił się, że transakcje były autoryzowane kodami SMS. Nie potrafił tego jednak wykazać i to był decydujący argument dla sądu. Cytowany przez gazetę mecenas Bartosz Jaroni ocenił, że łódzki wyrok to jest ewenement, ponieważ w tego typu sprawach występuje spór co do wykładni przepisów ustawy o usługach płatniczych, co oznacza autoryzacja. Przepisy przewidują, że bank powinien zwrócić pieniądze w przypadku dokonania nieautoryzowanej transakcji. Pisze o tym Rzeczpospolita. A Dziennik Łódzki załamuje ręce, że tak powiem w cudzysłowie, nad remontem Placu Wolności w Łodzi. Pisze autor artykułu: byłem, sprawdziłem, dla wielu łodzian to jest prawdziwy koszmar, szczególnie tych z Bałut. I tak, żeby z kochanego przez łodzian rynku bałuckiego dostać się teraz na Plac Wolności, trzeba kombinować. Najlepiej przejść kawałek aż do tramwaju przy Zgierskiej. Stamtąd objazdami można dostać się na przystanek Labirynt, przez Park Śledzia i tak dalej. No, wkurzeni są łodzianie, którzy próbują dostać się na studia albo do pracy. Nadrobić trzeba spory kawałek, a koniec robót przewidziany jest dopiero na jesień tego roku. Znając łódzkie remonty, módlmy się, żeby wszystko wróciło do normy wiosną 2017. Jeszcze krótko, Ekspres Ilustrowany pisze o fabryce Adama Ossera, która się sypia, spółka, która jest w posiadaniu budynku, milczy. No, jaki jest los budynku? Fabryka z ponad 100-letnią historią od 30 lat stoi pusta i coraz bardziej niszczeje. Zamiast budynków biurowych, usługowych, naukowo-badawczych, hoteli i tak dalej, mamy teraz śmietnik. Obecnie fabryka pełni właśnie taką rolę. Na terenie działki przy Kielińskiego 220 można znaleźć wiele zużytych opon, mebli czy nawet wózków sklepowych. I o tym dziś m.in. w Ekspresie Ilustrowanym.

0: Autopromocja.
1: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
2: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
3: Ale rzeczywiście, przecież to jest ewidentnie.
4: Czy była jakaś argumentacja polityczna, trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
2: Panie ministrze, w polityce
4: było...
2: nie jest pan od wczoraj w polityce.
5: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
6: Czy to jest polityczny trolling?
7: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
8: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
9: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
5: Gość Radia Łódź.
1: Najważniejsza rozmowa w regionie.
5: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
1: Maciej Trajanowski
5: i Michał Dąbrowski.
1: Zapraszamy!
10: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
11: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
12: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
10: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
13: Zabetonowali cały...
14: Czego tu brakuje?
13: Rozumu. Tylko rozumu.
15: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
16: Pan zobaczy, co tu się dzieje. U nas pod klatką. Nie ma porządku.
10: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
17: Tato, idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
18: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
19: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
20: 21 czerwca spotykamy się w Głownie. Od godziny 12 folkowe łódzkie święto wsi. Pełne muzyki, smaków i rodzinnych atrakcji. Będą koła gospodyń wiejskich, zespoły ludowe, regionalne specjały, atrakcje dla dzieci i warsztaty z Karolem Okrasą oraz ekipa Radia Łódź. Wieczorem od 18:30 na scenie kabarety Zdolni i Skromni i Czesław. Partnerem plenerowego studia Radia Łódź jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
21: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
22: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
21: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
22: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, Feniks. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
23: Czas na wielki finał sezonu artystycznego Filharmonii Łódzkiej imienia Artura Rubinsteina. Sercem jego programu będą pieśni przemijania. Ostatnia symfonia w dorobku Krzysztofa Pendereckiego, oparta na poetyckich tekstach kontemplujących upływ czasu. W pierwszej części wieczoru zabłyśnie gwiazda Shori Kuwahary, japońskiej pianistki, która zdobyła 4. nagrodę ubiegłorocznego konkursu Chopinowskiego. Również w Łodzi zagra Chopina. W jej wykonaniu usłyszymy błyskotliwy pierwszy koncert fortepianowy. Do zobaczenia w piątek 19 czerwca. O 19.
0: Po reklamie.
10: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
24: To sprawdźmy, jaka teraz jest sytuacja na drogach. Od samego rana śledzi ją dla państwa Damian Grosicki.
25: Witam. Jeśli chodzi o korki w Łodzi, to jeszcze nie ma jakiejś większej tragedii, chociaż kilka minut trzeba poczekać na prawoskręcie z Włókniarzy w Mickiewicza. Miejscami postoimy też na skrzyżowaniach Przędzalnianej z Milionową i Tymienickiego, czy Milionowej z Kilińskiego i Śmigłego Rydza. Sprawdźmy sytuację w Zgierzu. Przyglądamy się ulicy Łódzkiej, szczególnie Przyśniechowskiego. Tam też można nieco dłużej poczekać na swoją kolej. To jeszcze Tomaszów Mazowiecki i skrzyżowanie warszawskie z Grota Roweckiego i Szeroką. O tym miejscu też warto wspomnieć. Kolejne informacje drogowe za pół godziny.
10: Sponsorem wiadomości dla kierowców był Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
24: Na zegarze jest 7:00. To jest poranna audycja Radia Łódź. Zapraszamy teraz na serwis informacyjny. Przekazuje Małgorzata Bożyść.
26: Po 8 latach 13 wraca na łódzką Dąbrowę. Prezydenci USA i Iranu podpisali memorandum pokojowe. Pierwsza miejska strefa grillowa otwarta w Bełchatowie. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. Miejscami przelotne opady deszczu i lokalnie burze. Tramwajowa 13 wraca na mapę Łodzi. Po prawie 8 latach linia na Dąbrowę ma zostać uruchomiona po zakończeniu przebudowy torowiska w ciągu Alei Śmigłego Rydza i ulicy Niższej. Pozwoli to na lepsze skomunikowanie z pozostałymi częściami miasta. Powrót linii 13 jest możliwy dzięki budowie nowej krańcówki tramwajowej przy ulicy Śląskiej oraz modernizacji całej trasy. Pojawią się nowe przystanki, chodniki, infrastruktura dla rowerzystów, z czego tamtejsi mieszkańcy już się cieszą.
2: No uważam, że dobrze, no jednak, no ale zawsze myślę, że to jakieś ułatwienie dla mieszkańców, którzy tutaj na Niższej mieszkają.
3: Było dosyć ciężko, ale przyzwyczailiśmy się z przesiadkami, z autobusu na autobus, na tramwaj. Nie jesteśmy zmotoryzowani, więc musieliśmy sobie dawać radę. No,
4: no na pewno dobrze. No cieszę się, że tutaj mam nadzieję, że właśnie będę miała teraz bliżej.
26: Trasa trzynastki poprowadzi na Teofilów. Będzie funkcjonować od połowy lipca. Inwestycja kosztowała prawie 85 milionów złotych.
10: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
26: Im wyższe temperatury, tym więcej tragicznych wypadków nad wodą, przypominają policjanci. Apelują o odpowiedzialne zachowania podczas wypoczynku i wskazują, że przyczyną wielu niebezpiecznych wypadków oraz utonięć jest lekkomyślność oraz wchodzenie do wody pod wpływem alkoholu. A informacje zbiera Maciej Szefer.
6: Monika Murawska z Komisariatu Wodnego w Poznaniu mówi wprost, jak uniknąć dramatu nad wodą.
7: Bierzmy głowę ze sobą. Głowa nie ma wakacji. Ma być bezpiecznie, musimy przemyśleć wszystkie sprawy. Jak wypożyczamy skuter wodny, mają być uprawnienia, trzeźwość po raz pierwszy i ostatni i zawsze.
6: Ratownicy przypominają, że bezpieczna kąpiel to ta w miejscu dozwolonym. Sławomir Piekut z wielkopolskiej policji zaleca, by
8: korzystać z kąpieli strzeżonych pod okiem ratowników.
6: Z danych policji wynika, że od kwietnia do września ubiegłego roku w polskich wodach utonęło 200 osób.
26: A my przypominamy, że od jutra temperatura w województwie łódzkim będzie wynosić około 30 stopni. Jest memorandum kończące wojnę USA z Iranem. Donald Trump podpisał je wczoraj w Wersalu podczas kolacji z Emmanuelem Macronem. Ze strony Iranu podpis pod porozumieniem złożył prezydent. Podpisanie odbyło się elektronicznie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
14: 14-punktowy dokument przewiduje natychmiastowe zniesienie amerykańskiej blokady cieśniny Ormus i bezpłatny przepływ statków przez 60 dni negocjacji. Iran ma zneutralizować zapasy wzbogaconego uranu. Szczegóły mają być jednak dopiero negocjowane. W zamian uzyska zwolnienia z sankcji oraz plan odbudowy gospodarczej o wartości co najmniej 300 miliardów dolarów. W Stanach Zjednoczonych porozumienie jest powszechnie krytykowane jako porażka Donalda Trumpa. Iran dostaje bowiem zwolnienie z sankcji bez jasnej deklaracji dotyczącej wzbogacania uranu. Będzie też mógł rozbudowywać program rakiet balistycznych. Stany Zjednoczone wydały na wojnę dziesiątki miliardów dolarów i poważnie wyczerpały zapasy amunicji, a ostatecznie Iran wyszedł z niej silniejszy. Z Waszyngtonu Marek Bałkuski, Polskie Radio.
26: Od porozumienia zdystansował się premier Izraela Benjamin Netanyahu, dając do zrozumienia, że nie czuje się z nim związany. Zapowiedział kontynuowanie walki w Libanie z Hezbollahem. Łódzka Atlas Arena bije rekordy popularności. Liczba koncertów i publiczności stale rośnie. Czy uda się ten trend utrzymać i czy Atlas Arenie nie wyrośnie konkurencja w stolicy? O budowie w Warszawie podobnej hali mówi się od lat. Co jej powstanie oznaczałoby dla Łodzi? Zapytamy o to porannego gościa Radia Łódź, którym będzie prezes Miejskiej Areny Kultury i Sportu Maciej Łaski, a ta rozmowa o 8.10. Mieszkańcy Bełchatowa mogą już korzystać z pierwszej w mieście ogólnodostępnej strefy grillowej. Nowe miejsce rekreacji powstało na osiedlu przy torze w sąsiedztwie skateparku. Kolejne powstanie w modernizowanym parku Samuiły. Korzystanie ze strefy jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszej rezerwacji, mówią prezydent Bełchatowa Patryk Marian oraz Jakub Król z Bełchatowskiej Straży Miejskiej.
27: Każdy będzie mógł udać się ze swoimi znajomymi, posiedzieć na świeżym powietrzu, rozpalić grilla, zjeść kiełbaskę albo może coś innego.
28: Dbajmy o to miejsce, aby każdy mógł z tego miejsca skorzystać. Czyli posprzątajmy po sobie to miejsce, utrzymujmy ten ruszt, który jest przeznaczony do zgrillowania posiłków w stanie czystym.
29: Właśnie śmialiśmy się z mężem, że mieszkamy tu w bloku i zapytamy się znajomych, czy przyjdą do nas na grilla. Myślę, że dużo osób będzie z tego korzystało, tylko żeby też ludzie dbali o to.
26: Dodała jedna z mieszkanek Bełchatowskiego przy torze, jeśli strefa grillowa będzie cieszyć się dużym zainteresowaniem, podobne miejsca mogą w przyszłości powstać również w innych częściach Bełchatowa. Na kolejne dobre wiadomości Radia Łódź zapraszam o 7.30.
24: A teraz jeszcze informacje sportowe. Michał Malinowski.
30: Dzień dobry. Kapłady i spółka zatrzymali Ronaldo. Anglia wygrała w hicie. Piłkarze Demokratycznej Republiki Konga niespodziewanie zremisowali 1-1 z Portugalią. Wynik został ustalony w pierwszej połowie. Bramkę dla Europejczyków zdobył w 6 minucie João Neves. Wyrównał w doliczonym czasie gry Joane Wissa i był to pierwszy gol Kongijczyków w historii ich występów na mundialach. Cały mecz w reprezentacji z Afryki rozegrał piłkarz Widzewa Steve Capuady. To pierwszy występ piłkarza łódzkiego klubu na Mistrzostwach Świata od 24 lat. Więcej o tym można przeczytać na radio.łódź.pl. W hitowym starciu pierwszej kolejki fazy grupowej Anglia pokonała 4-2 Chorwację. Dwie bramki dla wyspiarzy zdobył w pierwszej połowie Harry Kane, ale odpowiadali na nie kolejno Martin Baturina i Petar Musa. W drugiej połowie trafiali już tylko Anglicy. Dominika Liwakowicza pokonali Jude Bellingham oraz Marcus Rashford. Ghana wygrała z Panamą 1-0 po golu w doliczonym czasie gry, a w meczu kończącym pierwszą serię mundialowych gier Kolumbia pokonała 3-1 debiutujący na Mistrzostwach Świata Uzbekistan. Wieczorem początek drugiej kolejki fazy grupowej. Najciekawiej zapowiada się starcie współgospodarza Meksyku z Koreą Południową. Ten mecz o 3 w nocy polskiego czasu. Trzeci nowy piłkarz w ŁKS-ie. Bartosz Farbiszewski został nowym zawodnikiem łódzkiego klubu sportowego. 23-latek podpisał z pierwszoligowcem 2-letnią umowę. To środkowy obrońca, który ostatni sezon spędził w Pogoni Grodzisk Mazowiecki. Wcześniej grał także w Polonii Bytom i Brookbet Termalice Nieciecza. Na zapleczu Ekstraklasy rozegrał dotychczas ponad 40 spotkań. Zwycięstwo siatkarek na początek turnieju w Bangkoku. Polki pokonały 3-0 Bułgarki i było to ich czwarte zwycięstwo w Lidze Narodów. Biało-czerwone zajmują 6 miejsce w tabeli. Dzisiaj w południe polskiego czasu zmierzą się z Ukrainkami. A kolejny serwis sportowy po godzinie 9:00. Zapraszam.
24: Temperatura od rana powoli rośnie, już 15 stopni na termometrze, na barometrze bez zmian. 997 hektopaskali i tak pozostanie na razie. W ciągu dnia dzisiaj niewielkie zachmurzenie, chociaż po południu może się pojawić więcej chmur i też wtedy mogą się pojawić przelotne opady deszczu. Na termometrach dzisiaj do 24, może nawet 25 stopni, więc będzie całkiem ciepło, a wiatr ma być słaby z zachodu.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
24: 8 minut już po godzinie 7. Jarosław Turek, witam i zapraszam w porannej audycji Radia Łódź, jak zawsze do godziny 9.

0: kalendarzu 18 czerwca i ważna data, jak mi się wydaje, mówiąca o tym, że 84 lata kończy dzisiaj Sir Paul McCartney, brytyjski kompozytor, autor tekstu, wiadomo, instrumentalista, wokalista, współzałożyciel The Beatles obok Johna Lennona. A dziennikarz programu Trzeciego Polskiego Radia Piotr Baron przypominał w 2013 przy okazji wizyty Paula McCartneya w Polsce, że był nie tylko liderem i twarzą Beatlesów, ale także wybitnym multiinstrumentalistą.
1: Potrafi z nich wyczarowywać te dźwięki, które potem pozostają w naszej pamięci na bardzo długie lata. To nie jest proste, to jest oczywiście olbrzymi talent, to jest oczywiście olbrzymia praca, ale moim zdaniem to jest również dar Boży, ja tak o tym powiem, bo gitarzystów, pianistów jest bardzo wielu, ale tylko niektórzy dotykają klawiszy czy strun w taki sposób, że potem to dotyka naszej duszy.
0: No i trzeba przyznać, że Piotr Baron bardzo ładnie to powiedział. Muzyk dwukrotnie gościł w Polsce właśnie w 2013 i w 2018, gdy wystąpił wtedy na koncercie w Tauron Arenie w Krakowie i tym występem po prostu zachwycił publiczność.

McCartney nie tylko komponuje w tym muzykę poważną także, ale także jest producentem muzycznym, filmowym, malarzem i poetą. Gratulujemy i serdeczne życzenia składamy oczywiście. Dodajmy, że napisany przez niego słynny utwór Yesterday jest piosenką najczęściej graną też przez innych artystów w ogóle w historii.

0: Tu poranna audycja Radia Łódź. Nie wiem jak Państwo, ale ja bardzo lubię w internecie czasem oglądać zdjęcia z fotopułapek, na których widać w lesie na przykład baraszkujące małe liski albo wilki, albo jak wiadomo też w naszym regionie można podglądać bociany w ich gnieździe, co się tam dzieje w tym życiu rodzinnym bocianów. A tu taka ciekawostka, że Tatrzański Park Narodowy wykorzystuje nie tylko fotopułapki, ale również audiopułapki. I dzięki rejestratorom dźwięku zainstalowanym w różnych częściach Tatr przyrodnicy mogą nasłuchiwać m.in. sów, wilków i rysi. Urządzenia są wykorzystywane zwłaszcza w nocy. Stanisław Broński z Zespołu Badań i Monitoringu TPN wyjaśnia, że taka metoda pozwala analizować życie zwierząt bez ingerencji w ich środowisko.
1: Wykorzystujemy to do tych gatunków bardzo skrytych, trudno wykrywalnych, o takiej słabej może aktywności wrażliwych. Ograniczamy wpływ naszej obecności ludzkiej na zachowanie zwierząt. Jak na przykład nieodpowiednio ustawimy głośność i puszczamy z głośnika, stymulujemy dźwiękowo tą sowę, no to się może zdarzyć, że zbyt głośno zastymulujemy i różna reakcja może być. Brak reakcji albo jakaś agresja może się w tej sowie obudzić na to, że usłyszała konkurenta w swoim terytorium.
0: Ale to jest intrygujące, przyznają Państwo. Audiopułapki mogą wychwytywać odgłosy zwierząt oddalonych o prawie 2 km i pozwalają też określić, z którego kierunku dociera dźwięk. Zebrane nagrania pomagają później ocenić liczebność gatunków i śledzić ich zachowanie w naturalnym środowisku. No i dodajmy, że pilotażowo do analizy nagrań jest wykorzystywana też sztuczna inteligencja.

0: Autopromocja.
1: Polszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
2: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
1: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak.
3: Kiedy wyraz knędz po kolejnych zmianach, brzmiący już teraz ksiądz, zmienił znaczenie na osoba duchowna, kapłan, wyraz książę zajął w systemie jego miejsce.
4: Piernik zwany był kiedyś pieprznikiem i chyba to jest już bardzo ciekawy punkt wyjścia.
1: Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14.40.
2: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
1: i Anna Grobińska.
5: Radio nocą.
6: Mija 26 lat od śmierci księdza profesora Józefa Tischnera. O postaci, myśli i przesłaniu tego wybitnego Polaka, myśliciela, filozofa nadziei, rozmawiać będziemy w najbliższym Radiu Nocą z autorem znakomitej biografii Tischnera, pisarzem, poetą, dziennikarzem, publicystą Wojciechem Bonowiczem. Zapraszam Państwa do dzisiejszego Radia Nocą Tischner Dzisiaj od 23.05 do 1.00, a już teraz do przesyłania Państwa komentarzy czy przemyśleń na m.woźniczka@radioloc.pl. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
7: To idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
8: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
9: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
10: Sportowe emocje, dobra zabawa i atrakcje dla całych rodzin. Już 21 czerwca zapraszamy do parku Baden-Powella na bieg 5 do setki. Przyjdź kibicować małym i dużym sportowcom. Skorzystaj z animacji dla dzieci i spędź dzień w wyjątkowej atmosferze. Widzimy się 21 czerwca w parku Baden-Powella. Więcej informacji na radiołódź.pl.
11: Partnerami biegu są San Benedetto Polska, Cukiernie Dybalski, Schubert Med, Port Łódź.
12: Teatr Kamila Maćkowiaka zaprasza na ulubioną przez naszych widzów farsę Kura na plecach. Na scenie Beata Olga Kowalska, Mateusz Rzeźniczak i Kamil Maćkowiak. Kura na plecach to obowiązkowa pozycja dla tych, którzy kochają śmiech i dobrą zabawę. Bilety na www.teatrmaćkowiaka.pl. Teatr Kamila Maćkowiaka. Najbardziej emocjonujący teatr w mieście.
13: Ach, jak pani milczy, a przy tym pani wygląda na obrażoną. Pani ma znakomity wygląd, dumnej królowej. Pani jest jakaś naburmuszona, skwaszona. Ach, ta duma i te kwasy. Nie, ja szaleję.
14: Inna księżniczka Burgunda wraca na deski Teatru Lalek Arlekin w Łodzi. Zapraszamy na spektakle 19, 20 i 21 czerwca. Bilety dostępne w kasie teatru lub na teatrarlekin.pl.
15: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
0: Po reklamie.
16: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
17: Sprawdzamy teraz, jaka jest sytuacja na drogach, gdzie można się ewentualnie już teraz zakorkować, informuje Damian Grosicki.
18: Nie wiem, czy Państwo zdają sobie sprawę, ale Łódź jest lepsza od Los Angeles.
17: Zdają.
18: Bo w mieście aniołów kierowcy tracą w torkach rocznie około 85 godzin, a w Łodzi 135.
17: No właśnie.
18: I można jeszcze powalczyć o pobicie tego rekordu, bo gdzieniegdzie trzeba postać. Na przykład dojeżdżając do Ronda Solidarności, na Rokicińskiej przed Gajcego, jadąc w stronę centrum, na Drewnowskiej przy Włókniarzy, czy na Konstantynowskiej przed Aleją Unii. W Pabianicach klasycznie ciasno robi się przed przejazdem kolejowym na Lutomierskiej i u zbiegu ulic Łaskiej z Wiejską. Kolejny raport, minutę przed 8:00.
16: Sponsorem wiadomości dla kierowców był Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
17: Na zegarze jest 7:30.
19: Same dobre wiadomości.
17: Przekażę Małgorzata Błażewicz. Taką mam nadzieję, bo strasznie ją Damian rozbawił tym.
20: Nie, już jest w porządku.
17: Już jest okej.
20: Dam radę.
17: To bardzo proszę.
20: Można zostać żołnierzem na prawie miesiąc. To dzięki trzeciej już edycji programu Wakacje z Wojskami. Osoby w wieku od 18 do 35 lat będą mogły wybrać jedną z blisko 90 jednostek wojsk lądowych, wojsk pancernych, desantowych, rakietowych czy marynarki wojennej, mówi podporucznik Jakub Szymański z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Łodzi.
21: Na szkolących czekają zajęcia z podstaw taktyki wojskowej, survivalu, musztry oraz zajęcia strzeleckie. Każdy uczestnik ma zapewnione wyżywienie i zakwaterowanie na czas szkolenia, a za udział w projekcie otrzyma wynagrodzenie w kwocie blisko 6,5 tysiąca złotych brutto.
20: Zajęcia odbędą się jeszcze w dwóch terminach od 13 lipca do 8 sierpnia i 17 sierpnia do 12 września. Zgłoszenia można składać przez internet, telefonicznie, mailowo lub osobiście w wojskowych centrach rekrutacji na terenie całego kraju. Od 25 lat edukują głównie dzieci i młodzież, a od 20 ratują leśne zwierzęta. Na koncie mają tysiące dzikich pacjentów. Leśna Osada Edukacyjna w Kole świętuje 25-lecie istnienia, natomiast Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt 20 lat. W ciągu roku do Leśnego Ośrodka Rehabilitacji w Kole pod Piotrkowem trafia łącznie nawet 1300 zwierząt, z czego zdecydowaną większość udaje się uratować. Ośrodek pełni również bardzo ważną rolę w edukacji leśnej dzieci i młodzieży. Policja w wietnamskim Ho Chi Minh City uratowała ponad 400 kotów, które miały trafić do nielegalnego handlu mięsem. Zwierzęta przetrzymywano w klatkach, a część z nich wcześniej skradziono właścicielom. W związku ze sprawą zatrzymano 9 osób. Dzięki pomocy wolontariuszy i organizacji prozwierzęcych około 40 kotów wróciło już do swoich domów, a pozostałe są pod opieką weterynarzy. To jedna z największych akcji przeciwko handlowi kocim mięsem w Wietnamie w ostatnich latach. Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 8.
17: Na termometrze 15-16 stopni, powoli temperatura rośnie, na barometrze 997 hektopaskali, ciśnienie jest dość wysokie i stabilne. W ciągu dnia dzisiaj niewielkie zachmurzenie w pierwszej połowie dnia, później po południu więcej chmur, nawet może lokalnie popadać. Dzisiaj całkiem ciepło, na termometrach do 25 stopni, wiatr będzie słaby z zachodu.
22: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
17: Jarosław Turek, zapraszam do słuchania do godziny 9.

0: Mundua!
1: A w Meksyku zaczął się Mundial Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, na których nasza reprezentacja nie przegra żadnego meczu. Tu poranna audycja Radia Łódź. Jak zawsze zapraszam do kontaktu 606 78 78 78. Można też mailować na studio@radiolodz.pl. Taki mały, delikatny suchar, jeżeli Państwo pozwolą. Idą sobie dwa ślimaki, ale strasznie powoli. No jak to ślimaki? W ślimaczym tempie. I po jakimś czasie jeden mówi do drugiego: wiesz co, ja tu się nawet cieszę, że idziemy tak powolutku, tak? A dlaczego? Bo my zmierzamy w złym kierunku.

0: To teraz jeszcze krótko o tym, że nie tak jak to ślimaki, prace na Dąbrowie zmierzają w dobrym kierunku i do łódzkiej sieci tramwajowej wróci niebawem linia numer 13. Po zakończeniu tych prac na Dąbrowie i ulicy Niższej pasażerowie zyskają, czy właściwie odzyskają połączenie z centrum, także z innymi częściami miasta. A mówi o tym więcej nasza reporterka Weronika Skibińska.
1: Już w te wakacje ruszy dawna linia tramwajowa 13. Ponownie połączy ona Dąbrowę z resztą miasta Łodzi.
2: No uważam, że dobrze, no jednak, no ale zawsze myślę, że to jakieś ułatwienie dla mieszkańców, którzy tutaj na Niższej mieszkają.
3: No cieszę się, że tutaj mam nadzieję, że właśnie będę miała teraz bliżej.
4: Aktualnie wykonawca skupia się już na typowych pracach takich wykończeniowych.
1: Mówi Marcin Dyguda z łódzkich inwestycji.
4: Nasadzane są elementy zieleni, za chwileczkę będą montowana już pełna gama mebli w postaci ławek, koszy dla śmieci. Praktycznie pod względem takich prac zasadniczych mamy je wykonane w pełnym zakresie. Już od miesiąca, przeszło od miesiąca, ruch kołowy jest przywrócony do pełnych wszystkich relacji, czy to na samym rondzie, czy dojeździe do ulicy Śląskiej.
1: Brak stosownej komunikacji trwał dla mieszkańców Dąbrowy i okolic ulicy Niższej 8 lat.
5: Było dosyć ciężko, ale przyzwyczailiśmy się z przesiadkami, z autobusu na autobus, na tramwaj. Nie jesteśmy zmotoryzowani, więc musieliśmy sobie dawać radę. No ale do tej pory wszystko było jakoś dobrze. No jest trochę utrudnienia, ale to już się kończy.
2: No wiadomo, można było dojechać z Dąbrowy dwójką czy czternastką, no ale no to nie było zawsze takie proste i myślę, że no kolejny tramwaj się przyda bardzo nam.
1: Trzynastka pojedzie na Teofilów, mówi Grzegorz Nita z łódzkich inwestycji.
6: Trzynastka będzie jeździła na Teofilów, tak? Prawdopodobnie będzie jeździła prostoryza Śmigłego do skrzyżowania Marszałka, później Piłsudskiego, Mickiewicza, Kościuszki, Zachodnia, Limanowskiego, Aleksandrowska.
1: Choć inwestycja jest już skończona, to pozostaje kompletowanie dokumentów, które opóźnia wznowienie ruchu na trasie.
6: Bo tutaj też musimy to wziąć pod uwagę, są to kwestie formalne związane z zawiadomieniem i odbiorami przez Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego, dlatego też musimy tutaj poczekać.
1: Pojawiły się też obawy mieszkańców Łodzi po ulewach i zalaniu części trasy, czy jest ona zdatna do użytku. Łódzkie inwestycje zapewniają jednak, że ten ostatni okres to właśnie, poza papierologią, usuwanie takich usterek.
4: Będzie konieczność tutaj małej ingerencji w zakresie odwodnienia torowiska, więc ta, powiedzmy, usterka i ta sytuacja zostanie właśnie w tym okresie do czasu powrotu tramwaju poprawiona, tak żeby takie zastoiska już nie miały miejsca.
6: Tu jeszcze trzeba powiedzieć jedno, że również tutaj trwają też te testy, jeżeli chodzi o kwestię zasilania, żeby tu była pewność zasilania, więc na to też potrzeba trochę czasu. Równolegle z tymi odbiorami przez WINP.
0: No, 8 lat trochę to trwało, także gratulujemy mieszkańcom Dąbrowy odzyskania tego połączenia. 13 będzie można się poruszać od drugiego weekendu lipca.

Tu poranna audycja Radia Łódź, której dzisiaj po godzinie 8 zapraszamy na rozmowę z gościem, którym będzie prezes Miejskiej Areny Kultury i Sportu Maciej Łaski. O różne rzeczy będziemy pytać, między innymi o rozbudowę stadionu Widzewa, bo Robert Dobrzycki, prezes i właściciel Widzewa, chciałby to zrobić, ale jak wiadomo, obiekt należy do miasta i to od miasta zależy, czy to byłby stadion na 30 tysięcy, jak sobie niektórzy marzą, ale też o innych sprawach, także o przyszłości Atlas Areny, bo ta łódzka hala widowiskowa ostatnio bardzo dobrze sobie radzi i bije wręcz rekordy popularności. Liczba koncertów i publiczności rosną, ale rośnie też konkurencja, bo podobno taka podobna hala widowiskowa też ma powstać w Warszawie, czy Atlas Arena. No, nie obawia się tej konkurencji. O różnych sprawach będziemy rozmawiać zatem z Maciejem Lewskim, prezesem Miejskiej Areny Kultury i Sportu, dzisiaj w porannej audycji Radia Łódź, 10 minut po godzinie 8.

Tu poranna audycja Radia Łódź. Tak przeglądając prasę, to na przykład w internecie, w Ekspresie Ilustrowanym można tam zajrzeć, bo gazeta zamieszcza memy o lekarzach. Są różne oczywiście, wiele obrazkowych czy fotograficznych takich zdjęć, ale są też takie, które można opowiedzieć. Na przykład lekarz do pacjenta. Był pan wczoraj umówiony na wizytę. Dlaczego pan nie przyszedł? Bo byłem chory. To akurat zabawne i logiczne, prawda? Ale inny taki. Lekarz mówi pacjentowi, proszę pana, albo amputacja, albo prywatnie. To akurat mało śmieszne. Za bardzo życiowe.

0: Autopromocja.
1: Trzeszczy, niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny, a jednak mamy do czynienia z fenomenem.
2: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
1: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał: skup się, posłuchaj uważniej.
2: No właśnie, bo winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.
3: Veni, vidi, vinyl. Zawsze w niedzielę o 20:00.
2: Bartosz Florczak,
1: Marcin Tercjak.
2: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
4: W wakacje nie ma nudy.
5: Jest mikrofon, zabawa i sport.
4: Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiolódź.pl/Akademia Młodego Radiowca.
6: Szukacie pomysłu na rodzinny dzień pełen atrakcji? 21 czerwca przyjedźcie do Głowna na folkowe łódzkie Święto Wsi. Czekają smakołyki od 100 kół gospodyń wiejskich, warsztaty z Karolem Okrasą, moc bezpłatnych atrakcji dla dzieci i dużo śmiechu z kabaretami Zdolni i Skromni oraz Czesław. Miłośnicy wypoczynku nad wodą będą mogli bezpłatnie sprawdzić się w sportach wodnych. Start o godzinie 12. Zaprasza Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
7: Wielkie budowle, szalone pojazdy i kosmiczne misje mają jedną wspólną cechę. Zaczynają się od pomysłu. Dlatego 13, 20 i 27 czerwca Pasaż Łódzki zaprasza na Festiwal Klocków Connect. W programach Miasto Przyszłości, Wielki Wyścig oraz Kosmos i Roboty, czyli mnóstwo kreatywnego budowania i konstrukcyjnych wyzwań. Zbieraj pieczątki w paszporcie konstruktora Connect, aby zdobyć nagrodę główną, a za zakupy za minimum 200 zł odbierz voucher na deser, bubble tea lub kartę do Empiku. Więcej na cechapasażłódzki.pl.
8: Znowu to zrobił.
9: To, co widzisz, nie zawsze mówi całą prawdę.
10: Skup się!
9: FASD bywa niewidoczne, ale jego skutki są realne. Osoby z FASD i ich rodziny zbyt często spotykają się z oceną, odrzuceniem i niezrozumieniem. Zobacz więcej niż zachowanie. Poznaj FASD. Kampania realizowana przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach projektu FASD Niepełnosprawność Ukryta. Poznaj zanim ocenisz. Współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
11: A w sobotę rzuć robotę i świętuj początek wakacji w PGR Koszalew. Już w najbliższą sobotę potańcówka w stylu summer. Plażowy klimat, grill, zimne napoje, a na scenie gwiazda muzyki tanecznej i hity, które śpiewa cała Polska. Do zobaczenia na parkiecie.
12: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
13: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
14: Fake newsy, manipulacja, propaganda. Czy wiesz, co dzieje się w umyśle człowieka, którego poglądy ulegają radykalizacji? Wejdź do laboratorium neuropolityki i znajdź antidotum na chaos informacyjny. Zobacz teatr, który walczy o prawdę. Spektakl Pranie mózgu w reżyserii Magdy Szpecht już od 19 czerwca w Teatrze Jaracza w Łodzi. Bilety w kasie teatru i online na teatrjaracza.pl.
0: Po reklamie.
15: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
8: Sprawdzamy teraz, jak wyglądają poranne godziny szczytu na drogach, a informuje Damian Grosicki.
10: W poprzednim raporcie było o rekordach, to teraz o sprawach poważnych. W Łodzi mamy sznur samochodów, jeśli sznur to nici, a jeśli nici to mowa o ulicy Nieciarnianej. Taki poranny rebus. Na wspomnianej ulicy stracimy kilka minut i to po obu stronach Piłsudskiego, na samej trasie WZ również, niezależnie od kierunku jazdy. Gęsto jest też przy rondzie lotników, ale też ogólnie na Pabianickiej, na skrzyżowaniu z Rudzką chociażby. To jeszcze Sieradz i tradycyjnie rondo Kaczyńskiego, jak i Jana Pawła. Najgorzej jest próbując dojechać do 1 maja, ale i przy Broniewskiego nie wieje optymizmem. Z kolejnymi informacjami drogowymi wracam za 30 minut.
15: Sponsorem wiadomości dla kierowców był Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
8: Na zegarze jest 8. Poranna audycja Radia Łódź w czwartek, 18 czerwca. Zapraszamy na serwis informacyjny. Małgorzata Bożejcz.
16: Nawet 36 stopni w cieniu nadciąga pierwszy tak silny upał tego lata. Rząd chce sprawdzać dochody lekarzy. Sejm rozpoczął pracę. Spór o odroczenie więzienia dla sprawczyni śmiertelnego wypadku w Aleksandrowie Łódzkim. Temperatura maksymalna do 25 stopni. Wiatr słaby, okresami umiarkowany. Do Polski zbliża się fala upałów. Temperatura jeszcze w tym tygodniu sięgnie miejscami nawet 36 stopni. W wielu regionach będą wydane alerty drugiego stopnia przed upałami, a wysokie temperatury nie ominą także województwa łódzkiego. Prognozy na najbliższe dni sprawdził nasz reporter Sebastian Dziuda.
17: Możemy spodziewać się gwałtownej zmiany pogody zarówno w Łódzkiem, jak i w całym kraju. Wyraźnie cieplej w regionie ma być w piątek, ale największe upały przyjdą w weekend, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
18: W sobotę będzie pogodnie i upalnie z temperaturą maksymalną około 30 stopni. W niedzielę będzie jeszcze cieplej, temperatura maksymalna osiągnie około 32 stopni.
17: Mieszkańców Łodzi zbliżające się upały nie napawają optymizmem.
19: Szczerze, tak do 25 stopni to się czuje idealnie, ale powyżej uważam, że to jest już katorga dla nas.
20: Nie wiem, mi się robi zawsze niedobrze w ogóle.
21: Powiedziałabym, że jest to troszeczkę problematyczne. Najgorzej jest dla starszych ludzi i też dla małych dzieci.
17: Sebastian Dziuda, Radio Łódź.
16: W niektórych regionach możliwe są opady deszczu i burze. Upały mają utrzymać się jeszcze po weekendzie, a ochłodzenie ma przyjść w połowie przyszłego tygodnia. Sejm w trybie pilnym zajął się rządowym projektem ustawy, która umożliwi zbieranie informacji o zarobkach lekarzy po numerze PESEL. Rząd przygotował projekt ustawy po doniesieniach o zarobkach 28-letniego lekarza z Warszawy, który w ciągu roku miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych. Z dokumentów wynikało, że w czasie wielogodzinnych dyżurów miał także uczestniczyć w sesjach Rady Dzielnicy, występować w telewizji i prowadzić działalność polityczną. Nowe przepisy mają umożliwić sprawdzanie zarobków lekarzy na podstawie numeru PESEL. Projekt zakłada zmiany w ustawie o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, a także w ustawie o działalności leczniczej. Jest zażalenie prokuratury na decyzję sądu. Chodzi o odroczenie odbycia kary dla Agnieszki Z., która została skazana na 5 lat więzienia. Przypomnijmy, 5 lat temu auto kierowane przez 22-letnią wówczas studentkę zderzyło się czołowo z dwoma motocyklami. Zginęły 3 osoby. Powodem odroczenia ma być zły stan zdrowia kobiety, mówi Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi.
22: Sąd przy odroczeniu oparł się na opinii biegłego, która w ocenie prokuratury była niejasna i wewnętrznie sprzeczna. Prokuratura skierowała do Sądu Okręgowego w Łodzi zażalenie. Podniesiono w nim wskazane wyżej wątpliwości co do opinii biegłego, a ponadto prokurator wniósł o przeprowadzenie szeregu dowodów, a w dalszej kolejności zmianę postanowienia i nieodraczanie kary pozbawienia wolności.
16: To już drugie odroczenie odbycia kary w przypadku tej sprawy. Za pierwszym razem sąd odroczył wykonanie kary, by skazana mogła odbyć staż. Widzew coraz głośniej mówi o rozbudowie stadionu przy Alei Piłsudskiego. Klub ma już wstępną koncepcję i kosztorys inwestycji, która mogłaby zwiększyć pojemność obiektu nawet do 30 tysięcy miejsc. Na razie szczegóły nie są jednak znane, a stadion należy do miasta. Czy taki projekt ma szansę na realizację? Za kilka minut porozmawiamy o tym z dzisiejszym gościem Radia Łódź, prezesem Miejskiej Areny Kultury i Sportu Maciejem Łaskim. To dobra wiadomość z uwagi na liczebność tego gatunku. 3 pisklęta wykluły się w gnieździe rybołowów w nadleśnictwie Nidzica. Zamontowano tam kamerę, która pozwala śledzić losy pary jednej z najrzadszych ptaków w Polsce, mówi Adam Pietrzak, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.
23: Rybołów to jest gatunek niezwykły i niestety bardzo nieliczny. W całej Polsce żyje zaledwie około 40 par tych ptaków. Jest to oczywiście gatunek objęty ścisłą ochroną gatunkową, wymaga ochrony czynnej, strefowej. Został wpisany do Polskiej Czerwonej Księgi. Nadleśnictwo Nidzica jest jednym z nielicznych miejsc, w którym te majestatyczne ptaki żyją, które wybrały sobie na swój dom.
16: W gnieździe w Nidzicy najpierw zamieszkały Nidek i Strzała, ale później pojawiła się tam nowa para, Mieszko i Hela. Kamera zamontowana została również przy gnieździe rybołowów w Nadleśnictwie Jedwabno. Tamtejsza para nie doczekała się jednak potomstwa. Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 8.30.
8: Mieszko i Hela, no proszę. Mój szwagier ma kota imieniu Hela. Na 16 stopni teraz mamy na termometrze, ale spokojnie, będzie więcej. Na barometrze 997 hektopaskali jest stabilne ciśnienie. W ciągu dnia dzisiaj niewielkie zachmurzenie, potem większe. Nawet po południu może się pojawić jakiś przelotny deszcz, ale będzie ciepło. Dzisiaj do 24-25 stopni. Wiatr będzie słaby z zachodu.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
8: 5 minut po godzinie 8. Jarosław Turek, zapraszam do słuchania porannej audycji Radia Łódź do godziny 9, a za chwilę rozmowy z prezesem Miejskiej Areny Kultury i Sportu.

0: Gość Radia Łódź.
1: Osiem minut po godzinie 8:00 słuchają Państwo Radia Łódź. Maciej Trojanowski, kłaniam się nisko i witam w studiu mojego i Państwa gościa. To Maciej Łaski, prezes Miejskiej Areny Kultury i Sportu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: A to może wyjaśnię tym, którzy się nie orientują, że Miejska Arena Kultury i Sportu to spółka, która zarządza Atlas Areną, między innymi, ale także miejskimi stadionami, więc będzie o czym rozmawiać. A no właśnie, Atlas Arena, jak wczoraj było na koncercie Kings of Leon, sporo osób.
2: Komplet. Gdzieniegdzie tylko były wolne miejsca, więc naprawdę to kolejne wydarzenie w tym roku, które przyciągnęło mnóstwo ludzi, nie tylko mieszkańców naszego miasta i województwa, ale też spoza. I to oczywiście cieszy, no, bo to taki też zespół buduje markę tego.
1: Tak, przyciąga. O tym porozmawiamy. Taki zespół przyciąga oczywiście widownię, przyciąga słuchaczy. Tych koncertów pewnie będzie więcej. O tym, ile dokładnie, ile było tych koncertów, za chwilę porozmawiamy. No ale na początek pytanie, które zadaje sobie sporo Łodzian, nie tylko zresztą Łodzian. Jaka jest szansa na rozbudowę stadionu Widzewa?
2: Ta decyzja z przestrzeni medialnej, wiemy, że ta decyzja jeszcze nie zapadła i właściciel Widzewa, pan Robert Dobrzycki, wraz ze swoim zespołem analizuje możliwości rozbudowy. Miasto jest gotowe do tego.
1: Jak czytam właśnie wypowiedzi Roberta Dobrzyckiego, to mówi, że jest wypracowana koncepcja, nawet wiadomo, jak będzie to wyglądało kosztowo. No i teraz są rozmowy z miastem. Takie rozmowy rzeczywiście się toczą? Są prowadzone?
2: Jeszcze nie. My mamy tylko informację z przestrzeni medialnej, że w momencie, w którym klub będzie gotowy, to pojawi się taka propozycja. Miasto jest gotowe do rozmów. Chętnie usiądziemy. Będziemy rozmawiali o rozbudowie i jesteśmy też otwarci na formułę współpracy zarówno jako dzierżawy całego stadionu, jak i też sprzedaży. Oczywiście no właśnie, z poszanowaniem przepisów prawa i z poszanowaniem tego wszystkiego, co miasto też zrobiło i robi dla klubu sportowego Widzew Łódź.
1: No dobrze, to wyjaśnijmy słuchaczom, bo to jest tak, że stadion Widzewa, potocznie zwany, to jest stadion tak naprawdę miejski.
2: Oczywiście,
1: miasto
2: tak,
1: jest właścicielem.
2: Operatorem jest Miejska Arena Kultury i Sportu.
1: No dobrze, co musi się stać? Kto za to zapłaci? Czy klub będzie musiał kupić ten stadion?
2: Są różnego rodzaju formuły. Myślę, że od sprzedaży po dzierżawę. To trzeba byłoby przeanalizować. Na pewno na ten moment są tylko i wyłącznie z przestrzeni medialnej informacje, że klub planuje albo dzierżawę, albo sprzedaż. Miasto jest gotowe. Gotowe, żeby usiąść, rozmawiać o formule, wypracowaniu formuły, która będzie najbardziej dogodna dla jednej i dla drugiej strony.
1: Ale gotowe, żeby wyłożyć pieniądze? Przecież to będą spore koszty. Powiedzmy jasno. To klub musi za to zapłacić, czy miasto ewentualnie może partycypować w kosztach?
2: To będzie pewnie wypadkową rozmów. Naprawdę. Teraz to jest ciężko, bo ja nie widziałem żadnych dokumentów, nie widziałem planów, nie widziałem planu też sfinansowania tej rozbudowy. Jeżeli ten plan się pojawi, to myślę, że miasto na pewno pochyli się nad tym tematem. Zarówno rozbudowy, jak i dzierżawienia tego obiektu. Ja z przestrzeni medialnej wiem, że właściciel Widzewa Łódź myśli o przejęciu całkowicie stadionu i dopiero go rozbudowaniu. Więc czekamy na decyzję.
1: I to by była dobra decyzja dla miasta, bo stadiony to są spore koszty. Nie tylko Widzewa, ale również Łódzkiego Klubu Sportowego. Miasto za nie płaci, dopłaca klubom, żeby je wynajmowały tak naprawdę. Kluby, oba łódzkie kluby zarabiają na tych stadionach, czyli zarabiają na majątku miejskim. Pozbycie się jednego ze stadionów trochę by odciążyło, dało ulgi Miejskiej Arenie Kultury i Sportu?
2: Oczywiście, że oba stadiony piłkarskie, zarówno ten, na który swoje mecze rozgrywa Widzew, jak i ŁKS, są kosztochłonne, bo to jest około 10 milionów rocznie kosztów, więc jeżeli klub zdecydowałby się przejąć jeden z tych kosztów, to myślę i miasto, i spółka, którą mam przyjemność kierować, odetchnie. I to też jest chyba dobre rozwiązanie dla mieszkańców, bo te koszty, które są generowane przez kluby, to tak naprawdę pośrednio są pokrywane przez mieszkańców.
1: No a miastu nie przydałoby się większy stadion, bo to, że klub potrzebuje większego stadionu, to chyba dla wszystkich jasne. 18 tysięcy widzów teraz w prawie w całości wypełniony stadion, brakuje biletów, 30 tysięcy. No takie są oczywiście plany, nie mamy papierów na stole, nie mamy dokumentów. 30-tysięczny stadion, no to już jest gratka. Czy nie przy

0: I myślę, że ten 30-tysięcznik super, jeżeli on by co dwa tygodnie wypełniał się kibicami Widzewa, ale w przypadku koncertów to śmiem twierdzić, że to jeszcze jest za mało, a przykłady są właśnie we Wrocławiu, w Poznaniu czy w Gdańsku.
1: Czyli dla podsumowania, rozmów jeszcze nie ma na temat rozbudowy stadionu Widzewa z klubem. Miasto jest otwarte na taki pomysł, ale najchętniej by oddało, czy też sprzedało w promocji stadion przy Piłsudskiego.
0: Myślę, że w momencie, w którym klub będzie gotowy do rozmów, to wtedy będziemy rozważali i rozmawiali na temat rozwiązań, które będą najkorzystniejsze zarówno dla miasta, jak i dla klubu.
1: To przenieśmy się na drugą stronę Łodzi. Panie prezesie, po co Łodzi Mistrzostwa Świata Kobiet do 20 lat, między innymi na stadionie Łódzkiego Klubu Sportowego, na miejskim stadionie, jak już powiedzieliśmy, to będzie główny stadion tych mistrzostw. Między innymi finał tam będzie, ale nie tylko. Mecze grupowe, kilkadziesiąt meczów we wrześniu.
0: 21 meczów, dokładnie.
1: 21 meczów.
0: Wszystkie transmitowane do kilkudziesięciu państw na świecie.
1: No ale jest problem, dlatego że Łódzki Klub Sportowy
0: Więc
1: wtedy będzie...
0: Odpowiadając na pana pytanie, to promocja i to budowanie trochę też rozpoznawalności Łodzi na arenie międzynarodowej, bo to, że w Polsce piłka nożna kobiet nie jest popularna, to nie znaczy, że w Wielkiej Brytanii, Niemczech czy gdzieś w Azji ona nie jest popularna.
1: I tu się zgodzę. I coraz bardziej...
0: I naprawdę wszyscy pewnie będą zdziwieni, że ma nawet kilkumilionowe oglądalności i tak naprawdę jesteśmy w trakcie mundialu. Mundial Stany Zjednoczone, Kanada, Meksyk i on fokusuje tą uwagę mediów, społeczności.
1: To prawda.
0: I u nas pewnie nie będzie tego samego, ale musimy też pamiętać o skali. No jednak nasz obiekt jest obiektem 18-tysięcznym. Miasto budowało ten stadion po to, żeby też odbywały się tam inne wydarzenia, inne zawody niż tylko i wyłącznie mecze jednego klubu.
1: To jest jasne.
0: Klubu,
1: Panie prezesie, więc... jak najbardziej to jest jasne, tylko że i zgadzam się z tym, że kobieca piłka nożna jest coraz bardziej popularna. Zresztą mieszkańcom województwa łódzkiego nie trzeba do tego przekonywać, bo przecież Ewa Pajer z województwa łódzkiego pochodzi, czyli gwiazda Barcelony. Natomiast mówimy o Mistrzostwach Świata do lat 20. To jest zupełnie mała impreza. Czy w ogóle uda się na przykład zapełnić stadion ŁKS-u kibicami? Czy będzie na tyle zainteresowania?
0: My nie jesteśmy organizatorem, więc trudno mi jest na to odpowiedzieć, ale mogę tylko i wyłącznie przewidzieć, że zainteresowanie w przestrzeni medialnej, czy transmisje, czy to, co będzie robiła Federacja Piłkarska Światowa, no spowoduje, że jednak na mapie piłkarskiej świata nasze miasto się pojawi. I wydaje mi się, że to jest jakaś promocja. I oczywiście tak samo jest teraz w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych i w Meksyku, że gospodarze albo drużyny, które na co dzień rozgrywają swoje mecze na stadionach, na których są rozgrywki światowe, no mają utrudnienia. Tylko ciężko nie chcieć, żeby miasto było gospodarzem Mistrzostw Świata.
1: Nie, no to jest jasne.
0: I finału Mistrzostw Świata, bo podkreślam, finał będzie w Łodzi.
1: Tak, chyba nikt nie ma o to pretensji. Problem pojawia się w tym, że jak słyszę właściciela ŁKS-u, no to on mówi, że żadnej pomocy znikąd. Tak naprawdę na dwa miesiące Łódzki Klub Sportowy będzie pozbawiony swojej siedziby, miejsc treningowych, ale także miejsc rozgrywania meczów. To jeszcze jest do załatwienia, bo Polski Związek Piłki Nożnej spokojnie tak ułoży terminarz, żeby zawodnicy grali pierwsze mecze na wyjeździe. Z tym nie będzie najmniejszego problemu. No ale rzeczywiście, na przykład boiska treningowe, zaplecze, prawdopodobnie ŁKS przeniesie się do Konstantynowa, to nie jest problem, bo prezes Melon mówi wyraźnie, że miasto nie pomaga Łódzkiemu Klubowi Sportowemu.
0: Wydaje mi się, że to było dużo w tym emocji, bo ja jestem częścią tych rozmów jako prezes spółki, która zarządza obiektami, na których funkcjonują na co dzień kluby sportowe. To wiem, że dokładamy wszelkich starań, żeby pogodzić wszystkie problemy, które są z tym związane. I to nie jest tak, że my dowiedzieliśmy się dwa miesiące temu, że te mistrzostwa będą, bo te mistrzostwa będą, że będą w Łodzi i będą się odbywały, to wiemy już mniej więcej od półtora roku.
1: No dobrze, to w takim razie
0: to półtora
1: miasto,
0: roku
1: jak miasto będzie pomagać w tym czasie
0: to
1: klubowi?
0: Półtora roku. Na razie jesteśmy w rozmowach i ciężko mi jest powiedzieć, czy dojdziemy do porozumienia, czy nie, ale proszę mi wierzyć, że staramy się znaleźć rozwiązania i tutaj oczywiście naprzeciw też wychodzi Łódzki Związek Piłki Nożnej i Polski Związek Piłki Nożnej. Mam nadzieję, że w

0: w bliższym czasie będzie rozwiązanie, które zadowoli zarówno klub, jak i nas. I to nie jest też tak, że my nie staramy się pomóc, bo zaproponowaliśmy rozwiązania, zaproponowaliśmy, gdzie w tym momencie mógłby mieć swoje zaplecze socjalne, bo to o tym mówimy, Łódzki Klub Sportowy. Co do trenowania, tak jak powiedziałem, no, jeżeli wiesz półtora roku wcześniej, że na twoim stadionie, na którym rozgrywasz mecze, będą odbywały się mistrzostwa, to już wtedy powinno się pomyśleć o tym, czy będziesz trenował w tym miejscu, czy w innym, i powinno się rozmawiać. My oczywiście
1: rozmawiamy. Czyli to jest po stronie, jak rozumiem, to jest po stronie już klubu.
0: Też.
1: Dobrze, porozmawiamy o Atlas Arenie. Nie oddalamy się za bardzo od stadionu Łódzkiego Klubu Sportowego, czy też stadionu miejskiego, stadionu Króla. Rekordy publiczności Atlas Arena w zeszłym roku biła. 100 wydarzeń, 57 koncertów, 18 imprez sportowych. W tym roku będzie podobnie?
0: Myślę, że będzie więcej, biorąc pod uwagę to, co dzieje się już w tym momencie. To półrocze jest rekordowe, ponad 250 000 widzów i 6 soldautów.
1: Czyli wyprzedanych całkowicie imprez.
0: Wyprzedanych całkowicie imprez, gdzie nie było ani jednego biletu dostępnego. Staramy się tak układać ten kalendarz, żeby oprócz koncertów pojawiały się też wydarzenia sportowe i wydarzenia innego typu.
1: No jest to hala sportowo-widowiskowa.
0: Widowiskowo-sportowa, dokładnie. Z roku na rok myślę, że ten wolumen będzie się zwiększał. Oczywiście to nie jest tak, że kalendarz jest z gumy i my go będziemy rozciągać, bo jednak biorąc pod uwagę, że wydarzenie to jest dzień montażu, dzień demontażu i dzień wydarzenia to jest 300 dni, a my zbliżamy...
1: Czyli co? Atlas Arena dochodzi już do kresu swojej wytrzymałości?
0: Nie, do kresu swojej wytrzymałości to jest daleko. Później będziemy pewnie starali się tym kalendarzem tak zarządzać, żeby on dużo sprawniej przechodziła montaż, demontaż, żeby dużo sprawniej można było rekonfigurować. Dlatego właśnie się też zmieniamy. Dlatego też inwestujemy.
1: To będzie powyżej 100 wydarzeń w tym roku? W Atlas Arenie?
0: Postaramy się.
1: Jest na to nadzieja. No dobrze, a w takim razie Miejska Arena Kultury i Sportu nie czuje oddechu Warszawy. Od zeszłego roku przynajmniej coraz głośniej słyszę o tym, że Warszawa ma wybudować właśnie halę widowiskowo-sportową u siebie. No na razie chyba na szczęście dla Łodzi ucichły te rozmowy, ale rzeczywiście powstanie takiej hali w Warszawie oznaczałoby, że większość koncertów chyba przeniesie się do stolicy. Łatwiej jest ściągnąć publiczność do stolicy niż do Łodzi, jakkolwiek byśmy Łodzi dobrze nie życzyli.
0: Oczywiście, stolica zawsze będzie miała tą przewagę, że jest stolicą. I każda agencja, każdy agent, każdy management w pierwszej kolejności chciałby grać w stolicy, bo to daje mu gwarancję sprzedaży biletów, zapełnienia publicznością każdego obiektu. Więc oczywiście, jeżeli taki obiekt powstanie...
1: Powstanie takiej hali w Warszawie oznaczałoby koniec Atlas Areny?
0: Wydaje mi się, że nie, że ten rynek w Polsce rośnie kilkanaście procent rok do roku i... Nie wróżyłbym aż tak czarnych scenariuszy, ale na pewno to będzie utrudnienie. Tak samo jak utrudnieniem było powstanie hali w Gliwicach, jeżeli chodzi o tą konkurencję z Tauronem, z Krakowem. I u nas na pewno też coś takiego pewnie będzie, ale to może będzie mobilizujące też.
1: Czyli co, pozostaje nam trzymać kciuki, żeby tam nie wyszedł ten projekt, w który angażuje się zresztą Ministerstwo Sportu i Turystyki. Więc trzymamy kciuki, żeby nie udało się znaleźć terenu, pewno, pieniędzy?
0: Dla Łodzian na pewno lepiej, oczywiście, żeby taka hala w Warszawie nie powstała, ale
1: jeżeli, powiedzmy jeszcze, że...
0: jeżeli powstanie, to myślę, że to też nie będzie jakaś taka tragedia i nie będzie to jakieś takie duże zagrożenie, bo tak jak powiedziałem, ten rynek koncertowy w Polsce rośnie.
1: No tak, ale powiedzmy, rosną, że większość, też polscy większość publiczności w Atlas Arenie w Łodzi to jest publiczność spoza Łodzi. Te koncerty tak naprawdę nie są dla Łodzian organizowane, tylko dla wszystkich wokół.
0: Nie, oczywiście, że są organizowane dla Łodzian i każdy ma szansę kupić bilet. Prawda jest taka, że statystycznie 60% ludzi przyjeżdżających na koncerty są spoza Łodzi.
1: No, ale zarabiają to nie na tym oznacza, ich hotelarze, taksówkarze,
0: ale to nie oznacza, że to są ludzie z województwa mazowieckiego czy z Warszawy, bo to są ludzie z całej Polski. Tak naprawdę ten wskaźnik to jest mniej więcej 150 km od Łodzi. I oczywiście, jeżeli przyjeżdża 60% ludzi spoza Łodzi, to muszą gdzieś spać, wybierają się do restauracji, korzystają z taksówek, a to wszystko powoduje, że gdzieś w podatkach to wraca do miasta.
1: No i przede wszystkim do mieszkańców te pieniądze płyną. No to co, ja po cichu będę trzymał, pozwoli pan prezes kciuki za to, żeby w Warszawie taka konkurencja nam nie wyrosła, żeby to w Łodzi były organizowane koncerty, na przykład Kings of Leon. stadion, tak jak wczoraj.
0: A jutro już DJ Bobo.
1: A jutro już DJ Bobo. Tutaj mogę się nie wybrać, także. No dobrze, trzymamy kciuki, żeby wyszedł koncert DJ-a Bobo i żeby w Warszawie konkurencja nie wyrosła. Maciej Łaski, prezes Semińskiej Areny Kultury i Sportu, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję.
0: Ja również, dziękuję bardzo.

0: To poranna audycja Radia Łódź na zegarze. Jest 26 minut już prawie po 8.
1: Radio Łódź.
2: Autopromocja.
3: Ustaw ciśnienie statyczne na zaworze dopływowym na dokładnie 35 megapaskali. Odchylenie o 5% może spowodować kawitację w pompie cyrkulacyjnej.
4: Stop! Jest prostsze rozwiązanie. Fachowe porady ekspertów w sprawach, które wydają się być skomplikowane, a wcale nie muszą. Po prostu to proste. Słuchaj Radio Łódź w czwartek po 9.30. Zapraszam, Damian Grosicki.
5: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko. Zawsze z Tobą.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Raty RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Łodzi, ulica Żgowska 26. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
7: Tato, idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
8: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
9: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
10: 21 czerwca spotykamy się w Głownie. Od godziny 12 folkowe łódzkie święto wsi. Pełne muzyki, smaków i rodzinnych atrakcji. Będą koła gospodyń wiejskich, zespoły ludowe, regionalne specjały, atrakcje dla dzieci i warsztaty z Karolem Okrasą oraz ekipa Radia Łódź. Wieczorem od 18.30 na scenie kabarety Zdolni i Skromni i Czesław. Partnerem plenerowego studia Radia Łódź jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
11: Zamień deszcz na dotacje. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
12: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
11: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
12: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, FENIKS. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
13: Fake newsy, manipulacja, propaganda. Czy wiesz, co dzieje się w umyśle człowieka, którego poglądy ulegają radykalizacji? Wejdź do laboratorium neuropolityki i znajdź antidotum na chaos informacyjny. Zobacz teatr, który walczy o prawdę. Prawdę. Spektakl Pranie mózgu w reżyserii Magdy Szpecht. Już od 19 czerwca w Teatrze Jaracza w Łodzi. Bilety w kasie teatru i online na teatrjaracza.pl.
2: Po reklamie.
5: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
0: Przed nami kolejne informacje z dróg o sytuacji, informuje Damian Grosicki.
14: I zaczynamy znów od Łodzi, gdzie mamy sporo utrudnień, na przykład na Ogrodowej przy Zachodniej, jak i na samej Zachodniej, na Limanowskiego przy Włókniarzy, także na skrzyżowaniu Klonowej z Lutomierską i Żeligowskiego z Zieloną, no i również z 6 sierpnia. Kilka minut można też stracić na Sienkiewicza przy Piłsudskiego i Wólczańskiej przy skrzyżowaniu z Czerwoną. To teraz zajrzyjmy jeszcze do Piotrkowa. Wolniej pojedziemy Dąbrowskiego w kierunku Wojska Polskiego, Wierzejską, Słowackiego czy Sienkiewicza. Następne wiadomości drogowe chwilę przed 9.
5: Sponsorem wiadomości dla kierowców był Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
0: Jest 8.30. Jest serwis informacyjny w Radiu Łódź, który przekazuje Małgorzata Błażewicz.
15: Do Polski właśnie zaczęło napływać gorące powietrze z południa Europy. W najbliższych dniach temperatura będzie stopniowo rosnąć, a kulminacja fali upałów spodziewana jest pod koniec tygodnia i w weekend. Podczas upałów ważne jest odpowiednie nawodnienie i nakrycie głowy, a osoby starsze i dzieci powinny unikać długotrwałego przebywania na słońcu. Mieszkańcy Pabianic chcieliby wybudowania dużego wybiegu dla psów na terenach zielonych na Lewityn. Są głosy za i przeciw. Powstała też w tej sprawie petycja, którą podpisało ponad 200 mieszkańców. Podpisy można składać w sklepie zoologicznym przy ulicy Gryzla. Sprawę skomentował już prezydent Pawianic Grzegorz Mackiewicz. Jak mówi, jeden wybieg dla psów już w mieście istnieje, ale nie ma przeszkód, by wybudować kolejny, jeśli jest taka potrzeba. Mieszkańcy wskazują tereny zielone na Lewitynie, a według prezydenta dla tej inwestycji na pewno potrzebna byłaby inna lokalizacja. W Moskwie płonie lokalna rafineria. Dziś nad ranem stolicę Rosji zaatakowało ponad 180 ukraińskich dronów. Rosyjskie Ministerstwo Obrony podało, że łącznie na terytorium Rosji zestrzelono ponad 550 bezzałogowców. To drugi w tym tygodniu zmasowany atak na miasto i moskiewską aglomerację. Ma podnosić świadomość na temat zagrożeń związanych z hejtem i promować tolerancję. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Mowie Nienawiści. Ustanowiony został przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Zgodnie z definicją przyjętą przez Komitet Rady Europy, mowa nienawiści to każda forma wypowiedzi, która rozpowszechnia, propaguje lub usprawiedliwia nienawiść rasową, ksenofobię, antysemityzm lub inne formy nienawiści oparte na nietolerancji. W polskim kodeksie karnym mowa nienawiści nie jest przestępstwem jako takim, ale istnieją przepisy, które umożliwiają walkę z tym zjawiskiem. Następne wiadomości Radia Łódź o 9:00. Zapraszam.
0: Na termometrze mamy teraz 16 stopni, na razie niewiele, ale spokojnie, temperatura na pewno niebawem pójdzie w górę, na barometrze 997 hektopaskali, ciśnienie akurat będzie stabilne. W ciągu dnia dzisiaj niewielkie zachmurzenie do południa, więcej chmur po południu, nawet może lokalnie popadać. Dziś na termometrach do 24, także nawet do 25 stopni, wiatr będzie słaby z zachodu.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: Jeśli coś mogę jeszcze dodać, to jakość powietrza jest dobra, z dobrych informacji. No i dzisiaj czwartek. Trochę gorzej niż piątek, ale znacznie lepiej niż środa.

0: No więc tak, podobno zbliża się fala upałów do Polski i już gdzieś tam wchodzi w nasze granice, a apogeum tego wielkiego ciepła zapowiadane jest na weekend. Temperatura w regionie wyniesie wtedy około 30 stopni, może nawet więcej. Z kolei w południowo-zachodniej części kraju na termometrach może pojawić się nawet 36 stopni. W wielu regionach mają więc zostać wydane alerty drugiego stopnia ostrzegające przed tym upałem, a na razie ostrzega nasz reporter Sebastian Dziuda.
1: Diametralnej zmiany pogody w województwie łódzkim, jak i w całym kraju możemy się spodziewać w ten weekend.
2: Związana ona będzie z napływem bardzo ciepłego, a później także gorącego powietrza pochodzenia zwrotnikowego.
1: Mówi synoptyk Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Bardzo możliwe, że piątek będzie pierwszym dniem w tym roku, kiedy w Łódzkiem doświadczymy upału.
2: Temperatura maksymalna wyniesie od 25 do 27 stopni. W sobotę będzie pogodnie i upalnie z temperaturą maksymalną około 30 stopni. W niedzielę będzie jeszcze cieplej, temperatura maksymalna osiągnie około 32 stopni.
1: Mimo wysokiej temperatury trzeba nastawić się na gorsze warunki pogodowe.
2: W regionie możliwe są jednak wtedy gwałtowne burze połączone z silnymi przelotnymi opadami deszczu, porywami wiatru, a miejscami także z gradem.
1: Niektórzy łodzianie nie są nastawieni optymistycznie do zbliżającej się fali upałów.
3: Ciężko się gdziekolwiek przedostać przez Duchotę, szczególnie że jeszcze jest sesja, to trzeba się skoncentrować, a one będą uciążliwe. Nie będzie to w 100% możliwe. Mam nadzieję, że za 2 tygodnie będzie trochę różniej.
4: Jest mi tak gorąco, że aż mi jest niedobrze.
5: Nie dość, że w słońcu jest ciepło, to jeszcze czasami wieje takim gorącym wiatrem i faktycznie już wtedy czuję, że nie ma ucieczki przed tym falą gorąca i upałów i to jest chyba takie najbardziej dobijające jak dla mnie.
4: No mi przeszkadzają i to bardzo, więc specjalnie w tym roku z chłopakiem zakupiliśmy taki wentylator tubowy specjalnie do mieszkania i mamy takie bardzo ciemne zasłony, żeby po prostu no tam kitrać się w tym mieszkań, zasłaniać zasłony, włączać ten wiatrak, no i jakoś to będzie.
1: Jak mówi Grzegorz Pawlik z Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi, miasto proponuje łodzianom miejsca, w których można znaleźć ochłodę.
6: Oczywistym jest, że łodzianie będą szukać ochłody i tutaj na pewno pierwszym wyborem będą miejskie kąpieliska, na przykład miejski akwapark Fala, czy kąpieliska na stawach Jana i Stefańskiego albo w Arturówku, a może również baseny Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Można na przykład skorzystać z poidełek na ulicy Piotrkowskiej, które są rozmieszczone od pasa z Schillera do Placu Wolności w kilku miejscach. Można także szukać ochłody przy fontannach na miejskich skwerach.
7: Jak można sobie radzić właśnie w takie upały?
8: Przebywać w cieniu, jeżeli jesteśmy na zewnątrz. Chodzić się w basenach, jeżeli jest taka też możliwość. No, na pewno dużo napojów, okrycie na głowę, chronić też skórę przed słońcem. A nawet jeżeli troszeczkę da, to ta skóra wychodzi na słońce, no to filtry, tak?
9: Pić też chłodne napoje i też dużo wody, bo organizm może się odwadniać.
10: Zostaję w pomieszczeniu, włączam klimę, chowam się w cieniu i nie otwieram okien, broń Boże, żeby ciepła nie wpuszczać do żadnego pomieszczenia w domu.
1: Należy pamiętać, że duże upały mogą być niebezpieczne dla zdrowia, a w szczególności dla dzieci, seniorów i chorujących na schorzenia układu sercowo-naczyniowego czy nerwowego.
2: Warto unikać wtedy bezpośredniej ekspozycji na słońce, pamiętać przede wszystkim o nawadnianiu organizmu, unikaniu zbędnego wysiłku fizycznego, a także o korzystaniu z wentylacji i klimatyzacji, jeśli jest to możliwe, pamiętając jednak o unikaniu wtedy dużych różnic temperatury działających na organizm szokująco.
0: Synoptycy zapowiadają, że wraz z weekendem upały jeszcze się nie zakończą, bo w poniedziałek i wtorek na termometrach w całym kraju też może być gdzieś około 30 stopni. Ochłodzenie ma przyjść dopiero w połowie przyszłego tygodnia. No ale może już zawczasu nie przesadzajmy z narzekaniami, że za gorąco. Po wielu dniach narzekania, że za zimno.

Tak, jeszcze zajrzałem do Dziennika Łódzkiego. Taki ciekawy artykuł o najpiękniejszej krowie. Piszą, że była najpiękniejsza. Super czempionka bydła mlecznego. Krowa o wdzięcznym imieniu Przepiórka 119. Dziennik pisze, spektakularny sukces odniósł ośrodek hodowli zarodowej Dobołęka podczas 26. Wojewódzkiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Bratoszewicach. I właśnie ta krowa okazała się najlepsza, została uznana za najpiękniejszą. Jest piękne zdjęcie, pan z pucharem i obok krowa Przepiórka 119 udekorowana kwiatami. Bardzo gratulujemy czempionce. A mnie się przypominała taka historia prywatna, bo byłem u kuzyna pod Radomskiem, a on jest hodowcą gołębi pocztowych, czyli tych takich, które latają na długie dystanse. No i je się trenuje w ten sposób, że wywozi na 50 km, 100 i dalej i sprawdza, który wróci. Jak wróci, to znaczy, że jest bardzo dobry. Na tym polega z grubsza ten sport. I kiedyś miał takiego gołębia, co do którego nie wiedział, czy jest dobry, czy zły. I mówi, weź, zawieź go do łodzi, zobaczymy, czy wróci. Wpakował w pudełko takie tekturowe, oczywiście z dziurkami, żeby się gołąb nie udusił. No i zabrałem. No i wchodzę do domu, wręczam żonie pudełko. Ona pyta, co tam jest w środku? Ja mówię, gołąb. Żywy? No żywy. Dali na wsi, żebyś rosół zrobiła. Głupio było odmówić. No była przerażona. Dodam tylko, że wypuściłem go potem z balkonu i wrócił. Nadawał się na sportowca.

Tak, jeszcze a propos zbliżającej się fali upałów, kiedyś też były upały, tylko mniejsze. Jak było 26-27, to już było bardzo gorąco. To a propos tego, że w 76 mniej więcej, 19 czerwca otwarto kąpielisko Fala. To był wtedy najbardziej nowoczesny taki kompleks basenów w ogóle w Polsce. Wielka radość dla łodzian. Tak wielka, że no po prostu wszyscy tam chodzili się kąpać. A ścisk w basenie był taki, że to naprawdę integrowało społeczeństwo jak nic innego wcześniej.

0: Looking for the Summer, Chris Rea, muzycznie prawie tak na koniec. No może znowu będzie gorąco, tylko sentymentalnie jeszcze powiem, saturatorów ulicznych już nie ma. Z wodą sodową w szklankach wielokrotnego użytku.
1: Radio Łódź.
2: Autopromocja.
3: Ja pamiętam ten moment skan, to czułem się, jakbym chodził 3 cm nad ziemią i to wszystko minęło w ciągu jednej sekundy.
4: Ciągle ma się dobrze taki film, w którym występują prawdziwi aktorzy, występują prawdziwe emocje, prawdziwe historie.
5: Gra Gajosa, przynajmniej w moim filmie, jest jak brzmienie trąbki Milesa Davisa.
1: Agata i film. W każdą sobotę o 16.
2: Zapraszam. Agata Gwizdała. Autopromocja. Reklama.
6: Sportowe emocje, dobra zabawa i atrakcje dla całych rodzin. Już 21 czerwca zapraszamy do parku Baden-Powella na bieg 5 do setki. Przyjdź kibicować małym i dużym sportowcom. Skorzystaj z animacji dla dzieci i spędź dzień w wyjątkowej atmosferze. Widzimy się 21 czerwca w parku Baden-Powella. Więcej informacji na radiołódź.pl.
7: Partnerami biegu są Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi.
8: Powiadomienia, informacja, chaos. Jak zachować spokój i koncentrację w świecie sztucznej inteligencji? Przyjdź na konferencję Cisza w czasach chaosu. 25 i 26 czerwca w hotelu Apart w Uniejowie. Spotkaj ekspertów psychologii, nowych technologii i komunikacji. Warsztaty, inspiracje i kompetencje przyszłości. Udział w konferencji jest bezpłatny. Zapisy na konferencję dostępne pod adresem www.ciszawchaosie.pl. Wydarzenie realizowane jest w ramach projektu Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych, współfinansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności KPO.
9: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
10: Fake newsy, manipulacja, propaganda. Czy wiesz, co dzieje się w umyśle człowieka, którego poglądy ulegają radykalizacji? Wejdź do laboratorium neuropolityki i znajdź antidotum na chaos informacyjny. Zobacz teatr, który walczy o prawdę. Spektakl Pranie mózgu w reżyserii Magdy Szpecht już od 19 czerwca w Teatrze Jaracza w Łodzi. Bilety w kasie teatru i online na teatrjaracza.pl.
2: Po reklamie.
11: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
0: Do studia powrócił Damian Gosicki z informacjami. Czy są jakieś problemy na drogach?
12: Nie ma tragedii, ale zacznę od ważnej informacji dla kierowców na jutro. W Kletni, to jest powiat radomszczański, na drodze krajowej 91 rozpocznie się remont i prace potrwają do najbliższej środy, a w trakcie robót w godzinach od 7 do 17 kierowany będzie ręcznie ruch i będzie się też odbywał wahadłowo. Co jeszcze? W Łodzi miejscami jest ciasno nadal, na przykład na Brzezińskiej w Nowosolnej przed legendarnym skrzyżowaniem, na Zwierskiej przy Wojska Polskiego, Smugowej i Źródłowej również. Podobnie jest na Krzemienieckiej przed Bandurskiego, jeszcze rzut oka na Zgierz, po Łódzkiej możemy nieco wolniej pojechać, ale też skrzyżowanie Musierowicza z Gałczyńskiego i Łęczycką, tam również poczekamy. Jak zwykle wszystkim podróżującym życzymy spokojnej i bezpiecznej podróży.
11: Sponsorem wiadomości dla kierowców był Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
0: Minęła godzina 9. To jest poranna audycja Radia Łódź w czwartek 18 czerwca. Przed nami serwis informacyjny. Przekazuje Małgorzata Błażewicz.
13: Widzę Łódź chce większego stadionu. Na razie jednak nie ma rozmów z miastem. Tramwaje wracają na Dąbrowę. Trzynastka wyjedzie na trasę w lipcu. Łódź stawia na zieloną energię. Miasto chce oszczędzać miliony. Temperatura maksymalna dzisiaj do 25 stopni. Wiatr słaby, okresami umiarkowany. Władze Łodzi są otwarte na rozmowy o rozbudowie stadionu Widzewa. O potrzebie powiększenia obiektu coraz głośniej mówi klub. Rozmowy z miastem, które jest właścicielem stadionu, jednak jeszcze się nie toczą. Mówi w Radiu Łódź prezes spółki zarządzającej obiektami sportowymi w mieście, Maciej Łaski. Rozmawiał z nim przed chwilą Maciej Trojanowski, który jest w studiu. Dzień dobry.
14: Dzień dobry, jestem.
13: To co musiałoby się stać, żeby do rozbudowy stadionu doszło?
14: No przede wszystkim miasto musiałoby zobaczyć konkrety, na przykład plan rozbudowy, koszt całej inwestycji. Jak na razie właściciel Widzewa nie pokazał takich dokumentów.
15: Ja nie widziałem żadnych dokumentów, nie widziałem planów, nie widziałem planu też sfinansowania tej rozbudowy. Jeżeli ten plan się pojawi, to myślę, że miasto na pewno pochyli się nad tym tematem.
14: Powiększenie stadionu to jednak spore koszty. Kto je poniesie? Wydaje się, że miasto najchętniej sprzedałoby albo wydzierżawiło Widzewowi obiekt, do którego teraz dokłada.
15: Miasto jest gotowe. Gotowe, żeby usiąść, rozmawiać o formule, wypracowaniu formuły, która będzie najbardziej dogodna dla jednej i dla drugiej strony.
14: Z informacji medialnych wynika, że stadion mógłby po rozbudowie mieć nawet 30 tysięcy miejsc dla kibiców.
13: Obecnie ma pojemność 18 tysięcy i to z pewnością nie jest wystarczająca liczba, bo Widzew na każdym meczu notuje prawie komplet. A całej rozmowy z prezesem Miejskiej Areny Kultury i Sportu Maciejem Łaskim można już posłuchać na naszej stronie internetowej i w aplikacji Radia Łódź. Tramwaje wracają na łódzką Dąbrowę. Mieszkańcy Dąbrowy i okolic ulicy Niższej w drugi weekend lipca odzyskają bezpośrednie połączenie tramwajowe z centrum i innymi częściami Łodzi. Po zakończeniu trwających inwestycji na trasę ma wrócić linia numer 13. A z czym wiąże się zmiana? O tym Weronika Skibińska.
16: Uruchomienie trzynastki jest możliwe dzięki przebudowie torowisk i stworzeniu nowej krańcówki tramwajowej na Dąbrowie. To dobra wiadomość dla pasażerów, którzy od lat muszą korzystać z komunikacji zastępczej lub wybierać mniej dogodne połączenia. Trzynastka dla mieszkańców Dąbrowy i okolic ulicy Niższej ułatwi codzienne dojazdy do pracy, szkoły i uczelni. Niestety na przejazd musimy poczekać do drugiego weekendu lipca. Jest to związane z kompletowaniem umów i usuwaniem ostatnich usterek, mówi Grzegorz Nita z łódzkich inwestycji.
17: Są to kwestie formalne związane z zawiadomieniem i odbiorami przez Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego, dlatego też musimy tutaj poczekać.
16: Inwestycja objęła także nowe przystanki, chodniki i infrastrukturę dla rowerów. Weronika Skibińska, Radio Łódź.
13: Trasa trzynastki będzie prowadzić na Teofilów, a całość inwestycji wyniosła 85 milionów złotych. Rząd zapowiada konsekwencje. Będą kontrole w szpitalach, działanie prokuratury i audyt Najwyższej Izby Kontroli. To po sprawie Dawida Kacprzyka, lekarza i radnego Koalicji Obywatelskiej, który miał przyjmować pacjentów polityków poza kolejnością i w ciągu roku zarobić 1 600 000 zł. Według szpitalnej dokumentacji miał także pełnić wielodobowe dyżury, a w tym samym czasie uczestniczył w sesjach Rady Dzielnicy Ursus i brał udział w telewizyjnych nagraniach. Karolina Pawliczak z Koalicji Obywatelskiej w Polskim Radiu 24 podkreśliła, że nikt nie zamierza udawać, że afery nie ma.
18: Trudno tutaj zrzucać na kogokolwiek winę, ale na pewno, i to zapewniam, że będzie ta sprawa bardzo szczegółowo przeanalizowana. Zresztą ten człowiek nie jest już członkiem Koalicji Obywatelskiej.
13: Z audytu przeprowadzonego w warszawskim Szpitalu Południowym wynika, że w grafiku SOR-u pojawiały się nieprawidłowości przy obsadzaniu dyżurów Dawida Kacprzaka. Szpital wypowiedział umowę z lekarzem, a sprawę bada z urzędu prokuratura. Natomiast premier zapowiedział kontrolę placówek ochrony zdrowia, aby sprawdzić wydawanie publicznych pieniędzy. Łódź może oszczędzić miliony dzięki zielonej energii. Magistrat szuka bezpośredniego dostawcy energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii, która miałaby zasilić budynki jednostek Urzędu Miasta. W ostatnich latach magistrat wydawał na energię elektryczną nawet 50 milionów złotych, tłumaczy kierownik łódzkiego oddziału energetyki Piotr Niewinowski.
19: Od kilkunastu do kilkudziesięciu, powiedzmy 20-25% jest szansa, żeby ta energia była tańsza.
13: Umowa może zostać podpisana nawet na 8 lat. Przetarg na bezpośrednią dostawę prądu z OZE potrwa do końca czerwca. A kolejne wiadomości Radia Łódź o 10:00. Zapraszam.
0: Tu jeszcze informacje sportowe od Michała Malinowskiego.
20: Za nami pierwsza kolejka fazy grupowej Mundialu. Strzelono w niej 75 goli, co daje średnią nieco ponad 3 bramek na mecz. Na taki wynik zapracowały m.in. niektóre drużyny grające w grupach K i L, które jako ostatnie przystąpiły do rywalizacji. Hitowe starcie Anglii z Chorwacją zakończyło się wynikiem 4-2. 2 gole strzelił w tym meczu Harry Kane, a Kolumbia pokonała 3-1 debiutujący na mundialu Uzbekistan. Niespodzianką zakończył się mecz Portugalii z Demokratyczną Republiką Konga, w którym padł remis 1-1. Bramki nie strzelił Cristiano Ronaldo, a jednym z powstrzymujących go defensorów był piłkarz Widzewa Steve Capuadi, który rozegrał całe spotkanie. To pierwszy zawodnik łódzkiego klubu od 40 lat, który rozpoczął mecz na Mistrzostwach Świata w wyjściowej jedenastce. Najmniej bramek obejrzeli kibice w Toronto, gdzie Ghana skromnie 1-0 pokonała Panamę. Dzisiaj początek drugiej kolejki fazy grupowej. Czechy zagrają z RPA, a Szwajcaria zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną. Na boisko wybiegną także gospodarze. Kanada zagra z Katarem, a rywalem Meksyku będzie Korea Południowa. Żużlowcy Orła powalczą w Pile. Zajmujący trzecie miejsce w tabeli Metalka z drugiej Ekstraligi Łodzianie chcą powalczyć o pierwsze wyjazdowe zwycięstwo w sezonie, podkreśla trener Orła Maciej Jonder.
3: Mamy plan po prostu jechać, wygrać, ale nie lekceważymy przeciwnika. Wiem, że zajmują ostatnie miejsce w tabeli, ale wiem, że jest to też drużyna z potencjałem. Mają specyficzny tor, czarny tor, gdzie już nigdzie nie ma. Tak naprawdę mamy zawodników, którzy pierwszy raz tam pojadą, także mamy bardzo utrudnione zadanie, ale drużyna jest zmobilizowana.
20: Stawką są nie tylko dwa punkty meczowe, ale także bonus za zwycięstwo w dwumeczu. W Łodzi Orzeł wygrał z Polonią 46-44, a początek ścigania w Pile o 18. Więcej sportu na bieżąco na stronie radiołódź.pl i w naszej aplikacji mobilnej.

0: tej chwili 19 stopni, jest coraz cieplej, będzie jeszcze cieplej. Na barometrze 997 hektopaskali, ciśnienie jest stabilne. Według prognoz od rana niewielkie zachmurzenie, po południu może być tych chmur trochę więcej, może nawet pojawi się przelotny jakiś opad deszczu, ale będzie ciepło dzisiaj do 24-25 stopni. Wiatr będzie słaby z zachodu. Osiem minut po godzinie 9:00. To wszystko na dziś porannej audycji. Jarosław Turek, bardzo dziękuję za uwagę. Jest już Monika Borysow-Dudowicz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w letnim wydaniu dzisiaj. Chociaż na lato podobno jeszcze czekamy dopiero.
0: Do jutra. Jutro ma się zacząć jakiś koszmarny upał podobno. No zobaczymy, bo nie możemy się doczekać jak na razie.
1: Jak na razie tak. Ale jak na razie, to warto podkreślić. To jest niezwykle istotne. Chociaż ten początek astronomicznego lata 21 o godzinie 10:30. 34 albo 36, to trzeba by było jeszcze sprawdzić dokładnie.
0: To już niedługo, ale wtedy też może być gorąco. Ja mówiłam, żeby nie narzekać zawczasu, po długich narzekaniach, że było do tej pory za zimno.
2: W środku dnia z Radiem Łódź.

To tak, na dzień dobry. Jeszcze pytanie. Wyjeżdżamy czy zostajemy? Nie, zostańmy jeszcze przez chwilę. 11 minut po godzinie 9 już, ale kiedy rozpoczną się wakacje, to co robimy? Wyjeżdżamy oczywiście. Tylko w turach. Proszę pamiętać, żeby się nie okazało, że nagle wszyscy są nad morskim okiem albo na plaży i nie ma miejsca na parawan. Słychać, że wakacje już w głowie i o tych wakacyjnych klimatach też będziemy dzisiaj rozmawiać. Będą zaproszenia na wydarzenia kulturalne. Przede wszystkim dzisiaj kino, kino i jeszcze raz kino.

20 minut po godzinie 9, a po godzinie 21 wczoraj wieczorem można było już przyglądać się pewnej, jakby to powiedzieć, żeby nie powiedzieć schadzce. Jest na to określenie naukowe, koniunkcji. Księżyc i Wenus nisko nad horyzontem, tuż obok siebie. Kto z Państwa widział, kto się przyglądał? Są nawet bardzo konkretne ustalenia. Koniunkcja ta jest skutkiem wędrówki Wenus w stronę gromady raka. I to zjawisko zgromadziło sporo obserwatorów. Do kompletu zbliża się letnie przesilenie, lato od niedzieli będzie. A kto z Państwa widział wczoraj te cuda na niebie wieczorową porą? Jakie wrażenia? Czekam na wiadomości studio@radiouc.pl.

0: Autopromocja.
1: Ustaw ciśnienie statyczne na zaworze dopływowym na dokładnie 35 megapaskali. Odchylenie o 5% może spowodować kawitację w pompie cyrkulacyjnej.
2: Stop! Jest prostsze rozwiązanie. Fachowe porady ekspertów w sprawach, które wydają się być skomplikowane, a wcale nie muszą. Po prostu to proste. Słuchaj Radio Łódź w czwartek po 9.30. Zapraszam, Damian Grosicki.
0: Autopromocja. Reklama.
3: W wakacje nie ma nudy. Jest mikrofon, zabawa i sport. Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/Akademia Młodego Radiowca.
4: Sportowe emocje, dobra zabawa i atrakcje dla całych rodzin. Już 21 czerwca zapraszamy do parku Baden-Powella na bieg 5 do setki. Przyjdź kibicować małym i dużym sportowcom. Skorzystaj z animacji dla dzieci i spędź dzień w wyjątkowej atmosferze. Widzimy się 21 czerwca w parku Baden-Powella. Więcej informacji na radiołódź.pl.
5: Partnerami biegu są Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi.
6: Wielkie budowle, szalone pojazdy i kosmiczne misje mają jedną wspólną cechę. Zaczynają się od pomysłu. Dlatego 13, 20 i 27 czerwca Pasaż Łódzki zaprasza na Festiwal Klocków Connect. W programach Miasto Przyszłości, Wielki Wyścig oraz Kosmos i Roboty, czyli mnóstwo kreatywnego budowania i konstrukcyjnych wyzwań. Zbieraj pieczątki w paszporcie konstruktora Connect, aby zdobyć nagrodę główną, a za zakupy za minimum 200 zł odbierz voucher na deser, bubble tea lub kartę do Empiku. Więcej na cechapasażłódzki.pl.
7: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Raty RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Łodzi, ulica Żgowska 26. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
8: Tego lata ŁKA zabierze Cię jeszcze dalej. Już od 14 czerwca ruszają nowe połączenia Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej do Płocka. To świetna okazja, by wygodnie zaplanować weekendowy wyjazd, spacer nad Wisłą i odkrywanie jednego z najciekawszych miast Mazowsza. Nowoczesne pociągi, komfortowa podróż i więcej możliwości na letnie wypady. Wsiądź do ŁKA i ruszaj do Płocka i nad Wisłę.
9: Fake newsy, manipulacja, propaganda. Czy wiesz, co dzieje się w umyśle człowieka, którego poglądy ulegają radykalizacji? Wejdź do laboratorium neuropolityki i znajdź antidotum na chaos informacyjny. Zobacz teatr, który walczy o prawdę. Spektakl Pranie mózgu w reżyserii Magdy Szpecht już od 19 czerwca w Teatrze Jaracza w Łodzi. Bilety w kasie teatru i online na teatrjaracza.pl.
0: Po reklamie.
10: W środku dnia z Radiem Łódź.
11: A w Radiu Łódź czas na remont i coś w tym jest. Za kilka minut magazyn Po prostu to proste. Damian Grosicki dopyta o to, na co warto zwrócić uwagę podczas remontu właśnie. Jeżeli ktoś remont ma za sobą, to udało się. Gratulacje, pewnie nie było łatwo. Tym bardziej tym, którzy zaczynają, planują, podpowiemy, na co trzeba się przygotować.

0: Po prostu to proste. Dziś w programie powiemy o tym, na co zwrócić uwagę podczas remontu. Zaprasza Damian Grosicki.
1: Dzisiaj gościmy u pana Adama Kowala, który jest ekspertem od spraw budownictwa. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, witam.
1: Porozmawiamy głównie o remontach, bo zazwyczaj jest tak, że kiedy Polak bierze urlop, to znaczy, że szykuje się remont i pewnie nie do końca się dobrze do tego przygotowuje. O czym najczęściej zapominają ludzie, którzy chcą jakby odświeżyć swoje mieszkanie?
2: Przede wszystkim czasami zapominamy o takich podstawach jak taki rzetelny plan. Mamy coś w głowie, że chcemy coś zmienić, odświeżyć, ale brakuje czasem takiego całościowego podejścia od A do Z. Stąd też ja czasami rekomenduję, żeby skorzystać z usług profesjonalistów, jakichś projektantów, czy to projektantów wnętrz, albo po prostu nawet skorzystać z najnowszych narzędzi, które mamy pod ręką, z narzędzi AI, które mogą naprawdę nas nakierować w tym, co chcemy osiągnąć i zrobić tego wizualizację. A mi to jest bardzo często, bardzo na rękę, kiedy mogę coś zobaczyć, żeby po prostu już na końcu nie było rozczarowania, a żeby po prostu efekt finalny był taki, jak klient chce.
1: Niektórzy mimo wszystko się upierają, myślą, ja to zrobię lepiej, ja tego dopilnuję. Pomyślmy o malowaniu. Często bywa tak, że zostaje tak zwana struktura pędzla. Czy możemy tego uniknąć?
2: Oczywiście. Tak zwana struktura to jest temat rzeka w Polsce, bo u nas taka jest kultura, że te ściany muszą być takie totalnie na gładko. W Europie od tego już dawno odeszliśmy, tak? U nas to jakoś jeszcze zostało. Natomiast czasy nowożytne, w których jesteśmy, dają nam wiele możliwości i czy to struktura, czy rodzaj farby. Szereg jest możliwości tego, co byśmy chcieli osiągnąć. Radzę, czasem też z klientami podczas spotkań doradzam. Różne są możliwości osiągnięcia tego efektu, natomiast sposobów do tego dojścia też jest kilka. Natomiast było wspomniane, że czasami staramy się to na własną rękę coś zrobić, gdzie efekt może być rozczarowujący. Ja powiem tak, ja cały czas bardzo doceniam ludzi, którzy mimo wszystko chcą sami coś zrobić, bo inna satysfakcja jest wtedy. Oczywiście czasami nam może coś wyjść gorzej, czasami lepiej. Czasami jak się nie czujemy na siłach, możemy skorzystać z profesjonalistów. Ale nie rezygnujmy. Czasami zwykłe malowanie jesteśmy faktycznie w stanie je wykonać samemu. Natomiast przygotujmy się merytorycznie, żebyśmy ten efekt uzyskali, który naprawdę chcemy.
1: To jak to zrobić, żeby tego nie poprawiać później?
2: O, jak to zrobić, żeby nie poprawiać? Przede wszystkim pójdźmy do dobrej hurtowni z materiałami budowlanymi. Na pewno ktoś nam doradzi, jakich narzędzi powinniśmy użyć i jakich produktów, żebyśmy zbliżyli się do efektu, który chcemy uzyskać. Zacznijmy po prostu od merytorycznego przygotowania się do tego, jak przygotować ścianę pod malowanie. Kiedyś po prostu zwykłe malowanie polegało na tym, że był pomysł w głowie, malujemy i przechodziliśmy od razu do czynów. Teraz praktycznie przygotowanie samej ściany to jest paroprocesowe i też zaczynamy od tego, czy ta ściana jest nowa, czy już była malowana, czy ona wymaga dodatkowej obróbki. Jeżeli już ten temat mamy naszykowany i wiemy, jak do tego się zabrać, wtedy przechodzimy do konkretnych produktów, czyli rodzaj wałka, długość włosa, rodzaj farby, czy to czasami musimy też zacząć od tego, czy ta ściana będzie podświetlona światłem naturalnym, czy światłem na przykład LED-owym. I jeżeli to już mamy w głowie, a bardzo często osoba w hurtowni jest w stanie nas naprowadzić na to i sprzedać dokładnie te produkty i te narzędzia, które nas zbliżą do tego efektu. Więc cały czas będę bardzo mocno tutaj zachęcał, żeby ten okres przygotowawczy przed tym wszystkim dobrze wykorzystać i to jest chyba największy klucz do sukcesu.
1: Jest jeszcze jedna sprawa, bo Polacy, kiedy remontują swoje mieszkania, nie przestrzegają czegoś takiego jak BHP. Dłubiąc przy elektryce, nie wyłączają korków. Czasami tak ryzykują, ale nie mówię, że wszyscy. To jest rzeczywiście taki duży problem, że nie dbamy o to, jak drabina stoi, że nie stoi równo, tylko tak trochę ryzykujemy. Czy też, tak jak wspominałem o tym prądzie, że nie wyłączamy go, a gdzieś coś próbujemy jeszcze przykręcić. Jest to problem?
2: Faktycznie jest to problem. Zacznijmy od tego. Jeżeli nie robimy tego na co dzień jako profesjonaliści, tylko tak powiedzmy od wielkiego dzwona, to faktycznie gdzieś przestajemy być czujni i wydaje nam się, że na taką krótki strzał po prostu coś zrobimy i to wyjdzie. Faktycznie to nas może zgubić. To nas może zgubić bardzo często, bo zamiast jakby tego zdrowego rozsądku bierze górę ta brawura i rzeczywiście wypadek może zdarzyć się każdemu, ale warto jakby przestrzegać takich podstawowych zasad i też je troszeczkę przemyśleć, przygotować się. Była poruszona kwestia tego prądu, tak? No, malowanie bardzo często wymaga od nas tego, że demontujemy te, czy to gniazdka, czy włączniki światła, no bo to wiadomo, trzeba również i pod nimi pomalować. Natomiast jeżeli już decydujemy się na takie coś i mamy po prostu te przysłowiowe kable na wierzchu, warto, naprawdę warto wyłączyć te korki, dodatkowo sprawdzić je specjalnym narzędziem, czy ta faza faktycznie już tam jest, czy faktycznie jej nie ma. Jest to też czasami ważne z tego względu, że gniazdka są bardzo nisko. Czasami potrafimy, jak mamy małe dzieci, tak, remontujemy przykładowo jeden pokój. Gdzieś te dzieciaki mogą się kręcić, więc tym bardziej powinniśmy na to zwrócić uwagę, bo o nieszczęście bardzo łatwo, a te środki zaradcze są nawet jeszcze prostsze, bo to jest przyłączenie jednego korka, tak, który odpowiada za dany obwód i mamy sprawę bezpieczną.
1: To na koniec, jeśli już mówimy o malowaniu, to czy rzeczywiście powinniśmy stawiać na odcinkę tak zwaną, bo chyba nie lubimy za bardzo kleić taśmą gdzieś przy suficie, bo to nas męczy.
2: Tutaj każdy ma swoje priorytety i co chciałby osiągnąć. Czasami też warto zwrócić uwagę, z jakiego stanu startujemy. Jeżeli my jesteśmy na przykład w starym budownictwie, w blokach, gdzie te ściany, powiedzmy szczerze, no, nie są idealnie równe, są pewne zabiegi malarskie, które mogą troszeczkę oszukać nasze oko i jakby wyprostować wirtualnie te ściany. Wtedy ta odcinka może być troszeczkę niższa względem sufitu. Polecam zapoznać się z tymi różnymi metodami, które mogą nam troszeczkę to poprawić, przede wszystkim wizualnie, a z tym zostaniemy na najdłużej.
1: O budownictwie, remontach, a przede wszystkim o malowaniu rozmawialiśmy dzisiaj z ekspertem do spraw budownictwa Adamem Kowalem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję Państwu, dziękuję Panu.
0: Pamiętaj, przygotuj się i zaplanuj przebieg remontu. Pamiętaj o przestrzeganiu zasad BHP. I co równie ważne, zadbaj o dobre relacje z sąsiadami, uprzedzając ich o remoncie, który czasami może być nieco głośny.

12 minut mamy jeszcze do godziny 10, a ja dopytam o to, czy obserwowali Państwo wczoraj wieczorem koniunkcję Wenus i Księżyca. Jak wrażenia? Kilka historii już widzę, także będzie o czym opowiadać tuż po wiadomościach Radia Łódź.

0: Reklama.
1: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej, soczystej marakuji i kruchej, deserowej czekolady.
2: Egzotycznie świeże.
1: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
2: Słodkie, tak? Orzeźwiające? No jakże.
1: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
3: Tato, idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
4: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
5: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
6: Fake newsy, manipulacja, propaganda. Czy wiesz, co dzieje się w umyśle człowieka, którego poglądy ulegają radykalizacji? Wejdź do laboratorium neuropolityki i znajdź antidotum na chaos informacyjny. Zobacz teatr, który walczy o prawdę.
7: Spektakl Pranie mózgu w reżyserii Magdy Szpecht już od 19 czerwca w Teatrze Jaracza w Łodzi. Bilety w kasie teatru i online na teatrjaracza.pl.
8: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
9: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
8: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
9: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, FENIX. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
10: To jest teatr komedii i improw Łodzi. Z trochę śmiechu nikomu nie zaszkodzi. Mm-hmm.
11: Masz jakiś ciekawy plan na wieczór, czy znowu spędzisz go na kanapie? Przyjdź do Teatru Komedii Impro na spektakl, którego nikt jeszcze nie widział, bo powstaje tylko jeden raz, tylko w ten wieczór, na twoich oczach. Aktorzy nie mają gotowego scenariusza, mają za to głowy pełne pomysłów, a publiczność decyduje, co się wydarzy. Każdy spektakl jest inny, a każdy wieczór wyjątkowy. Przyjdź do Teatru Komedii Impro na OFF Piotrkowskiej w Łodzi. Zostaw codzienność za drzwiami i daj się zaskoczyć.
12: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
13: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć, albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
14: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
15: A gdyby Olga Boznańska mogła opowiedzieć o sobie samej?
16: Niezależnie od okoliczności powstania portretu, zawsze zależało mi na uchwyceniu prawdy o modelu. Pokazaniu go takim, jaki jest, bez upiększania go na siłę. Właśnie w przeciętnych, a wręcz brzydkich rysach kryje się prawda o duszy człowieka. To też nie wolno ich pod żadnym pozorem zmieniać.
15: Wysłuchaliście fragmentu biografii Olgi Boznańskiej czytanej przez Danutę Stenkę. To część projektu edukacyjnego Muzeum w Liceum, który ma zainspirować młodzież sztuką. Szczegóły na niezlasztuka.net.
12: Ogłoszenie społeczne.
17: Tu Radio Łódź, zbliża się godzina 10. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, Małgorzata Błożewicz.
18: Kontrole i zwolnienia po aferze z lekarzem w szpitalu południowym w Warszawie. Atak przed łódzkim kościołem, poszkodowani ksiądz i parafianka. Atlas Arena chce pobić rekord w planach ponad 100 wydarzeń. W dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, miejscami przelotne opady deszczu. Konsekwencje afery w szpitalu południowym w Warszawie. 29-letni lekarz Dawid Kacprzyk, który w rok zarobił 1 600 000 zł, stracił pracę. Stołeczny ratusz po audycie, który wykazał nieprawidłowości w szpitalu i organizacji pracy SOR-u, chce odwołania dyrektor do spraw medycznych placówki. Kontrolę prowadzi NFZ. Sprawą zajęła się też prokuratura. O szczegółach mówi Joanna Stankiewicz.
0: Audyt w szpitalu południowym wykazał nieprawidłowości przy zatwierdzaniu dyżurów i rozliczeń. Placówka przygotowuje zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia oszustwa przez lekarza Dawida Kacprzyka, poinformował w mediach społecznościowych prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Z kolei prokuratura z urzędu prowadzi postępowanie w tej sprawie, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
19: Postępowanie sprawdzające wszczęte jest w zakresie ewentualnego poświadczenia nieprawdy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej na dokumentacji poświadczającej czas wykonywanej pracy.
0: Młody lekarz już stracił pracę. Kontrolę w szpitalu południowym prowadzi też Narodowy Fundusz Zdrowia, dodaje Jakub Gołąb z funduszu.
20: Musimy zweryfikować, czy ta praca była wykonywana, czy była wykonywana zgodnie z obowiązującymi przepisami.
0: Prokuratura prowadzi też postępowanie dotyczące przyjmowania w szpitalu południowym części pacjentów bez kolejki. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
18: Dramatyczne sceny przed jedną z łódzkich parafii. 51-letni mężczyzna zaatakował księdza oraz starszą kobietę. Do zdarzenia doszło przed kościołem podczas interwencji duchownego, który próbował pomóc zaatakowanej parafiance, mówi Radiu Łódź podkomisarz Kamila Sowińska z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.
21: Do zdarzenia doszło na łódzkich Bałutach. 51-latek zaczepiał napotkane mu osoby. Między innymi uderzył 73-latkę i zepchnął ją ze schodów, na skutek czego kobieta miała złamane obie kończyny górne. Dodatkowo chciał wyrwać torbę z artykułami spożywczymi księdza, jednak zamierzonego celu nie osiągnął.
18: 51-latek trafił do policyjnego aresztu. Postawiono mu zarzuty usiłowania rozboju, za co grozi kara do 15 lat więzienia. Sprawą zajmuje się prokuratura rejonowa Łódź Bałuty. Atlas Arena idzie na rekord. W tym roku w łódzkiej hali widowiskowo-sportowej może zostać zorganizowanych ponad 100 wydarzeń. Takie ambitne plany ma prezes spółki Miejska Arena Kultury i Sportu Maciej Łaski. Na antenie Radia Łódź przyznał, że po wyjątkowo udanym zeszłym roku ten zapowiada się równie dobrze.
22: To półrocze jest rekordowe, ponad 250 000 widzów, 6 soldautów.
23: Czyli wyprzedanych całkowicie imprez,
22: gdzie nie było ani jednego biletu dostępnego. Z roku na rok myślę, że ten wolumen będzie się zwiększał. Oczywiście to nie jest tak, że kalendarz jest z gumy.
23: Czyli co, Atlas Arena dochodzi już do kresu swojej wytrzymałości?
22: Nie, do kresu swojej wytrzymałości to jest daleko.
23: Będzie powyżej 100 wydarzeń w tym roku?
22: Postaramy się.
18: Z porannym gościem Radia Łódź rozmawiał Maciej Trojanowski. Na ten rok w Atlas Arenie już zaplanowanych jest prawie 30 wydarzeń, w tym koncerty takich gwiazd jak Marilyn Manson, Scorpions, Deep Purple, Koma czy Pitbull. Co jeszcze w planach? O tym można już posłuchać w całej rozmowie z prezesem Makis, Maciejem Łaskim, na naszej stronie internetowej i w aplikacji mobilnej.
1: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
18: Od ćwierć wieku uczą szacunku do przyrody, a od 2 dekad pomagają rannym i osłabionym dzikim zwierzętom. Leśna Osada Edukacyjna w Kole obchodzi 25-lecie działalności, a działający przy niej Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt świętuje 20 urodziny. Każdego roku trafia tam nawet 1300 zwierząt wymagających pomocy, a większość z nich po leczeniu wraca do naturalnego środowiska. Jak podkreśla nadleśniczy Nadleśnictwa Piotrków Mateusz Garbacz, największą nagrodą dla pracowników ośrodka jest chwila, gdy uratowane zwierzę może ponownie żyć na wolności.
24: Mamy kilka takich spektakularnych sytuacji, kiedy udało się przywrócić czy to wilka, czy to bielika w naturze, ale też różne inne mniejsze zwierzęta.
25: Jednogłośnie jest to chrumek, który nam przyniósł jak najwięcej takiej satysfakcji i zarazem sławy, bo chrumek przez to, że najadł się tych owoców z nalewki, przeszedł do historii tego ośrodka. No i nasza zocha łania, która ma blisko 20 lat.
18: O najsłynniejszych podopiecznych ośrodka w Kole mówił Paweł Kowalski z Nadleśnictwa Piotrków. Ośrodek pełni również bardzo ważną rolę w edukacji leśnej dzieci i młodzieży. Kolejne wiadomości Radia Łódź o 11:00 zapraszam.
17: A prognoza pogody z pewnością się przyda. Bardzo proszę, już prawie 20 stopni w Łodzi, ciepło, tylko słońce dzisiaj nieśmiało wygląda zza chmur, ale taki jest plan. W ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane okresami, wzrastające do dużego. Miejscami nawet przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna w Łódzkiem dzisiaj do 25 stopni. Wiatr słaby, czasami umiarkowany.
1: W środku dnia z Radiem Łódź.
2: 5 minut po godzinie 10, przedpołudniowe, dzień dobry, zdecydowanie tak. Monika Borysow-Dudowicz, witam serdecznie. Rafał Tyluś realizuje program, od nas dzień dobry, ale wrócimy za chwilę jeszcze do opowieści na dobranoc.

9 minut po godzinie 10 to wracamy jeszcze do tego, co wczoraj działo się na niebie. Koniunkcja, o tym już dzisiaj wspominaliśmy. Ja poprosiłam o to, aby napisać, jakie są Państwa wrażenia. Jak to dobrze, że przez przypadek spojrzałam w niebo, pięknie to wyglądało. Wenus i Księżyc, to pani Ania, pod wrażeniem oczywiście, że tak. Pan Maciej, żona nie chciała iść na spacer, ale powiedziałem, zobaczysz, że się opłaca. Jeszcze dzisiaj rano tak przy kawie było o wieczornej wycieczce. Ja obiecałam dzisiaj zaproszenia do kina. I tutaj uwaga, uwaga, za chwilę zadanie specjalne. Tak w ogóle przed nami letnie przesilenie, przypominam, może ktoś wybiera się na przykład po kwiat paproci. Oj, będziemy się jeszcze dzisiaj w tej sprawie przypominać. W ogóle w tym tygodniu jest taki plan. W końcu mamy jeszcze tak zwaną słowiańską duszę, ale najpierw do kina się wybierzemy.

0: 18 minut po godzinie 10 to zgodnie z obietnicą. Ja jestem już przygotowana do rozdawania upominków.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: I można otworzyć kopertę, co takiego się w niej znajduje. Podwójne zaproszenie do kina, dowolnie wybrany seans filmowy. Zaproszenie ważne wiosną, latem, czyli do 7 dnia lipca. I teraz czas na zadanie specjalne. Powoli szykujemy się do lata. Idziemy sobie spokojnie piechotą do lata. Ja chciałam dzisiaj poprosić o takie małe podsumowanie, jaka była i jeszcze przez chwilę jest ta tegoroczna wiosna. To było wyzwanie, prawda? Jak Państwo ją zapamiętają. Podsumowując, wiosna w tym roku kojarzy mi się przede wszystkim z, proszę dokończyć zdanie, studiomałpa.radiouć.pl i nagrodzimy oczywiście pomysłowość.

0: autopromocja.
1: Polszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
2: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
1: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak.
3: Kiedy wyraz knędz po kolejnych zmianach, brzmiący już teraz ksiądz, zmienił znaczenie na osoba duchowna, kapłan, wyraz książę zajął w systemie jego miejsce.
4: Piernik zwany był kiedyś pieprznikiem i chyba to jest już bardzo ciekawy punkt wyjścia.
1: Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14.40.
2: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
1: i Anna Groblińska.
5: Radio Nocą.
6: Mija 26 lat od śmierci księdza profesora Józefa Tischnera. O postaci, myśli i przesłaniu tego wybitnego Polaka, myśliciela, filozofa nadziei, rozmawiać będziemy w najbliższym Radiu Nocą z autorem znakomitej biografii Tischnera, pisarzem, poetą, dziennikarzem, publicystą Wojciechem Bonowiczem. Zapraszam Państwa do dzisiejszego Radia Nocą Tischner Dzisiaj od 23.05 do 1.00, a już teraz do przesyłania Państwa komentarzy czy przemyśleń na m.woźniczka@radioloc.pl. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Spadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni. Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
8: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
9: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
10: Sekunda po sekundzie. Informacja po informacji. Zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo. W rytmie dnia. Blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres. Tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17. W TVP1 i TVP Info.
11: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
12: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
11: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
12: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, FENIX. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
13: Czas na wielki finał sezonu artystycznego Filharmonii Łódzkiej imienia Artura Rubinsteina. Sercem jego programu będą pieśni przemijania. Ostatnia symfonia w dorobku Krzysztofa Pendereckiego, oparta na poetyckich tekstach kontemplujących upływ czasu. W pierwszej części wieczoru zabłyśnie gwiazda Shori Kuwahary, japońskiej pianistki, która zdobyła 4. nagrodę ubiegłorocznego konkursu Chopinowskiego. Również w Łodzi zagra Chopina. W jej wykonaniu usłyszymy błyskotliwy pierwszy koncert fortepianowy. Do zobaczenia w piątek 19 czerwca. O 19.
0: Po reklamie.
5: W środku dnia. Z Radiem Łódź.
4: To, jakie mają Państwo skojarzenia z tegoroczną wiosną, studiomałparadiouci.pl. Za najciekawszą odpowiedź, zaproszenie do kina dzisiaj, proszę pomyśleć, napisać. A czasu trochę będzie jeszcze, ponieważ przed nami między innymi magazyn Zwierz się zwierz. Dzisiaj kilka tematów do omówienia. Hotele dla zwierząt z obowiązkiem rejestracji. Temat wakacji z psem, ale to nie wszystko. O szczegółach już za kilka minut. Monika Czerska. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: szukam sobie znowu miejsca. Na wypadek zmieniam ciągle klisze. W moim ulubionym kiosku już nie ma moich ulubionych zapalniczek. Sam nawet nie wiem, gdzie ostatnio byłem. W kieszeni jakiś bilet, w kalendarzu mamy styczeń. I to byłoby na tyle.
1: I tak dzień za dniem, i tak uciekł nam czas.

0: Monika Czerska, zapraszam na nasze cotygodniowe spotkanie. W nim różne tematy i ciekawostki o zwierzętach i dla właścicieli zwierząt. Rozpoczyna się sezon wakacyjnych wyjazdów, czyli czas, kiedy rośnie popularność hoteli dla zwierząt. Warto tu zaznaczyć, że do 18 czerwca właściciele takich hoteli oraz hodowli psów i kotów mają czas, by zarejestrować swoją działalność u powiatowego lekarza weterynarii. Obowiązek taki wynika z nowych przepisów ustawy o zdrowiu zwierząt, wyjaśnia lubelska wojewódzka lekarz weterynarii dr Monika Michałowska.
1: Jeżeli tego zgłoszenia nie dokonają w tym terminie, będzie to oznaczało brak spełnienia warunków do dalszego prowadzenia działalności. Taka działalność musi być nadzorowana przez inspekcję weterynaryjną w celu zapewnienia zgodności prowadzenia tej działalności z obowiązującymi przepisami prawa. Ma to m.in. na celu zwiększenie nadzoru nad dobrostanem zwierząt.
0: Na wprowadzenie takich przepisów czekało wielu właścicieli hoteli dla psów i kotów, także działająca w branży od 20 lat pani Kamila z Rakowisk pod Białą Podlaską.
2: Chociażby i z racji też i dla zwierząt, i dla właścicieli, i ogólnie dla osób, które chcą się zająć tym, bo to nie jest prosta sprawa prowadzenie takiego hotelu. My w swojej działalności przeżyliśmy różne sytuacje, i poród, i konieczność wezwania lekarza.
0: Nowe przepisy ustawy o zdrowiu zwierząt weszły w życie w marcu. Dostosowują one polskie prawo do wymogów Unii Europejskiej. Wybierając miejsce, w którym na czas naszego urlopu zostawiamy naszego czworonożnego przyjaciela, warto sprawdzić, czy takie miejsce zostało już zarejestrowane. Coraz częściej zabieramy nasze psy i koty ze sobą na urlopowe wyjazdy, a wyjeżdżając powinniśmy upewnić się, czy w miejscu naszego zakwaterowania można mieszkać ze zwierzętami. Warto także sprawdzić okolicę, w którą się wybieramy, podpowiada ekspertka od organizacji wakacji z psami Aleksandra Okrasa.
3: Czy wybieramy się nad jezioro, czy wybieramy się w górę, czy nad morze, to właśnie zwróćmy uwagę na to miejsce, dla którego się wybieramy. Czyli na przykład, jeżeli jedziemy nad to morze, wiadomo, że będziemy chcieli wejść na plażę. Więc nie szukajmy sobie hotelu, przy którym nie ma psiej plaży, bo będziemy musieli kilometrami po prostu do niej iść, żeby z tym psem sobie pójść albo w ogóle z tego zrezygnować. Tak samo jeśli chodzi o góry. Sprawdzamy sobie dostępność parków narodowych. W Polsce jest to dosyć ograniczone.
0: Aleksandra Okrasa dodaje, że coraz więcej obiektów takich jak zamki czy muzea jest dostępnych dla zwiedzających z psami. W Polsce około 60% obiektów noclegowych przyjmuje czworonogi, a niektóre oferują nawet usługę opieki nad nimi. Ekspertka dodaje, że Polacy coraz chętniej wyjeżdżają na urlopy ze swoimi zwierzętami. Ze statystyk wynika, że co trzeci wakacyjny wyjazd w tym roku jest planowany z psem. Na koniec w magazynie Zwierz się zwierz przenosimy się do Holandii, by opowiedzieć o interesującej akcji. Pisklęta na łąkach, koty w domu to hasło kampanii, ale także tytuł teledysku, które mają przekonać holenderskich właścicieli kotów, aby trzymali je w nocy w domu. Wiosną i latem bowiem ulubionym przysmakiem tych zwierzaków są pisklęta ptaków flęgowych. Problem jest poważny. W Holandii żyje 4 miliony kotów, które rocznie zjadają 18 milionów ptaków.
4: W Holandii ptaki mają niewiele miejsca do budowania gniazd. Jaja składają na pastwiskach, łąkach lub nad kanałami miejskimi, przez co stają się łatwym łupem dla kotów, które nocą mogą przemierzać kilometry w poszukiwaniu jedzenia. Dlatego kilkanaście organizacji zajmujących się ochroną ptaków prowadzi kampanię Pisklęta na łąkach, koty w domu. Chcą one przekonać właścicieli zwierzaków, aby w nocy trzymali je w domu. To smutne, one powinny chodzić gdzie chcą. Szkoda mi ptaków, musimy je chronić, mówili mi sąsiedzi, których zwierzaki swobodnie wędrują po całym osiedlu. Organizatorzy kampanii argumentują, że koty zjadają rocznie 18 milionów ptaków, również tych chronionych. Zanieczyszczają ich gniazda, zmuszają pisklęta i rodziców do ucieczki. Dlatego radzą właścicielom, aby koty zamykali, regularnie uzupełniali ich karmę oraz kastrowali, aby zapobiegać narodzinom bezpańskich kotów. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
0: I tą ciekawostką prosto z Holandii kończymy dzisiejszy magazyn Zwierz się zwierz. Wszystkie odcinki programu są dostępne na portalu radiouć.pl, a także w serwisie Spotify. Monika Czerska. Do usłyszenia.

8 minut mamy jeszcze do godziny 11. W wiadomościach Radia Łódź już za kilka minut powiemy o naborze do pilotażowego programu rządu, w ramach którego świeże owoce i warzywa mają trafiać do żłobków prosto od producentów. Smacznego polecamy się do słuchania. Tuż po wiadomościach wrócimy jeszcze do sprawy wiosenno-filmowej.

0: promocja.
1: Pytania o sprawy najważniejsze.
2: Po co Rosji kraj taki jak Polska?
3: Po nic, Polska nie powinna istnieć. Egzystencja Polski jest niepożądana.
1: I najważniejszych ludzi świata.
4: Donald Trump to jest joker. To jest gość, który przychodzi i podpala istniejący porządek.
1: Co ten nowy porządek oznacza dla nas?
5: Powinien się pojawić taki przywódca, który nie będzie bał się Polakom powiedzieć trudnej prawdy.
1: I dla świata.
6: Jeżeli nawet chcemy zmiany reżimu, to co będzie później może być dużo gorsze niż to, co jest obecnie. Naprawdę stąpamy po cienkim lodzie.
1: A więc Wojna. Podcast Marcina Pośpiecha. Nowe odcinki w każdy wtorek po 20 na antenie Radia Łódź i w serwisach streamingowych.
7: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
8: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
9: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
7: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
10: Zabetonowali cały...
11: Czego tu brakuje?
10: Rozumu.
11: Tylko rozumu.
12: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
13: Pan zobaczy, co tu się dzieje. U nas pod klatką. Nie ma porządku.
7: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
14: Sportowe emocje, dobra zabawa i atrakcje dla całych rodzin. Już 21 czerwca zapraszamy do parku Baden-Powella na bieg 5 do setki. Przyjdź kibicować małym i dużym sportowcom. Skorzystaj z animacji dla dzieci i spędź dzień w wyjątkowej atmosferze. Widzimy się 21 czerwca w parku Baden-Powella. Więcej informacji na radiołódź.pl.
15: Partnerami biegu są GAG Dragon Motors Łódź, Łódzka Kolej Aglomeracyjna, Live Nation, Port Łódź.
16: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
17: Nie ma mowy, lecę w Słowackie Tatry.
16: Serio? A co tam takiego?
17: Łomnica, Smokowiec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
16: Brzmi jak wydatek.
17: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
16: No to na co jeszcze czekamy?
17: Lato w Słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
16: Sprawdź na www.vt.sk.
18: A w sobotę rzuć robotę i świętuj początek wakacji w PGR Koszalew. Już w najbliższą sobotę potańcówka w stylu summer. Plażowy klimat, grill, zimne napoje, a na scenie gwiazda muzyki tanecznej i hity, które śpiewa cała Polska. Do zobaczenia na parkiecie.
19: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Raty RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Łodzi, ulica Żgowska 26. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
20: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
21: Fake newsy, manipulacja, propaganda. Czy wiesz, co dzieje się w umyśle człowieka, którego poglądy ulegają radykalizacji? Wejdź do laboratorium neuropolityki i znajdź antidotum na chaos informacyjny. Zobacz teatr, który walczy o prawdę. Spektakl Pranie mózgu w reżyserii Magdy Szpecht już od 19 czerwca w Teatrze Jaracza w Łodzi. Bilety w kasie teatru i online na teatryjaracza.pl.
0: Po reklamie.
22: Tu Radio Łódź, zbliża się godzina 11. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, Beata Janowska.
23: Dzień dobry. Zatrzymano podejrzewanego w sprawie zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej. Atak ukraińskich dronów na Moskwę. Płonie rafineria. Wołodymyr Zełenski mówi, że to uzasadniona odpowiedź na ataki na ukraińskie miasta. Świeże owoce i warzywa dla maluchów w żłobkach. Trwa nabór wniosków do rządowego programu. Dziś w regionie częściowe zachmurzenie. Będzie ciepło do 25 stopni. Zatrzymany został mężczyzna podejrzewany o udział w zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej. Poinformował o tym premier Donald Tusk w mediach społecznościowych. Dodał, że zatrzymany miał gruziński paszport i podkreślił, że służby pracują nad ustaleniem zleceniodawcy. Do zabójstwa doszło w poniedziałek. Zastrzelony 44-letni artysta Robert Kuzakow był krytykiem Władimira Putina. Jak informowała policja, do ofiary podszedł mężczyzna, który oddał dwa strzały, a gdy ranny upadł na ziemię, sprawca strzelił do niego jeszcze trzy razy z bliskiej odległości. Wczoraj szef rządu mówił, mówił, że wszystko wskazuje na to, że było to zabójstwo polityczne, ale trzeba poczekać na dowody i bardziej konkretne przesłanki. Donald Tusk dodał, że jeżeli było to morderstwo na zlecenie Rosji, to jest to bardzo poważny fakt o wymiarze międzynarodowym. Dzisiaj po 13 minister spraw wewnętrznych i administracji oraz minister koordynator służb specjalnych przedstawią więcej informacji na ten temat. W Moskwie płonie lokalna rafineria. Nad ranem stolicę Rosji zaatakowało ponad 180 ukraińskich dronów. To drugi w tym tygodniu zmasowany atak na miasto i moskiewską aglomerację. Czasowo zamknięte są moskiewskie porty lotnicze. Wołodymyr Zełenski mówi, że to uzasadniona odpowiedź za ataki na ukraińskie miasta. Prezydent Ukrainy opublikował także nagranie płonącej rafinerii oddalonej 15 km od Kremla. O szczegółach Paweł Buszko.
2: Wołodymyr Zełenski napisał, że w nocy ukraińskie dalekosiężne sankcje ponownie dotarły do obwodu moskiewskiego i po raz drugi w ciągu tygodnia trafiły w moskiewską rafinerię ropy naftowej. Jak zaznaczył, jest to całkowicie uzasadniona odpowiedź na rosyjskie ataki na ukraińskie miasta i regiony, a także kolejny ważny rezultat działań ukraińskich żołnierzy wymierzony w obiekty wspierające rosyjską machinę wojenną. Wołodymyr Zełenski zaznaczył, że w ostatnich dniach wszyscy partnerzy Ukrainy podkreślają precyzję i skuteczność ukraińskich uderzeń średniego i dalekiego zasięgu. Paweł Buszko, Polskie Radio.
23: Prezydent Ukrainy przebywa dziś w Brukseli, gdzie w siedzibie NATO spotykają się przedstawiciele państw grupy kontaktowej do spraw obrony Ukrainy. Chce uzyskać dodatkowe 20 miliardów dolarów na uzbrojenie. Żywność prosto od rolników dla łódzkich maluchów. Świeże warzywa i owoce mają trafiać do żłobków prosto od producentów. To pilotażowy program rządowy. Trwa nabór. O szczegółach nasz reporter Michał Dąbrowski.
3: Od lokalnego producenta do żłobka. To nazwa pilotażowego programu, do którego nabór potrwa do końca czerwca. Udział mogą wziąć organizacje pozarządowe, fundacje i stowarzyszenia.
4: Takie jak na przykład Bank Żywności imienia Marka Edelmana w Łodzi, który ma już kontakty z producentami lokalnymi.
3: Mówi wicewojewoda łódzki Grzegorz Majewski z Nowej Lewicy. Wyłonione podmioty będą pośredniczyć między producentami żywności i żłobkami. Pilotaż programu ma potrwać od 1 września do grudnia. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
23: Jeżeli pilotaż się powiedzie, program może być wprowadzony na stałe.
7: Więcej na radiołódź.pl.
23: Folklor, regionalne smaki i atrakcje dla całych rodzin. Wszystko to w nadchodzącą niedzielę w Głownie. Nad Zalewem Mrożyczka odbędzie się folkowe łódzkie święto wsi. To promocja lokalnych tradycji, kultury i dziedzictwa wsi województwa łódzkiego. Gościem specjalnym będzie znany kucharz Karol Okrasa, który poprowadzi warsztaty kulinarne inspirowane smakami naszego regionu, a szczegółowy plan zdradza Iwona Borowińska z Łódzkich Kolei Aglomeracyjnych.
11: Będą warsztaty rękodzielnicze, regionalna kuchnia, stoiska wystawców oraz strefy zabaw dla dzieci. Na scenie głównej od godziny 12 będą występować zespoły pieśni i tańca oraz orkiestry Dente, a wieczorem publiczność rozbawią kabarety.
23: Na wydarzenie można będzie dojechać pociągami Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Przewoźnik przygotował specjalną ofertę. Każdy, kto kupi bilet do Głowna, wróci tego samego dnia bezpłatnie. Wystarczy zachować bilet i okazać go podczas podróży powrotnej. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 12.
22: A ja zapraszam jeszcze na prognozę pogody. W ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, miejscami przelotne opady deszczu. Maksymalnie dzisiaj w Łódzkiem od 24 do 25 stopni, już mamy 22 stopnie na termometrach w Łodzi. Wiatr słaby, okresami umiarkowane, ciśnienie wysokie, 999 hektopaskali.
7: W środku dnia z Radiem Łódź.
22: I co można robić w taki dzień, w taką pogodę? Kilka podpowiedzi kulturalnych. Za chwilę od Anny Grublińskiej, Monika Borysow-Dudowicz. Witam serdecznie. Rafał Tyluś realizuje program. Pozdrawiamy w porze przedpołudniowej.

0: 10 minut po godzinie 11.
1: Czas na kulturę.
0: To ja wrócę do tego pytania, co można robić w taki dzień, w taką pogodę. Anna Grobińska wywołana dzisiaj do odpowiedzi ponownie. Dzień dobry, Aniu.
2: Dzień dobry.
0: Witam bardzo serdecznie i chyba takich możliwości, jeżeli chodzi o wyjście i skorzystania z takich zaproszeń, nie brakuje, prawda?
2: Ojejku, tego jest cała masa, tym bardziej, że dziś właśnie rozpoczyna się główny program fotofestiwalu. My już od dawna o Międzynarodowym Festiwalu Fotografii, o tegorocznej edycji, która potrwa 10 dni, mówimy, ponieważ były i wydarzenia poprzedzające. Natomiast dziś to oficjalne otwarcie tradycyjnie w Art Inkubatorze. Natomiast centrum festiwalowe mieści się w Pałacu Biedermana, bo jest współpraca, przyjaźń już wieloletnia z Uniwersytetem Łódzkim, ale w tym roku zaowocowała aż tak, że właśnie mamy i wystawy, ale także i tę przestrzeń spotkań, rozmów, chilloutu również właśnie w Pałacu Biedermana. Natomiast w Art Inkubatorze dzisiaj o godzinie 19:00 otwarcie wystaw programu głównego, programu otwartego i projektu Heritage Lens, które to wystawy dotyczą najważniejszych wyzwań współczesności, kryzysu demokracji, katastrof klimatycznych, wpływu sztucznej inteligencji na obraz, no i złożona relacja człowieka i zwierzęcia. To jest też wiodący tytuł, wiodący temat tegorocznego fotofestiwalu, ale także mamy i wystawę o 20:00 w hali maszyn w fuzji, wystawę Heleny Majewskiej, a w elektrowni przepięknej, choć starej i zniszczonej, Scheiblera, również fuzji o 22:00. Bardzo ciekawe wydarzenie, bo to będzie multimedialne widowisko Sir Johna Akonfra z muzyką na żywo w wykonaniu Hani Rani. Więc naprawdę bardzo interesujące wydarzenia, a przed nami jeszcze kolejne. I ten festiwal rozlewa się po całym mieście i skończę, bo całe wiadomości będą o fotofestiwalu. A trzeba jeszcze koniecznie powiedzieć, że dzisiaj premiera Emigracji w Teatrze Nowym. To jest adaptacja dokonana przez Marcina Brzozowskiego, także reżysera spektaklu, powieści Malcolma XD, autora słynnych past i memów internetowych. No i to jest również historia, którą widzowie mogą znać z serialu filmowego, a dziś pokaz przedpremierowy, jutro premiera w Teatrze Nowym w Łodzi, właśnie w wersji teatralnej Emigracji. W Łódzkim Domu Kultury dzisiaj ciekawe spotkanie z cyklu Toczenie Dialogu. Iwona Żelazowska będzie gościem wieczoru, autorka książki Kraina Wielu Bogów i to będzie opowieść o Meksyku, Gwatemali, Kostaryce. Będą ciekawostki dotyczące religii, na przykład Azteków. Będzie pokaz zdjęć wykonanych właśnie w tych krajach. Bardzo ciekawie się to zapowiada. Wstęp wolny do Wborczyków 18, to jest ta lokalizacja tymczasowa Łódzkiego Domu Kultury. Początek o godzinie 18:00. I jeszcze spotkanie autorskie dzisiaj z Bohdanem Szymczakiem w Bibliotece imienia Piłsudskiego, czyli w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej. To jest łódzki autor science fiction, a w najnowszej książce Błękitny Glob Biblioteka Piłsudskiego pojawia się jako element alternatywnej rzeczywistości, więc ciekawa sprawa. A zatem dziś o science fiction mowa będzie przy ulicy Gdańskiej 100/102 o godzinie 17:00 i już na zakończenie króciutko Łódzkie Tropy Mariana Turskiego. To jest tytuł spotkania autorskiego z Andrzejem Brzezieckim w Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana, a Andrzej Brzeziecki to jest autor bardzo znanych biografii, między innymi właśnie biografii Mariana Turskiego, zmarłego w ubiegłym roku, ocalałego z zagłady historyka, wieloletniego redaktora tygodnika Polityka. To Centrum Dialogu w Parku Ocalałych. Dzisiaj to spotkanie rozpocznie się, żebym Państwa nie okłamała, o godzinie 18:00. Polecamy bardzo serdecznie.
0: Czyli już wiemy, co można robić w taki dzień, w taką pogodę. Pięknie dziękujemy. Anna Grobińska.
2: Dziękuję.

0: 20 minut po godzinie 11, a ja pamiętam przez cały czas o pewnej sprawie. Pora wyłonić wiosennego chyba recenzenta, ponieważ ja dzisiaj poprosiłam o takie krótkie podsumowanie tegorocznej wiosny. Z czym się Państwu będzie kojarzyć? Od pana Michała wiadomość. Z czekaniem na ciepło. Już miało być, nie udało się. Już zapowiadali, a tu chłodny front sobie o nas przypomniał. Już miał jechać nad wodę, a tutaj tato, co ty, 20 stopni, nie mogę się rozchorować, bo klasówka. To czas na zmiany. Wiosna chłodna, niech to będzie ciepło. Lato i w końcu wakacje. To mam bardzo dobrą wiadomość. Wiadomo dla kogo dzisiaj podwójne zaproszenie do kina. Dowolnie wybrany seans filmowy. Zaproszenie ważne jeszcze w wakacyjnym okresie, bo do 7 lipca włącznie.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl

0: autopromocja.
1: Trzeszczy, niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny, a jednak mamy do czynienia z fenomenem.
2: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
1: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał, skup się, posłuchaj uważniej.
2: No właśnie, bo winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.
3: Veni, vidi, vinyl. Zawsze w niedzielę o 20:00.
2: Bartosz Florczak,
1: Marcin Tercjak.
2: Zapraszamy.
4: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Tato, idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
6: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
7: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
8: Powiadomienia, informacja, chaos. Jak zachować spokój i koncentrację w świecie sztucznej inteligencji? Przyjdź na konferencję Cisza w czasach chaosu. 25 i 26 czerwca w hotelu Apart w Uniejowie. Spotkaj ekspertów psychologii, nowych technologii i komunikacji. Warsztaty, inspiracje i kompetencje przyszłości. Udział w konferencji jest bezpłatny. Zapisy na konferencję dostępne pod adresem www.ciszawchaosie.pl. Wydarzenie realizowane jest w ramach projektu Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych, współfinansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności KPO.
9: Szukacie pomysłu na rodzinny dzień pełen atrakcji? 21 czerwca przyjedźcie do Głowna na folkowe łódzkie Święto Wsi. Czekają smakołyki od 100 kół gospodyń wiejskich, warsztaty z Karolem Okrasą, moc bezpłatnych atrakcji dla dzieci i dużo śmiechu z kabaretami Zdolni i Skromni oraz Czesław. Miłośnicy wypoczynku nad wodą będą mogli bezpłatnie sprawdzić się w sportach wodnych. Start o godzinie 12. Zaprasza Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
10: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
11: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
10: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
11: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, Fenix. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
12: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
13: Fake newsy, manipulacja, propaganda. Czy wiesz, co dzieje się w umyśle człowieka, którego poglądy ulegają radykalizacji? Wejdź do laboratorium neuropolityki i znajdź antidotum na chaos informacyjny. Zobacz teatr, który walczy o prawdę. Spektakl Pranie mózgu w reżyserii Magdy Szpecht już od 19 czerwca w Teatrze Jaracza w Łodzi. Bilety w kasie teatru i online na teatrjaracza.pl.
0: Po reklamie.
3: W środku dnia z Radiem Łódź.
14: 29 minut po godzinie 11. Jeżeli komuś z Państwa wciąż marzy się wyprawa do kina, to będzie jeszcze dzisiaj taka szansa, taka okazja. Chociaż najpierw zaproszenie na dzisiejsze wydanie programu. To jest temat i o tym już za moment w Radiu Łódź.

23 minuty zostały nam do godziny 12. Jeszcze Iza Berkowska przygotowuje dzisiejsze wydanie programu To jest temat, ale przekazała informacje, nad jakim tematem dzisiaj pracuje i na jaki temat chciałaby z Państwem porozmawiać. Także proszę przyjąć to zaproszenie tuż po godzinie 12 o motocyklistach na ulicach miast. Chcielibyśmy porozmawiać. Jak się okazuje, wciąż mamy sporo konfliktów między motocyklistami a kierowcami samochodów. O co mamy do siebie pretensje? Bardzo dobre pytanie. Czekamy na Państwa odpowiedzi. studio@radiołódź.pl. Tutaj można już wysyłać maile w tej sprawie, a tuż po godzinie 12 będzie można w tej sprawie również zadzwonić bezpośrednio do studia, wypowiedzieć się na antenie. 606-787-8778-42-6-787-8778. Program To jest temat tuż po godzinie 12.

0: To Grupa Rezerwat w Radiu Łódź. 18 minut zostało do godziny 12, a wracając do filmowych historii.
1: Sponsorem konkursu jest Kino Charlie. www.charlie.pl.
0: Dwuosobowe zaproszenie na dowolny film, ważne przez 2 miesiące od dziś. I teraz jakie będzie zadanie? Tak, jesteśmy dzisiaj pomiędzy wiosną a latem. Temat wiosenny już omówiony, to bardzo proszę, na jakie lato Państwo czekają? Jakie lato nam się marzy? studio@radiolodz.pl. Czasu nie ma zbyt wiele, ale wierzę w to, że będą bardzo ciekawe odpowiedzi. Najciekawsza naszym zdaniem zostanie nagrodzona.

0: 10 minut zostało nam jeszcze do godziny 12. Sprawy wiosenne już dzisiaj omówione. To czas na tematykę letnią. Zdecydowanie tak. Ja zapytałam przed chwilą dosłownie, jakie lato Państwu się marzy. I proszę bardzo, oto nagrodzona odpowiedź. Czekam na lato w stylu zróbmy nic. Takie, w którym jedynym poważnym dylematem jest wybór smaku lodów. Komary omijają mnie szerokim łukiem, a chłodny wiatr wieje dokładnie wtedy, gdy mam na to ochotę. Pełen luz, zimne napoje, słońce ładujące baterie bez limitu. Idealne lato po prostu. O taką właściwie myśl na lato, taki pomysł na lato ma pan Sebastian. Gratuluję, pozdrawiam bardzo serdecznie. Czyli wiadomo, dla kogo dzisiaj dwuosobowe zaproszenie do kina. Przypomnę, ważne przez 2 miesiące od dziś.
1: Sponsorem konkursu było Kino Charlie. www.charlie.pl.
0: I jeszcze raz gratulacje. O godzinie 12 najważniejsze wiadomości Radia Łódź. Polecamy Państwa uwadze, ponieważ dowiemy się między innymi, dlaczego kierowcy jeżdżą pod prąd ulicą Sienkiewicza w Łodzi.

0: Autopromocja.
1: Filip Łobodziński odebrał w studiu Radia Łódź srebrny medal zasłużony kulturze Gloria Artis. Z tej okazji porozmawialiśmy o byciu muzykiem, tłumaczem, dziennikarzem i oczywiście o miłości do twórczości Boba Dylana.
2: To jest jeden z największych utworów w ogóle dla mnie w historii muzyki popularnej. Wtedy mógłbym umrzeć. Mogę sobie pomarzyć.
1: Rozmowa z Filipem Łobodzińskim w niedzielę 21 czerwca po 16. Zapraszam, Bartosz Florczak.
3: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
4: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
5: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
6: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
3: Panie ministrze, w polityce
6: to było...
3: Nie jest pan od wczoraj w polityce.
7: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
8: Czy to jest polityczny trolling?
9: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
10: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
11: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
7: Gość Radia Łódź.
3: Najważniejsza rozmowa w regionie.
7: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
3: Maciej Trajanowski
7: i Michał Dąbrowski.
3: Zapraszamy!
0: Autopromocja. Reklama.
12: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej, soczystej marakuji i kruchej, deserowej czekolady.
13: Egzotycznie świeże.
12: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
13: Słodkie, tak. Orzeźwiające? No jakże.
12: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
14: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
15: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
14: Serio? A co tam takiego?
15: Łomnica, Smokowec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
14: Brzmi jak wydatek.
15: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
14: No to na co jeszcze czekamy?
15: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
14: Sprawdź na www.vt.sk.
16: 21 czerwca spotykamy się w Głownie. Od godziny 12 folkowe łódzkie święto wsi. Pełne muzyki, smaków i rodzinnych atrakcji. Będą koła gospodyń wiejskich, zespoły ludowe, regionalne specjały, atrakcje dla dzieci i warsztaty z Karolem Okrasą oraz ekipa Radia Łódź. Wieczorem od 18:30 na scenie kabarety Zdolni i Skromni i Czesław. Partnerem plenerowego studia Radia Łódź jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
17: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Raty RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Łodzi, ulica Żgowska 26. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
18: Ach, jak pani milczy. A przy tym pani wygląda na obrażoną. Pani ma znakomity wygląd. Dumnej królowej. Pani jest jakaś naburmuszona, skwaszona. Ach, ta duma i te kwasy. Nie, ja szaleję.
19: Inna księżniczka Burgunda wraca na deski Teatru Lalek Arlekin w Łodzi. Zapraszamy na spektakle 19, 20 i 21 czerwca. Bilety dostępne w kasie teatru lub na teatrarlekin.pl.
20: Tego lata ŁKA zabierze Cię jeszcze dalej. Już od 14 czerwca ruszają nowe połączenia łódzkiej kolei aglomeracyjnej do Płocka. To świetna okazja, by wygodnie zaplanować weekendowy wyjazd, spacer nad Wisłą i odkrywanie jednego z najciekawszych miast Mazowsza. Nowoczesne pociągi, komfortowa podróż i więcej możliwości na letnie wypady. Wsiądź do ŁKA i ruszaj do Płocka i nad Wisłę.
0: Po reklamie zbliża się południe.
12: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
21: Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź. Beata Janowska.
22: A we wiadomościach zatrzymanie podejrzewanego o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej, nagminne łamanie przepisów na ulicy Sienkiewicza w Łodzi, kierowcy jeżdżą pod prąd i kolejna podwyżka opłat za wodę i odprowadzanie ścieków w Konstantynowie Łódzkim. Popołudnie w regionie z przewagą chmur, ale bez opadów będzie ciepło. Podejrzewany o udział w zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej został zatrzymany. Poinformował o tym premier Donald Tusk w mediach społecznościowych.
1: Szef rządu poinformował we wpisie, że 36-letni zatrzymany miał gruziński paszport. Podkreślił, że służby pracują nad ustaleniem zleceniodawcy. W zatrzymaniu brali udział kontrterroryści z Lublina. Policjantów wspierali także funkcjonariusze z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zastrzelony 44-letni artysta był krytykiem Władimira Putina. Śledczy przekazali, że zabójstwo wyglądało jak egzekucja. Do ofiary podszedł mężczyzna, który oddał 3 strzały z broni krótkiej. Kiedy pokrzywdzony upadł na ziemię, zabójca podszedł i oddał jeszcze 2 strzały z bliskiej odległości. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
22: Podejrzewany został zatrzymany dzisiaj rano pod Warszawą. Jeszcze dziś minister spraw wewnętrznych i administracji oraz minister koordynator służb specjalnych przedstawią więcej informacji na ten temat. Jazda pod prąd ulicą Sienkiewicza w Łodzi. Ulica przez długie miesiące była zamknięta dla ruchu. Pod koniec maja została częściowo otwarta na odcinku między Narutowicza i Traugutta, ale jest jednokierunkowa. Niektórzy kierowcy nie stosują się do oznakowania i jeżdżą pod prąd. Przy Sienkiewicza jest reporter Radia Łódź, Seweryn Potentas. Jak wygląda sytuacja i co na to mieszkańcy?
2: Jestem w tej okolicy zaledwie 15 minut, a już udało mi się trafić na jeden z przypadków jazdy pod prąd. Przypomnijmy, ten fragment ulicy Sienkiewicza był zamknięty przez ponad rok, a częściowy ruch powrócił tu zaledwie kilka tygodni temu. Przejazd możliwy jest jednak tylko od strony ulicy Narutowicza, a zakaz wjazdu postawiony od strony Traugutta okazuje się nie powstrzymywać niektórych kierowców. Mieszkańcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że powodów takiego zachowania może być kilka. Lenistwo i chęć skrócenia sobie drogi, albo jazda na pamięć. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
22: Mandat za jazdę pod prąd na drodze jednokierunkowej może wynieść 5000 zł. Kierowca może też zarobić punkty karne.
4: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
22: Mieszkańcy gminy Konstantynów Łódzki zapłacą więcej za wodę i ścieki. Stawki wzrosną od 1 lipca. To trzecia podwyżka w ciągu ostatnich 3 lat. Mieszkańcy gminy mówią, że to za często.
23: Jestem zrozgotana. Dosyć, że woda u nas jest bardzo droga, jeszcze podwyżka. Jeszcze nie jest odpowiedniej jakości.
24: Nic nowego nie ma, tylko nowości polegają na podwyższaniu cen. Także nie idzie to w dobrą stronę.
25: Zmienia się cena na wodę o 12 groszy. To jest mniej niż 2%. Ze zmianą ceny ścieków jest 23 grosze i to jest poniżej 3%. Przypominam, że inflacja to jest ponad 3%.
22: Mówi prezes przedsiębiorstwa komunalnego gminy Konstantynów Łódzki Sebastian Kwiatkowski. Dodaje, że taryfa na wodę obowiązuje 3 lata. Gmina właśnie wchodzi w jej trzeci, ostatni okres. Zatem mieszkańcy wcześniej wiedzieli, że stawki wzrosną. Dopiero od 1 lipca można będzie wykupić jedną receptę w różnych aptekach. To ważna zmiana dla pacjentów, oznacza, że nie będą zmuszeni do realizacji całej recepty w jednym miejscu. Obecnie pacjent, który zrealizował część recepty w jednej aptece, pozostałe leki może wykupić tylko w tej samej placówce. Pierwotnie tak zwane dzielenie recept miało być możliwe od dziś, jednak Ministerstwo Zdrowia na wniosek Naczelnej Izby Aptekarskiej przesunęło termin wprowadzenia nowego rozwiązania, mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
26: Jesteśmy w kontakcie z Naczelną Izbą Aptekarską, która zresztą współpracowała z nami w przygotowaniu tego narzędzia. Izba też poprosiła nas o kilka dni przesunięcia, bo kończy też szkolenia dla farmaceutów wdrażania dzielonej recepty.
22: Po zmianach od 1 lipca pacjent będzie mógł realizować jedną receptę w różnych punktach. Udział aptek w programie jest dobrowolny. Apteki, które chcą się włączyć do systemu, mogą składać wnioski do Centrum E-Zdrowia. Kolejne wiadomości o 13.
21: Przed nami jeszcze prognoza pogody. W ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, miejscami przelotne opady deszczu. Maksymalnie dzisiaj Łódzkiem do 25 stopni, wiatr słaby, okresami umiarkowany, ciśnienie 999 hektopaskali i ważna informacja, nadchodzi fala upałów. Jaka to będzie skala? Synoptycy ostrzegają, że prawdopodobnie padnie historyczny rekord temperatury. 5 minut po godzinie 12. Ja już widzę kątem oka, że będą dzisiaj z nami motocykliści. Nie da się tego nie zauważyć. Program to jest temat już za chwilę. Wciąż mamy sporo konfliktów między motocyklistami a kierowcami samochodów. Tak się okazuje właśnie. O co mamy do siebie pretensje? O to będziemy dzisiaj pytać. studio@radiouć.pl. Mogą Państwo wypowiadać się mailowo w tej sprawie, ale przede wszystkim zachęcamy, żeby po prostu zadzwonić do nas do studia 606-787-888 Zapraszam serdecznie w imieniu Izy Berkowskiej, która już za moment pojawi się właśnie tutaj. Ode mnie to wszystko na dziś. Monika Borysow-Dudowicz. Do usłyszenia.

0: To jest temat.
1: Sezon motocyklowy w pełni. Czy motocykliści są zagrożeniem na polskich drogach? A może kierowcy samochodów osobowych nie mają dosyć wyobraźni? Czy samochody i motocykle mieszczą się na jednej drodze? Czy obowiązują nas te same zasady ruchu drogowego? 606-787-8778, 42-678-7878. To są telefony do Radia Łódź. Można też do nas napisać na adres studio@radioloc.pl. Iza Berkowska, zapraszam Państwa do rozmowy wraz z naszymi gośćmi, trzema motocyklistami. Ja poproszę panów o przedstawienie się.
2: Przemas, Born to Ride MC Poland.
3: Zbigniew Kalinowski, ksywa Strażak, Berserkersi.
4: Arkadiusz Marliński, ksywa Merlin, Brotherhood MC Poland.
1: No dobrze, to może zacznijmy, żeby też od razu nie wkładać kija w mrowisko, od pochwały jazdy motocyklem, bo podejrzewam, że jednak ona się dość znacząco różni od jazdy samochodem. Panowie?
3: No niewątpliwie różni się.
1: Nawet kabrioletem,
3: oczywiście. Myślę, że nie powiedziałbym, że będziemy wkładali, że tak powiem, kija w szprychy, bo myślę, tak do końca nie jest. Natomiast różni się. No różni się bardzo. Konstrukcja motocykla i jeździec to jedno, jeżeli chodzi o motocykl, prawda? Czego w samochodzie nie ma, nawet w kabriolecie. Tak naprawdę na motocyklu przeżywamy tą jazdę, czujemy tą jazdę. Proszę zwrócić uwagę, że motocykliści, którzy jadą grupą często, nie wybierają autostrad, nie wybierają, że tak powiem, łatwych i przyjemnych dróg. Często jedziemy tam, gdzie jest piękne krajobrazy, niesamowite zakręty i
1: no,
3: krajobrazowo...
1: na autostradach też was widać. No,
3: słucham? Na autostradach również, ale to przeważnie, jak się gdzieś naprawdę daleko przemieszczamy i potrzebujemy szybko się przemieścić w krótkim czasie.
2: I słuchajcie, pamiętajcie, że my motocykliści też jeździmy samochodami. Jeździmy dużymi i małymi samochodami, ale no dla nas to nie ma w ogóle porównania jazda autem a motocyklem, bo to są dwie odrębne sprawy i dla nas to jest to, co kochamy, co robimy, co nam daje fan.
1: Czyli na wakacje motocyklem.
2: Ja spędzam wakacje i tak, w tym roku już z chłopakami zjeździliśmy Bałkany, no oczywiście z rodziną teraz też będę jechał na wakacje, także trzeba jakoś to wszystko łączyć, swoje pasje i tyle, i trzeba znajdować na to czas.
1: Jasne. Panie Jarku?
4: No, podzielam słowa kolegów naszych przedmówców.
1: Tak,
4: motocyklem zdecydowanie się lepiej jeździ. Przede wszystkim ze swojej strony mogę powiedzieć, że to jest taka pewna symbioza maszyny i żywego organizmu, tak? Czuję się tą moc, czuję się wiatr we włosach, czuję się wolność przede wszystkim. Słuchajcie, wszyscy motocykliści, przecież jak wsiadamy na nasze kochane maszyny, to wszystkie stresy zostają za nami. Wszystko nam z głowy wywiewa, straszne myśli, cokolwiek nam się dzieje złego, to motocykl pozwala nam zachować po prostu trzeźwość umysłu, tak? Oczywiście, że trzeba, jak to się mówi ładnie, załączyć myślenie na drodze, a to dotyczy nie tylko nas motocyklistów, ale także kierowców samochodów i małych,
1: myślę,
4: i dużych.
1: Wszystkich,
4: tak?
1: Nas obowiązuje myślenie.
4: No, co do prędkości, zawsze jeździmy zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
1: Tak?
4: I chciałbym to oczywiście na antenie przypomnieć. Oczywiście mówię to troszeczkę z przekąsem i małym takim nawiasem, ale ważne jest myślenie i bezpieczeństwo nasze i uczestników innych dróg.
1: No to ja zastanawiam się, czy słuchacze też będą mieli taką samą opinię, żeby jeździć. Rozumiem, że w tym samym tempie co samochody, tak?
3: No przepisy obowiązują zarówno tak samo dla pojazdów samochodowych, jak motocykli.
2: To znaczy, słuchajcie, no też wiadomo, jak się jeździ po zakorkowanych miastach i
1: no, jak się
2: nie
1: no
2: wyobrażam
1: stoi
2: sobie,
1: się,
2: żeby
1: no stoi
2: motocykl,
1: się, aby nie,
2: ale przepisy ruchu drogowego zezwalają nam mijać kolumny pojazdów, nie przekraczając linii. Także no wiadomo, że są różni kierowcy samochodów i no ktoś dojedzie do linii i nie puści nas.
1: To ale chyba, żeby powiedzieć to precyzyjnie, to nie tyle zezwalają, co wam nie zakazują.
2: Tak. No, nie zakazują.
3: Ale trzeba sobie też wyraźnie powiedzieć, że motocyklista, który się przemieszcza po mieście, tak jak tu kolega wcześniej powiedział, jest no, w 90% również właścicielem samochodu. To ja na miejscu kierowców bym się no, bardzo cieszył, jak najwięcej, żeby ludzi jeździło na jednośladach, bo wtedy mniejsze korki są, wiadomo, prawda? Jeżeli przepuścimy motocyklistę, to tak naprawdę on nam w żaden sposób nie przeszkodzi w przemieszczaniu się, prawda? Czy w długości stania na światłach. Więc jak gdyby, no, kierowcy, zresztą jest tak, nie można powiedzieć,

0: No,
1: jeżeli my
0: będzie.
1: Mamy stać w miejscu, więc tak, temperatura silnika jest odpowiednia. Z góry słoneczko świeci, więc my po prostu płyniemy. Dlatego staramy się przemieścić, ominąć naprzód danego jakiegoś zatoru, stanąć, żeby szybko odjechać z tego miejsca, bo naprawdę to nie jest komfortowe. Ludzie w samochodach mają klimatyzację, mają metlowane siedzenia, tak? No, tak? Stoją w korku, ale stoją w jakimś konkretnym komforcie. No my tego nie mamy. My jadąc studzimy silnik, w przypadku Harley'a Davidsona. No i przede wszystkim studzimy siebie, tak? Własne ciało. Jak jedziemy, to jest miło. Jak stoimy w korku, jest niemiło. Proszę
2: mi wierzyć. A warto powiedzieć, że wszelkie, tutaj powiem też taki temat, nad którym się warto zastanowić. Otóż mówię o kierowcach samochodów. Warto wiedzieć, że na motocyklu, kiedy jeździmy, to karoserią tak naprawdę, tak jak kolega wcześniej powiedział, jesteśmy w jakiś sposób obrani, mniej więcej zabezpieczeni, ale niemniej jednak to jest nasze kości i skóra, to jest karoseria. To, co w samochodzie nas chroni, to tak naprawdę nas chroni nasz ubiór. Ale powiedzmy sobie szczerze, no jesteśmy prawdziwymi motocyklistami. Często, kiedy jest 30 parę stopni, jedziemy, to się nazywa jazda bulwarowa, czyli w dżinsach, powiedzmy sobie, no t-shirt, kamizelka klubowa, prawda, rękawice, okulary, kask. Także chcę powiedzieć, dlaczego zacząłem ten temat. Nieraz kierowca, oby ich było jak najmniej, nieraz zrobi manewr. Mhm. Taki, ja nie chcę powiedzieć straszący, no ale nieoczekiwany. To dla tego kierowcy wydawać się może to jakaś drobna rzecz. Dla motocyklisty no często może być
0: albo nie być, prawda? Tak, tak. No, ale mówi się, że motocykliści, no możecie się z tym nie zgodzić, są jakimś zagrożeniem na drogach, że wykonują niebezpieczne manewry, że oni się pojawiają nie wiadomo skąd. Może w waszej opinii to nie jest problem motocyklistów, tylko na przykład tego, jak kierowcy jeżdżą, że oni nie są dosyć czujni, być może nie korzystają z lusterek, być może tak, no nie są w stanie zweryfikować tego, w jakim tempie motocyklista podjedzie.
3: Jak najbardziej też rozumiemy kierowców aut, że może to być zaskoczeniem, ten nadjeżdżający motocykl w lusterku, bo go nie widać. W tym lusterku naprawdę mało widać. My jesteśmy generalnie jakąś małą kropką i może się nie spodziewać. Wiadomo, niektórzy też jeżdżą za szybko troszkę, ale to czy motocykliści, czy posiadacze samochodów osobowych również te przepisy gdzieś tam troszkę naginają i tak dalej. Także no nie możemy też wszystkich wrzucać do jednego worka. I wiadomo, my staramy się jeździć bezpiecznie i na pewno musimy myśleć o wszystkim dookoła, o wszystkich uczestnikach ruchu.
0: A jak ja wpisałam hasło, panie Przemku, jak jeżdżą motocykliści, takie bardzo ogólne hasło, żeby tam już nie mówić, że źle jeżdżą, czy dobrze jeżdżą, prawda? To pierwsze, co się pojawia, to jeżdżą brawurowo.
3: No ja nie do końca się z tym zgodzę, dlatego że mamy masę przyjaciół w kraju i nie tylko motocyklistów i nie wszyscy. No jak jeździmy na przykład grupami po, no teraz te przepisy się zmieniły, ale po 10 motocykli i tak dalej, to gdzie my jedziemy brawurowo, jak jedziemy jeden obok drugiego
1: w kolumnie,
3: w kolumnie. Jedziemy, nawet nie wyprzedzamy samochodów, bo to nie ma sensu, dlatego że wtedy kolumna się nam rozkleja i tak dalej. Także nie. Wiadomo, no jest dużo młodych, którzy kupią jakiś tam sobie ścigacza, kupi, zrobi prawko.
1: No właśnie, Przemas, tak naprawdę też to jest, ważne jest, czym my jeździmy. Bo nasze motocykle, które my jeździmy, powiedzmy Harley'a w naszym przypadku, to są motocykle raczej ciężkie, tak? Nie tak zwrotne jak tak zwane szlifierki czy plastiki, jak my ich nazywamy. I faktycznie, no niektórzy trochę mocniej szaleją. Czasami widzimy kolegów na ulicy, gdzie podnoszą motocykl i tak zwane jest jedno koło do góry.
0: No tak.
1: No wszystko fajnie, no super, żeby to... Mogą tak jeździć, oczywiście, że tak, ale szczerze, to są manewry na tor. Jak ktoś to się naprawdę wyszaleć i osiągnąć limit prędkości i możliwości swojego motocykla, on powinien skorzystać z toru. Także myślę, że tu jest...
0: No ale jak wy to widzicie, to znaczy, że takie rzeczy się dzieją. Nie, podobnie dzieją się rzeczy, o których też ludzie mówią, na przykład wjeżdżanie motokrosowców chyba głównie do lasów, gdzie teoretycznie mamy zakazy. No a w zasadzie, jak się przejdziemy, po lasach, po parkach, to się okaże, że

0: są ślady.
1: Że są ślady albo słychać, prawda?
2: No tak, ale wtedy możemy sobie... Oczywiście jest to naganne, sądzę, bo jednak po lasach spacerują rodziny z dziećmi. Ale z drugiej strony należałoby też zwrócić uwagę na następującą rzecz, mianowicie...
1: No, ale jazda po lasach akurat nie jest legalna.
2: Co?
1: Zabroniona.
3: Nie, nie można jazdy po lasach jeździć.
1: Po lasach nie można.
2: Ale ja dokładnie o tym mówię, że to jest naganne, no tak powiedziałem. Natomiast nie, chodzi o to, że z drugiej strony by się należało zastanowić, żeby jakiekolwiek miasta, ci, którzy rządzą w takich miastach, z kolei zrobili coś, co pozwalałoby się wyżyć takim ludziom w miejscach, które są w jakiś sposób zabezpieczone i wyodrębnione. I myślę, że w dużym stopniu by ten problem zniknął właśnie takiej dzikiej jazdy po lasach.
3: Są przecież tory krosowe, tak? Do jazdy krosowej. Nawet pod Strykowem chyba jest tor do krosa.
2: Jest, no ale to jest taki terenowy, typowy fajton zawodniczy.
3: Mało
2: jest, ale są gdzieś, widziałem tereny pod Łodzią, gdzie jest jakaś piaskownia, jakieś inne cuda niewidy, być może już opuszczone. I fajnie by było, gdyby władze miasta na przykład, jednego, drugiego, czy któregoś, zastanowili się na tym, żeby udostępnić. Ale tak jak powiedziałem, w sposób zabezpieczający to. No ktoś wjeżdża, stać go na motocykl, minimalna opłata. Tam są ludzie, którzy i w razie czego pomoc jakakolwiek, prawda? Bo no nie daj Boże, w takim lesie się coś wydarzy, no o wiele trudniej, prawda?
3: A jedzie człowiek sam motocyklem, takim crossem i coś się stanie, no to jak do niego dotrzemy, tak? No, czasami minuty decydują o ludzkim życiu, tak?
0: No tu niedaleko mnie też jest opuszczona żwirownia, gdzie w weekend to tylko ryk motocykli.
2: Można to zorganizować, uważam.
0: Przyjeżdżają, tylko że tam jest pusto, nic nie ma, zabudowań dookoła, nic.
2: Bo z drugiej strony często się zastanawiam, jak to jest. No ktoś kupuje maszynę, która jest w stanie pojechać ponad 300. No ale w zasadzie, gdyby kupił sobie, powiedzmy, motorower i mówimy o zgodnej jeździe, jeżeli chodzi o przepisy ruchu drogowego, no to po co ta reszta cała? Tej prędkości, tej mocy w tym motocyklu czy samochodzie.
1: Ale z samochodami właśnie, chciałam powiedzieć, też jest podobnie. No, kupują sobie ludzie tam przyspieszające, prawda, w tę sekundę do setki. Po co? Takie
0: po to,
1: pytanie,
0: że się
1: prawda?
0: Sekundy do 50 przyspieszy.
1: właśnie tak. Kto nie umie jeździć w waszej opinii? W państwa opinii również. Ja przypominam numer telefonu, bo można się włączyć do naszej rozmowy. Być może państwo są motocyklistami, być może kierowcami samochodów osobowych. Mają nawzajem do siebie zastrzeżenia. No to teraz organizujemy taką właśnie pogadankę, żeby sobie parę rzeczy wyjaśnić, żeby tego nie trzeba było na drodze później robić. 606-787-8778 42 678 78 78 to są telefony do Radia Łódź. studio@radioloc.pl to jest nasz adres mailowy. No a pytanie do państwa w studiu, do panów. Czy w zasadzie w waszej opinii to częściej większe problemy z umiejętnościami na drodze mają motocykliści czy kierowcy samochodów?
2: Ja bym powiedział, że jeżdżąc na motocyklu w ogóle należy mieć i większą wyobraźnię, i większe umiejętności. Wiadomo, w samochodzie jakikolwiek błąd, nieduży, prawda, no nie skończy się dramatem, czy też powiedzmy sobie jakimiś uszkodzeniami ciała. No, co najwyżej powiedzmy uszkodzeniem pojazdu. W motocyklach jest inaczej. Można przy niedużej prędkości, naprawdę przy niedużej, stracić życie. Więc każdemu bym zalecał, kto się przymierza w ogóle do motocykla, to najpierw kupić sobie coś, jeżeli dawno nie jeździł, czy w ogóle, prawda, jest po kursach, no niewielkiej pojemności, nieduża moc, w miarę lekki motocykl, żeby no po prostu potrenować sezon, dwa, zanim przesiądzie się na cięższy pojazd. Często jest tak, że kogoś stać na bardzo drogi motocykl i ciężki, no i szybki. Ale za tym nie idą umiejętności. I tu jest o tyle dramat i dla niego, często też dla innych, ponieważ naprawdę, proszę mi wierzyć, że przy prędkości 30 na godzinę nawet ciężki motocykl, nie daj Boże jakiejkolwiek, czy kolizji, czy też no, nieumiejętności w jeździe, dużo krzywdy można sobie narobić. A wiemy o tym, bo też znamy, jeździmy na zloty, że no, często sporo osób przyjeżdża na wózkach, prawda, którzy, no zdarza się to również oczywiście doświadczonym motocyklistom, ale jeżeli tu pani pyta o takie porównanie, to nie, to motocykl zdecydowanie, dużo większa wyobraźnia, wyprzedzanie tego, co się może wydarzyć, No i umiejętność, to jest jednak tak, to nie jest rower, prawda?
1: No
2: to jest, to już waży, to ma silnik i to potrafi zrobić niespodziankę, no. Tak. To już wiedza również, jeżeli chodzi o samą technikę jazdy, jest bardzo potrzebna. Przy starcie, przy hamowaniu, przy łukach.
0: Jeśli chodzi o takie błędy, które pani wspomniała, pani redaktor, to na przykład z tego, co ja zauważyłem, jeżdżąc motocyklem, nie ma tak wśród motocykli, że gdzieś podjeżdżają na światłach, tu gazują i tak dalej, żeby już się do świateł, a wsiadam w samochód, wyjeżdżam swoim prywatnym autem, zaraz podjedzie mi tu ktoś, jakaś tam BMW czy coś i już tutaj patrzy na mnie, żeby tam coś tam się... A wśród motocykli nie ma czegoś takiego.
3: Nie ma.
0: Naprawdę, to jest tak.
1: Znaczy, bo wy jesteście grupą taką bardziej solidarną chyba też przy okazji, prawda?
2: No co świadczy o tym, pani redaktor, zauważyła pani, jak motocykliści jadą, się mijają.
1: Się pozdrawiają.
2: Pozdrawiamy się zawsze, tak. Dlatego, no tak. Jeżeli chodzi...
1: W ogóle często jeździcie takimi sporymi grupami też przy okazji.
2: No właśnie, dobry temat, bo ostatnio wszedł przepis, do 10 osób bodajże można w grupie jechać, trzeba zgłaszać powyżej. Dla mnie... nieporozumienie, dlatego że w grupach często jest dużo więcej osób. Spotykamy się co jakiś czas dosyć często, jeżeli chodzi o sezon letni i wyjeżdżamy. I już nie mówię, że trudno się dzieje, bo można się niby podzielić na grupę. Natomiast jeździliśmy do tej pory w grupach większych oczywiście. Wiemy, jak się jedzie, wiemy, jak zachować bezpieczeństwo, jadąc, nie wiem, no w 15 czy tam w 16 osób. A mi się wydaje, że ten przepis, no bo teraz tak, jedziemy w 7, a na drodze jedzie 5 kolegów i się do nas gdzieś tam dołączają, pozdrawiamy się, no jadą w tym samym kierunku, jedziemy razem, tak? Czy to jest rzeczywiście taki wielki problem? Dojeżdżamy do skrzyżowania, jeżeli wszyscy nie zdążą się przemieścić na zielonym świetle, no to po prostu zatrzymują się, grupa czeka, ewentualnie jadąc dużo wolniej i nie ma problemu z tym. Także to tutaj,
1: że
2: jak
1: niby
2: mówię,
1: im większa grupa, tym jakieś takie większe niebezpieczeństwo. No, tak,
2: czy większa jakby organizacja jazdy wśród nas, większa organizacja jazdy, no bo jak jedzie 20 parę osób, prawda?
3: Jest oczywiście zawsze zamykający, prowadzący, ktoś musi blokować skrzyżowania, ktoś musi blokować ronda, no to jest cała specyfikacja, cała procedura takiej jazdy w dużej grupie. A my jeżdżąc motocyklami, szczególnie w klubach motocyklowych, jak spędzamy swoje całe życie, to z automatu musimy potrafić tak jeździć, panie redaktor, bo gdyby no, nie była ta umiejętność u nas stosowana, to byśmy się po prostu między sobą jeszcze pozderzali i no, komedia by wyszła makabryczna na drodze. A to przecież nie o to chodzi.
2: Zwłaszcza, że teraz duży dramat jest też, bo jednak po jakimś czasie, chyba po COVID-zie się okazało, że bardzo dużo, nie tylko poza miastem, ale również w mieście dużo zwierząt wyszło na drogi. I dla motocyklisty nawet niewielkie zwierzątko, nie wiem, na typu lis.
3: Zagrożenie olbrzymie.
2: Zagrożeniem naprawdę wręcz życia, bym powiedział. No ja mówię, że już w ogóle szkoda samego zwierzęcia, ale tak jest, prawda? Że to jest i naprawdę od jakiegoś czasu właśnie przez, między innymi przez to, jeździmy dużo bardziej ostrożnie.
0: A jeśli chodzi o jeszcze jazdę w grupach, no to my klubujemy lata, niektórzy całe swoje życie właśnie po to, żeby jeździć w tych grupach, bo to nam sprawia największą przyjemność, jak wyjedziemy w 30 gdzieś i jedziemy razem. To
1: no,
0: po
1: to
0: prostu o to chodzi.
1: Cała szosa wasza na przykład.
2: Ale to jest też atrakcja, muszę powiedzieć, dla osób, które gdzieś tam, powiedzmy, są w stanie taką grupę zauważyć, tak?
1: Tak.
2: Nawet tych, którzy się przemieszczają.
1: No tak, to prawda.
2: Pomijam złośliwców, tak? Bo dużo kierowców to złośliwcy. Chociaż, tak jak powiedziałem, ostatnio jest coraz mniej, duże zrozumienie jest, ale są tacy, dlatego też przestrzegam, bo spotkaliśmy się kiedyś z takim jednym, no, sporo lat temu kierowcą, który jednego z naszych kolegów chciał postraszyć. No, skończyło się to bardzo źle dla motocykla, bo praktycznie do kasacji, a na szczęście dla kolegi potłuczeniami tylko. A on chciał po prostu, zły był może, że go wyprzedza kilka osób.
0: Wyjedziecie, a on
2: tak, a że
1: no tak, bo to jest smutne,
2: i zrobił gest,
1: że wiecie,
2: który
1: stoimy
2: jest
1: w korkach, my tutaj.
2: Dlatego
1: no
2: właśnie dzięki tej audycji duży apel do my też jesteśmy kierowcami oczywiście samochodów, że jak widzicie motocykl, to się uśmiechnijcie, dlatego że ten człowiek nie jedzie samochodem, często dużym, prawda? Tylko się przemieszcza motocyklem.
1: Jasne. Zdarza się wam przeciskanie pomiędzy takimi stojącymi w korkach autami? Pytam o to, dlatego że ja nawet wczoraj miałam taki przypadek, kiedy motocyklista, to chyba było nawet kilku motocyklistów tak intensywnie torujących sobie drogę w korku, złożyło mi lusterko. Chociaż muszę tutaj od razu powiedzieć fakt, zauważyli to, wrócili, to lusterko rozłożyli, przeprosili, więc no ja się oczywiście też uśmiechnęłam, bo w gruncie rzeczy nic się nie stało. No natomiast tutaj dochodzi do takiego przeciskania się w korku, który może spowodować no różne tam sprawy, nie tylko złożenie lusterka, które się rozłoży.
0: To znaczy, no na szczęście w Łodzi już mamy sporo buspasów, po których my również możemy
3: się poruszać.
0: Ale wiadomo, tak jak tutaj kolega Merlin wcześniej wspominał, jak jest naprawdę ten upał i to wszystko, to nie chce nam się często stać 400 metrów do świateł, tylko staramy się jechać, żeby chociaż trochę tego powiewu wiatru.
1: No i co, i wtedy torujecie sobie tą drogę i składacie lusterka?
0: Nie, nie, nie, po prostu jeżeli tylko mamy miejsce na to. No nie jest tak, a tym bardziej
3: nie,
0: no,
3: na siłę
0: i mamy duże motocykle ciężkie, no mamy też jakieś
2: tak
0: inne
2: naprawdę,
0: też, ale
2: doświadczony motocyklista,
0: tylko musi być miejsce, tak. No, nie robimy nikt takich
2: doświadczony rzeczy. Motocyklista zna gabaryty swojego tak. motocykla, często się przemieszczając wie, czy między tymi samochodami akurat da radę przejechać, czy nie, i na siłę się nie wpycha. I bardzo to, co pani powiedziała, no, czyli facet zrozumiał.
1: No tak.
2: Mniejsze doświadczenie
1: to
2: być może.
1: To nawet zabawne, to, że wrócił i że poprawił.
2: To jest w przyszłości już może na takim ścisku nie przejecie.
0: Ale właśnie jeszcze napomknę, że coraz więcej samochodów, kierowców puszcza nas po prostu. Widzi, że jesteśmy, stoimy tutaj, zjedzie na bok, przepuści, także coraz więcej.
3: Przecież od Łodzi się chyba zaczęło, tak? Wszyscy się zmieścimy na drodze, żółte
1: tabliczki. Tak, tak, były te tabliczki.
3: Tak było i rzeczywiście w Łodzi się zaczęło. Cieszymy się, że się rozlało po całym kraju, więc z centralnego punktu naszego kraju poszło wszystko ładnie, solidarnie dookoła. Ale a propos lusterek. Panie redaktor, ja dzisiaj miałem sytuację rano, stojąc na światłach na węźle Łódź-Kaliska od strony centrum, w stronę Redkini. Pozdrawiam pewną motocyklistkę, która się właśnie przeciskała do skrętu w lewo. I widzę, że już się nie mogła zmieścić. I co? Złożyłem lusterka elektrycznie w swoim samochodzie. Była przeszczęśliwa. Przejechała, machnęła ręką, ja sobie rozłożyłem. Słuchajcie, taka prawda jest. Trochę empatii. Empatii potrzeba nam wszystkim, kierowcom, motocyklistom. Takie, no jak właśnie ktoś, panie redaktor, strącił to lusterko, bo ono się na szczęście nie potłukło, tylko przestawiło. Super, że ktoś zszedł tego motocykla i naprawił, jak to się mówi, chwilową szkodę, tak? Bez konsekwencji. To jest właśnie piękne. Tak to powinno wyglądać. Natomiast rzeczywiście, dzisiaj, Przemysł, masz rację, coraz więcej kierowców, jak stoi do świateł, starają się jednak ten korytarz zostawiać. Jak się zdarzy, że ktoś bardziej zjedzie w lewo, tak, no bo różne pasy są, czy na prawo, to faktycznie korygują sobie, jeżeli mamy tylko miejsce, to korygują miejsce swojego postoju po to, żeby ten motocykl z tym motocyklem przejechał sobie dalej, no bo po co go tam z tyłu zatrzymywać. Także poprawia się to bardzo w obie strony.
1: Jak się państwo układają te relacje drogowe, motocyklista, samochód? Można się z nami kontaktować 606-787-7878 i 42-678-7878. My teraz zrobimy sobie muzyczną przerwę, ale nie taką jakąś, byle przerwę.

0: No to wracamy do naszej rozmowy. Jak się Państwu układają drogowe relacje, motocyklista, samochód, czy motocykliści na drodze mogą więcej? Kto komu bardziej włazi za skórę? Zapraszamy do rozmowy o tych relacjach takich drogowych. Czy jest zrozumienie, czy też raczej może działamy sobie na nerwy? 606-787-7878, 42-678-7878. To telefony do Radio Łódź, studio@radioloc.pl. To jest nasz adres mailowy. Tak jak powiedzieliśmy kierowcom, którzy... Ja przypominam, że naszymi gośćmi jest Zbigniew Kalinowski, Arkadiusz Marliński i Przemysław Janowski. Dobrze powiedziałam?
1: Tak.
0: Motocykliści, ale chyba mamy telefon 42 678 78 78, czy 606 787 78. Halo, halo, witamy.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: A propos motocyklistów, jazdy, ja bym chciał zwrócić uwagę na jeden taki aspekt. Jest grupa motocyklistów, którzy jeżdżą w stancie i naprawdę nie mają gdzie jeździć. W Łodzi nie ma miejsc do takiej akrobatyki na motocyklu. Mhm.
1: No, zgadza się.
0: Tak, a jak... powinny być takie miejsca? Potrzebujemy
2: żeby to
0: tej
2: robić akrobatyki? Żeby ci ludzie mogli się wyszaleć, tak jak było mówione, myślę, że jak najbardziej. Mhm.
0: Czyli brak odpowiednio przystosowanych miejsc, żeby można było trochę tej akrobatyki, jak pan powiedział. A tak ogólnie, jeździ pan motocyklem?
2: Jeżdżę.
0: Mhm. Samochodem też?
2: Również.
0: I jak się te relacje w pana opinii układają między motocyklistami i kierowcami?
2: Z każdej strony są wredni, z każdej strony są pozytywni ludzie, więc to... Mhm. Ale raczej więcej jest pozytywnych.
0: A tych wrednych to więcej wśród kierowców, osobówek, czy wśród...
2: Mało.
0: A, mało. Można się porozumieć.
2: Jasne, zawsze.
0: No to tutaj w takim razie postawimy kropkę. Bardzo panu dziękuję, pozdrawiamy, zachęcamy do kontaktu. Jeszcze raz przypominam numer telefonu do Radia Łódź 606-787-8778 i 42 678 78 78. A panów w studiu zapytałabym, czy mieliście okazję jeździć motocyklami za granicą także? Czy tam być może te relacje są troszeczkę inne?
1: To znaczy, no jeździmy. My teraz wróciliśmy z chłopakami, byliśmy w Bałkanach. Zjeździliśmy Albania, Serbia, Czarnogóra, Kosowo, masę. No ogólnie chyba każdy z nas wyjeżdża, bo generalnie takie wyjazdy to też chyba najwięcej fanu dają, gdzie wjeżdżasz w jakieś wysokie góry, tylko jest droga, zakręty.
3: No to jest ta magia właśnie, tak, to jest ta magia jeżdżenia motocyklem.
1: Tak, najlepsze, tak. Co może się nam przytrafić.
4: Dokładnie, to jest tak, że mało tego, no, potrafimy jeździć, ja już pomijam, i Szwajcaria, i góry, i przepiękne serpentyny, ale i latem przez takie, powiedziałbym, nie tyle bezdroża, ale drogi, gdzie śnieg spadł.
1: Transfurgarska.
4: Tak, to też przygoda jest, tak? Mhm. Nawiążę teraz może tylko do tego telefonu. Tu kolega dobrze powiedział, bo właśnie fajnie, że przy większych ośrodkach, przy miastach, właśnie to, co żeśmy wcześniej rozmawiali, czy to crossowe, czy cyrk. Ja teraz powiem, że chyba w Łodzi ma być się odbyć coś takiego w niedzielę, taki troszkę cyrk motocyklowy, z tego co wiem, mniej więcej, bo rozmawiamy, że mamy tam wziąć udział, no oczywiście nie może w ramach cyrkowców, ale przyjechać swoimi maszynami. Także, no ale rzeczywiście tak, warto, ja nawet bym powiedział w ten sposób, że dużo adrenaliny jesteśmy w stanie wtedy zostawić w takim miejscu. Tak jak tu kolega Przemas powiedział, czy żwirownia jakaś, powiedzmy sobie, która już dawno nie działa, czy tam gdzieś jakieś górki, miejsca takie, gdzie naprawdę można. I tam wtedy taki człowiek wyrzuci z siebie wszystko. I już jedzie spokojnie. Tak przeważnie rajdowcy mówią, czy w ogóle kierowcy wyścigowi, prawda, że później podróżują już sobie całkiem spokojnie.
3: Od szaleństwa jest torn, po to jest.
4: Bo dokładnie.
1: A w Łodzi, no co tutaj słuchacz mówił, to jest w Łodzi, czy w Zgierzu jest ta grupa, co na stuncie latają?
3: Tak.
1: To myślę, że te grupy muszą się starać właśnie o te miejsca.
4: Tak.
3: No to trzeba w gminach, czy w urzędach tak. miast swoich może postarać się o takie miejsca.
1: To fajnie
3: miejsca.
1: By było, jakby
3: jakieś
1: były
3: opuszczone stare nawet. Logistyczne centra, gdzie są powiedzmy wybrukowane, wybetonowane są podłoża lub nawet wyasfaltowane. No kwestia tylko może naprawy czasami tylko tego lekkiego jakiegoś liftingu tej nawierzchni i można wtedy bawić się w niesamowite rzeczy na tym motocyklu, nie zagrażając nikomu wokół, tak?
1: I myślę, że inni motocykliści, którzy no, nie robią takich rzeczy na motocyklu, chętnie też przyjadą, pogadają z chłopakami, popatrzą, pooglądają.
3: A może zaczną tak jeździć?
1: Motocykl to motocykl, to zawsze...
3: Ja podziwiam.
1: Każda sfera
3: ja podziwiam
1: interesuje.
3: Ludzi, którzy tak jeżdżą w stentach.
0: U was to cały czas się to, ta grupa to pojawia. Jednak to wsparcie jakieś
3: wsparcie.
0: Takie nawzajem.
3: Oczywiście,
0: nawet jak
3: tak.
0: jeździcie na jakichś kompletnie innych maszynach, to gdzieś jesteście taką rodziną jakby. Prawda?
4: To jest. Jesteśmy braćmi po prostu. To jesteśmy braćmi.
0: To fajne.
4: A nie ma znaczenia maszyna. Oczywiście, jeżeli ktoś jest pasjonatem, a jeździ na motocyklu, który nie wiem, tam wart jest 2, 3, 4 czy 6 tysięcy złotych, nie ma znaczenia, czy taki, który jest 300 tysięcy. Mhm. Nie ma to znaczenia.
3: Nie ma.
4: To znaczenie ma człowiek i jego charakter, a w żadnym wypadku nie wartość motocykla.
0: Mhm. Dostrzegacie jakieś błędy, które robią kierowcy? Tak, żebyśmy zwrócili na kilka rzeczy uwagę. Tutaj zdaje się w trakcie utworu ty, Przemku, chyba wspomniałeś, prawda? O zdaje się, wyjeżdżaniu z drogi podporządkowanej.
1: No, głównie większość wypadków, moim zdaniem, w ten sposób. Niestety taki ma przebieg, że auto nie widzi, wyjeżdżając z podporządkowanej i wyjeżdża, motocykl nagle się pojawia. Motocykl uderza w bok auta i...
3: Wypadek gwarantowany.
1: To są już raczej takie tragiczne wypadki dla motocyklistów.
0: Może za rzadko używamy kierunkowskazów, za rzadko używamy lusterek. Takie mam wrażenie chyba też, że tak ze strony kierowców.
4: Chciałem powiedzieć, że
0: prawda?
4: Poza takimi właśnie wyjazdami z podporządkowanej ulicy, co się rzeczywiście często zdarza i tak jak kolega powiedział, dla motocyklistów jest to dramat, ale również zmiana pasów. A poza tym proszę zwrócić uwagę, że często, i to się dzieje w samochodach, motocykliści rzadko to robią, raczej tego nie robią, bo wiedzą, czym to grozi. Mianowicie często kierowca, zmieniając pas ruchu, czy też chcąc gdzieś skręcić na skrzyżowaniu, tego kierunku używa już w trakcie, kiedy to robi.
3: Manewr wykonuje,
4: często się zastanawiam, no to po co człowieku, bo już widzę, że... I powiem tak, to jest naprawdę...
0: Pana Artura poprosimy o chwilę cierpliwości. Za chwilę. Albo teraz, albo damy szansę panu
4: tak jest,
0: Arturowi.
4: Oczywiście.
0: To ja panów poproszę o założenie przerwamy. Słuchawek. Witamy, panie Arturze.
3: Witamy.
5: Dzień dobry, panie redaktor. Witam szanownych tutaj prelegentów. Ja jestem kierowcą zawodowym, pracuję w MPKU jako kierowca autobusu. Mamy tutaj u siebie w pracy bardzo duże takie, można powiedzieć, zgromadzenie motocyklistów, ale... Co ja zauważyłem w swojej pracy? No, rzeczywiście im młodszy motocyklista, tym większa brawura. I powiem tak, tutaj z kolegami jak rozmawiam, to wiem jedno, że jak koledzy zaliczają jakiś tam pierwszy shift, to dopiero nabierają respektu do tej maszyny. I chyba każdy motocyklista musi przejść tą drogę. No ja zawsze, jak jestem około jakiegoś motocyklisty swoim autobusem przegubowym, to zawsze mu mówię, uważaj, autobusy są wszędzie. Tak jak są te naklejki na samochodach z tyłu. No co ja mogę powiedzieć? No to jest fajna na pewno zabawa, ale to jest naprawdę dla bardzo takich odpowiedzialnych ludzi, bo jak ja rozmawiam z kolegami, to tak jak oni mówią, no trzeba myśleć za wszystkich użytkowników drogi, tutaj w motocyklu się, prawda, nic człowieka nie chroni w razie jakiegokolwiek upadku. Ja mogę wam życzyć, panowie, szerokiej drogi, bezpiecznej jazdy i może pójdźmy jakieś złe psy. Pamiętajmy o tym, że Andrzej Nowak był wielkim harlejowcem, uwielbiam ten zespół, jest to kapela motocyklowa, rockowa. Jakąś piosenkę bym tutaj zadedykował.
0: Coś znajdziemy na pewno.
5: No. Złe psy, kurde, harlejowska muzyka w Polsce. Dziękuję i pozdrawiam bardzo.
3: Doskonale dziękuję.
4: Dzięki bardzo.
0: Dziękujemy również bardzo. Zachęcamy cały czas państwa do kontaktu, ale chyba przerwaliśmy panu, panie Zbigniewie.
4: Ja, ale bym nawiązał do tej rozmowy tutaj, do pana, który do nas zadzwonił. Otóż A propos właśnie autobusów i w ogóle ciężarówek, dużych samochodów. Taka bym miał taką uwagę dla kolegów, którzy zaczynają jeździć na motocyklu, bo często jak się już, że tak powiem, przemieścimy między samochodami i stajemy przed pasem i stoi ciężarówka. Warto zachować odległość do przodu, bo często taki młody motocyklista, mówię młody, jeżeli chodzi o staż, no nie zdaje sobie sprawy, że to jest wysoki samochód, wielki, potężne auto i jak mu stanie przed maską, może go nie widzieć.
3: To ktoś nie widzi, dokładnie.
4: Może go po prostu nie zauważyć. Ruszy i tragedia gotowa. I tu fajnie, że w pana właśnie środowisku również, tak jak wcześniej powiedziałem, jest dużo motocyklistów, ale to taka uwaga właśnie a propos komunikacji miejskiej w ogóle i dużych samochodów ciężarowych.
3: Tak, jak zatrzymujemy się przed samochodami, to
4: nie stańmy im tuż przed maską.
3: Dajmy kilka metrów jeszcze oddechu.
4: Żeby oni nas też
3: widzieli. Tak,
4: bo generalnie są w ogóle kierowcy potężnych samochodów i tak dalej. No przyjaźni są dla nas, bardzo powiedzą, o co chodzi.
0: I drodzy panowie, ponieważ zostały nam niestety 3 minuty, to ja bym chciała, żebyśmy zaprosili na akcję Motoserca.
4: No tak, to możemy powiedzieć, że w Łódzkiej Manufakturze 20 czerwca jest przepiękna akcja zorganizowana przez motocyklistów, że tak powiem, kongresowe, łódzkie grupy motocyklowe. Zaczynamy od godziny tam powiedzmy 10 do 16, a później do końca dnia będzie cała masa wspaniałych maszyn, które będzie można w jednym miejscu zobaczyć praktycznie każdy rodzaj motocykla. Niesamowite zespoły, tu koledzy może powiedzą coś bliżej, rockowe i nie tylko, prawda? No a przede wszystkim robimy to po to, żeby jak najwięcej krwi zebrać dla ludzi potrzebujących, dla dzieci i tych, którzy to potrzebują.
0: Bardzo fajna akcja. Do kogo będzie można usłyszeć, powiedzcie jeszcze.
1: Ja bym chciał powiedzieć, że to już jest...
4: 18. To jest 18 raz, 18 rok, jak to robimy.
0: Tak, już się zdążyliśmy przyzwyczaić w zasadzie do tej akcji.
1: Główne zespoły, które będą, to jest Red Lips.
3: Piąte rano.
1: I piąte rano. To są
3: to będą po 17 tak naprawdę. Będą kończyły nasz cały ten wspaniały, naszą imprezę, tak, zbiórkę krwi. Cieszymy się, że ludzie przychodzą. Cieszą się nasze serca na to, że są kolejki przed krwiobusami. No to jest budujące naprawdę, że ludzie swój, w sumie wolny czas, bo to jest sobota, poświęcają na to, żeby pomagać innym. To buduje naprawdę.
1: Zbieramy krew dla dzieci. Tak? To jest krew przeznaczona dla...
4: Ja przy tej okazji powiem tylko, że tak, że Łodzianie, tutaj gratulacje dla was wszystkich, bo do tej pory mieliśmy pecha. I praktycznie każda taka akcja, to będzie chyba pierwsza akcja, która będzie wspaniała pogoda. Po prostu mieliśmy pecha, słuchajcie, zimno i zawsze lało.
3: A i tak kolejki
4: ale
3: były.
4: Co było ważne, tak, że no to, że my przyjechaliśmy, to przyjechaliśmy, bo to no, nie ma
3: wyjścia.
4: Ale słuchajcie, gratulacje dla was, ponieważ zawsze stała kolejka ludzi, którzy chcieli oddać krew. To wspaniale, to duża piątka dla Łodzi.
0: Cudownie. To widzimy się w takim razie w sobotę w Manufakturze podczas akcji Moto Serca. Zapraszali na tę akcję nasi goście Zbigniew Kalinowski, Arkadiusz Marliński i Przemysław Janowski. Bardzo panom dziękuję za spotkanie. No i tak sobie pomyślałam, ja się nazywam Iza Berkowska, ja też państwu dziękuję, także za udział w programie, za państwa głosy. Natomiast no dobrze by to było jakoś tak muzycznie, ładnie spiąć jakąś klamrą, prawda?
4: Tak
0: czy AC/DC, Highway to Hell, to byłoby coś w porządku.
4: Bardzo dobrze.
0: No to tego sobie teraz
3: znakomity
0: posłuchamy.
3: Kierunek.
0: Znakomity kierunek. Dziękujemy bardzo.
4: Wszystkiego do usłyszenia.
3: Dobrego. Dziękujemy bardzo.
4: Dziękujemy bardzo.

0: Reklama.
1: Tato, idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
2: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
3: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
4: Szukacie pomysłu na rodzinny dzień pełen atrakcji? 21 czerwca przyjedźcie do Głowna na folkowe łódzkie Święto Wsi. Czekają smakołyki od 100 kół gospodyń wiejskich, warsztaty z Karolem Okrasą, moc bezpłatnych atrakcji dla dzieci i dużo śmiechu z kabaretami Zdolni i Skromni oraz Czesław. Miłośnicy wypoczynku nad wodą będą mogli bezpłatnie sprawdzić się w sportach wodnych. Start o godzinie 12. Zaprasza Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
5: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
6: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
5: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
6: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, Feniks. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
9: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata, ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie, BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%, wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
10: Tego lata LKA zabierze Cię jeszcze dalej. Już od 14 czerwca ruszają nowe połączenia Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej do Płocka. To świetna okazja, by wygodnie zaplanować weekendowy wyjazd, spacer nad Wisłą i odkrywanie jednego z najciekawszych miast Mazowsza. Nowoczesne pociągi, komfortowa podróż i więcej możliwości na letnie wypady. Wsiądź do LKA i ruszaj do Płocka i nad Wisłę.
11: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
12: Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
13: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
11: Ogłoszenie społeczne.
14: Tu Radio Łódź, jest 13. Zapraszamy do wysłuchania najnowszych wiadomości. Przed mikrofonem Beata Janowska.
0: We wiadomościach ważne decyzje wojewody łódzkiego umożliwiające wznowienie drążenia tunelu średnicowego pod Łodzią, pilne prace w Sejmie nad ustawą w sprawie zarobków lekarzy i rosnące bezrobocie młodych ludzi w Sieradzu. Popołudnie przeważnie będzie pochmurne, chociaż ciepłe, miejscami może przelotnie padać. Cztery kamienice nad trasą tunelu średnicowego w Łodzi zostaną wywłaszczone, a właściciele lokali otrzymają odszkodowania. Chodzi o trzy budynki przy Alei 1 Maja i jeden przy ulicy Pruchnika. Wojewoda łódzki wydała decyzję w sprawie wywłaszczenia, a także drugą umożliwiającą kontynuację budowy tunelu. O szczegółach reporter Radia Łódź Damian Grosicki.
15: Wspomniane decyzje mają związek z ustaleniem lokalizacji linii kolejowej i przejęciem przez Polskie Linie Kolejowe S.A. czterech kamienic znajdujących się na trasie drążonego tunelu. Oprócz tego lokatorzy otrzymają odszkodowania. Druga decyzja związana jest z tarczą Katarzyną. Właściciel maszyny TBM będzie musiał ją wydać, by dalej mogła pracować na budowie. Nadal jednak trwają prace nad zabezpieczeniem placu budowy, analizą, jak i oceną stanu tarczy Katarzyna. Damian Grosicki, Radio Łódź.
0: Przygotowanie wycen mieszkań w wywłaszczanych kamienicach zajmie zgodnie z procedurą około 60 dni, następnie około 2 miesięcy zajmie wypłata odszkodowań przez PKP Polskie Linie Kolejowe.
16: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
0: Podejrzewany o udział w zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej został zatrzymany przez lubelskich policjantów i Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Premier Donald Tusk poinformował, że służby pracują nad ustaleniem zleceniodawcy. Do zabójstwa doszło w poniedziałek. Zastrzelony 44-letni artysta Robert Kuzakow był krytykiem Władimira Putina. Podejrzewanego o zabójstwo zatrzymano dziś rano pod Warszawą, mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
17: Zatrzymany został mężczyzna posługujący się gruzińskim paszportem. Dziś lub jutro prokurator wykona z udziałem zatrzymanego mężczyzny czynności procesowe.
0: Kolejne informacje prokuratura ma przekazać po zakończeniu czynności z zatrzymanym, a jeszcze dziś informacje na ten temat przedstawią minister spraw wewnętrznych i minister koordynator służb specjalnych. Koniec z horrendalnymi pensjami lekarzy. Dzisiaj w Sejmie drugie czytanie projektu zakładającego utworzenie bazy wynagrodzeń medyków. Sejm zajmuje się projektem w trybie pilnym. To pokłosie doniesień o zarobkach młodego lekarza bez specjalizacji warszawskiego radnego Koalicji Obywatelskiej Dawida Kacprzyka, który w ciągu roku miał zarobić 1 600 000 zł. Według szpitalnej dokumentacji miał pełnić wielodobowe dyżury, a w tym samym czasie brać udział w sesjach Rady Dzielnicy Ursus, bywać w telewizji i prowadzić działalność polityczną. W mediach pojawiły się także doniesienia, że kierowany przez radnego Dawida Kacprzyka oddział ratunkowy przyjmował polityków Koalicji Obywatelskiej bez kolejki, oferując im natychmiastowe badania. Premier Donald Tusk zażądał od właścicieli Szpitala Południowego, czyli od warszawskiego samorządu, informacji, czy była specjalna ścieżka przyjęć dla polityków. Szef rządu zapowiedział, że jeśli coś takiego miało miejsce, to polecą głowy, ale zastrzegł, że nie będzie opierał się na doniesieniach medialnych, tylko oczekuje precyzyjnej informacji. Młodzi sieradzanie mają problem ze znalezieniem pracy. Zbliżające się wakacje to dla wielu młodych ludzi czas dorywczych prac. Zdaniem nastolatków i młodych dorosłych ofert jest za mało.
18: Wydaje mi się, że właśnie w Sieradzu jest ciężko młodym osobom znaleźć pracę, no bo jest nas też sporo tutaj, a miejsc pracy jest mało, a jeśli już mamy jakieś oferty, no to właśnie szukają kogoś z doświadczeniem.
19: W mojej ocenie obecnie ten rynek pracy nie jest skierowany do młodych ludzi, ponieważ ta praca, która w Sieradzu jest, to głównie praca fizyczna, linie montażowe, a młodzi ludzie, którzy się kształcą, są ambitni, szukają przede wszystkim pracy rozwojowej.
0: Dodaje radny miejski Jakub Rozmarynowski. Problem widać także w statystykach. Według Powiatowego Urzędu Pracy w Sieradzu w zeszłym roku w powiecie liczba bezrobotnych w wieku od 18 do 24 lat wzrosła z 340 do 449 osób. W żadnej innej grupie wiekowej nie było takiego skoku. Przez całe wakacje można korzystać z jednej z ostatnich czynnych przepraw promowych w województwie łódzkim. Prom przez Wartę pod Uniejowem jest lokalną atrakcją turystyczną. Kursuje między Osiną w województwie łódzkim i Kozubowem w Wielkopolskim w dni powszednie między 8 a 16. Często korzystają z niego okoliczni mieszkańcy, bo do najbliższego mostu w Uniejowie jest ponad 10 km.
20: Nie jeden raz już przepływaliśmy tam.
21: Dużo osób po prostu zna się z tych wsi, więc sobie przejeżdżają z wizytą.
20: Teraz lato, więc są różne atrakcje. W Uniejowie jest tutaj duży tłok, dużo ludzi przyjeżdża, dużo samochodów.
0: Kiedyś promów na Warcie było więcej. W ostatnich latach zlikwidowano przeprawy w Księżych Młynach, za Zaporą Jeziorsko i w Dzigorzewie pod Sieradzem. Kolejne wiadomości o 14.
14: Kilka słów o pogodzie. Dzisiaj w Łodzi oraz w całym regionie zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, miejscami przelotne opady deszczu. Na radiowym termometrze 24 stopnie powyżej zera, barometr wskazuje równiutko 1000 hektopaskali. Towarzyszy nam umiarkowany wiatr o charakterze zmiennym, najczęściej zachodni oraz południowo-zachodni.
1: W środku dnia z Radiem Łódź.
14: 6 minut po 13. Dzień dobry. Z prawdziwą przyjemnością wszystkich słuchaczy Radia Łódź wita Piotr Stańczyk. Nasz program realizuje Rafał Tyruś, a mamy czwartek, 18 dzień czerwca 2026 roku. No to zaczynamy. Na dobry początek Never Tear Us Apart, zespół In Excess.

Nigdy nas nie rozdziela i Never Tears Apart, australijska grupa In Excess, i od razu wróciliśmy muzyczną pamięcią do czerwca 1988 roku, bo właśnie wtedy ta piosenka zaistniała w radiowym eterze, ale wcześniej ukazał się kolejny znakomity album grupy In Excess zatytułowany Kick, pełen przebojów. Michael Hutchence to lider, ale także autor tekstu tej ballady, która odniosła duży sukces. W Stanach Zjednoczonych singiel uplasował się na pozycji 7 amerykańskiej listy bestsellerów. Troszkę gorzej poszło w Wielkiej Brytanii, bo to był numer 24 na UK, ale piosenka i tak była radiowym powerplayem, istniała bardzo, bardzo szeroko i do dzisiaj jest chętnie odtwarzana w radiowym eterze. W ten sposób muzycznie otworzyliśmy nasze spotkanie, które potrwa jak zwykle do 16. W pierwszej godzinie przede wszystkim emocje konkursowe. Dla naszych słuchaczy mam podwójne zaproszenie do kina Charlie w Łodzi na wybrany seans filmowy. Ponadto najnowsze wiadomości i oczywiście duża porcja przebojowej muzyki. Zapraszamy!

do udziału. Zapraszamy zarówno zespoły firmowe, instytucje, organizacje, jak i grupy przyjaciół z rodzinami. W ramach wydarzenia odbędą się także biegi dziecięce na różnych dystansach, dostosowanych do wieku uczestników. Na miejscu powstanie także strefa zabaw dla dzieci, w której najmłodsi będą mogli aktywnie spędzić czas, bawić się i korzystać z przygotowanych atrakcji. Chcemy, aby było to wydarzenie, na które można przyjść całą rodziną i wspólnie z Radiem Łódź spędzić ten radosny dzień. Dodam, że start, meta oraz strefa zmian sztafet będą zlokalizowane w Łodzi na terenie parku imienia Roberta Baden-Powella przy hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łodzi. W związku z biegiem jubileuszowym Radia Łódź 5 do setki w najbliższą niedzielę zmieniamy nieco układ programu. Między 12 a 15 na naszej antenie pojawi się studio plenerowe, które poprowadzi Damian Grosicki. W audycji oczywiście relacje z tego wydarzenia. Serdecznie wszystkich zapraszamy.

0: i my i oni i oni.
1: Wokalista o charakterystycznym głosie to oczywiście Muniek Staszczyk, lider zespołu T-Love, który w roku 2019 nagrał swoją drugą solową płytę Syn Miasta i właśnie na tym krążku znalazła się słynna Pola. A 4 lata później amerykański trio Jonas Brothers umieściło na listach przebojów ten oto utwór.

0: to promocja.
1: Polszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
2: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
1: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak.
3: Kiedy wyraz knędz po kolejnych zmianach, brzmiący już teraz ksiądz, zmienił znaczenie na osoba duchowna, kapłan, wyraz książę zajął w systemie jego miejsce.
4: Piernik zwany był kiedyś pieprznikiem i chyba to jest już bardzo ciekawy punkt wyjścia.
1: Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14.40.
2: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
1: i Anna Groblińska.
0: Autopromocja. Reklama.
5: W wakacje nie ma nudy.
6: Jest mikrofon, zabawa i sport.
5: Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/Akademia Młodego Radiowca.
7: Sportowe emocje, dobra zabawa i atrakcje dla całych rodzin. Już 21 czerwca zapraszamy do parku Baden-Powella na bieg 5 do setki. Przyjdź kibicować małym i dużym sportowcom. Skorzystaj z animacji dla dzieci i spędź dzień w wyjątkowej atmosferze. Widzimy się 21 czerwca w parku Baden-Powella. Więcej informacji na radiołódź.pl.
8: Partnerami biegu są San Benedetto Polska, Cukiernie Dybalski, Schubert Med, Port Łódź.
9: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
10: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
9: Serio? A co tam takiego?
10: Łomnica, Smokowiec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
9: Brzmi jak wydatek.
10: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
9: No to na co jeszcze czekamy?
10: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
9: Sprawdź na www.vt.sk.
11: Wielkie budowle, szalone pojazdy i kosmiczne misje mają jedną wspólną cechę. Zaczynają się od pomysłu. Dlatego 13, 20 i 27 czerwca Pasaż Łódzki zaprasza na festiwal Klocków Connect. W programach Miasto Przyszłości, Wielki Wyścig oraz Kosmos i Roboty, czyli mnóstwo kreatywnego budowania i konstrukcyjnych wyzwań. Zbieraj pieczątki w paszporcie konstruktora Connect, aby zdobyć nagrodę główną, a za zakupy za minimum 200 zł odbierz voucher na deser, bubble tea lub kartę do Empiku. Więcej na cechapasażłódzki.pl.
12: To jest teatr, komedia i improw Łodzi. Z trochę śmiechu, nikomu nie zaszkodzi.
13: Masz jakiś ciekawy plan na wieczór, czy znowu spędzisz go na kanapie? Przyjdź do Teatru Komedii Impro na spektakl, którego nikt jeszcze nie widział, bo powstaje tylko jeden raz, tylko w ten wieczór, na twoich oczach. Aktorzy nie mają gotowego scenariusza, mają za to głowy pełne pomysłów, a publiczność decyduje, co się wydarzy. Każdy spektakl jest inny, a każdy wieczór wyjątkowy. Przyjdź do Teatru Komedii Impro na OFF Piotrkowskiej w Łodzi. Zostaw codzienność za drzwiami i daj się zaskoczyć.
14: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
15: Fake newsy, manipulacja, propaganda. Czy wiesz, co dzieje się w umyśle człowieka, którego poglądy ulegają radykalizacji? Wejdź do laboratorium neuropolityki i znajdź antidotum na chaos informacyjny. Zobacz teatr, który walczy o prawdę. Spektakl Pranie mózgu w reżyserii Magdy Szpecht już od 19 czerwca w Teatrze Jaracza w Łodzi. Bilety w kasie teatru i online na teatrjaracza.pl.
0: Po reklamie.
16: W środku dnia z Radiem Łódź.
17: Minęła 13.30, czwartek, 18 czerwca 2026 roku. Radio Łódź w środku dnia, jak zwykle od 13 do 16. Staramy się umilić Państwu czas, towarzyszyć w pracy, ale także podczas odpoczynku od poniedziałku do piątku. No i w tym celu pomaga nam oczywiście muzyka. American Girls, Harry Styles.

0: Zaśpiewał utalentowany wokalista, producent muzyczny i kompozytor Bartek Królik, a ja także można powiedzieć, że czuję się szczęśliwy, ponieważ słuchacze piszą: dzień dobry panie Piotrze, bardzo miło słyszeć pana po urlopie i mam nadzieję dobrym wypoczynku. Tak napisała pani Marta, dziękuję, pozdrawiam, cieszę się, jestem razem z państwem i zapraszam teraz na pierwsze emocje konkursowe.
1: Sponsorem konkursu jest Kino Charlie. www.charlie.pl.
0: A do zdobycia oczywiście dwuosobowe zaproszenie na dowolny seans filmowy. Tak się złożyło, drodzy słuchacze, że dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych obchodzimy Dzień Zrównoważonej Gastronomii. To oficjalny dzień Organizacji Narodów Zjednoczonych, poświęcony właśnie jedzeniu, kulturze kulinarnej i systemom żywnościowym w duchu zrównoważonego rozwoju, od lokalnych produktów po ograniczanie marnowania żywności. No, a jeśli już mówimy o gastronomii, to przyszedł mi do głowy pewien znany polski film. Jestem ciekaw, czy państwo domyślą się, z jakiej znanej komedii pochodzą następujące cytaty. Proszę pana, u nas ćwiartka kurczaka to jest porcja dla trzech osób. Albo drugi, u nas piwo zawsze ma pianę na dwa palce. Czasem tylko zamiast piwa jest piana. W tej samej komedii pojawiły się pod koniec filmu charakterystyczne nagłówki stołecznych gazet. Czyżby renesans polskiej kuchni? Niezwykła poprawa w zakładach gastronomicznych. Warszawiacy nie chcą jadać w domu. Francuzi proszą o przysłanie polskich kelnerów i kucharzy. Zabawna opowieść, zabawna komedia. Jaki nosi tytuł? Czy się domyśliliśmy? Na razie więcej podpowiedzi nie uczynię. Jeśli państwo wiedzą, jeśli chcą spróbować swoich sił, serdecznie zapraszam do zabawy. Studio @radioros.pl.

studio@radiorus.pl. Już emocje u Państwa się pojawiły. Pierwsze odpowiedzi także, ale widzę, że jest potrzeba, aby Państwu coś zasugerować. To od razu zdradzę, że chodzi o kultową komedię z lat 60., z początku tamtej dekady, która bezlitośnie ukazywała i obnażała absurdy polskiej gastronomii wczesnych lat 60. Tutaj bardzo ważne są te nagłówki, o których wspomniałem, ponieważ fabuła tego filmu, tej opowieści, no właśnie była charakterystycznie ułożona i nawiązywała do tego, o czym wszyscy marzyliśmy, aby na przykład nie jadać w domu, bo w restauracjach czy w barach zrobiło się nagle niesamowicie perfekcyjnie i po prostu smacznie. Studio@radiorus.pl, zapraszam.

Betty Davis Eyes, początek lat 80., największy przebój w repertuarze Kim Carnes. A Wojewódzka Biblioteka Publiczna imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi zaprasza na spotkanie z Bogdanem Szymczakiem, łódzkim pisarzem science fiction, którego twórczość przyciąga uwagę czytelników zainteresowanych zwłaszcza futurologią, fantastyką naukową oraz refleksją nad przyszłością społeczeństw. To będzie dyskusja o najnowszej książce autora zatytułowanej Błękitny Glob. To spotkanie dzisiaj o godzinie 17 w sali konferencyjnej biblioteki. Warto przy okazji dodać, że Biblioteka imienia Józefa Piłsudskiego w Łodzi, osadzona w alternatywnej rzeczywistości, pojawia się w fabule najnowszej powieści jako jedno z istotnych miejsc akcji, co będzie stanowić interesujący punkt wyjścia do rozmowy podczas spotkania. A sam Bogdan Szymczak jest obecnie wykładowcą Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, wcześniej pracował w branży IT, a pod koniec lat 70. współtworzył łódzki oddział Ogólnopolskiego Klubu Miłośników Fantastyki i Science Fiction. Myślę, że to może być bardzo ciekawe spotkanie. Radio Łódź w środku dnia. Konkurs filmowy pierwszy dzisiaj trwa. Już pojawiły się dobre odpowiedzi, co mnie bardzo cieszy, ale jeszcze można uczestniczyć w quizie studio@radioloc.pl. No i posłuchamy teraz jednej z kultowych polskich piosenek i znakomitej wokalistki Krystyny Prońko. To był rok 1983. Kompozytorem utworu jest Marek Stefankiewicz. Słowa ułożył Bogdan Olewicz. Jesteś lekiem na całe zło. W roli głównej Krystyna Prońko.

0: Jesteś lekiem na całe zło zaśpiewała w 1983 roku Krystyna Prońko. Tekst, tak jak powiedziałem, ułożył Bogdan Olewicz, a wywiad z Krystyną Prońko dostępny również na naszej stronie internetowej radio.pl. Rozmowę przeprowadził Piotr Bielawski. Zapraszamy. Za 4 minuty 14 i oczywiście najnowsze wiadomości, w których między innymi o tym, że wojewoda łódzki Dorota Ryl wydała decyzje, które umożliwią podjęcie prac przy wstrzymanej jesienią 2024 roku budowie tunelu średnicowego w Łodzi. Szczegóły niebawem. Radio
1: Łódź. Autopromocja.
2: Radio nocą.
3: Mija 26 lat od śmierci księdza profesora Józefa Tischnera. O postaci, myśli i przesłaniu tego wybitnego Polaka, myśliciela, filozofa nadziei, rozmawiać będziemy w najbliższym Radiu Nocą z autorem znakomitej biografii Tischnera, pisarzem, poetą, dziennikarzem, publicystą Wojciechem Bonowiczem. Zapraszam Państwa do dzisiejszego Radia Nocą Tischner Dzisiaj od 23.05 do 1.00, a już teraz do przesyłania Państwa komentarzy czy przemyśleń na m.woźniczka@radioloc.pl. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
4: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
5: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
6: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
4: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
7: Zabetonowali cały.
8: Czego tu brakuje?
7: Rozumu.
8: Tylko rozumu.
9: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
10: Pan zobaczy, co tu się dzieje. U nas pod klatką nie ma porządku.
4: Radio Łódź. Więcej niż radio.
1: Autopromocja. Reklama.
11: Tato, idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
12: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
13: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
14: Powiadomienia, informacja, chaos. Jak zachować spokój i koncentrację w świecie sztucznej inteligencji? Przyjdź na konferencję Cisza w czasach chaosu. 25 i 26 czerwca w hotelu Apart w Uniejowie. Spotkaj ekspertów psychologii, nowych technologii i komunikacji. Warsztaty, inspiracje i kompetencje przyszłości. Udział w konferencji jest bezpłatny. Zapisy na konferencję dostępne pod adresem www.ciszawchaosie.pl. Wydarzenie realizowane jest w ramach projektu Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych, współfinansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności KPO.
15: Fake newsy, manipulacja, propaganda. Czy wiesz, co dzieje się w umyśle człowieka, którego poglądy ulegają radykalizacji? Wejdź do laboratorium neuropolityki i znajdź antidotum na chaos informacyjny. Zobacz teatr, który walczy o prawdę. Spektakl Pranie mózgu w reżyserii Magdy Szpecht już od 19 czerwca w Teatrze Jaracza w Łodzi. Bilety w kasie teatru i online na teatrjaracza.pl.
16: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
17: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
16: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
17: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, Phoenix. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
18: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
19: A w sobotę rzuć robotę i świętuj początek wakacji w PGR Koszalew. Już w najbliższą sobotę potańcówka w stylu summer. Plażowy klimat, grill, zimne napoje, a na scenie gwiazda muzyki tanecznej i hity, które śpiewa cała Polska. Do zobaczenia na parkiecie.
1: Po reklamie.
0: Jest 14. W Radiu Łódź najnowszy serwis informacyjny i Beata Janowska.
2: Budowa tunelu średnicowego pod Łodzią będzie kontynuowana. Są ważne decyzje wojewody łódzkiego. Zatrzymany w sprawie zabójstwa Białej Podlaskiej to osoba z gruzińskim paszportem powiązana ze zorganizowaną przestępczością. Wymiana całego oświetlenia ulicznego w Piotrkowie Trybunalskim ma 3-miesięczne opóźnienie. Po południu i wieczorem w regionie sporo chmur, miejscami może przelotnie padać. Zapadły ważne decyzje, które umożliwią podjęcie prac przy drążeniu tunelu średnicowego w Łodzi. Inwestycje wstrzymano jesienią 2024 roku po katastrofie budowlanej przy Alei 1 Maja. Wojewoda łódzki Dorota Ryl podjęła decyzję w sprawie wywłaszczenia 4 kamienic nad trasą budowy tunelu. Chodzi o 3 budynki przy Alei 1 Maja i jeden przy ulicy Pruchnika. Właściciele lokali otrzymają odszkodowania, mówi Rafał Wilgusiak z PKP Polskich Linii Kolejowych.
8: Z tego tytułu Polskie Linie Kolejowe wypłacą właścicielom odszkodowania według wartości odtworzeniowej nieruchomości, bez stopnia zużycia.
2: Przygotowanie wycen mieszkań w wywłaszczanych kamienicach zajmie zgodnie z procedurą około 60 dni. Wojewoda łódzki wydała też drugą decyzję, która umożliwi podjęcie drążenia tunelu. Nakłada ona na właściciela maszyny TBN obowiązek jej wydania do korzystania w celu ukończenia prac.
14: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
2: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformował, że zidentyfikowano osobę, która prawdopodobnie odpowiada za zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. Do zabójstwa doszło w poniedziałek. Zastrzelony 44-letni artysta Robert Kuzakow był krytykiem Władimira Putina. Dzisiaj zatrzymano podejrzewanego, mówi minister Marcin Kierwiński. Dodaje, że to osoba powiązana ze zorganizowaną przestępczością. 36-letni mężczyzna posługuje się gruzińskim paszportem.
20: To osoba, która jest typowana przez policję, także do innych przestępstw, które zdarzyły się wcześniej na terenie kraju, także do przestępstw, które zdarzyły się w roku 2022.
2: Podejrzany został zatrzymany w hostelu w Piastowie pod Warszawą. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak dodał, że badany jest m.in. wątek zabójstwa na zlecenie. Funkcjonariusze starają się ustalić, kto był zleceniodawcą morderstwa. Wymiana oświetlenia ulicznego w Piotrkowie z 3-miesięcznym poślizgiem. Władze miasta planowały kompleksową wymianę wszystkich ulicznych lamp do końca roku. Opóźnienia wynikają z odwołań firm uczestniczących w przetargu. O szczegółach reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
21: Władze Piotrkowa zapowiadały, że jeszcze w tym roku nastąpi całkowita wymiana oświetlenia ulicznego w mieście. Jest połowa roku, a prace jeszcze nie wystartowały. Zatem pojawia się pytanie, czy ten termin zostanie dotrzymany. Inżynier miasta Adam Bak tłumaczy, że do końca roku uda się wymienić sporo część lamp na terenie Piotrkowa, jednak finalnie cała inwestycja zakończy się w przyszłym roku. Opóźnienia wynikają z odwołań firm, które startowały w przetargu. Odwołania te zostały rozstrzygnięte na korzyść miasta.
22: 3 miesiące to jest ten czas, który miasto straciło. O te 3 miesiące chcielibyśmy prosić Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o wydłużenie po prostu tego terminu.
21: Do wymiany jest ponad 5000 lamp. W najbliższych dniach zostanie wyłoniony wykonawca i zostanie podpisana umowa. Prace powinny rozpocząć się w lipcu. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
2: W Piotrkowie poprawi się także bezpieczeństwo pieszych na pasach. Doświetlonych zostanie 14 przejść dla pieszych. Z rakiem można żyć długo. Przekonuje o tym przykład łodzianki Marianny Świech, która obchodzi setne urodziny, udowadniając, że siła ducha i determinacja mogą pomóc w pokonywaniu nawet najtrudniejszych wyzwań. Pani Marianna od wielu lat zmaga się z chorobą nowotworową, rakiem piersi. Jest pod stałą opieką lekarzy z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, gdzie przechodzi leczenie i regularne kontrole. Mimo choroby zachowuje pogodę ducha i aktywność. Zapytaliśmy pani Mariannę, jak znosi leczenie terapią hormonalną.
23: No bardzo dobrze i bardzo dziękuję lekarzom, pielęgniarkom i wszystkim, którzy tylko się tu zajmują. Też po 100 lat, żebyście żyli w zdrowiu i w wesołości.
2: Z okazji setnych urodzin pani Mariannie składamy życzenia zdrowia, spokoju i wielu kolejnych lat w gronie najbliższych. Następne wiadomości w Radiu Łódź o 15.
0: W Łodzi oraz w całym województwie dzisiaj zachmurzenie umiarkowane z przejaśnieniami, okresami wzrastające do dużego, miejscami możliwe przelotne opady deszczu. Na termometrze nic się nie zmieniło, 24 stopnie powyżej zera, za to malutka zmiana na barometrze, on teraz wskazuje 999 hektopaskali. Wiatr umiarkowany zmienny, najczęściej zachodni oraz południowo-zachodni.
14: W środku dnia z Radiem Łódź.
0: Przed mikrofonem Piotr Stańczyk, witam raz jeszcze. Przypomnę, mamy czwartek, 18 czerwca 2026 roku. Słońce zajdzie punktualnie o 21:00. Dzień trwa 16 godzin 46 minut. Jest krótszy od najdłuższego o minutę, ale dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 9 godzin i 4 minuty. Do kogo dzisiaj szczególnie się uśmiechamy? Do Elżbiety, Amandy i Marka. To główni dzisiejsi solenizanci. Wszystkiego najlepszego, a w upominku muzycznym Leave a Light On i Belinda Carlisle.

bardzo często obecna na radiowych listach przebojów na przełomie lat 80. i 90. Benida Carlyle, The Light On, z dedykacją dla dzisiejszych solenizantów i jubilatów. 10 minut po 14:00 w tej godzinie naszego programu w rozmowie z Justyną Krakowiak, odpowiedzialną za dzisiejsze wydanie Słuchasz i Wiesz, dowiemy się, jakie zagadnienia zostaną poruszone w naszej codziennej audycji informacyjnej. W dalszej części coś dla sympatyków poprawnej polszczyzny. Anna Grobińska i jej stały gość, profesor Joanna Satoła-Staśkowiak, odpowiedzą na pytanie, co ma wspólnego morze z marynatą. A niebawem rozwiązanie pierwszego konkursu filmowego. Zapraszam.

0: Radio Łódź w środku dnia rozwiązujemy pytanie filmowe, które zafrapowało wielu naszych słuchaczy, ale bardzo się cieszę, że Państwo próbowali, wskazując różne polskie komedie, no niekoniecznie te z lat 60., bo o niej pomyślałem, to jest komedia z 1962 roku, którą wyreżyserował Jerzy Hoffman, ale także Edward Skórzewski. Film bezlitośnie obnażał absurdy polskiej gastronomii właśnie wczesnych lat 60., a do historii kina przeszły sceny, w których kelnerzy i kierownicy różnych restauracji, zamiast poddać się kontroli, sami wręczali łapówki przypadkowemu inspektorowi. W tej roli wystąpił niezapomniany Wiesław Michnikowski, kreując postać Anastazego Kowalskiego. Partnerowali mu Hanka Bielicka, Mieczysław Pawlikowski, Zofia Czerwińska, Ryszard Pietruski czy Stanisław Bareja. No i charakterystyczny cytat, który Państwu w zasadzie wszystko powie. W tym kraju, żeby zarobić, trzeba mieć albo szczęście, albo alkoholomierz. Taki tytuł nosiła druga część filmu Gangsterzy i Filantropii. Właśnie o tę komedię pytałem. No i zabawna, kabaretowa, satyryczna historia, która została zapamiętana przez wielu słuchaczy. Szczęście uśmiechnęło się dzisiaj do pana Michała i to właśnie on zostaje laureatem naszego pierwszego quizu filmowego. Może jeszcze taki jeden cytat z tej komedii, jakże praktyczny i można powiedzieć nie tracący swojej aktualności, bo w życiu, drodzy Państwo, najlepiej wychodzą pomyłki.
1: Sponsorem konkursu było Kino Charlie. www.charlie.pl

0: Up All Night, taki tytuł nosiła ta piosenka. 19 minut po 14 do naszego studia przybyła Justyna Krakowiak. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Zapowiadałem twoją obecność, Justyno, bo ona oznacza, że poznamy zagadnienia, nad którymi dzisiaj pracują nasi reporterzy, przygotowując program Słuchasz i Wiesz.
1: Tak, oni od samego rana uwijają się w pocie czoła, żeby przygotować dla państwa najświeższe wiadomości, które co godzinę oczywiście można u nas usłyszeć, ale oprócz tego po 16 zapraszamy na trochę pogłębionych tematów. Między innymi będziemy mówili o tym, co dzieje się na ulicy Sienkiewicza. Tam ponad rok temu zamknięto fragment tej ulicy, ten bliżej ulicy Narutowicza. No i przez rok kierowcy zdążyli przyzwyczaić się do tego, że tamtędy nie można przejechać, a od kilku tygodni ten malutki fragmencik już jest otwarty, z tym, że tylko w jedną stronę. No ale kierowcy, jak to kierowcy, lubią sobie skracać drogę, lubią sobie czasem jeździć po swojemu.
0: Pojeździć na pamięć.
1: Tak, i jeżdżą faktycznie na pamięć. Dzisiaj Seweryn Potentas, który wybrał się w tamte rejony, sprawdzał, czy faktycznie kierowcy łamią tam przepisy. I łamią niestety. Także temu będziemy się dzisiaj przyglądać, ale nie tylko, bo będziemy mówili też o Konstantynowie Łódzkim, w którym wzrośnie opłata za wodę, wzrośnie od początku lipca i tam mieszkańcy bardzo mocno narzekają na to. Mówią, że to już jest trzecia podwyżka w ciągu 3 lat, choć władze miasta mówią, że i tak mieszkańcy płacą mniej niż inni mieszkańcy okolicznych miejscowości, no ale mieszkańcy Konstantynowa mocno narzekają. Ale będziemy mieli też piękną historię, taką historię, w której powiemy, że nigdy nie jest za późno na to, żeby podjąć walkę o swoje zdrowie i o siebie. Będziemy mówili o pani Mariannie, która kończy 100 lat i leczy się, właśnie przechodzi chemioterapię w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Jest pełna życia, pełna siły, pełna energii i bliżej o pani Mariannie powiemy też dzisiaj. Weronika Skiwińska rozmawiała dzisiaj z panią Marianną i z tym tematem też wrócimy dzisiaj po 16.
0: Tylko podziwiać taką postawę i to cieszyć prawda. Się, że seniorzy są odważni, że się nie poddają, że właśnie są pełni energii i takiego pozytywnego nastawienia. Często brakuje takiego zachowania młodszym ludziom.
1: To prawda. Ja też polecam państwu zaglądać na naszą stronę. Tam już kawałeczek tej historii jest. Są też zdjęcia pani Marianny. Proszę zobaczyć, jaka to jest przepiękna kobieta. Taka naprawdę z iskrą wokół. Także zapraszam.
0: Serdecznie ją pozdrawiamy. Państwa zapraszamy oczywiście do słuchania audycji Słuchasz i Wiesz. Justyno, bardzo dziękuję za przybycie do studia. Miłego popołudnia.

0: Zjednoczone siły Gibbs, Ego i For Money, ostatni dzień lata z płyty Nurt. To może być jeden ze szlagierów tegorocznych wakacji. Radio
1: Łódź. Autopromocja.
2: Sroczka na płocie, aha. Aha. Wyjrzyj, żenociec, aha. Aha.
3: Skąd się wzięła sroczka na płocie i takie oto powitanie?
4: Witaj tak, kochane, miłe ludzie, jak się mota wszyscy razem.
3: O fenomenie radiowej audycji estradowej pod nazwą Wesoły Autobus opowiemy 25 czerwca w Łódzkiej Mediatece, ulica Moniuszki 5 o godzinie 18. Zapraszamy na spotkanie.
2: Nice.

0: trzeszczy, niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny, a jednak mamy do czynienia z fenomenem.
1: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
0: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał: skup się, posłuchaj uważniej.
1: No właśnie, bo winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.
2: Veni, vidi, vinyl. Zawsze w niedzielę o 20:00.
1: Bartosz Florczak,
0: Marcin Tercjak.
1: Zapraszamy.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Szukacie pomysłu na rodzinny dzień pełen atrakcji? 21 czerwca przyjedźcie do Głowna na folkowe łódzkie Święto Wsi. Czekają smakołyki od 100 kół gospodyń wiejskich, warsztaty z Karolem Okrasą, moc bezpłatnych atrakcji dla dzieci i dużo śmiechu z kabaretami Zdolni i Skromni oraz Czesław. Miłośnicy wypoczynku nad wodą będą mogli bezpłatnie sprawdzić się w sportach wodnych. Start o godzinie 12:00. Zaprasza Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
5: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
6: Fake newsy, manipulacja, propaganda. Czy wiesz, co dzieje się w umyśle człowieka, którego poglądy ulegają radykalizacji? Wejdź do laboratorium neuropolityki i znajdź antidotum na chaos informacyjny. Zobacz teatr, który walczy o prawdę. Spektakl Pranie mózgu w reżyserii Magdy Szpecht już od 19 czerwca w Teatrze Jaracza w Łodzi. Bilety w kasie teatru i online na teatrjaracza.pl.
7: Teatr Kamila Maćkowiaka zaprasza na ulubioną przez naszych widzów farsę Kura na plecach. Na scenie Beata Olga Kowalska, Mateusz Rzeźniczak i Kamil Maćkowiak. Kura na plecach to obowiązkowa pozycja dla tych, którzy kochają śmiech i dobrą zabawę. Bilety na www.teatrmaćkowiaka.pl. Teatr Kamila Maćkowiaka. Najbardziej emocjonujący teatr w mieście.
8: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl. Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
3: Po reklamie.
2: W środku dnia. Z Radiem Łódź.

0: Jak lato, to i oczywiście ciepły wiatr. O tym zaśpiewała Natalia Przybysz za 21 minut 15.
1: Nawiasem mówiąc.
0: W naszym studiu Anna Grobnińska, która nawiąże dzisiaj trochę do wakacji.
2: Wakacje tuż. Dla niektórych to już się rozpoczęły. Może już ktoś pojechał nad morze. Może i może, tak samo brzmią dwa słowa, ale my tym pisanym przez RZ teraz się zajmiemy. Profesor Joanna Satoła-Staśkowiak, dzień dobry.
3: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
2: Bardzo jest ciekawe i słowo morze i przymiotniki od niego pochodzące.
3: To słowo morze pojawia się właściwie w wielu językach, więc my wiemy, że nie tylko morze jest w języku polskim, ale bardzo podobne słowa są w innych językach. Wszystko to dlatego, że pochodzi to słowo morze z języka praindoeuropejskiego. Mówimy o słowie mori. To słowo w całości zostało zapożyczone do różnych języków. Mamy więc polskie morze, ale mamy przecież włoskie mare, mamy też niemieckie mer. I to są wszystko słowa, które są w rodzaju nijakim. Chociaż są też pożyczki do jeszcze innych języków, które tego rodzaju nijakiego już nie mają, bo on po prostu zanikł. Myślę sobie o francuskim czy hiszpańskim. Ten rodzaj tam nie istnieje. Ale co ciekawego, to łacińskie mare, później łacińskie, prawda, z praindoeuropejskiego w łacinie też mare, było rodzaju nijakiego i tak zostało zapożyczane do poszczególnych języków. Dosyć łatwo orientujemy się, że ktoś mówi o morzu, kiedy popada takie słowo podobne brzmieniowo. Natomiast to łacińskie mare utworzyło świetny przymiotnik marinus, czyli my znamy to słowo w polszczyźnie jako morski, ale od tego przymiotnika w polszczyźnie pochodzą bardzo ciekawe różne słowa.
2: I marynistyczne na przykład,
3: tak,
2: prawda?
3: Ale na
2: malarstwo marynistyczne może
3: świetne,
2: być.
3: Tak, marynistyczne, malarstwo marynistyczne, ale nie wiem, czy ludzie wszyscy kojarzą, że marynata również może pochodzić od słowa morza. Niekoniecznie, prawda?
2: Marynata.
3: Czy marynata i marynować.
2: A marynarka?
3: I też o tym zaraz, tak, właśnie. Bo marynować pierwotnie to właśnie było kisić w słonej wodzie. Więc marynata i marynować właśnie od tego morza pochodzą i najprawdopodobniej właśnie od przymiotnika marinus pochodzi też słowo rozmaryn. I to, myślę, może być zaskakujące dla wielu słuchaczy, ponieważ...
2: Dla mnie na przykład bardzo.
3: Cieszę się, bo coraz trudniej przychodzi mi szukać różnych ciekawostek dla państwa. To jest krzew rosnący często nad brzegiem Morza Śródziemnego. A w związku z tym rosmarinus, ta łacińska nazwa, to inaczej morska rosa. I wszystko wokół morza, jak widać, się kręci. Natomiast też dosyć powinniśmy dobrze kojarzyć słowo kormoran. I nie wiem, czy wszyscy myślą, że ten kormoran ma tam w sobie tę cząstkę morza w nazwie, a jednak ma. Mor od morza właśnie, żyje nad morzem. Więc kormoran żyje nad morzem i to też kolejne takie ciekawe słowo. Ale wspomniała pani o marynarce. No ja oczywiście muszę powiedzieć, że marinus, marinarius, a potem marynarz na początku, czyli ten, który na tym morzu pracował i pływał. Potem marynarka jako flota. A co ciekawe, dopiero w XX wieku wyparto surdut tą drugą marynarką, czyli tym znaczeniem kolejnym, już ubrania. Natomiast ta marynarka druga, jako ubranie, została znowu po raz drugi zapożyczona do polszczyzny z Włoch, z języka włoskiego. Czyli to jest jakby dwa razy mieliśmy zapożyczenia, za drugim razem już to oznaczające ubranie. Także morze towarzyszy nam nawet wtedy, kiedy jesteśmy w pracy, bo ja na przykład jestem w pracy, pani redaktor też, więc... Troszkę z tym morzem jednak i my mamy coś wspólnego.
2: Bardzo ciekawe opowieści dzisiaj popłynęły w eter od profesor Joanny Satoły-Staśkowiak. Dziękujemy bardzo.
3: Dziękuję pani, dziękuję państwu.

O pozytywnej wibracji Ania Szarmach. Wzdłuż rzeki Warty powstanie jedna z najdłuższych tras rowerowych w województwie łódzkim. W planach jest utworzenie ponad 200-kilometrowej sieci ścieżek. Łącznie ma powstać ponad 200 kilometrów dróg dla rowerów, chociaż na głównym odcinku trasy od Burzenina do Uniejowa jest około 80 kilometrów. Inwestycje będzie realizował Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, a więcej szczegółów znajdą Państwo na naszej stronie internetowej radios.pl. My utrzymamy teraz taki, można powiedzieć, już letni muzyczny klimat. 29 Palms to jest piosenka w wykonaniu Roberta Planta, która w latach 90. okupowała radiowe listy przebojów. Posłuchajmy.

0: Uruchamiamy wyobraźnię, odpoczywać w cieniu 29 palm, o tym zamarzył Robert Plant. Łódzcy radni z Komisji Ochrony Środowiska dyskutują o przyszłości Lasu Łagiewnickiego. W planach jest m.in. budowa nowych kładek, wieży widokowej i ścieżki w koronach drzew. Nie wszystkim się to podoba. O dyskusji radnych w naszych wiadomościach za 4 minuty. Radio
1: Łódź. Reklama.
2: Tato, idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
3: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
4: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
5: 21 czerwca spotykamy się w Głownie. Od godziny 12 folkowe łódzkie święto wsi. Pełne muzyki, smaków i rodzinnych atrakcji. Będą koła gospodyń wiejskich, zespoły ludowe, regionalne specjały, atrakcje dla dzieci i warsztaty z Karolem Okrasą oraz ekipa Radia Łódź. Wieczorem od 18.30 na scenie kabarety Zdolni i Skromni i Czesław. Partnerem plenerowego studia Radia Łódź jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
6: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
7: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
6: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
7: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko Feniks. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
8: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
9: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Raty RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Łodzi, ulica Żgowska 26. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
10: Tego lata LKA zabierze Cię jeszcze dalej. Już od 14 czerwca ruszają nowe połączenia Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej do Płocka. To świetna okazja, by wygodnie zaplanować weekendowy wyjazd, spacer nad Wisłą i odkrywanie jednego z najciekawszych miast Mazowsza. Nowoczesne pociągi, komfortowa podróż i więcej możliwości na letnie wypady. Wsiądź do LKA i ruszaj do Płocka i nad Wisłę.
11: Fake newsy, manipulacja, propaganda. Czy wiesz, co dzieje się w umyśle człowieka, którego poglądy ulegają radykalizacji? Wejdź do laboratorium neuropolityki i znajdź antidotum na chaos informacyjny. Zobacz teatr, który walczy o prawdę. Spektakl Pranie mózgu w reżyserii Magdy Szpecht już od 19 czerwca w Teatrze Jaracza w Łodzi. Bilety w kasie teatru i online na teatryjaracza.pl.
12: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
13: Na właściwych torach od 1981 roku. Tak działa Klub Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi. Ratujemy historię łódzkiej komunikacji miejskiej i przywracamy do życia zabytkowe pojazdy. W naszej kolekcji jest ponad 40 historycznych tramwajów. Wśród nich najstarszy łódzki wagon z 1898 roku. W zajezdni muzealnej Brus tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji. A latem nasze tramwaje znów ruszają na ulicę w ramach łódzkich linii turystycznych. Więcej na kmst.pl oraz Facebooku i Instagramie.
14: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
15: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
14: Tak wcześnie?
15: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
14: I co powiedzieli?
15: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
14: Bezcenne.
15: Dlatego wsparliśmy Fundację na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
12: Ogłoszenie społeczne.
0: Minęła 15. Najnowsze wiadomości prezentuje Beata Janowska.
16: A we wiadomościach decyzje wojewody umożliwiające wznowienie prac przy drążeniu tunelu średnicowego w Łodzi. Dyskusja o przyszłości Lasu Łagiewnickiego. Nie tylko mieszkańcy mają wątpliwości co do budowy ścieżki w koronach drzew, a także o podwyżkach opłat za wodę i ścieki w Konstantynowie Łódzkim. Do wieczora na ogół będzie pochmurno, miejscami przelotny deszcz. Noc ma być pogodna. Ważne decyzje wojewody w sprawie tunelu średnicowego w Łodzi umożliwią wznowienie drążenia tunelu łączącego trzy łódzkie dworce, które zostało wstrzymane jesienią 2024 roku. Wojewoda łódzki Dorota Ryl nałożyła na właściciela tarczy drążącej obowiązek przekazania maszyny TBM kolejnemu wykonawcy, aby można było dalej ruszyć z budową. Druga decyzja dotyczy kamienic na trasie budowy tunelu. Trzy budynki przy Alei 1 Maja i jeden przy ulicy Pruchnika zostaną wywłaszczone i przekazane inwestorowi, czyli Polskim Liniom Kolejowym. Następnie kamienice zostaną wyburzone, a ich mieszkańcy dostaną odszkodowania. Nowy wykonawca tunelu średnicowego w Łodzi nie został jeszcze wybrany. PKP Polskie Linie Kolejowe informują, że przygotowują się do wznowienia pracy, zabezpieczają teren i oceniają stan maszyny drążącej po jej wielomiesięcznym postoju. Przyszłość Lasu Łagiewnickiego. Tematem dyskusji społeczników i łódzkich radnych trwa posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska. Jak informowaliśmy w Radiu Łódź, Urząd Miasta planuje w Lesie Łagiewnickim m.in. budowę nowych kładek, wieży widokowej i ścieżki w koronach drzew. Zdaniem wielu mieszkańców takie działania będą zbyt dużą ingerencją miasta w naturalne środowisko, a zacznie się to już podczas prac, mówił Michał Siniarski ze Społecznego Komitetu Ochrony Julianowa.
17: Koparki wybierają ziemię, gdzie zabetonowane zostaną podstawy, podsłupy, nośne konstrukcji.
18: Trzeba sobie jasno powiedzieć, że ścieżka w koronach drzew jest ingerencją w ekosystem leśny. Absolutnie za kluczowe uważamy, że zarówno lokalizacja tej ścieżki, jak i sama jej realizacja musi być względnie uwarunkowana pozytywną opinią ekspertów przyrodniczych.
16: Dodaje przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska, radna Magdalena Gałkiewicz. Przewodnicząca sugeruje, aby przetarg podzielić na część dotyczącą prac budowlanych, takich jak remont ulicy Wycieczkowej, i na część leśną, aby nie naruszać drzew. Szlak turystyczny w łódzkich Łagiewnikach ma kosztować 26 milionów złotych, z czego ponad połowa ma pochodzić ze środków unijnych.
19: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
16: Droższa woda i ścieki w gminie Konstantynów Łódzki. Mieszkańcy nie kryją niezadowolenia. Stawki wzrosną na początku lipca. Za wodę o 12 groszy za metr sześcienny, a za odprowadzanie ścieków o 23 grosze. O szczegółach reporter Radia Łódź Damian Grosicki.
20: Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zostały zmienione stawki za wodę. Jak uważa prezes przedsiębiorstwa komunalnego gminy Konstantynów Łódzki, Sebastian Kwiatkowski, ceny wody i ścieków są niższe niż w ościennych miejscowościach.
21: Są u nas ceny niższe niż gdzie indziej. Ja rozumiem, zawsze mieszkańcy nie będą zadowoleni, jeżeli cena rośnie. W pełni to rozumiem i szanuję. My staramy się, żeby ta cena była jak najniższa.
20: Mieszkańcy mówią, że to trzecia podwyżka w ciągu ostatnich 3 lat, ale korzystać z wody trzeba. Damian Grosicki, Radio Łódź.
16: Nowe stawki będą obowiązywać przez rok. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, że Amerykanie są otwarci na utworzenie stałej bazy wojskowej w Polsce. Wicepremier mówił o tym w Brukseli. Jak poinformował Departament Wojny Stanów Zjednoczonych, pozytywnie odpowiedział na list Polski w sprawie stałych baz w naszym kraju. Ostateczna decyzja w tej sprawie jeszcze jednak nie zapadła, ma zależeć od szczegółów porozumienia. Medale Gloria Artis dla dziennikarzy Radia Łódź. W Urzędzie Wojewódzkim odbyła się dzisiaj uroczystość wręczenia tych odznaczeń. Wśród kilkunastu wyróżnionych troje jest związanych z naszą rozgłośnią. Medale odebrali Małgorzata Warzecha, Mariusz Woźniczka i Joanna Sigorzanka.
22: Dzisiaj się bardzo wzruszyłam. To jest takie znakomite, myślę, uwieńczenie tej mojej drogi. Nigdy bym się nie spodziewała, że tak się stanie.
23: To naprawdę jest wielkie przeżycie. Już od dłuższego czasu mam takie wewnętrzne, narastające przekonanie, że po prostu jestem częścią jakiegoś planu. Mam swoją robotę do wykonania.
24: Ja się przede wszystkim chyba cieszę z tego, że radio o mnie pamięta. Mam jeszcze plany. Chcę w najbliższym czasie wydać książkę na podstawie moich reportaży.
16: Wszyscy troje zostali odznaczeni brązowymi medalami zasłużony kulturze Gloria Artis. Te odznaczenia przyznaje minister kultury za wybitne osiągnięcia artystyczne, zasługi w działalności kulturalnej albo na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego. Kolejne wiadomości o 15.30.
0: za naszym radiowym oknem przede wszystkim pochmurno. Tak też jest w pozostałej części Łodzi i naszego regionu. Dzisiaj zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Miejscami mogą wystąpić przelotne opady deszczu, a na termometrze stabilnie, w tej chwili 23 stopnie powyżej zera. Barometr wskazuje 1000 hektopaskali. Mamy umiarkowany, zmienny wiatr, najczęściej zachodni i południowo-zachodni.
1: W środku dnia z Radiem Łódź.
0: Piotr Stańczyk i Rafał Tyluś ze słuchaczami dzisiejszego popołudniowego spotkania w audycji W środku dnia z Radiem Łódź w czwartek 18 czerwca 2026 roku. 6 minut po 15. Crying w rolach głównych grupa Aerosmith.

Kultowa piosenka z repertuaru amerykańskiej formacji Aerosmith, Crying, jeżeli sobie dobrze przypominam, to jest to czerwcowy radiowy hit, ponieważ singiel ukazał się 20 czerwca 1993 roku, bodajże na 11 albumie grupy Aerosmith. No i to kompozycja, która oczywiście stała się ich wielkim międzynarodowym szlagierem. 11 minut po godzinie 15, w trzeciej godzinie naszego radiowego spotkania, informacje dla kierowców. Uwaga, kolejna zagadka filmowa. Tym razem będzie można uzyskać dwuosobową wejściówkę do łódzkiego kina Helios oraz przypomnienie jednego z muzycznych jubilatów, wybitnego brytyjskiego muzyka, kompozytora i wokalisty Paula McCartneya. Artysta właśnie dzisiaj obchodzi swoje 84. urodziny. Zapraszam.

0: Po prostu Francis on my mind na naszym zegarze 18 minut po 15.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: Obiecałem jeszcze jeden quiz filmowy i słowa dotrzymuję. 18 czerwca 1993 roku na ekrany kin wszedł film sensacyjny Bohater ostatniej akcji. Ten film to taki swoisty pastisz kina akcji, no i jednocześnie pewna krytyka klasycznych środków wyrazu. Spotkał się z dość mieszanym odbiorem zarówno ze strony krytyków, jak i kinomanów. A ja zapytam Państwa o to, kto wystąpił w roli głównej. Mogę podpowiedzieć, że ten ktoś jest hollywoodzką ikoną filmu akcji, byłym zawodowym kulturystą. No więcej już podpowiedzieć nie mogę. Czekam na dobre odpowiedzi. Studio @radios.pl.

0: Lech Janerka i jego przyjaciele z zespołu Clown Smithfog, rok 1984. Jezu, jak się cieszę. Radio
1: Łódź. Autopromocja.
2: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
3: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
4: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
5: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Sam początek sporu.
6: Panie ministrze, w polityce
5: było...
6: nie jest pan od wczoraj w polityce.
7: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
8: Czy to jest polityczny trolling?
9: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
10: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
11: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
7: Gość Radia Łódź.
2: Najważniejsza rozmowa w regionie.
7: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
2: Maciej Trajanowski
7: i Michał Dąbrowski.
2: Zapraszamy!
12: Ja pamiętam ten moment z Cannes, to czułem się, jakbym chodził 3 cm nad ziemią i to wszystko minęło w ciągu jednej sekundy.
13: Ciągle ma się dobrze taki film, w którym występują prawdziwi aktorzy, występują prawdziwe emocje, prawdziwe historie.
14: Gra Gajosa, przynajmniej w moim filmie, jest jak brzmienie trąbki Milesa Davisa.
15: Agata i film. W każdą sobotę o 16:00.
16: Zapraszam. Agata Gwizdała.
17: Autopromocja. Reklama.
18: Wielkie budowle, szalone pojazdy i kosmiczne misje mają jedną wspólną cechę. Zaczynają się od pomysłu. Dlatego 13, 20 i 27 czerwca Pasaż Łódzki zaprasza na Festiwal Klocków Connect. W programach Miasto Przyszłości, Wielki Wyścig oraz Kosmos i Roboty, czyli mnóstwo kreatywnego budowania i konstrukcyjnych wyzwań. Zbieraj pieczątki w paszporcie konstruktora Connect, aby zdobyć nagrodę główną, a za zakupy za minimum 200 zł odbierz voucher na deser, bubble tea lub kartę do Empiku. Więcej na cechapasażłódzki.pl.
19: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłok i kolejki?
20: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
19: Serio? A co tam takiego?
20: Łomnica, Smokowiec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
19: Brzmi jak wydatek.
20: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
19: No to na co jeszcze czekamy?
20: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
19: Sprawdź na www.vt.sk.
21: Szukacie pomysłu na rodzinny dzień pełen atrakcji? 21 czerwca przyjedźcie do Głowna na folkowe łódzkie Święto Wsi. Czekają smakołyki od 100 kół gospodyń wiejskich, warsztaty z Karolem Okrasą, moc bezpłatnych atrakcji dla dzieci i dużo śmiechu z kabaretami Zdolni i Skromni oraz Czesław. Miłośnicy wypoczynku nad wodą będą mogli bezpłatnie sprawdzić się w sportach wodnych. Start o godzinie 12:00. Zaprasza Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
22: Sportowe emocje, dobra zabawa i atrakcje dla całych rodzin. Już 21 czerwca zapraszamy do parku Baden-Powella na bieg 5 do setki. Przyjdź kibicować małym i dużym sportowcom. Skorzystaj z animacji dla dzieci i spędź dzień w wyjątkowej atmosferze. Widzimy się 21 czerwca w parku Baden-Powella. Więcej informacji na radiołódź.pl.
23: Partnerami biegu są Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi.
24: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
25: Fake newsy, manipulacja, propaganda. Czy wiesz, co dzieje się w umyśle człowieka, którego poglądy ulegają radykalizacji? Wejdź do laboratorium neuropolityki i znajdź antidotum na chaos informacyjny. Zobacz teatr, który walczy o prawdę. Spektakl Pranie mózgu w reżyserii Magdy Szpecht już od 19 czerwca w Teatrze Jaracza w Łodzi. Bilety w kasie teatru i online na teatrjaracza.pl.
17: Po reklamie.
26: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
0: Sprawdźmy, jak czwartkowe popołudnie jeździ się po łódzkich ulicach i drogach naszego regionu. Jest z nami Adam Łużyński. Dzień dobry.
6: Dzień dobry. W Łodzi jak na razie chyba bardziej postoimy niż pojedziemy, a najdłużej postoimy na Alei Mickiewicza w kierunku Rytkini. Tutaj spędzimy od 10 do 15 minut, a postoimy też na Alei Włókniarzy przed krzyżówką z Legionów i z Limanowskiego. Na drogach regionu mamy troszeczkę utrudnień. Doszło dzisiaj do co najmniej kilku wypadków i zdarzeń drogowych. Cały czas mamy utrudnienia na wylocie z Bełchatowa w kierunku Szczercowa w miejscowości Nowy Świat. Kolejne takie miejsce z utrudnieniami mamy na trasie z Łęczycy do Krośniewic i tu w miejscowości Walew doszło do wypadku i te utrudnienia wciąż się utrzymują. W Łodzi poza tymi głównymi drogami mamy też sporo aut na drogach wylotowych i na te trasy zajrzymy za pół godziny.
26: Sponsorem wiadomości dla kierowców był Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
0: Zbliża się 15:30. Przed nami skrót najważniejszych informacji i Beata Janowska.
1: Zostanie wznowiona. Kluczowe decyzje wydała wojewoda łódzki. Prace przy drążeniu tunelu, który ma połączyć trzy łódzkie dworce, zostały wstrzymane jesienią 2024 roku po zawaleniu się części kamienicy przy 1 maja. W lutym tego roku inwestor, czyli Polskie Linie Kolejowe, zerwał umowę z wykonawcą. Nowego jeszcze nie wybrano. Natomiast wojewoda Dorota Ryl nałożyła na właściciela tarczy drążącej obowiązek przekazania maszyny TBM nowemu wykonawcy, gdy już zostanie wybrany, aby można było dalej ruszyć z budową. Jest też decyzja w sprawie czterech kamienic na trasie drążenia zostaną wywłaszczone i wyburzone, a mieszkańcy otrzymają odszkodowania. Podejrzewany o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej jutro usłyszy zarzuty w prokuraturze w Lublinie. Będzie też wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. Do zbrodni doszło w poniedziałek. Zastrzelony 44-letni artysta Robert Kuzakow był krytykiem Władimira Putina. Dziś rano pod Warszawą zatrzymano podejrzewanego o te zbrodnie. To 36-latek posługujący się gruzińskim paszportem. Policjanci są pewni, że to on odpowiada za zabójstwo. Miał kilka razy nacisnąć spust broni. Śledczy badają kilka hipotez, m.in. wątek zabójstwa na zlecenie i starają się ustalić, kto był zleceniodawcą. Minister Obrony Narodowej poinformował, że Amerykanie są otwarci na utworzenie stałej bazy wojskowej w Polsce. Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że Departament Wojny USA pozytywnie odpowiedział na jego list w tej sprawie. Podkreślił, że Polska jest gotowa do rozmów, a co więcej, rząd jest gotowy zainwestować w stałą amerykańską bazę w naszym kraju. Ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła, ale mają się rozpocząć rozmowy. Na razie w Polsce rotacyjnie stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Jazda pod prąd ulicą Sienkiewicza w Łodzi. Według okolicznych mieszkańców zdarza się to nagminnie. Sienkiewicza na odcinku między Narutowicza a Traugutta była przez ponad rok zamknięta. W końcu maja przywrócono ruch, ale jest jednokierunkowy. Nie wszyscy kierowcy zauważają zakaz wjazdu przy skrzyżowaniu z ulicą Traugutta albo go ignorują. A za jazdę pod prąd na ulicy jednokierunkowej grozi do 5 tysięcy złotych mandatu i 8 punktów karnych. Kolejne wiadomości o 16:00.
0: W Łodzi i całym regionie zachmurzenie umiarkowane z przejaśnieniami, gdzieniegdzie mogą występować przelotne opady deszczu. Na termometrze 23 stopnie powyżej zera, barometr wskazuje 1000 hektopaskali, wiatr nadal umiarkowany, zmienny, najczęściej zachodni oraz południowo-zachodni.
26: W środku dnia z Radiem Łódź.

Czułem, że to będzie singiel. Kolejny singiel z płyty Romantic. Ona ukazała się pod koniec lutego bieżącego roku, a w roli głównej wystąpił Bruno Mars. Za 21 minut 16. Proszę Państwa, bardzo ważna data w muzycznym kalendarium, bowiem 18 czerwca 1942 roku w północnym Liverpoolu przyszedł na świat Paul McCartney, angielski kompozytor, multiinstrumentalista i piosenkarz, kawaler Orderu Imperium Brytyjskiego. Nie sposób o tej postaci powiedzieć w kilku zdaniach, więc ograniczę się do takiego niezbędnego minimum. Otóż Paul jest wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa jako muzyk i kompozytor, który osiągnął największy sukces w historii muzyki dzięki ponad 60 złotym płytom i dosłownie setkom milionów sprzedanych krążków. Był pomysłodawcą i założycielem kompozytorskiej spółki Lennon McCartney, która odniosła największy sukces w historii muzyki rozrywkowej i miała ogromny wpływ na wielu, wielu twórców. Po rozpadzie słynnej czwórki z Liverpoolu wraz z żoną Lindą McCartney założył zespół Wings. Po jego rozwiązaniu z powodzeniem kontynuuje karierę solową. Jest zdobywcą bardzo wielu prestiżowych nagród. McCartney jest także kompozytorem muzyki filmowej, poważnej i elektronicznej. Katalog jego piosenek jest niezwykle obszerny. Znany jest również z częstych udziałów w projektach charytatywnych. No i teraz taka ciekawostka radiowa. Piosenka Yesterday jest najczęściej graną przez innych artystów kompozycją w historii. Jest to także najczęściej odtwarzane nagranie w amerykańskich mediach. Policzono, że było odtworzone prawie 10 milionów razy. Nie wszyscy wiedzą o tym, że Paul McCartney jest także malarzem, obrońcą praw zwierząt, nauczycielem muzyki, aktywistą w kampaniach przeciw minom lądowym, wybijaniu fok i długowi trzeciego świata. Dwukrotnie został wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame w roku 1988 z The Beatles i w roku 1999 jako artysta solowy. Po prostu wiecznie młody Paul McCartney.

0: to jak nie my, ogień i oreada. Za 12 minut 16 czas rozwiązać zagadkę filmową, drugą podczas dzisiejszego naszego radiowego spotkania. A pytałem o głównego bohatera filmu, podobnie zatytułowanego Bohater ostatniej akcji z roku 1993, podpowiadając, że chodzi o prawdziwą ikonę filmu akcji, no bo to jest zawodowy kulturysta, filmowiec, polityk, filantrop, austriacko-amerykański aktor Arnold Schwarzenegger oczywiście, który zyskał wielką popularność na początku lat 80. Conan Barbarzyńca, Terminator, ale także Komando, Predator, Uciekinier, Bliźniacy, Gliniarz w przedszkolu, Pamięć absolutna czy Prawdziwe kłamstwa. 2 czerwca 1987 roku Arnold Schwarzenegger otrzymał własną gwiazdę w Alei Gwiazd w Los Angeles. Tak się złożyło, trochę przypadkowo, trochę zabawnie, że kolejnym laureatem naszego quizu zostaje słuchacz podobnie noszący imię jak pierwszy, czyli po prostu pan Michał. Nasze gratulacje.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl

0: zanuciła grupa Lora. Kierowcy jeżdżą pod prąd ulicą Sienkiewicza w Łodzi. Ulica na odcinku między Narutowicza i Trauguta została częściowo otwarta pod koniec maja. Jest jednak jednokierunkowa. Nie wszyscy zwracają na to uwagę, a szczegóły już za kilka minut w naszym serwisie. Radio
1: Łódź. Autopromocja. Filip Łobodziński odebrał w studiu Radia Łódź srebrny medal zasłużony kulturze Gloria Artis. Z tej okazji porozmawialiśmy o byciu muzykiem, tłumaczem, dziennikarzem i oczywiście o miłości do twórczości Boba Dylana.
2: To jest jeden z największych utworów w ogóle dla mnie w historii muzyki popularnej. Wtedy mógłbym umrzeć. Mogę sobie pomarzyć.
1: Rozmowa z Filipem Łobodzińskim w niedzielę 21 czerwca po 16. Zapraszam, Bartosz Florczak.
3: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Wakacje nie ma nudy.
6: Jest mikrofon, zabawa i sport.
5: Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/Akademia Młodego Radiowca.
7: Tato, idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
8: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
9: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
10: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
11: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
10: Serio? A co tam takiego?
11: Łomnica, Smokowec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
10: Brzmi jak wydatek.
11: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
10: No to na co jeszcze czekamy?
11: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
10: Sprawdź na www.vt.sk.
12: 21 czerwca spotykamy się w Głownie. Od godziny 12 folkowe łódzkie święto wsi. Pełne muzyki, smaków i rodzinnych atrakcji. Będą koła gospodyń wiejskich, zespoły ludowe, regionalne specjały, atrakcje dla dzieci i warsztaty z Karolem Okrasą oraz ekipa Radia Łódź. Wieczorem od 18.30 na scenie kabarety Zdolni i Skromni i Czesław. Partnerem plenerowego studia Radia Łódź jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
13: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
14: A w sobotę rzuć robotę i świętuj początek wakacji w PGR Koszalew. Już w najbliższą sobotę potańcówka w stylu summer. Plażowy klimat, grill, zimne napoje, a na scenie gwiazda muzyki tanecznej i hity, które śpiewa cała Polska. Do zobaczenia na parkiecie.
15: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
16: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny. Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
4: Po reklamie.
17: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
0: Ponownie przenosimy się na drogi naszego regionu i łódzkie ulice. Adam Urzyński.
18: Wielu kierowców próbuje właśnie wyjechać z Łodzi. Najdłużej będziemy wyjeżdżać w kierunku Brzezin. Tu w Nowosolnej mamy korek w jedną i w drugą stronę i spędzimy tu ponad 10 minut. Nieciekawie też wygląda sytuacja na Konstantynowskiej. Tu około 10 minut straty i wolniejsza jazda po sam Konstantynów. W samej Łodzi największe korki są skupione na trasie WZ. Do 15 minut na Mickiewicza i do 10 minut na skrzyżowaniu Piłsudskiego, Skopcińskiego i przy stadionie Widzewa. Na drogach w regionie dużo się dzisiaj dzieje. Cały czas jest zablokowana droga numer 91 w miejscowości Walew. To na odcinku między Łęczycą i Krośniewicami.
17: Sponsorem wiadomości dla kierowców był Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
0: Jest 16. W Radiu Łódź czas, abyśmy posłuchali najnowszych wiadomości. Przed mikrofonem Beata Janowska.
19: Inwestor łódzkiego tunelu średnicowego zapewnia, że przygotowuje się na wznowienie prac, a ułatwią to decyzje wojewody. Kierowcy w Łodzi jeżdżą na pamięć. Wciąż zdarzają się przypadki jazdy pod prąd na jednokierunkowym odcinku ulicy Sienkiewicza. Widowiskowy konkurs pożarniczy. Zmierzą się w nim w niedzielę strażacy ochotnicy w Zduńskiej Woli. Przed wieczorem miejscami może przelotnie padać. Noc ma być pogodna i ciepła. O krok bliżej do wznowienia budowy tunelu średnicowego w Łodzi dwie kluczowe decyzje w tej sprawie wydała wojewoda łódzki. Jedna dotyczy losu mieszkańców kamienic na trasie tunelu, druga maszyny drążącej. Zgodnie z tą pierwszą PKP Polskie Linie Kolejowe przejmą 4 kamienice na trasie budowy tunelu, 3 przy Alei 1 Maja i 1 przy ulicy Pruchnika. Następnie kamienice zostaną wyburzone, a ich mieszkańcy dostaną odszkodowania, mówi wojewoda łódzki Dorota Ryl.
20: Jesteśmy w trakcie wyceny nieruchomości, żeby mieszkańcy mogli podpisać umowę na odszkodowania za te mieszkania. A druga decyzja to o przejęciu tarczy, która stoi pod tymi budynkami przez kolejnego wykonawcę. Bez tego nie można by było ruszyć dalej z budową.
21: Przygotowujemy się do wznowienia prac budowlanych. Nie tylko zabezpieczamy teren, ale również analizujemy wykonane roboty i oceniamy stan techniczny maszyny TBM po wielomiesięcznym postoju.
19: Dodaje rzecznik PKP Polskich Linii Kolejowych Rafał Wilgusiak. Tunel średnicowy ma połączyć 3 łódzkie dworce, Fabryczny, Kaliski i Żabieniec. Prace przy budowie zostały wstrzymane jesienią 2024 roku po zawaleniu się części kamienicy przy 1 maja. Minister obrony informuje, że Amerykanie są zainteresowani rozmowami z polskim rządem na temat stałej bazy swoich wojsk w naszym kraju. Władysław Kosiniak-Kamysz dzisiaj usłyszał taką deklarację w Brukseli w trakcie obrad szefów obrony państw NATO. Dobrą wiadomość przekazał szef Pentagonu Pete Hegseth. O szczegółach Agnieszka Drążkiewicz.
22: To historyczna chwila, mówił po obradach w kwaterze głównej i po spotkaniu z sekretarzem wojny Pitem Hegsethem, szef resortu obrony, wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz.
23: Co dzisiaj wynika z tej decyzji? Jest zielone światło. Polska jest gotowa inwestować, Polska jest gotowa zabezpieczyć teren, przygotować tą inwestycję. Będziemy współdziałać z wojskami amerykańskimi, które oceniają określone lokalizacje.
22: Teraz czas na spokojną rozmowę. O szczegółach dodał minister. Kiedy, gdzie i jak wielu amerykańskich żołnierzy pojawi się nad Wisłą, zależy już od Stanów Zjednoczonych. Z kwatery głównej NATO Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
19: Polska wysłała za ocean deklarację z gotowością do rozmów o stałej amerykańskiej bazie pod koniec maja. Na razie w naszym kraju rotacyjnie stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Jazda pod prąd ulicą Sienkiewicza w Łodzi. Według okolicznych mieszkańców zdarza się to nagminnie. Sienkiewicza na odcinku między Narutowicza i Traugutta była przez ponad rok zamknięta. W końcu maja przywrócono ruch, ale jest jednokierunkowy. Jednak nie wszyscy kierowcy zauważają zakaz wjazdu przy skrzyżowaniu z ulicą Traugutta albo go ignorują. Jak mówią łodzianie, to z przyzwyczajenia lub z lenistwa.
24: No, jeżdżenie na pamięć.
25: Z jakiejś potrzeby łatwości i oszczędności czasu, niekoniecznie z bezpieczeństwa.
24: No, bardzo prawdopodobne.
26: Jak jest zamknięta ulica, to nie powinno się wjeżdżać pod prąd.
27: Odpowiedź jest jednoznaczna. Łamią przepisy.
28: Zdarzenia czołowe, do których może dojść w takiej sytuacji, mogą skończyć się bardzo poważnym wypadkiem. Apelujemy do kierowców o ostrożność i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.
19: Dodaje młodszy aspirant Izabela Wypychowska z Komendy Wojewódzkiej Policji. Za jazdę pod prąd na ulicy Jednokierunkowej grozi mandat do 5 tysięcy złotych i 8 punktów karnych.
17: Radio Łódź.
1: Zawsze sprawdzone informacje.
19: Strażacy ochotnicy sprawdzą swoje umiejętności w widowiskowym konkursie. Siłowe otwieranie drzwi, usuwanie powalonego drzewa czy ewakuacja osoby poszkodowanej są w pracy strażaków codziennością. Druhowie ochotnicy ze Zduńskiej Woli wpadli na pomysł organizacji zawodów pożarniczych, w których takie wyzwania będą konkurencjami. Zawody odbędą się w najbliższą niedzielę podczas Dni Zduńskiej Woli. O szczegółach nasz reporter Sławomir Cybulski.
2: Tego rodzaju zawodów imitujących prawdziwe akcje strażackie w tym regionie jeszcze nie było.
3: Stwierdziliśmy, że warto byłoby zrobić coś innego niż jest to aktualnie robione w Polsce. Chcemy sprawdzić nie tylko umiejętności strażaków, ale chcemy po prostu też zobaczyć, jak wygląda to w sposób jakby praktyczny.
2: Mówi Dawid Taczała z OSP Zduńska Wola. Dodatkową motywacją dla uczestników mają być cenne nagrody, podkreśla prezes OSP Zduńska Wola Szymon Jaśniewicz.
5: Pierwsze 3 miejsca opiewają kwotę 10 tysięcy złotych, więc jest o co walczyć.
2: W zawodach Strefa 112 w najbliższą niedzielę w Zduńskiej Woli weźmie udział 9 drużyn pożarniczych.
19: Zawody rozpoczną się w niedzielę przy miejskim, o godzinie 14 przy miejskim stadionie przy ulicy Łaskiej w Zduńskiej Woli, a kolejne wiadomości o 16.30.
0: I jeszcze kilka słów dotyczących pogody. Nic się nie zmieniło, drodzy Państwo. W Łodzi i w całym naszym województwie zachmurzenie umiarkowane z przejaśnieniami, tylko okresami wzrastające do dużego. Miejscami mogą występować szczególnie wieczorem przelotne opady deszczu. Aktualnie radiowy termometr wskazuje 23 stopnie powyżej zera, na barometrze mamy 1000 hektopaskali. Utrzymuje się umiarkowany zmienny wiatr, najczęściej zachodni i południowo-zachodni. Będzie z każdą godziną, z każdym dniem coraz cieplej. Według synoptyków w najbliższą sobotę nastąpi prawdziwe apogeum pierwszej w tym roku fali upałów. Na zachodzie Polski termometry mogą wskazać aż 34 stopnie, w Łodzi od 30 do 31. I uwaga, czekają nas intensywne deszcze. W pasie centralnym i zachodnim spadnie od 15 do nawet 25 litrów wody na metr kwadratowy. Ekstremalny upał w starciu z tak dużą wilgocią to wręcz gwarancja rozwoju superkomórek burzowych. Zachowajmy ostrożność. Sześć minut po godzinie 16. Zawsze nie mogę w to uwierzyć, ale to już koniec naszego radiowego spotkania. Audycja w środku dnia z Radiem Łódź, edycja popołudniowa dobiegła końca. Zrealizował program Rafał Tyluś, poprowadził Piotr Stańczyk. Pięknie dziękuję za Państwa aktywność i obecność. A w studiu witam Piotra Andrzejczaka. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
0: Obecność Piotra oznacza, że rusza już dosłownie za kilkanaście sekund informacyjna audycja Słuchasz i Wiesz. Sporo tematów wiemy od Justyny Krakowiak, która jest wydawczynią. Jakich zagadnień możemy się spodziewać? Ale teraz szczegóły, Piotrze, do których jesteś już, jak widzę, przygotowany i skoncentrowany. Czyli zaczynamy.
7: Słuchasz i wiesz.
8: No a będzie o bezmyślności, braku rozwagi, a może nawet cwaniactwu. Przez kilkanaście miesięcy zamknięty dla ruchu był odcinek ulicy Sienkiewicza między Narutowicza a Trauguta. Ulica została otwarta pod koniec maja. Przejazd jest możliwy, ale jednak tylko od strony Narutowicza, a zakaz wjazdu dość wyraźny ustawiony od strony Trauguta. Ale okazuje się, że kierowców nie można powstrzymać i wjeżdżają pod prąd.
9: Pewnie lenistwo. Krótszy przejazd. Nie jadą dookoła.
11: Czy z jakiejś potrzeby łatwości?
29: Każdy się stara wykorzystać to, że jest chociaż otwarta połówka, nie?
24: No jeżdżenie na pamięć.
9: Odpowiedź jest jednoznaczna. Łamią przepisy.
8: To jest chyba prawidłowa odpowiedź na takie pytanie. Sprawdzimy więc, jak to wygląda w rzeczywistości na ulicy Sienkiewicza między Narutowicza a Trauguta. Potem przeniesiemy się do Konstantynowa Łódzkiego. Mieszkańcy tego miasta od 1 lipca będą więcej płacić za wodę i ścieki. To trzecia podwyżka w ostatnich 3 latach. Mieszkańcy gminy są niezadowoleni w porównaniu z poprzednią podwyżką. Obecna jest niższa w przypadku wody, to 2%, ścieków o 3%. A przypominamy, że inflacja wynosi teraz około 3%.
30: Ciężko, no ja nie wiem, dlaczego tak wszystko drożeje.
31: Cieszę się, że cena wody w Konstantynowie Łódzkim jest niższa niż w Łodzi.
32: Musimy się uczyć oszczędzać.
8: A jak władze gminy dodają, opłaty są niższe niż w ościennych miejscowościach. Taryfa będzie obowiązywać do końca przyszłego roku. A w Piotrkowie Trybunalskim władze miasta zapowiadały, że jeszcze w tym roku nastąpi całkowita wymiana oświetlenia ulicznego w mieście. Jest połowa roku, prace jeszcze nie wystartowały, opóźnienia wynikają z odwołań firm, które startowały w przetargu. W ich wyniku miasto straciło kolejne 3 miesiące na rozpoczęcie prac, ale podobno już wkrótce te roboty powinny się rozpocząć.
4: Jesteśmy już po otwarciu ofert. Lada moment pojawi się w końcu to wyczekiwane wyłonienie wykonawcy.
6: Jest dosyć widno, ale tutaj w centrum, bo tam na bocznych uliczkach, to nie wiem jak tam jest.
30: No jak ma być i dobrze i bezpiecznie, no to niech wymieniają. No, będziemy chodzić po ciemnych ulicach, no, nogi połamiemy, zęby powybijamy.
8: W najbliższych dniach ma zostać wyłoniony wykonawca, podpisana umowa. Prace powinny rozpocząć się w lipcu, no i jesienią już na pewno, kiedy dni będą coraz krótsze, piotrkowianie będą mieli coraz jaśniej na ulicach. No i jeszcze o czymś fenomenalnym. Młodzianka Marianna Święk świętuje w tym roku wyjątkowy jubileusz, bo obchodzi swoje 100. urodziny, udowadniając, że siła ducha i determinacja mogą pomóc w pokonywaniu nawet najtrudniejszych życiowych wyzwań. Powiem pani Marianna, takie wyzwanie ma od wielu lat, bo zmaga się z chorobą nowotworową, ale jest podstawą opieką lekarzy Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Przechodzi tam leczenie i regularne kontrole. I mimo choroby zachowuje pogodę ducha, aktywność oraz ogromną wolę życia, to z panią Marianną spotkamy się w naszym programie tuż przed godziną 17. Dodam tylko, że wydawcą dzisiejszego Słuchasz Wiesz jest Justyna Krakowiak.

0: Muzycznie tę godzinę w programu Radia Łódź rozpoczął organek, ale my już szybko przenosimy się na łódzką ulicę Sienkiewicza.
1: Słuchasz i wiesz.
0: No jak się okazuje, jazda ulicą Sienkiewicza pod prąd to codzienność. Pod koniec maja jednokierunkowy ruch uruchomiony na odcinku między ulicami Narutowicza a Trauguta. Przypomnę, że przez kilkanaście miesięcy ten odcinek w ogóle był zamknięty dla ruchu. No ale teraz okazuje się, że nie wszyscy kierowcy zwracają uwagę na znaki, a sprawie przyglądał się nasz reporter Seweryn Potentas.
2: Zamknięta była ponad rok. Ulica Sienkiewicza na fragmencie między ulicami Narutowicza a Traugutta została częściowo otwarta kilka tygodni temu. Dla wielu okolicznych mieszkańców to ulga.
3: Fajnie, że otworzyli chociaż tą jedną część. Dla osób pieszych jest przejście i jest to ułatwienie.
4: Powrócił tutaj ruch jednokierunkowy od Narutowicza do Traugutta.
2: Mówi Wiktor Stańczyk z Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi.
4: Dodatkowo udostępniony został jeden z chodników. Otwarcie ulicy nie spowodowało jednak zmian na skrzyżowaniu Klińskiego z Traugutta. To nastąpi dopiero po otwarciu Sienkiewicza w dwóch kierunkach.
5: Młodszy aspirant Izabela Wypychowska, Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi. Jeżeli poruszamy się ulicą Sienkiewicza, jadąc od ulicy Tuwima w kierunku północnym, to przy skrzyżowaniu z ulicą Traugutta znajduje się znak nakazu skrętu w prawo.
2: Ten przez niektórych kierowców jest ignorowany, bo przypadki jazdy pod prąd zdarzają się w tym miejscu codziennie.
6: Pewnie lenistwo. Krótszy przejazd. Nie jadą dookoła, tylko jadą prosto.
7: Czy z jakiejś potrzeby łatwości i oszczędności czasu, niekoniecznie z bezpieczeństwa.
3: Czy bym była kierowcą i bym tak robiła? Chyba nie ryzykowałabym, ale też po części rozumiem.
8: To duże korki w Łodzi naszego. Każdemu na czasie zależy, nie? Jeżeli ma jechać tam i pół godziny traci, czy 40 minut, no to...
9: Z tego co wiem, to bardzo długo tutaj jest zamknięta ta droga, także ludzie się stęsknili. Chyba za ruchem w dwie strony, także każdy się stara wykorzystać to, że jest chociaż otwarta połówka, nie?
8: Podejrzewam, że jeżdżą, bo to wszyscy tak robią, nie?
2: Inni mieszkańcy wskazują na gapiostwo i przyzwyczajenie.
10: No jeżdżenie na pamięć, bo ludzie tak sobie jeżdżą, jak zapamiętają. W ogóle tu nie było przejazdu przez jakiś czas, więc no może tak z przyzwyczajenia, ale dobrze by było, jakby były dwa kierunki. No bardzo prawdopodobne.
7: Myślę, że tak. Niektórzy może jeżdżą na pamięć.
11: Jak jest zamknięta ulica, to nie powinno się wjeżdżać pod prąd.
12: Odpowiedź jest jednoznaczna. Łamią przepisy.
5: Pamiętajmy, że jazda pod prąd jest bardzo poważnym wykroczeniem drogowym. Zdarzenia czołowe, do których może dojść w takiej sytuacji, mogą skończyć się bardzo poważnym wypadkiem. Apelujemy do kierowców o ostrożność i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.
2: A za jazdę pod prąd ulicą jednokierunkową grozi mandat do 5000 zł i 8 punktów karnych.
0: Tyle Seweryn Potentas, który wybrał się na ulicę Sienkiewicza. No nie chcę tu podpowiadać policji, ale to wydaje się dość łatwe pieniądze do zarobienia, stanąć tam gdzieś w okolicy. A trzeba przyznać w ogóle, że okolica Łódzkiego Domu Kultury nie sprzyja kierowcom jeżdżącym na pamięć. Przypominamy więc, że od roku zmieniona jest organizacja ruchu także na skrzyżowaniu Traugutta i Kilińskiego. Tam pierwszeństwo mają kierowcy wyjeżdżający z ulicy Traugutta i to ma usprawnić przejazd w kierunku Łódzkiej ulicy Narutowicza.

0: Jimmy Callum w naszym programie. Ten utwór nosił tytuł Edge of Something.
1: Słuchasz i wiesz.
0: A my zgodnie z zapowiednią tak będziemy skakać. Po województwie łódzkim byliśmy w Łodzi na ulicy Sienkiewicza, a teraz zaglądamy do Konstantynowa Łódzkiego, bo od początku lipca ceny wody i odprowadzania ścieków w gminie Konstantynów pójdą w górę odpowiednio o 12 i 23 grosze. Mieszkańcy są niezadowoleni i zresztą trudno się dziwić, bo to już trzecia podwyżka w ostatnich 3 latach. Władze tłumaczą jednak, że to i tak najniższa cena za wody i za ścieki w porównaniu do okolicznych miejscowości. A do Konstantynowa wybrał się dzisiaj Damian Grosicki.
2: Jestem zruzgotana tą podwyżką. Dosyć, że woda u nas jest bardzo droga, jeszcze podwyżka. Jeszcze nie jest odpowiedniej jakości.
3: Nie jest pan zadowolony z podwyżki?
4: Nie jestem zadowolony w ogóle z tej wody teraz. No, dawniej była woda super elegancka, można było bez filtrowania wodę wlewać do czajnika. Jest do...
5: Sebastian Kwiatkowski, prezes przedsiębiorstwa komunalne gminy Konstantynów Łódzki. Zgodnie z decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, który jest regulatorem dla cen wody, zostały zmienione stawki na wodę i zgodnie z przepisami w Polsce obowiązującymi taryfa na wodę jest na okresy 3-letnie. Jest to trzeci okres taryfowy, który właśnie w Konstantynowie wchodzi w życie.
6: Nie wiem, po prostu nie mam zdania na ten temat, no bo wie pan, no i tak trzeba korzystać i tak.
5: Zmienia się cena na wodę o 12 groszy, to jest mniej niż 2% w stosunku do ceny poprzedniej. Przypominam, że inflacja to jest ponad 3%, więc w koszyku kosztów

0: mieszkańców Konstantynowa cena wody będzie ważyła mniej niż dotychczas. Czyli te koszty wody, w ogóle kosztów, które mieszkańcy ponoszą, będzie niższa. Tak samo jest ze zmianą ceny ścieków, gdzie jest 23 grosze i to jest poniżej 3%. Inflacja jest powyżej 3%.
1: Może się przysiąść? Podobno woda w Konstantynowie jest dobra?
2: Dobra.
1: Smaczna?
2: Tak jest.
1: Zapłacimy drożej.
2: Dlaczego?
1: No bo podwyżka idzie.
2: Ojej, to źle.
1: O 12 groszy.
2: Najlepiej, żeby nie było podwyżek w ogóle.
1: A woda za darmo?
2: A woda za darmo, dokładnie.
0: Są miasta okoliczne, które mają znacznie wyższe ceny wody i ścieków. No na przykład Łódź, i to od początku roku, a nie tak jak my od lipca, ma cenę wyższą 6 zł 7 groszy. Także no, to jest dobre pytanie, dlaczego w mieście, w którym efekt skali jest znacznie wyższy, ta cena jest wyższa. W małym mieście ta cena wody może być wyższa, no bo mamy mniejszą produkcję w przeliczeniu na ogół sprzedaży.
3: Ciężko, no ja nie wiem, dlaczego tak wszystko drożeje.
4: A co tu jest tańsze, proszę pana? Jak najbardziej. Wszystko drożeje i coraz modniejsze to jest, powiem tak szczerze. No, troszkę degustujące jest, bo nic nowego nie ma, tylko nowości polegają na podwyższaniu cen. Tylko i wyłącznie. Także nie idzie to w dobrą stronę i odważnie powiem, nie bardzo się można uśmiechać. To jest taka moja puenta.
1: A się jednak pan uśmiecha?
4: No uśmiecham się, bo jest pan sympatycznym człowiekiem, więc rozmawiam z sympatyczną osobą po prostu. No.
1: Można prognozować, że ta cena będzie wzrastała i wzrastała?
0: Decyzje są w rękach regulatora rządowego, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, które podejmuje decyzje co do stawek cen wody. Bierze pod uwagę koszty. No i tutaj mamy szereg uregulowań, na przykład konieczne inwestycje, remonty, modernizacje sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Trudno mi powiedzieć, jak w przyszłości te ceny będą się kształtować. Cieszę się, że cena wody w Konstantynowie Łódzkim jest niższa niż w Łodzi.
5: Musimy się uczyć oszczędzać. I teraz będziemy według mnie już tak, że tak powiem, zacząć trzeba myśleć trochę, nie? I nie to, że się odkręci kran i ona se leci, a pan się goli, a ona se leci, nie? Także będziemy musieli się uczyć tego.
6: No to może nie bardzo już można się golić, albo kupić sobie maszynkę, bo to wtedy naprawdę wody w ogóle się nie używa. Damian Grosicki odwiedził dzisiaj Konstantynów Łódzki, rozmawiał z mieszkańcami na temat podwyżki cen wody i ścieków. Te podwyżki wejdą od 1 lipca. Przypomnę, że odpowiednio o 12 i o 23 grosze.

0: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
1: No to teraz pora, abyśmy zajrzeli na łódzkie drogi, no łodzi i okolic oczywiście. Jaki tam ruch sprawdza Adam Łużyński?
2: Popołudniowe korki w Łodzi stopniowo się rozładowują. Do 10 minut poczekamy na Mickiewicza i kilka minut poczekamy na Rondzie Solidarności. Zdecydowanie gorzej jest na drogach wylotowych z miasta. Mamy duży korek w Nowosolnej, gdzie stracimy około 10 minut. Poza tym trzeba będzie też trochę poczekać na wylocie w stronę Pabianic i Zgierza. Cały czas utrzymują się utrudnienia na Krajowej 91 między Łęczycą i Krośniewicami. Zderzyły się tu dwa samochody osobowe, a w wyniku wypadku ranne zostały trzy osoby. Tutaj służby cały czas prowadzą działania i niestety trzeba jechać objazdem. Za pół godziny kolejne informacje z dróg.
0: Sponsorem wiadomości dla kierowców był Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
1: Słuchają Państwo Radia Łódź, jest 16:30. W naszym programie skrót najważniejszych wiadomości. W studiu Beata Janowska.
3: Cztery kamienice na trasie budowy łódzkiego tunelu średniocowego zostaną wyburzone. Właściciele mieszkań otrzymają odszkodowania. Wojewoda łódzki Dorota Ryl podjęła decyzję o wywłaszczeniu kamienic i przekazaniu polskim liniom kolejowym, a spółce PLK, czyli inwestorowi, zależy na uporządkowaniu spraw, aby wznowić drążenie tunelu, wstrzymane ponad półtora roku temu. Wojewoda nałożyła też na właściciela tarczy drążącej obowiązek przekazania maszyny inwestorowi, aby po wybraniu nowego wykonawcy można było ruszyć z budową. PLK zapewniają, że przygotowują się do wznowienia prac, między innymi sprawdzają stan tarczy po długim postoju. Najwyższa Izba Kontroli bierze pod lupę zarobki lekarzy. To pokłosie afery we warszawskim Szpitalu Południowym, gdzie młody lekarz bez specjalizacji miał w ciągu roku zarobić 1 600 000 zł. NIK przeprowadzi kontrolę zatrudnienia i wynagradzania personelu medycznego w polskich szpitalach w lipcu, a w Sejmie już trwają pilne prace nad rządowym projektem zakładającym utworzenie bazy wynagrodzeń medyków. 18-latka podejrzana o rozbój. Wraz z nieletnim chłopakiem zaatakowali 32-letniego mężczyznę. Młoda kobieta kopała pokrzywdzonego i zaatakowała go szklaną butelką. Do zdarzenia doszło na rynku trybunalskim w Piotrkowie. 18-latka została tymczasowo aresztowana. Grozi jej do 5 lat więzienia. Natomiast o losie nieletniego zdecyduje sąd rodzinny. Jedna z najcenniejszych pamiątek po Jagiellonach wróciła do Polski. Wczoraj Niemcy zwróciły pierścień króla Zygmunta I Starego i już wiadomo, że docelowo można go będzie oglądać w Muzeum Czartoryskich w Krakowie. Ale po raz pierwszy po odzyskaniu pierścień zaprezentowany publicznie będzie podczas konferencji prasowej w Warszawie. To ma być jutro. Pierścień został wydobyty z grobu Zygmunta Starego na Wawelu w XVIII wieku. Trafił wtedy do słynnej szkatuły królewskiej Izabeli Czartoryskiej, a w 1939 roku został zrabowany przez niemieckich żołnierzy. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 17:00.
1: To teraz sprawdźmy, co się może wydarzyć w pogodzie. 23 stopnie w tej chwili w Łodzi i w okolicach. Zachmurzenie umiarkowane. W najbliższych godzinach niewiele się powinno zmienić. Po południu i wieczorem właśnie zachmurzenie umiarkowane, ale możliwe, że wzrośnie do dużego i wtedy będą przelotne opady deszczu. Temperatura może jeszcze wzrosnąć o 1 stopień Celsjusza. Będzie wiał słaby wiatr zachodni.

0: To zespół The Klaxons, no żartobliwie mówiąc, informacje dla kierowców jeszcze dzisiaj w naszym programie tuż przed godziną 17, a także o no, wyjątkowej łodziance, o pani Mariannie, która świętuje, czy będzie świętować w tym roku setne urodziny. Udowadnia, że siła ducha, determinacja mogą pomóc w pokonywaniu nawet najtrudniejszych życiowych wyzwań. Takie wyzwanie od lat i z takim wyzwaniem zmaga się właśnie wspomniana pani Marianna, bo walczy z chorobą nowotworową. Jest pod stałą opieką lekarzy Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, gdzie regularnie się bada i przechodzi leczenie.
1: Bardzo jestem zadowolona i no nie wiem, czy ja warta tego wszystkiego być.
2: Wzięliśmy pod uwagę bardzo dokładnie i całkowity stan, tak zwaną kompleksową ocenę geriatryczną.
3: Mamy coraz lepsze metody leczenia, również w nowotworach zaawansowanych.
0: A z panią Marianną spotkają się państwo jeszcze przed godziną 17, a wcześniej odwiedzimy Piotrków Trybunalski. Tam miało być jasno wieczorami na ulicach, bowiem miała nastąpić całkowita wymiana oświetlenia. Jest połowa roku, ale prace nad tym projektem jeszcze nie wystartowały. Opóźnienia, okazuje się, wynikają z odwołań firm, które w przetargu startowały. Ale podobno wszystko już jest na dobrej drodze i niedługo wieczorami Piotrków rozbłyśnie nowymi latarniami. No i już za kilka minut właśnie przeniesiemy się do Piotrkowa Trybunalskiego.

0: A my w naszym programie, zresztą z obietnicą zgodnie, przeniesiemy się już za kilka sekund do Piotrkowa Trybunalskiego.
1: Słuchasz i wiesz.
0: A tu się okazuje, że wymiana oświetlenia ulicznego w Piotrkowie Trybunalskim jednak z poślizgiem, 3-miesięcznym, na razie przynajmniej, władze miasta planowały w tym roku kompleksową wymianę wszystkich ulicznych latarni i to miało się wydarzyć do końca roku. Opóźnienia wynikają jednak z odwołań firm uczestniczących w przetargu, a o szczegółach opowie reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
2: Władze Piotrkowa zapowiadały, że jeszcze w tym roku nastąpi całkowita wymiana oświetlenia ulicznego w mieście. Ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy poprzedził audyt miejskiego oświetlenia, mówi prezydent Piotrkowa Juliusz Wiernicki.
3: Dzięki audytowi energetycznemu, o którym mówiliśmy od dawna, wreszcie możemy przystępować do prac. Piotrków będzie bardziej oszczędny, przyjazny środowisku i przede wszystkim bezpieczniejszy. Zmniejszymy zużycie energii z 3689 MWh na rok do 1205.
2: Jest połowa roku, a prace jeszcze nie wystartowały, zatem pojawia się pytanie, czy ten termin zostanie dotrzymany i z czego wynikają opóźnienia.
4: Początkowo termin realizacji był określany do końca tego roku. Adam Bak, inżynier miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Tutaj na pewno dużo opraw będzie wymienionych do tego czasu, natomiast ze względu na pojawienie się odwołań, które i tak zostały rozstrzygnięte na korzyść miasta, termin może ulec przedłużeniu, w szczególności jeżeli mówimy tutaj o tym opóźnieniu związanym z tymi niezasadnymi odwołaniami, które przedłużyło tę procedurę w zasadzie o 3 miesiące. To jest ten czas, który miasto straciło. No i o te 3 miesiące chcielibyśmy prosić Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o wydłużenie po prostu tego terminu, ponieważ było to działanie niezwiązane po prostu z miastem, nie z naszej winy, tylko po prostu ze względu na jakieś tam założenia osób trzecich, czy próby być może podważenia modernizacji.
2: Adam Bak dodaje, że to obecnie jedna z największych tego typu inwestycji w Polsce. Do wymiany jest ponad 5000 lamp. Zapytałem mieszkańców Piotrkowa, jak obecnie oceniają funkcjonowanie miejskiego oświetlenia.
5: Główna ulica to chyba nie ma żadnego problemu z oświetleniem. Dobrze są oświetlone.
6: Czasami przyjeżdżamy autem, no to jest w niektórych miejscach no za ciemno, mi się wydaje.
7: Teraz widzę rano, już jest widno, a u mnie na ulicy jeszcze się palą lampy.
8: Jest dosyć widno, ale tutaj w centrum, bo tam na bocznych uliczkach to nie wiem, jak tam jest.
7: No jak ma być i dobrze, i bezpiecznie, no to niech wymieniają. No, będziemy chodzić po ciemnych ulicach, no, nogi połamiemy, zęby powybijamy.
4: Jesteśmy już po otwarciu ofert, lada moment pojawi się w końcu to wyczekiwane wyłonienie wykonawcy. Po tym, zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, będzie jeszcze chwilę czasu na podpisanie umowy i lada moment w Piotrkowie naprawdę zacznie się już realnie zmieniać. Wykonawcy będą mogli przystąpić do modernizacji.
9: To jeszcze w tym miesiącu, czy mówimy bardziej już o lipcu, sierpniu?
4: To na pewno będzie lipiec, jednak ta procedura podpisania umowy, no i też ewentualne, jeżeli się pojawią odwołania do wyboru wykonawcy, w co wątpię, no to tutaj trzeba jeszcze pewien zapas założyć. No czerwiec to na pewno nie będzie, chociażby ze względu na termin, na podpisanie umowy, ale lipiec, myślę, że tutaj to będzie ten realny czas, kiedy my będziemy mogli się w końcu pochwalić, że podejmujemy kolejne kroki do modernizacji oświetlenia w całym mieście.
0: A te prace przy wymianie oświetlenia rozpocząć się mają na głównych ulicach w Piotrkowie. Poprawić się ma także bezpieczeństwo pieszych na pasach, bowiem miasto w najbliższym czasie ma doświetlić 14 przejść dla pieszych.

0: Deep Purple, American Boy. A my za chwil kilka zajrzymy do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Okazuje się, że rak to nie wyrok śmierci, przynajmniej to jest motto łodzianki Marianny Święch, która świętuje w tym roku wyjątkowy jubileusz, bowiem obchodzić będzie swoje setne urodziny. No i pani Marianna udowadnia, że siła ducha, determinacja mogą pomóc w pokonywaniu nawet najtrudniejszych życiowych wyzwań, bowiem łodzianka od wielu lat zmaga się z chorobą nowotworową, rakiem piersi, ale jest pod stałą opieką lekarzy Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Tam przechodzi leczenie i regularne kontrole.
2: Bardzo jestem zadowolona i no nie wiem, czy ja warta tego wszystkiego, myślę. Jestem zaskoczona bardzo. Dziękuję lekarzom za te uzdrowienie, wszystkim pielęgniarkom, wszystkim tym pracującym, bo są wszyscy bardzo, bardzo przyjemni i wzajemni. Dla mnie to wszyscy są bardzo dobrzy.
3: Tak dzisiaj mówiła pani Marianna Świech, która niedawno skończyła 100 lat i z tej okazji Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi postanowił zrobić jej niespodziankę. Pani Marianna od kilku lat choruje na raka piersi i jak widać, pomimo terapii hormonalnej i wielu leków osiągnęła wspaniały wiek. Ta historia pokazuje, że mimo tak poważnej choroby jak rak, można żyć długo.
4: To jest niesamowita historia, dlatego że pani Marianna zachorowała w wieku już bardzo zaawansowanym.
3: Mówi Ewa Kalicka, kierownik Kliniki Onkologicznej Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.
4: W bardzo wielu miejscach w Polsce i na świecie znajdziecie państwo tendencję do takiej postawy bardzo, bardzo nihilistycznej względem pacjentów w sędziwym wieku, czyli wstrzymującej się od aktywnego leczenia. My widząc przed sobą osobę, która wprawdzie była już wtedy bardzo wiekowa, wzięliśmy pod uwagę bardzo dokładnie i całkowity stan, tak zwaną kompleksową ocenę geriatryczną i doszliśmy do wniosku, że jej stan biologiczny pozwala absolutnie na to, żeby bezpiecznie rozpocząć aktywne leczenie przeciwnowotworowe.
3: Obecne metody leczenia pozwalają pacjentom chorym na raka żyć długo, mówi Adam Miller, lekarz Kliniki Onkologii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki.
5: Mamy coraz lepsze metody leczenia, również w nowotworach zaawansowanych. Jesteśmy w stanie aktualnymi lekami sprawić, że pacjentki żyją po kilkanaście lat, nie mamy dalszych doświadczeń. Liczę, że ten efekt będzie trwał dłużej, ale mniej więcej teraz mamy 10-letnie obserwacje pierwszych badań z tymi lekami, które wówczas wchodziły do leczenia. Wydawało się, że taki rak, no to pacjentka przeżyje 2 lata, 3, 5, teraz już żyją 10, mają się bardzo dobrze.
3: Na wydarzeniu nie mogło zabraknąć też rodziny pani Marianny. Tego dnia towarzyszyła jej synowa Grażyna Świech, która wspomina, jak wyglądały początki diagnozy choroby.
6: My żeśmy więcej się może przyjęli jak babcia powiedziała, że ona już swoje lata przeżyła, a my no jak to każda z rodzin chciałaby, żeby było jak najdłużej tego życia i żeby nie było to jakieś tam. I tym bardziej, że no, żeby się nie obawiać, że to będzie jakieś leżenie w łóżku czy tam jak, żeby była jakoś tak, jakoś możliwie aktywna.
2: Jestem bardzo zadowolona z tego, że tu przyszłam i tak inni poszli gdzie indziej i już poumierali.
3: Lekarze przypominają, że sekretem długiego życia jest przede wszystkim profilaktyka, a wczesne zdiagnozowanie choroby daje szansę na całkowite jej wyleczenie.
0: A dzisiejszy jubileusz jest nie tylko okazją do składania życzeń dla pani Marianny, ale także inspirującą historią pokazującą, że nawet w obliczu poważnej choroby można zachować radość życia i nadzieję na kolejne dobre lata. A tematem zajęła się nasza reporterka Weronika Skibińska.
1: Słuchasz i wiesz.

0: Autopromocja.
1: Pytania o sprawy najważniejsze.
2: Po co Rosji kraj taki jak Polska?
3: Po nic, Polska nie powinna istnieć. Egzystencja Polski jest niepożądana.
1: I najważniejszych ludzi świata.
4: Donald Trump to jest Joker. To jest gość, który przychodzi i podpala istniejący porządek.
1: Co ten nowy porządek oznacza dla nas?
5: Powinien się pojawić taki przywódca, który nie będzie bał się Polakom powiedzieć trudnej prawdy.
1: I dla świata.
6: Jeżeli nawet chcemy zmiany reżimu, to co będzie później może być dużo gorsze niż to, co jest obecnie. Naprawdę stąpamy po cienkim lodzie.
1: A więc Wojna. Podcast Marcina Pośpiecha. Nowe odcinki w każdy wtorek po 20 na antenie Radio Łódź i w serwisach streamingowych.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Szukacie pomysłu na rodzinny dzień pełen atrakcji? 21 czerwca przyjedźcie do Głowna na folkowe łódzkie Święto Wsi. Czekają smakołyki od 100 kół gospodyń wiejskich, warsztaty z Karolem Okrasą, moc bezpłatnych atrakcji dla dzieci i dużo śmiechu z kabaretami Zdolni i Skromni oraz Czesław. Miłośnicy wypoczynku nad wodą będą mogli bezpłatnie sprawdzić się w sportach wodnych. Start o godzinie 12. Zaprasza Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
8: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
9: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
8: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
9: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, FENIX. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
10: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
11: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
12: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: Tego lata ŁKA zabierze Cię jeszcze dalej. Już od 14 czerwca ruszają nowe połączenia Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej do Płocka. To świetna okazja, by wygodnie zaplanować weekendowy wyjazd, spacer nad Wisłą i odkrywanie jednego z najciekawszych miast Mazowsza. Nowoczesne pociągi, komfortowa podróż i więcej możliwości na letnie wypady. Wsiądź do ŁKA i ruszaj do Płocka i nad Wisłę.
0: Po reklamie.
14: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
15: O tym, jak wygląda sytuacja drogowa, opowie Adam Urzyński.
16: Ku ciesza kierowców w Łodzi mamy coraz mniej zakorkowanych tras. Unormowała się sytuacja na łódzkiej trasie WZ. Poprawiło się w sumie prawie w całej Łodzi, od Bałut po Górniak, ale pozostaje duże ale, bo wciąż jest jedna mocno zakorkowana trasa. Nadal do 10 minut można stracić jadąc Brzezińską w Nowosolnej. Jadąc to może za duże słowo, bardziej stojąc. Tu korkuje się w obu kierunkach i niestety na trasie w kierunku Brzezin i Rawy Mazowieckiej niestety trzeba czekać. Poza tym niewielkie przejściowe utrudnienia gdzieniegdzie można jeszcze napotkać na Konstantynowskiej i na Pabianickiej.
14: Sponsorem wiadomości dla kierowców był Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
15: Szanowni Państwo, Radio Łódź, jest 17. Pora więc na najważniejsze wiadomości. W studiu jest Beata Janowska.
17: A we wiadomościach o konsekwencjach afery w Szpitalu Południowym w Warszawie, zarzutach rozboju, którego miała dopuścić się w Piotrkowie Trybunalskim dwójka młodych ludzi i podwyżkach w Konstantynowie Łódzkim. Od początku lipca mieszkańcy więcej zapłacą za wodę i ścieki. Noc w regionie będzie pogodna, jutro sporo słońca i cieplej niż dziś. Najwyższa Izba Kontroli przyjrzy się zarobkom lekarzy w polskich szpitalach. To pokłosie afery w warszawskim Szpitalu Południowym, gdzie młody lekarz bez specjalizacji miał w ciągu roku zarobić 1 600 000 zł. Konsekwencji doniesień o zarobkach młodego lekarza i jednocześnie radnego jest więcej. O szczegółach Sylwia Białek.
18: Trwają kontrole zlecone przez miasto. Sprawą nieprawidłowości w szpitalu zainteresowała się prokuratura. Prawdopodobnie w lipcu do placówek medycznych wejdzie NIK. Szef MSWiA Marcin Kierwiński powiedział, że konsekwencje będą nie tylko w sytuacjach wątpliwych prawnie, ale też etycznie.
19: Jeżeli jakakolwiek osoba łamała prawo, to będzie za to odpowiadać. Jeżeli w ramach tych postępowań wyjdą naruszenia dotyczące jakichkolwiek kwestii etycznych, o prawie powiedziałem, mówię o kwestiach etycznych, to też takie konsekwencje pan premier Donald Tusk zapowiedział i będzie je wyciągał.
18: Warszawski ratusz poinformował, że Dawid Kasprzyk zwrócił szpitalowi część wypłaconych mu pieniędzy, skorygował 33 faktury i na konto szpitala przelał 500 000 zł. Sylwia Białek, Polskie Radio.
17: Rada Nadzorcza Szpitala Południowego ma podjąć decyzję o zmianach w zarządzie placówki. Dawid Kasprzyk zrezygnował z funkcji radnego dzielnicy Ursus. 18-latka podejrzana o rozbój trafiła na 3 miesiące do aresztu. Młoda kobieta miała wraz z nieletnim chłopakiem zaatakować 32-letniego mężczyznę. Do zdarzenia doszło na rynku trybunalskim w Piotrkowie, mówi sierżant Sylwia Tasbier-Jurek z piotrkowskiej policji.
20: 32-latek został zaczepiony przez grupę przechodniów, a następnie bez powodu zaatakowany przez nieznaną mu kobietę i nieletniego. Agresorka początkowo kopała pokrzywdzonego po całym ciele, a następnie zaatakowała go szklaną butelką. Funkcjonariusze sprawdzając posiadany monitoring ustalili dane nieletniego, który będzie odpowiadał przed sądem rodzinnym.
17: 18-latka usłyszała zarzuty m.in. rozboju. Już wcześniej była objęta policyjnym dozorem w związku z pobiciem, a teraz grozi jej do 5 lat więzienia. Premier Donald Tusk mówi, że Polska jest na dobrej drodze do stałej amerykańskiej bazy w naszym kraju. Otwartość na rozmowy w tej sprawie zgłosili Amerykanie po liście ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza.
21: Ta odpowiedź nie jest jeszcze ostatecznym rozstrzygnięciem. Sekretarz Hegseth uczciwie mówi, że potrzebne są jeszcze detale i kolejne ustalenia, ale jesteśmy chyba na bardzo dobrej drodze, aby uzyskać tę decyzję.
17: Premier dodał, że stała obecność Amerykanów w Polsce radykalnie zmieniłaby poczucie bezpieczeństwa. Polska deklarację z gotowością do rozmów o stałej amerykańskiej bazie wysłała za ocean pod koniec maja. Mieszkańcy Konstantynowa Łódzkiego drożej zapłacą za wodę i ścieki. Stawki wzrosną na początku lipca za wodę o 12 groszy za metr sześcienny, a za odprowadzanie ścieków o 23 grosze. Mieszkańcy narzekają, a prezes przedsiębiorstwa komunalnego gminy Konstantynów Łódzki Sebastian Kwiatkowski podkreśla, że w sąsiednich miejscowościach płacą więcej.
22: Na przykład Łódź, i to od początku roku, a nie tak jak my od lipca, ma cenę wyższą 6,07 zł. Cieszę się, że cena wody w Konstantynowie Łódzkim jest niższa niż w Łodzi.
17: Z kolei mieszkańcy przypominają, że to trzecia podwyżka w ciągu 3 lat. Wymiana ulicznego oświetlenia w Piotrkowie Trybunalskim z 3-miesięcznym poślizgiem. Władze miasta planowały do końca roku wymienić wszystkie lampy. Czasu ubywa, a prace jeszcze się nie zaczęły. Na przeszkodzie stanęły odwołania firm, które wzięły udział w przetargu na te inwestycje. Inżynier miasta Piotrkowa Adam Bak mówi, że przez te procedury stracono 3 miesiące. Teraz Urząd Miasta zwróci się do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o wydłużenie terminu właśnie o ten czas. A mieszkańcy dłużej poczekają na kompleksową wymianę oświetlenia. To, które obecnie działa, różnie oceniają.
23: Główne ulice to chyba nie ma żadnego problemu z oświetleniem. Dobrze są oświetlone.
24: Czasami przyjeżdżamy autem, no to jest w niektórych miejscach no za ciemno, mi się wydaje.
25: Teraz widzę rano, już jest widno, a u mnie na ulicy jeszcze się palą lampy.
26: Jest dosyć widno, ale tutaj w centrum, bo tam na bocznych uliczkach, to nie wiem jak tam jest.
25: No jak ma być i dobrze i bezpiecznie, no to niech wymieniają. No, będziemy chodzić po ciemnych ulicach, no, nogi połamiemy, zęby powybijamy.
17: Prace związane z wymianą oświetlenia powinny rozpocząć się w lipcu. W najbliższym czasie Piotrków chce zadbać o bezpieczeństwo pieszych i doświetlić 14 przejść przez jezdnię. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 17.30.
15: -23 stopnie powyżej zera oczywiście w tej chwili w Łodzi i w okolicach. Po południu i wieczorem ma być także ciepło, choć zachmurzenie z umiarkowanego może wzrastać do dużego i miejscami możliwe także przelotne opady deszczu. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, temperatura minimalna między 14 a 16 stopni Celsjusza, będzie wiał słaby wiatr z kierunków zmiennych.

0: Popołudnie bez pośpiechu.
1: Rafał Tyluś, Bartosz Florczak, witamy serdecznie na naszym zegarze prawie 6 minut po godzinie 17 do 19 muzyczne popołudniowe spotkanie, które dzisiaj będzie kilkukrotnie nawiązywało do wybitnej postaci, która obchodzi urodziny, a więc do Paula McCartneya.

Sir Paul McCartney dzisiaj obchodził urodziny. Oczywiście Paul McCartney nie tak dawno wydał płytę Dungeon, The Boys of Dungeon Lane, no ale dzisiaj będziemy sięgać po jego odrobinę starsze nagrania. Urodzony w Liverpoolu oczywiście 18 czerwca 1942 roku. W świetnej formie jest Paul McCartney. Wokalnie różnie to bywa, chociaż na tej płycie przepięknie śpiewa. Koncertowo no, ma prawo już nie śpiewać tak jak jeszcze kilka lat temu, ale jeżeli chodzi o formę ogólną, to każdemu życzę tak prezentować się w wieku 84 lat. Dzisiaj niewiele nowych piosenek, a to jedna z nich.

Mówiąc, że dzisiaj niewiele nowych piosenek, miałem na myśli premierowych, bo to jest premierowa piosenka Trigger Finger Through the Beam i pewnie będziemy jej słuchać troszeczkę częściej w najbliższych dniach. New Gens Music, ten przegląd, można powiedzieć, artystów młodych, którzy rozpoczynają swoją karierę, no albo takich, którzy już od jakiegoś czasu grają, ale wciąż czekają na jakiś przełom, trwa w Łodzi, koncerty finałowe, na których obecni są także nasi dziennikarze wspólnie z Kubą Bandachowiczem, między innymi zespół Cool Kids of Death. Ten przegląd organizowany przez miasto, przez Łódź, także przez znakomitych artystów, którzy są w jury Waluś Kraksa Kryzys, Michał Wiraszko. To wszystko ma służyć temu, aby wychwycić te największe talenty, dać im szansę i zwycięzcy tego konkursu też pojawią się w naszym studiu, aby zarejestrować swoją twórczość. Tam wśród artystów, którzy spróbują swoich sił, jest też Meg Mel, za którą zawsze ściskam kciuki. No to przypomnijmy sobie ten utwór, Ćma.

0: z nagraniem Ćma. Artystka, no co właściwie kilka tygodni czasami dostarcza nowe nagranie. Czekamy na taką dużą, pełnoprawną płytę. Patryk Pietrzak teraz, a za chwilkę historia pewnej piosenki.
1: W Radiu Łódź gramy po łódzku.

0: historia pewnej piosenki.
1: W latach 50. i może jeszcze na początku lat 60. w Stanach Zjednoczonych bardzo popularne były wokalne zespoły barberów, śpiewające a cappella, miłosne, lekkie piosenki. Pojawienie się rock'n'rolla wymiotło jednak te grupy z list przebojów. Na początku lat 80. i to w Wielkiej Brytanii, jednak przez chwilę moda na ten rodzaj wykonywania muzyki powróciła. Zacznijmy od duetu Yazoo, założonego przez byłego muzyka Depeche Mode Vince'a Clarka i Alison Moyet. Ich pierwszym singlem wydanym na początku 1982 roku była piosenka Only You, napisana przez Vince'a jeszcze w czasach Depeche'ów. Alanis na początku nie chciała śpiewać Only You, ale jak sama mówiła, potrzebowała pieniędzy, więc zgodziła się. Za namową właściciela wytwórni Mute Records, Daniela Millera, Vince i Alison założyli duet, chociaż w ogóle nie mieli tego w planach. Chodziło o wydanie singla pod jakimś szyldem. Po raz pierwszy usłyszałem ją śpiewającą w zespole punkowym The Vandals. Mój najlepszy przyjaciel Rob był gitarzystą i grali w jednym z lokalnych pubów. Potem widziałem ją jeszcze kilka razy. Śpiewała w zespole R&B, więc kiedy w końcu namówiłem ją do nagrania tego demo, wiedziałem, że ma świetny głos, mówił potem Clark o Alison. Sukces Only You na brytyjskiej liście przeboju sprawił, że za namową wytwórni jeszcze w 1982 roku ukazała się debiutancka płyta Yazoo Upstairs at Eric. Brytyjski zespół Flying Pickets nagrał wersję Only You a cappella w 1983 roku, zdobywając upragnione pierwsze miejsce na brytyjskiej liście przebojów w okresie Świąt Bożego Narodzenia, mimo że nie jest to wcale świąteczny utwór. Była to również pierwsza piosenka a cappella, która dotarła na szczyt brytyjskiego zestawienia. Posłuchajmy oto The Flying Pickets, bo właśnie tej wersji Only You posłuchamy. Rok 1983.

0: Autopromocja.
1: Radio Nocą.
2: Mija 26 lat od śmierci księdza profesora Józefa Tischnera. O postaci, myśli i przesłaniu tego wybitnego Polaka, myśliciela, filozofa nadziei, rozmawiać będziemy w najbliższym Radiu Nocą z autorem znakomitej biografii Tischnera, pisarzem, poetą, dziennikarzem, publicystą Wojciechem Bonowiczem. Zapraszam Państwa do dzisiejszego Radia Nocą Tischner Dzisiaj od 23.05 do 1.00, a już teraz do przesyłania Państwa komentarzy czy przemyśleń na m.woźniczka@radioloc.pl. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
3: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
4: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
5: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
3: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
6: Zabetonowali cały...
7: Czego tu brakuje?
6: Rozumu.
7: Tylko rozumu.
6: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim błębkiem nerwu.
8: Pan zobaczy, co tu się dzieje.
9: U nas pod klatką. Nie ma porządku.
3: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej, soczystej marakuji i kruchej, deserowej czekolady.
10: Egzotycznie świeże.
3: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
10: Słodkie, tak. Orzeźwiające? No jakże.
3: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
11: Tato, idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
12: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
13: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
14: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
15: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
14: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
15: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, FENIX. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
16: Ach, jak pani milczy. A przy tym pani wygląda na obrażoną. Pani ma znakomity wygląd. Dumnej królowej. Pani jest jakaś naburmuszona, skwaszona. Ach, ta duma i te kwasy. Nie, ja szaleję.
17: Inna księżniczka Burgunda wraca na deski Teatru Lalek Arlekin w Łodzi. Zapraszamy na spektakle 19, 20 i 21 czerwca. Bilety dostępne w kasie teatru lub na teatrarlekin.pl.
18: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Raty RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Łodzi, ulica Żgowska 26. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
0: Po reklamie.
19: Tu Radio Łódź, jest 17.30. Czas na skrót wiadomości. Remigiusz Fladrowski.
20: Dzień dobry. Jest o krok bliżej do wznowienia budowy tunelu średnicowego w Łodzi. Wojewoda łódzka zdecydowała, że PKP Polskie Linie Kolejowe przejmą 4 kamienice na trasie budowy tunelu, które następnie zostaną wyburzone. Ich mieszkańcy dostaną odszkodowania. Prace przy budowie tunelu łączącego 3 łódzkie dworce wstrzymano prawie 2 lata temu po zawaleniu się części kamienicy przy 1 maja. W Konstantynowie Łódzkim drożeją woda i ścieki. Stawki wzrosną na początku lipca za wodę o 12 groszy, a za metr sześcienny, a za odprowadzanie ścieków o 23 grosze. Wymiana ulicznego oświetlenia w Piotrkowie Trybunalskim opóźni się o 3 miesiące. Na przeszkodzie stanęły odwołania firm, które wzięły udział w przetargu na tę inwestycję. Prace związane z wymianą oświetlenia powinny rozpocząć się w lipcu. Jest przełom w śledztwie dotyczącym zabójstwa obywatela Rosji w Białej Podlaskiej. Policja przy wsparciu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała w hostelu pod Warszawą posługującego się gruzińskim paszportem 36-letniego mężczyznę, który jest podejrzany o dokonanie zbrodni. Premier Donald Tusk komentuje, że zabójstwo to może być pierwszy przypadek państwowego terroryzmu. Sąd Najwyższy zdecyduje, który sąd rejonowy będzie rozpatrywał sprawę nauczycielki z Wadowic. Kobieta miała wykorzystywać seksualnie 14-latka. Ze względu na dobro postępowania sprawą nie może zajmować się sąd w Wadowicach. Medale Gloria Artis dla dziennikarzy Radia Łódź. W Urzędzie Wojewódzkim te wyjątkowe odznaczenia wręczono m.in. trzem dziennikarzom związanym z naszą rozgłośnią. Medale odebrali Małgorzata Warzecha, Mariusz Woźniczka i Joanna Sikorzanka. Wszyscy troje zostali odznaczeni brązowymi medalami zasłużonej kulturze Gloria Artis. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 18.00.
19: Sprawdzamy sytuację pogodową w województwie łódzkim. 23 stopnie teraz na termometrach. Ciepło, ciśnienie 998 hektopaskali. Temperatura w nocy spadnie, 14-16 stopni. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane przy słabym wietrze. Jutro z kolei możemy spodziewać się już naprawdę wysokiej temperatury, nawet do 28 stopni przez cały dzień. Zachmurzenie będzie małe. Synoptycy na razie nie zapowiadają nawet przelotnych opadów.

0: Popołudnie bez pośpiechu. Z Radiem Łódź.
1: Na naszym zegarze prawie 33 minuty po godzinie 18. Pękamy z dumy, jeżeli chodzi o nasze koleżanki i kolegów z Radia Łódź, którzy zostali odznaczeni medalami Gloria Artis. Przypomnę tylko Joanna Sikorzanka, Małgorzata Warzecha i Mariusz Woźniczka zostali uhonorowani w ten właśnie sposób. Wszyscy otrzymali brązowe medale zasłużone kulturze Gloria Artis. Dzisiaj Mariusz Woźniczka spotka się z Państwem po godzinie 23. Trzeciej. Może będzie to okazja, aby też pogratulować Mariuszowi tego wyróżnienia. Więcej na temat tej uroczystości, także zdjęcia z niej na naszej stronie radiolot.pl.

No to tak z przymrużeniem oka trochę ten utwór jako komentarz do dzisiejszego odznaczeń. Gloria, zespół Them, czyli pierwsze takie muzyczne odnotowane wcielenie Vana Morrisona. Wczorajsze mecze na Mistrzostwach Świata, niezwykle emocjonujące. Ja cały czas to podkreślam, że zaczynałem te mistrzostwa w ogóle bez żadnych oczekiwań i bez żadnego klimatu wokół nich, co pewnie możemy też jakby zrzucić na kark tego, że to jednak nasi piłkarze tam nie grają i te emocje są w związku z tym dużo mniejsze. Natomiast te mecze po prostu piłkarsko fantastycznie wyglądają i z przyjemnością czysto takiego sportowego kibica oglądam te pojedynki, między innymi wczorajszy mecz Anglików z Chorwatami podglądałem tak jednym okiem, będąc tutaj też w studiu. Piękne bramki Chorwatów i trochę mi szkoda, że zostali już w ostatnich minutach, mówiąc tak kolokwialnie, dobici przez Anglików. No, ale jak to się mówi, taka jest piłka. Mecz można wygrać, przegrać albo zremisować.

Rok 1996, The Lighting Seats, no i piosenka opowiadająca o tym, że futbol wraca do domu, bo wtedy Mistrzostwa Europy zorganizowane właśnie w Anglii. Anglicy jak zwykle z wielkimi nadziejami, z genialną drużyną. Tutaj nazwiska między innymi padły, Alana Shearera chociażby. No, parę razy nas ten Alan Shearer Polaków skarcił. Kilka bramek tam strzelił. Pamiętamy jego nazwisko. No i jeżeli chodzi o tegoroczne mistrzostwa, tyle, że już świata, to Anglicy no, też mają powody do tego, aby gdzieś tam widzieć się w czołówce. Mają genialnych zawodników z Harrym Kane'em na czele. Trochę rock'n'rolla teraz. BNDK, a później zespół, który zawsze dla Janka Benetka był takim azymutem i kompasem i odwołaniem, to The Rolling Stones z nowej płyty.

Dwa nagrania rock'n'rollowe. Najpierw BNDK, czyli Jan Benedek i jego syn Gabor, a chwilkę później oczywiście Stonsi. Rough and Twisted to jest jedna z dwóch na razie opublikowanych piosenek z nowej płyty Foreign Tongues. Całość ukaże się 10 lipca, ale jeszcze po drodze ma, zdaje się, 26 czerwca pojawić się kolejny singiel zwiastujący tę płytę. No jeżeli dobrze pójdzie, to proszę sobie w okolicach 10 lipca zarezerwować czas, to może posłuchamy tej płyty wspólnie na bardzo dobrym sprzęcie audio. Jeżeli chodzi o legendy, to dzisiaj pojawiają się ci najwięksi, także Paul McCartney, bo dzisiaj obchodzi urodziny. Paul McCartney, który niedawno wydał płytę, odbywa się mnóstwo spotkań, znaczy mnóstwo to przesadzam, ale odbywają się spotkania, na których Paul opowiada o kulisach nagrywania tej płyty, o pewnej nostalgii za latami 60. za swoimi przyjaciółmi z zespołu The Beatles. Na jednym z takich spotkań był Maciej Warki, na pewno Państwu opowie o tym, jakie wrażenia, jak przeżywa się, będąc 3 metry od Paula McCartneya, który opowiada o swoim życiu. No bo mniej więcej tyle od Maki siedział Maciek. Zapraszam już przy okazji w piątek po godzinie 20 Tutti Frutti Workshop. A jeżeli chodzi o Paula McCartneya, to przecież piosenki Beatlesów, czy też jego, nagrywane są przez wszystkich twórców, niezależnie od stylów, jakie na co dzień reprezentują. I to jest inspiracja dla kolejnych pokoleń, czego dowodem jest chociażby fakt, że Beyoncé sięgnęła po jedno z takich klasycznych McCartneyowskich nagrań z czasów The Beatles.

Beyoncé w nagraniu Blackbird, w oryginale to właściwie był sam Paul McCartney z gitarą, słynny biały album. Na naszym zegarze za 7 minut będzie godzina 18, w Radiu Wiadomości oczywiście, ale do tego czasu jeszcze duet Artura Rojka i Dawida Podsiadły, który został zarejestrowany przy okazji nowych nagrań tego pierwszego. Artur Rojek odwdzięcza się, pojawia się na stadionowych koncertach Dawida Podsiadły i razem wykonują któryś z takich klasycznych utworów zespołu Myslowic, a więc to jest taka obopólna współpraca i przyjaźń. Yeti to jest nowe nagranie, posłuchamy go za chwilę, będzie 18:00.

0: skąd to wszystko się bierze i czy dotyczy to tylko mnie.
1: Autopromocja.
2: W świecie informacji coraz trudniej odróżnić fakty od manipulacji.
3: W dużej mierze pozostajemy pod pewnym wpływem psychologicznym, na przykład chociażby mediów.
4: Mamy to poczucie, że cały czas nie nadążamy i właściwie wydaje mi się, że niemożliwe, żeby tego poczucia nie mieć.
5: Krótki przekaz dominuje.
6: Tradycyjne media też są zmuszone przejść na tę formę komunikacji.
2: Technologia może być niebezpieczna, jeśli nie umiemy jej odpowiednio dawkować.
7: Smartfon uzależnia dziecko, jak alkohol, papierosy i narkotyki.
5: Świat mediów bez tajemnic.
2: W każdą środę o 10.40.
5: Joanna Karp
2: i Jakub Jędrzejewski. Zapraszamy.
8: Sroczka na płocie, aha. Aha. Wyjrzyjże na ociec, aha.
9: Skąd się wzięła sroczka na płocie i takie oto powitanie?
10: Witajta, kochane, miłe ludzie, jak się mota wszyscy razem.
9: O fenomenie radiowej audycji estradowej pod nazwą Wesoły Autobus opowiemy 25 czerwca w Łódzkiej Mediatece, ulica Moniuszki 5 o godzinie 18. Zapraszamy na spotkanie.
11: Najsłodniejsza rzecz, karawaniarze twarz, pełna śniegu beczka, to autobus nasz.
1: Autopromocja. Reklama.
12: W wakacje nie ma nudy. Jest mikrofon, zabawa i sport. Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/ Akademia Młodego Radiowca.
13: Fake newsy, manipulacja, propaganda. Czy wiesz, co dzieje się w umyśle człowieka, którego poglądy ulegają radykalizacji? Wejdź do laboratorium neuropolityki i znajdź antidotum na chaos informacyjny. Zobacz teatr, który walczy o prawdę. Prawdę. Spektakl Pranie mózgu w reżyserii Magdy Szpecht już od 19 czerwca w Teatrze Jaracza w Łodzi. Bilety w kasie teatru i online na teatrjaracza.pl.
14: Tego lata ŁKA zabierze Cię jeszcze dalej. Już od 14 czerwca ruszają nowe połączenia Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej do Płocka. To świetna okazja, by wygodnie zaplanować weekendowy wyjazd, spacer nad Wisłą i odkrywanie jednego z najciekawszych miast Mazowsza. Nowoczesne pociągi, komfortowa podróż i więcej możliwości na letnie wypady. Wsiądź do ŁKA i ruszaj do Płocka i nad Wisłę.
15: To jest teatr komedii i improw Łodzi. Trochę śmiechu nikomu nie zaszkodzi. Mm-hmm.
16: Masz jakiś ciekawy plan na wieczór, czy znowu spędzisz go na kanapie? Przyjdź do Teatru Komedii Impro na spektakl, którego nikt jeszcze nie widział, bo powstaje tylko jeden raz, tylko w ten wieczór, na Twoich oczach. Aktorzy nie mają gotowego scenariusza, mają za to głowy pełne pomysłów, a publiczność decyduje, co się wydarzy. Każdy spektakl jest inny, a każdy wieczór wyjątkowy. Przyjdź do Teatru Komedii Impro na Off Piotrkowskiej w Łodzi. Zostaw codzienność za drzwiami i daj się zaskoczyć.
1: Po reklamie.
17: Jest 18.
12: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
17: U nas czas na najnowsze wiadomości. Remigiusz Fladrowski.
18: Łodzianie jeżdżą pod prąd w centrum miasta. Nie zauważają oznakowania od ponad roku. Premier Donald Tusk zapowiada polityczne konsekwencje wobec odpowiedzialnych za nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie. Stulatka w Łodzi, z Łodzi walczy z rakiem, lekarze apelują o profilaktykę i badania. W nocy nagł pogodnie z temperaturą minimalną 14 stopni. Pod prąd na ważnej ulicy w centrum Łodzi. Po ponad roku częściowo otwarto ulicę Sienkiewicza na odcinku między Narutowicza a Traugutta. Ruch w tym miejscu jest jednokierunkowy, co powoduje kolejne problemy. Część mieszkańców nie zwraca uwagi na oznakowanie. Sprawie przyglądał się reporter Radia Łódź Seweryn Potentas.
19: Przejazd możliwy jest tylko w jednym kierunku, od Narutowicza do Traugutta. Mimo prawidłowego oznakowania codziennie zdarzają się tu przypadki jazdy pod prąd.
20: Pewnie lenistwo. Krótszy przejazd. Nie jadą dookoła.
21: No jeżdżenie na pamięć.
20: Ludzie się
7: stęsknili chyba za ruchem w dwie strony, także każdy się stara wykorzystać to, że jest chociaż otwarta połówka, nie?
19: To wykroczenie, które może skończyć się tragicznie, dodaje młodszy aspirant Izabela Wypychowska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
20: Zdarzenia czołowe, do których może dojść w takiej sytuacji, mogą skończyć się bardzo poważnym wypadkiem. Apelujemy do kierowców o ostrożność i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.
19: Za jazdę pod prąd ulicą jednokierunkową grozi mandat do 5000 zł i 8 punktów karnych. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
18: To przypomnijmy, że aby usprawnić dojazd w kierunku ulicy Narutowicza, równo od roku zmieniona organizacja obowiązuje na innym skrzyżowaniu w tej okolicy. Chodzi o skrzyżowanie ulic Trauguta-Kilińskiego, gdzie pierwszeństwo obowiązuje jadących ulicą od Trauguta.
1: Więcej na radiołódź.pl.
18: Premier Donald Tusk zapowiada polityczne konsekwencje wobec odpowiedzialnych za nieprawidłowości w szpitalu południowym w Warszawie i tych, którzy na nich korzystali. SOR szpitala, którym kierował były radny Dawid Katprzyk, miał przyjmować polityków Koalicji Obywatelskiej i ich krewnych bez kolejki. Szef rządu oprócz politycznych konsekwencji zapowiedział również pracę nad systemowymi rozwiązaniami w służbie zdrowia.
21: To jest kwestia i przyzwoitości, i sprawiedliwego dostępu do usług medycznych. To jest też kwestia prawna. No, chcemy uniemożliwić tego typu operacje. To jest też bardzo ważne dla polskich lekarzy. Ja już widzę, że narasta taka fala, żeby uderzyć w zawód lekarza. To jest absurd.
18: Na wniosek prezydenta Warszawy cały zarząd szpitala południowego został odwołany. Lekarz w trakcie specjalizacji, był radny KO Dawid Katprzyk, miał w ciągu roku zarobić w szpitalu 1 600 000 zł. Stulatka walczy z rakiem. Pani Marianna Świech od lat leczy się w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, a dzisiaj wraz z personelem medycznym świętowała swoje setne urodziny. To była okazja do zwrócenia uwagi na znaczenie profilaktyki, regularnych badań i wczesnego wykrywania chorób nowotworowych, bo to daje szansę na całkowite wyleczenie, mówi dr Adam Miller z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.
22: Mamy coraz lepsze metody leczenia również w nowotworach zaawansowanych, bo jeżeli jest to pierwsze stadium, które najlepiej, namawiam wszystkich, żeby badać się regularnie wcześniej, bo wcześniej wykryty rak to w zasadzie jest 95, prawie 100% wyleczalności i długich lat w zdrowiu i szczęściu.
23: Do dyspozycji mamy nie tylko program lekowy, ale także immunoterapię, terapie celowane, chemioterapię, radioterapię, hormonoterapię, czyli wiele metod leczenia raka piersi.
18: Dodaje Anna Leder z Łódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Z okazji setnych urodzin dołączamy życzenia zdrowia i wielu kolejnych lat w gronie najbliższych. Większe niż w ubiegłym roku zainteresowanie budżetem obywatelskim w Piotrkowie Trybunalskim. Przez 3 tygodnie mieszkańcy mogli zgłaszać do tegorocznej edycji projekty w 5 kategoriach i podzielić się swoimi pomysłami na zmiany w miejskiej przestrzeni. Jak powiedziała Radiu Łódź Monika Pawłowska-Uszakow z Piotrkowskiego Urzędu Miasta, wpłynęło 30 propozycji.
24: Od inwestycji i remontów po działania edukacyjne, sportowe i prozdrowotne. Teraz wszystkie propozycje przejdą weryfikację i ocenę formalną, która potrwa do 4 września. Głosowanie mieszkańców rozpocznie się w połowie września, a wyniki poznamy w październiku.
18: Do podziału na wszystkie projekty przeznaczono w tym roku prawie 4 miliony złotych. Piotrków Trybunalski jest miastem na prawach powiatu i ma obowiązek prowadzenia budżetu obywatelskiego. Teraz to tyle, a na kolejne wiadomości w Radiu Łódź zapraszam o 19:00.
17: Delikatnie w dół, jeżeli chodzi o temperaturę. 21 kresek teraz w województwie łódzkim na termometrach. Ciśnienie także 997 hektopaskali. W nocy temperatura od 14 do 16 stopni. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane przy słabym wietrze. Jutro z kolei podobne warunki pogodowe jak dzisiaj, tyle że cieplej, bo nawet do 28 stopni.

0: Popołudnie bez pośpiechu.
1: Na naszym zegarze w tym momencie 5 minut po godzinie 18. Swój dyżur za konsoletą rozpoczyna Patrycja Wolsznic. Witamy. A w Państwa głośnikach Peter Gabriel.

Till Your Mind is Shining. W takim ciemnym miksie Peter Gabriel, bo on tak wydaje teraz te utwory Bright Mix i Dark Mix. W każdym razie wydaje je zawsze w czasie pełni księżyca, kolejna okazja już 29 czerwca. Wracamy do Paula McCartneya, dzisiaj obchodzi 84. urodziny.

Przy okazji gorąco Państwu polecam taki film, który nie tak dawno został opublikowany, Man on the Run. Opowiada historię Paula McCartneya po odejściu z zespołu The Beatles, jak zaszył się na szkockiej farmie i jak na dobrą sprawę reaktywował swoją karierę, kiedy odniósł sukces, to pomyślał, że teraz warto spróbować czegoś nowego i pojechał wraz z zespołem Wings, także ze swoją żoną, oczywiście Lindą, do Lagosu, do Nigerii i wymyślili sobie państwo McCartneyowie, że to będzie świetny pomysł nagrywać w studiach w Lagosie. O tyle, że w latach 70. to miasto w Nigerii było bardzo niebezpieczne, no i skończyło się prawie tragicznie, bo przyłożono nawet Paulowi McCartneyowi nóż do gardła. Podobno Linda zaczęła krzyczeć: on jest artystą, zostawcie go, on jest artystą. Paul McCartney po latach trochę się śmieje z całego tego zdarzenia, mówi, to chyba ich specjalnie nie interesowało, czy ja byłem artystą, czy nie. Nie poznali go w każdym razie. No ale skończyło się tylko na rabunku i szybko Paul, Linda i zespół opuścili Lagos, wrócili do Londynu, gdzie dokończyli płytę Band on the Run, płytę absolutnie kultową, która była dowodem na to, że i bez The Beatles Paul McCartney da sobie radę. Zespół Elsztat teraz, no to żadna tajemnica, że muzycy uwielbiają Beatlesów, a chwilkę później już zapraszam Państwa w imieniu Marcina Tercjaka na płytę tygodnia.

0: Poeta Tygodnia.
1: Duet Widow Speak i ich najnowszy krążek zatytułowany Roses to jest nasza płyta tygodnia. Dziś czas na kolejne nagranie z krążka, który jak już słyszeliśmy zawiera nawet elementy surf rocka, ale przede wszystkim osadzony jest w takim klimacie indie rockowego grania amerykańskiego z dużą dozą brzmień kantrowych czy też folkowych. Wszystko to płynie dość swobodnie, bez większego pośpiechu, dlatego płyta też moim zdaniem przynosi sporo relaksu. A jeśli chodzi o teksty, to przede wszystkim skupiają się na różnych codziennych rutynach, związanych też z dojrzałym uczuciem, które zdaniem twórców, czyli Roberta Earla Thomasa i Molly Hamilton, stanowi ucieczkę od chaosu współczesnego świata. Ucieczką było również swoistą nagrywanie tej płyty w niezwykłym miejscu, czyli na greckiej wyspie Hydra, co brzmieniowo również moim zdaniem bardzo posłużyło temu materiałowi. Dziś z tej płyty nagranie, które nosi tytuł Angel Number.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Ja pamiętam ten moment skan, to czułem się, jakbym chodził 3 cm nad ziemią i to wszystko minęło w ciągu jednej sekundy.
3: Ciągle ma się dobrze taki film, w którym występują prawdziwi aktorzy, występują prawdziwe emocje, prawdziwe historie.
4: Gra Gajosa, przynajmniej w moim filmie, jest jak brzmienie trąbki Milesa Davisa.
5: Agata i film. W każdą sobotę o 16.
6: Zapraszam. Agata Gwizdała.
7: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko. Zawsze z Tobą.
1: Autopromocja. Reklama.
8: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni. Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
9: Fake newsy, manipulacja, propaganda. Czy wiesz, co dzieje się w umyśle człowieka, którego poglądy ulegają radykalizacji? Wejdź do laboratorium neuropolityki i znajdź antidotum na chaos informacyjny. Zobacz teatr, który walczy o prawdę. Spektakl Pranie mózgu w reżyserii Magdy Szpecht już od 19 czerwca w Teatrze Jaracza w Łodzi. Bilety w kasie teatru i online na teatrjaracza.pl.
1: Po reklamie.
0: Popołudnie bez pośpiechu.

Zespół Wildlands przed chwilą w nagraniu Blank Space. No to jakiś czas temu też była nasza płyta tygodnia i jakby potwierdzenie tego, że kolor skóry absolutnie nie ma wpływu na muzykę, którą się prezentuje, no bo ile państwo znają zespołów czarnoskórych artystów, którzy grają muzykę shoegaze, ale to absolutnie, jak słyszymy, nie ma znaczenia i fantastycznie sprawdzają się właśnie w tym gatunku. Wildlands i Blank Space to było nagranie, które przed chwilą zabrzmiało. Miałem nadzieję, że może ktoś z organizatorów dużych festiwali w Polsce zaprosi zespół do naszego kraju, no ale nie tym razem. A teraz zespół Cheap Tobacco.

Zespół Cheap Tobacco przed chwilą w nagraniu Co u Ciebie. Ostatnio otrzymujemy dosyć regularnie nowe utwory od tej właśnie grupy. Wczoraj prezentowałem Państwu nagranie Taylor Swift przy okazji piątej części filmu Toy Story, która wczoraj też miała swoją oficjalną światową premierę. Zawsze tej serii Toy Story towarzyszyły fantastyczne piosenki. Przypomnę tylko, że początek całej serii to jest rok 1995. No i pierwsza produkcja w 100% stworzona na komputerach, jeżeli chodzi o taką animację. Odniosła gigantyczny sukces, bo to zdaje się były wpływy dziesięciokrotnie większe od budżetu całej produkcji. No i do dzisiaj zarówno młodzi widzowie, jak i ich rodzice, wszyscy starsi widzowie także uwielbiają przygody Woody'ego i jego zabawkowych kolegów. Sam przyznam szczerze, że obejrzałem wszystkie części z ogromną przyjemnością i ten humor, który pojawia się w filmie, też bardzo mi odpowiada muzycznie. To zawsze są piosenki na najwyższym poziomie. Chociażby dlatego, że pisał je Randy Newman. Dwa nagrania Randy'ego Newmana z filmów Toy Story teraz.

You've Got a Friend in Me, a chwilę później We Belong Together. Dwa nagrania Randy'ego Newmana do filmu Toy Story, do tej serii. To pierwsze nagranie nominowane do Oscara, ale tutaj nie udało się zdobyć statuetki. W drugim przypadku już pełen sukces. Randy Newman napisał naprawdę kapitalne piosenki. Zresztą one także zostały na język polski przetłumaczone, zaśpiewane. Stanisław Sojka przecież przepięknie zaśpiewał chociażby Ty kumpla we mnie masz. Wracamy do Paula McCartneya. Dzisiaj obchodził rodzinę. No to jest wyjątkowo ważna postać. Proszę mi wybaczyć, że dzisiaj aż tyle jego muzyki, chociaż chyba wszyscy się cieszymy. No ale Paul McCartney jest kimś absolutnie wyjątkowym. Pamiętam, kiedy pierwszy raz widziałem koncert artysty, to był rok 2004 w Pradze. Wydawało się, że to będą już ostatki, że to ostatnia okazja, aby Paula zobaczyć na żywo, no ale on jest tytanem pracy, uwielbia grać, koncertować i jeszcze później wielokrotnie koncertował w całej Europie. Nie jest powiedziane, że jeszcze nie zagra serii koncertów na starym kontynencie. Może będzie okazja go zobaczyć. Wtedy w Pradze rozpoczął od tego utworu.

Jet, utwór, którym wtedy, w 2004 roku, Paul McCartney rozpoczynał koncert w Pradze. Pamiętam, że miałem świetny pomysł, aby uczyć się przed tym koncertem do egzaminu na studiach i oczywiście nic z tego nie wyszło, ale egzamin udało się zdać. To nawet z całkiem przyzwoitym wynikiem. No to jeszcze jedno nagranie, tym razem zespół The Beatles. Przecież Paul napisał tę piosenkę dla młodego Juliana, dla syna Johna z pierwszego małżeństwa, z syn który bardzo przeżywał sytuację rodzinną. Chłopak był zagubiony, nie do końca orientował się w tym, co dzieje się w życiu z miłosnym jego taty. A ku pokrzepieniu Juliana, Paul napisał dla niego ten utwór.

0: Hey Jude to jeden z kultowych utworów zespołu The Beatles. Utwór, który do dzisiaj grany jest na koncertach Paula McCartneya i zawsze Paul ma taki zwyczaj, aby prosić najpierw panie, potem panów, aby śpiewali to słynne na na koniec, a potem wszyscy razem. W ten sposób Paul McCartney jednoczy publiczność. Dzisiaj 84. urodziny Paula McCartneya. Życzymy wszystkiego najlepszego, wielu koncertów, dużo zdrowia, bo świat bez Paula McCartneya nie byłby taki sam. Cieszmy się, że jest z nami tyle lat, tworzy, wciąż jest nieprawdopodobnie kreatywny, nagrał piękną płytę The Boys of Dungeon Lane. Przy okazji zapraszam Państwa w piątek po godzinie 20 Tutti Frutti Werk Show. Jestem przekonany, że Maciek Werko powie Państwu o tym, jak w Londynie siedział kilka metrów od Paula McCartneya, który opowiadał o tej płycie, o swoim życiu i jeszcze o wielu innych sprawach. To wszystko dzisiaj. Raz jeszcze dziękuję za to popołudniowe spotkanie, zapraszając Państwa do słuchania Radia Łódź jeszcze dzisiaj wieczorem. Za chwilę nasze pasmo publicystyczne. Po godzinie 21 w studiu pojawi się Marcin Tercjak, a po 23 laureat i człowiek uhonorowany medalem Gloria Artis Mariusz Woźniczka ze swoim programem Radio Nocą. Tyle dzisiaj, Bartosz Florczak, kłaniam się, do usłyszenia.
1: Radio Łódź. Gramy jak z nut.
2: Reklama.
3: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej, soczystej marakuji i kruchej, deserowej czekolady.
2: Egzotycznie świeże.
3: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
2: Słodkie, tak. Orzeźwiające? No jakże.
3: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski. W wakacje nie ma nudy.
4: Jest mikrofon, zabawa i sport.
3: Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/Akademia Młodego Radiowca.
5: Fake newsy, manipulacja, propaganda. Czy wiesz, co dzieje się w umyśle człowieka, którego poglądy ulegają radykalizacji? Wejdź do laboratorium neuropolityki i znajdź antidotum na chaos informacyjny. Zobacz teatr, który walczy o prawdę. Spektakl Pranie mózgu w reżyserii Magdy Szpecht już od 19 czerwca w Teatrze Jaracza w Łodzi. Bilety w kasie teatru i online na teatryjaracza.pl.
6: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: Proszę wsiadać! Ruszamy w podróż po historii łódzkich tramwajów.
8: Klub miłośników starych tramwajów w Łodzi na właściwych torach od 1981 roku. Opiekujemy się ponad 40 zabytkowymi pojazdami i przywracamy je do życia. Wśród nich jest prawdziwy skarb, łódzki tramwaj z 1898 roku. W zajezdni muzealnej w Rus tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji, a latem zapraszamy na przejazdy łódzkimi liniami turystycznymi. Więcej na kmst.pl oraz na Facebooku i Instagramie.
9: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
10: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
11: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
12: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
13: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
14: Tworzymy rodzinę.
15: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
9: www.domwlodzi.org.
6: Ogłoszenie społeczne.
16: Tu Radio Łódź, jest 19. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Łodzianie mają wątpliwości, czy w Lesie Łagiewnickim powinna powstać kładka w koronach drzew. Politycy czekają na konkrety dotyczące stałej bazy USA w Polsce. Amerykanie pozytywnie odpowiedzieli na list szefa MON. Opóźni się wymiana ulicznych lamp w Piotrkowie Trybunalskim. W nocy w regionie na ogół pogodnie z temperaturą minimalną 14 stopni. Gorąco było na Komisji Ochrony Środowiska Łódzkiej Rady Miejskiej. Poszło o kładki w koronach drzew w lesie łagiewnickim. Zdaniem części mieszkańców to zbyt duża ingerencja w przyrodę, a dyskusji przysłuchiwał się reporter Radia Łódź Kacper Józefowicz.
14: W komisji uczestniczyli radni, mieszkańcy, społecznicy oraz urzędnicy, w tym wiceprezydent miasta Tomasz Piotrowski. Na sali momentami panował harmider. Dyskusję utrudniał brak programu funkcjonalno-użytkowego, zawierającego szczegóły inwestycji. Jak mówi społecznik Małgorzata Czubak, wiele kwestii zostało niewyjaśnionych, ponieważ jak podkreślał wiceprezydent Piotrowski, inwestycja jest na zbyt wczesnym etapie, a konkretny plan co do realizacji nie został opracowany.
17: Bardzo duży sprzeciw, jeżeli chodzi o wysypywanie ścieżek tłuczniem. Może uda nam się przekonać Urząd Miasta, żeby zmienił na inny element, a najlepiej zostawił dukty w spokoju.
14: Urzędnicy nie upierają się przy tłuczniu i możliwe, że na ścieżkach zostanie zastosowane inne rozwiązanie.
16: A szlak turystyczny w Łagiewnikach ma kosztować 26 milionów złotych, z czego ponad połowę mają pokryć pieniądze unijne.
6: Więcej na radiołódź.pl.
16: Politycy czekają na konkrety dotyczące stałej bazy USA w Polsce. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że amerykański minister wojny Pete Hegseth odpowiedział pozytywnie na jego list w tej sprawie z końca maja. Klaudia Wróblewska.
18: Decyzja w sprawie stałej bazy USA w Polsce jeszcze nie zapadła, dlatego politycy ostrożnie odnoszą się do informacji na ten temat. Przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński powiedział, że to dopiero początek drogi do stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce.
19: Chcemy i zrobimy wszystko, żeby zielone światło przekuć oczywiście na konkrety, bo sygnały ze strony administracji Donalda Trumpa wielokrotnie były różne, delikatnie mówiąc. Dobrze, że są w tej chwili te pozytywne sygnały.
18: Zdaniem posła Prawa i Sprawiedliwości Zbigniewa Kuźmiuka, aby powstała stała baza wojsk USA w Polsce, Amerykanie muszą otrzymać odpowiednie warunki.
20: To wymaga błyskawicznego działania, sporych pieniędzy, no i oczywiście realizacji konkretnych przedsięwzięć, a nie gadania.
18: Na razie w naszym kraju rotacyjnie stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
16: Wymiana ulicznych lamp w Piotrkowie Trybunalskim z 3-miesięcznym opóźnieniem. Problemem są odwołania firm, które uczestniczyły w przetargach. Jak powiedział Radiu Łódź inżynier miasta Piotrkowa Adam Bak, będzie wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o wydłużenie terminu właśnie o ten czas.
21: Ponieważ było to działanie niezwiązane po prostu z miastem, nie z naszej winy, tylko po prostu ze względu na jakieś tam założenia osób trzecich czy próby być może podważenia modernizacji.
16: W najbliższych dniach zostanie wyłoniony wykonawca i zostanie podpisana umowa. Prace powinny rozpocząć się w lipcu. To będą strażackie zawody, jakich pod Sieradzem jeszcze nie było. Strefa 112 Firefighter Challenge to autorski pomysł druhów ochotników ze Zduńskiej Woli. To będzie rywalizacja w zainscenizowanych zdarzeniach, np. usunięcie naturalnej przeszkody, siłowe otwieranie drzwi czy ewakuacja poszkodowanego ze strefy zagrożenia, mówi Dawid Taczała z OSP Zduńska Wola.
22: Pomysł, jeśli chodzi o te zawody, wyniknął z tego tytułu, że stwierdziliśmy, że warto byłoby zrobić coś innego niż jest to aktualnie robione w Polsce. Chcemy sprawdzić nie tylko umiejętności strażaków, ale chcemy po prostu też zobaczyć, jak wygląda to w sposób jakby praktyczny.
16: Zawody strefa 112 Firefighter Challenge odbędą się w najbliższą niedzielę obok miejskiego stadionu przy Łaskiej 90. Do rywalizacji zgłosiło się 9 drużyn pożarniczych. Teraz to tyle, a na kolejne wiadomości w Radiu Łódź zapraszam o 20.00. W nocy w regionie na ogół pogodnie z temperaturą minimalną 14 stopni. Piątek zaczyna się gorący okres, jutro zaledwie 28 stopni, bo z dnia na dzień będzie coraz cieplej. Wiatr słaby, północno-zachodni.
23: Szkiełko i oko.
24: Doktor inżynier Aneta Walapska, główny specjalista do spraw naukowo-badawczych, Sieć Badawcza Łukasiewicz, Łódzki Instytut Technologiczny, Centrum Gospodarki o Obiegu Zamkniętym. Mam nadzieję, że nic nie pomyliłam. Dobry wieczór.
25: Dobry wieczór,
24: pani doktor. Omówimy dzisiaj niezwykłe możliwości włókien, nowatorskie takie zastosowania i technologie także. Nasuwa mi się jedno podstawowe pytanie, czy my na całym świecie korzystamy z tych samych włókien, czy coś mogłoby nas zaskoczyć?
25: Myślę, że jest wielka różnorodność. Są takie włókna, które na całym świecie są spotykane, takie powszechne, takie już standardowe, ale jest wiele włókien nietypowych, które spotykamy w określonych miejscach. Jeżeli uda się przekonać odbiorców, czyli nas, konsumentów, do tego, że warto z nich korzystać, pewnie pojawią się w różnych zakątkach świata.
24: Włókna roślinne, włókna zwierzęce? Jakiego rodzaju włókna? O jakich my włóknach mówimy?
25: Mogą być i takie, i takie. Jeśli chodzi o włókna roślinne, to wiele włókien z roślin, które nie są powszechnie uznawane za rośliny włóknodajne, teraz jak gdyby zaczyna święcić triumfy, dlatego że sięgamy po materiały zrównoważone. To pojęcie zrównoważone jest pojęciem dosyć szerokim. Chodzi głównie o to, żeby te materiały nie oddziaływały negatywnie na środowisko. Czyli albo były pochodzenia naturalnego, albo wykorzystywały jakieś odpady, albo ewentualnie były na bazie surowców z recyklingu.
24: Zastanawiam się, czy takie materiały z recyklingu, to one rzeczywiście będą wpisywały się w to hasło zrównoważonych materiałów. Tutaj kwestia długości czasu rozkładania się na przykład, to rzeczywiście dobrze współpracuje z tematem ekologia?
25: Znowu, temat ekologia i pojęcie ekologia to szerokie pojęcie, tak? Czyli za ekologiczne uważamy wszystko to, co będzie mniej negatywnie oddziaływać na środowisko niż standardowe produkty. Czyli na przykład ekologiczny będzie poliester z recyklingu, tak? Standardowy poliester rozkłada się na wysypisku kilkaset lat, tak? Nawet 400 lat. Więc to jest ogromne obciążenie dla środowiska, jeżeli taki materiał trafi na zwykłe składowisko odpadów, tak, bo nie ma takiego mikroorganizmu, które z nim rozprawi się stosunkowo szybko, tak jak na przykład z włóknami naturalnymi. Z wełną w ciągu roku, dwóch, może trzech, czy bawełną, właściwie już prawie nie ma śladu po takim włóknie. Natomiast jeśli chodzi o te włókna syntetyczne, długość rozkładu jest znaczna. Nieco krócej rozkładają się włókna poliamidowe, ale to poliestry bardzo długo. Dlatego warto odzyskiwać ten polimer i zamiast umieszczać go na składowisku odpadów, to ponownie go przetwarzać. No i wówczas mamy
24: i robić z niego produkty. Ubrania, które też później będą się bardzo długo rozkładać. Czy ja tu czegoś nie rozumiem?
25: Dobrze pani rozumie, ale ponieważ i tak chętnie sięgamy po włókna syntetyczne, dlatego że one są bardziej wytrzymałe niż włókna naturalne, dlatego że mają też określone cechy, które są czasami pożądane w niektórych rodzajach odzieży. Dlatego też, jeżeli już taki polimer raz wprowadzimy do obiegu, to warto zadbać o to, żeby można go było w tym obiegu zamkniętym jak najwięcej razy zamykać. Czyli żeby można było go odzyskiwać i znowu z niego robić pełnowartościowy produkt.
24: Wróćmy do tych materiałów naturalnych. Skupiłabym się na początek na roślinach, bo tych roślin, z których możemy zrobić włókno, jest więcej niż byśmy podejrzewali.
25: Tak, oczywiście, poza takimi standardowymi, które wszyscy znają, czyli poza włóknem bawełnianym, poza włóknem lnu. Coraz częściej mówi się także o włóknie konopi. Jest to coraz powszechniej stosowany materiał. Włókno pokrzywy. Tutaj w przypadku konopi i pokrzywy wracamy. To jest taki krok wstecz, dlatego że materiały z tych włókien były znane już wiele setek lat temu. Zanim wyparła je bawełna.
24: Bo ale jak zrobić włókno z pokrzywy?
25: To bardzo proste. W pokrzywie zamknięte są włókna łykowe, bardzo podobnie jak w lnie. Czyli trzeba odpowiednio dojrzałą łodygę ściąć, potem ją wysuszyć, potem ją wyrosić, czyli doprowadzić do tego, żeby mikroorganizmy, które żyją na powierzchni tej łodygi, rozłożyły taką część twardą, drewnik, i żeby to włókno było otoczone już jak najmniejszą ilością tego drewnika twardego. Następnie trzeba to wymiędlić, czyli delikatnie łamać, tylko nie tak z dużą siłą, bo wtedy rzeczywiście przełamiemy i włókna popękają, tylko delikatnie nadłamywać. Potem jest etap trzepania, czyli trzeba pozbyć się tego drewnika. No i mamy już włókno, które trzeba wyczesać i mamy piękne włókno z pokrzywy. Nie parzy, jest delikatne, trochę przypomina len, jest włóknem niesamowicie ekologicznym i uprawa pokrzywy w zasadzie nie wymaga od nas niczego, tak? Tylko trzeba pozyskać
24: no tak, pokrzywa
25: rośliny.
24: Jest ogólnie dostępna przecież akurat tak. U nas.
25: Ale co zadziwiające, pokrzywa bardzo lubi żyzne gleby. Nie urośnie wszędzie.
24: Nie tylko z naszych roślin oczywiście możemy uzyskiwać te włókna, bo możemy też sięgnąć do tych roślin, które u nas nie rosną.
25: Tak. tych roślinach możemy znaleźć takie części, które są odpadami. Na przykład w przypadku włókien z banana. Tam sięgamy po łodygi. Jeśli Państwo widzieli kiedyś, jak wyglądają
24: skórka
25: takie
24: od banana nawet jest włóknista.
25: Tak, skórce od banana też można znaleźć włókno, tylko tutaj będzie ono będzie troszkę krótsze. Natomiast jeżeli się spojrzy gdzieś na jakieś zdjęcia, banany są zrywane w takich ogromnych kiściach, nie w takich, jakich je kupujemy, bo to już są te kiście porozdzielane na w zasadzie małe wiązki. To są kiście, które rosną na łodygach długości, myślę, że nawet więcej niż metr. Czasami to może osiągać 2 metry taka łodyga. I ta łodyga po obcięciu bananów już jest odpadem. I okazuje się, że w niej jest bardzo dużo włókien. I też trzeba poprzez odpowiednie zabiegi, podobnie jak w przypadku pokrzywy, to włókno wyłuskać z łodygi. No i następnie robi się to ręcznie. Więc te włókna, tak jak pokrzywa, tak włókna z banana, są włóknami dosyć drogimi, ale bardzo ekologicznymi. I myślę, że one coraz bardziej będą wchodziły do sklepów. Będzie coraz więcej materiałów produkowanych z takich włókien.
24: Jak to jest z korą drzew? Bo tutaj też możemy uzyskiwać włókno.
25: No właśnie. Tutaj też jest sytuacja ciekawa, bo w niektórych krajach, w Afryce, w Azji i na wyspach na Pacyfiku rosną drzewa z gatunku morwowatych, które mają niesamowitą korę. Pod tą warstwą zewnętrzną znajduje się wewnętrzna warstwa kory, którą się obdziera z pnia i ona tworzy coś w rodzaju takich arkuszów. Trzeba te arkusze kory namoczyć i potem na mokro je rozbić. Trochę tak jak kotlety schabowe. Tak na takie bardzo cienkie materiały.
24: No to jest podobne jak produkcja papieru. Najzwyczajniej
25: tak,
24: w świecie.
25: Właśnie tak. Ten materiał, który jest zwany płótnem z kory, to jest właściwie taka nazwa zwyczajowa, dlatego że on nie ma struktury płótna, tylko ma strukturę papieru. Ale zachowuje się trochę jak materiał włókienniczy, dlatego z takiego materiału szyto kiedyś szaty rytualne, a teraz w zasadzie traktuje się jako taką ciekawostkę turystyczną. Tak? Czyli wykonuje się materiały, które można zakupić jako pamiątki.
24: A one są trwałe?
25: Tak, one są podobnie trwałe jak materiały właśnie z takich włókien naturalnych, jak z bawełny, z lnu.
24: No bo sam papier nam się z trwałością pewnie nie będzie kojarzył jakąś.
25: One są nieco grubsze. To jest taki jakby grubszy papier, tak? Mhm. Grubszy i bardziej miękki.
24: Nie wspomniałyśmy jeszcze o lotosie, o łodygach lotosu. To też jest ciekawa roślina.
25: Tak, niesamowicie. Uważa się, że materiał zrobiony, głównie tkanina zrobiona z takich włókien, to jest tkanina elitarna. Jest niesamowicie droga, dlatego że pozyskanie tych łodyg wymaga ogromnej ilości czasu. Te włókienka są cieniutkie i subtelne i bardzo dużo tych łodyg trzeba przetworzyć, żeby uzyskać odpowiednią ilość włókna. Kwiaty lotosu rosną w takich podmokłych terenach, tak wymagają brodzenia w wodzie, żeby je pozyskać. Łodygi mają około metra długości, potem trzeba te łodygi bardzo delikatnie naciąć, tą ich zewnętrzną skórkę i również delikatnie rozciągnąć łodygę na dwie części, tak, po tym nacięciu i wtedy ukażą nam się takie włókna. Bardzo subtelne, bardzo przyjemne. Można je od razu skręcić, zrolować i wysuszyć, no i dalej już można traktować podobnie jak inne włókna pozyskane z roślin.
24: Nieograniczone możliwości, można powiedzieć. Włókna sztuczne, celulozowe.
25: Tak. Do tej pory standardowo znaliśmy włókno wiskozowe. To jest włókno, które ma niesamowite cechy, dlatego że ono jest wykonane z polimeru naturalnego, z celulozy. Tę celulozę standardowo pozyskiwano z drzew, głównie z drzew iglastych, czasami, ale rzadziej z drzew liściastych. No a teraz sięga się po nowe źródło celulozy. I tak w przypadku włókien celulozowych kolejnej generacji, które nazywają się Lyocell, pojawiła się taka marka, taki rodzaj włókien zwanych Tencel. Można już spotkać je w sklepie, które są wykonane z celulozy pozyskanej z drzew eukaliptusa. To są drzewa, które szybko rosną, to są zrównoważone uprawy, takie, które po prostu specjalnie po to są sadzone te lasy, żeby można je było wyciąć. I to jest w zasadzie surowiec odnawialny, ponieważ szybko odrasta eukaliptus. Ale poza tymi roślinami wykorzystuje się również odpady z różnych branż. Na przykład, kiedy produkuje się sok pomarańczowy, powstaje mnóstwo skórek. W tych skórkach jest bardzo dużo, bardzo dobrej celulozy. i też włoska firma wykorzystała ten fakt, odzyskuje celulozę ze skórek bananowych i wytwarza tak zwane orange fiber.
0: Miały być pomarańczowe.
25: Właśnie. One nie są pomarańczowe w kolorze, one są pomarańczowe w nazwie. Nie pachną pomarańczą, ale mają bardzo dużo korzystnych właściwości. Jeszcze wrócę do tego, że włókna wiskozowe, czy te włókna sztuczne celulozowe mają właściwości trochę podobne do tych włókien naturalnych, czyli one fantastycznie wchłaniają wodę, nawet lepiej niż te naturalne. Nawet dwa razy więcej wody potrafią wchłonąć niż takie materiały podobne, powiedzmy w strukturze, w gramaturze, wykonane z włókien bawełny. One są bardzo przyjemne w dotyku, delikatne. Pierwszy sztuczny jedwab to właśnie były włókna wiskozowe. W dodatku one nie zanieczyszczają środowiska, czyli jeżeli już na przykład te włókna, takie materiały trafiają na wysypisko śmieci, one tam bardzo łatwo ulegają rozkładowi, tak? Do celulozy, łańcuchów takich dłuższych, a potem do nawet jakichś tam pojedynczych monomerów.
0: I jeżeli chodzi o te odpady celulozowe, to nam się tutaj pojawia całkiem dużo owoców, warzyw, pojawiają nam się obierki ziemniaków na przykład.
25: Tak, stwierdzono, że...
0: Kwusy od kawy.
25: Świetnie się sprawdzą. Takie substancje, które teraz właściwie są odpadem, nie wiadomo co z tym zrobić. Obliczono, że jedna z firm, która serwuje kawę tygodniowo, i to tylko na terenie Polski, ma kilka ton odpadów fusów z kawy. Tak? Więc jeśli to przemnożyć przez liczbę państw, gdzie kawa jest lubiana, możliwe, że gdzieś jeszcze bardziej niż w Polsce, to będą naprawdę ogromne ilości tych fusów, z których można odzyskać celulozę. A więc tutaj świetnie, bo to jest w zasadzie jakby darmowe źródło tego materiału. No ale też mówi się o...
0: To jest dla przeciętnego człowieka, myślę, nie do zrozumienia, w jaki sposób z fusów od kawy dochodzimy do włókien i materiałów na ubrania.
25: Musimy rozpuścić te fusy, pozbyć się tam innych substancji, a uzyskać tylko samą celulozę. Z tej celulozy robi się specjalny roztwór, tak jak w przypadku standardowych włókien wiskozowych na przykład. Potem ten roztwór przepuszcza się przez dyszę z takimi bardzo drobniuteńkimi otworami do kolejnego roztworu. To jest roztwór zestalający. I tamte stróżki roztworu celulozy w kolejnym roztworze już tworzą włókienka. Bardzo delikatne. Potem trzeba je jeszcze odpowiednio potraktować. Trzeba je wypłukać, trzeba je rozciągnąć po to, żeby im nadać odpowiedni stopień krystalizacji, żeby one miały odpowiednią wytrzymałość, odpowiednią powierzchnię, odpowiednią ilość tych, może powiem, nie wiem, czy to będzie dobre w odbiorze, czy fragmentów amorficznych i krystalicznych, bo to zapewni potem odpowiednią jakość, wytrzymałość, odpowiednią chłonność tych włókien.
0: Bardzo dużo pracy przy takim pozyskaniu włókien z odpadów celulozowych.
25: Bardzo dużo, ale tutaj nie robi się tego ręcznie. Tak, w przypadku włókien wydobywanych z roślin,
0: czyli to wszystko mechanicznie,
25: praca ręczna. A tutaj już są specjalne
0: urządzenia, które
25: pozwolą uzyskać takie włókno. W dodatku do wytwarzania włókien celulozowych stosuje się trochę takiej, bym powiedziała, groźnej chemii, ale zajęto się tym i jest to chemia stosowana w obiegu zamkniętym. Czyli teraz już nie ma zanieczyszczeń, tak jak kiedyś w fabrykach, które produkowały włókna wiskozowe, tak, to byli miejscowi truciciele. Natomiast teraz cały proces odbywa się w obiegu zamkniętym i dzięki temu jest to bezpieczne dla otoczenia.

0: materiał
1: polimerowy. No chyba nigdy nie wątpliliśmy w to, że jest ciepłochłonna.
0: Ale też chroni w drugą stronę, bo ona świetnie izoluje, czyli też chroni organizm przed nadmiernym przegrzaniem. Tak? Jeżeli warunki na zewnątrz są bardzo trudne, czyli jest bardzo gorąco, to cienka wełna też dobrze będzie chroniła nasz organizm. A jednocześnie ona pozwala oddychać temu organizmowi, odprowadza wilgotność. W dodatku wełna, nawet kiedy jest mokra, zachowuje te swoje właściwości ciepłochronne. No i teraz poza standardową wełną, taką pozyskiwaną z owiec, sięga się po różne inne zwierzęta. To jest w zasadzie jakby zjawisko typowe dla różnych miejsc na świecie. Czyli tam, gdzie
1: mieszka dany gatunek.
0: Tak, albo jest hodowany, albo mieszka, tak jak pani powiedziała, po prostu żyje sobie dziko. Okazuje się, że on tam doskonale przystosowuje się do warunków klimatycznych. I teraz ta wełna pozyskana z tego zwierzęcia będzie pomagała człowiekowi.
1: Żyjącemu w danych warunkach klimatycznych.
0: Tak, w przeżyciu też w jakimś komforcie termicznym w tych warunkach. I tak na przykład Skandynawowie noszą dużo wełny, sięgają także po wełnę z reniferów, ale nie tylko, jakąś wełnę owczą, dlatego że ubierają się warstwami i zakładają bieliznę wełnianą. Tak, jeśli ktoś tylko wytrzyma i pozwoli swojemu organizmowi, żeby nie reagował negatywnie na kontakt z drapiącą wełną. Dla niektórych to jest nie do przeżycia, ale jeżeli komuś się uda wytrzymać...
1: Wełna z renifera jest drapiąca?
0: Jest dość delikatna, ale każda wełna, nawet ta najdelikatniejsza, może być uznana za tak zwaną gryzącą. Tak? Obecnie jest tak, że niemowlęta można ubierać w ubrania z wełny merino. To jest wełna z gatunku owiec merinos, które żyją w Australii, kiedyś żyły w Azji, ale teraz tam główna ich populacja żyje w Australii. I to jest tak delikatna wełna, że niemowlę świetnie w nim funkcjonuje. Także alpaka. U nas w Polsce już też są hodowane alpaki. To też jest wełna, która nie uczula, nie gryzie, jest bardzo przyjemna, bardzo delikatna i też może być stosowana na ubranka dla niemowląt. A Skandynawowie wykorzystali wełnę tych zwierząt, które żyją tam, po to, żeby zabezpieczać się przed mrozami.
1: Mm-hmm. No są też jeszcze między innymi jaki, prawda?
0: Tak.
1: Też wełna
0: to
1: z
0: też takie nieoczywiste źródło wełny, moglibyśmy powiedzieć, tak? To jest takie zwierzę, które w zasadzie było hodowane dla mięsa albo też jako takie zwierzę pociągowe gdzieniegdzie. Natomiast zauważono, że wełna jaków jest bardzo przyjemna, bardzo delikatna. Trochę przypomina wełnę kaszmir, czyli wełnę pozyskaną z kóz kaszmirskich. W dodatku sweterki wykonane z wełny jaków mogą być bardzo rzadko prane, dlatego że zwierzęta wytworzyły sobie taki mechanizm, który zapobiega rozwojowi mikroorganizmów, czyli bakterie na tym sweterku nie będą się rozwijać. Nawet jeżeli wielokrotnie przepocimy ten sweterek, to okaże się, że nie trzeba go prać, bo on się po prostu sam odświeża.
1: To ruszamy dalej. Niedźwiedź polarny?
0: Niesamowity przykład zwierzęcia, które przystosowało się do otoczenia. Okazuje się, pewnie nie wszyscy o tym wiedzą, że skóra niedźwiedzia polarnego jest czarna. A sierść tego
1: trudno
0: niedźwiedzia...
1: Trudno to sobie wyobrazić.
0: No właśnie, wydaje nam się, zawsze go widzimy jako białego niedźwiedzia, prawda? Mm. Sierść tego niedźwiedzia nie jest biała, tylko jest przezroczysta, ale ma wewnątrz, każdy włosek ma wewnątrz taki kanał powietrzny. Dzięki temu fantastycznie ten niedźwiedź jest izolowany przed chłodem. Jednocześnie, ponieważ nie ma tam żadnej substancji barwnej, która by pochłaniała promieniowanie słoneczne, to promieniowanie dochodzi do czarnej skóry, no a czarny, wiadomo, czarny dobrze się nagrzewa, tak? Czyli po prostu pochłania promieniowanie świetne, zamienia w energię cieplną, no i niedźwiedź zyskuje kilka razy w ten sposób, mając taką sierść. No ale człowiek obserwował...
1: Co my z tego mamy dla człowieka?
0: Właśnie, człowiek obserwował, podglądał naturę, no i też wymyślił, że mógłby zrobić takie włókno, które będzie miało kanał powietrzny, no i wytworzono włókna poliestrowe, czyli włókna syntetyczne, które mają w sobie 1, 3 lub 5 kanałów powietrznych i też po pierwsze są lżejsze, a po drugie fantastycznie izolują cieplnie, tak? Czyli to dużo lepiej niż takie włókna standardowe, które są wypełnione polimerem w całości. Ten kanał powietrzny pozwala bardzo dobrze izolować przed temperaturą na zewnątrz.
1: Czyli tak, żeby tutaj sprawa była jasna, nie chodzimy, nie golimy tych niedźwiedzi, tylko stwarzamy coś na wzór jego wełny.
0: Tak, tutaj akurat człowiek poszedł w tą stronę.

0: Także podejrzał naturę, jak ona sobie poradziła z tym chłodem i jak niedźwiedź w takich warunkach może przeżyć bardzo długo, w takim silnym mrozie i chłodzie. I człowiek postanowił podejrzeć, coś tam podrobić, że tak powiem. Oczywiście to nie jest
1: zainspirować się może.
0: Oczywiście, tak. To nie jest tak doskonałe rozwiązanie, ale przybliża nas do takiego celu, żeby to był materiał lekki i izolujący cieplnie.
1: To przyjrzałyśmy się włóknom roślinnym, włóknom zwierzęcym, takie tkaniny pochodzenia biologicznego. Myślę, że powinnyśmy jeszcze omówić co nieco.
0: Tak, i to jest teraz jakby nowy trend w inspiracjach z natury. Czyli szukamy takich rozwiązań, które pozwolą nam wytworzyć nowe materiały włókiennicze przy wykorzystaniu różnych substancji biologicznych. Tak? Pojawiło się wiele firm takich, które wykorzystują polimery z roślin po to, żeby z nich wytworzyć włókno. Jest takie włókno, które już jest znane na rynku. To jest włókno polilaktydowe. W skrócie nazywa się PLA. Już myślę, że wiele osób się z nim spotkało. To jest tak zwane włókno kukurydziane, ale też włókno to jest włóknem poliestrowym. Tak? Czyli to jest poliester, tylko nie z polimerów ropopochodnych, a z polimerów, które są pozyskane albo z kukurydzy, albo z pszenicy, najczęściej z tych dwóch roślin. Tak? I cały proces wytwarzania tego włókna odbywa się tak jak w przypadku standardowych włókien syntetycznych. Czyli nie musimy żadnych nowych maszyn w zasadzie kupować. Wystarczy może troszkę przestawić te zestawy urządzeń, które już są, po to, żeby można było wytwarzać nowe włókno. Zwane jest biodegradowalnym, ale to jest pewne nadużycie. Ono biodegraduje dużo szybciej niż standardowy poliester, ale to jednak też kilkadziesiąt lat trzeba poczekać, żeby
1: zdegradować. No ale między kilkaset a kilkadziesiąt to jest jednak
0: tak,
1: duża
0: to
1: różnica.
0: Jest duża różnica, oczywiście. Myślę, że w ciągu życia jednego człowieka już taki materiał się rozkłada. Ciekawe jest także to, co wymyślili Włosi. Jedna z firm włoskich miała się zająć recyklingiem odpadów biologicznych z różnych branż. No i ten recykling miał polegać na tym, że będą hodować grzyby, które będą rozkładać ten materiał biologiczny. Ale przy okazji okazało się, że te grzyby fantastycznie rosną na tym materiale, wypuszczają grzybnie w postaci takich niteczek. Ta grzybnia ma dosyć znaczną długość, na tyle znaczną, że można ją potraktować jako włókno, włókno z grzyba, z którego można zrobić materiał włókienniczy, który będzie miał bardzo dobre właściwości. Będzie też wytrzymały i będzie biodegradowalny. Także już takie nowinki się pojawiają.
1: To chyba jeszcze o algach morskich powinnyśmy wspomnieć.
0: Tak. Algi morskie to jest taki organizm, który bardzo szybko rośnie i nie jest wymagający. W zasadzie potrzebuje tylko wilgoci i światła. Postanowiono z tego skorzystać i zaprząc tutaj nową technologię, druk 3D. Na specjalnym filmie, takiej błonie z celulozy bakteryjnej, czyli takiej wytworzonej przez mikroorganizmy, czyli też to jest naturalny produkt, nadrukowano techniką 3D algi morskie. Proces tak się odbywa, że te algi przeżywają ten proces nadrukowywania, czyli one mogą jakby dalej żyć na tym materiale, tak, na tym podłożu. Dzięki temu, na przykład jeżeli w pomieszczeniu taki materiał się umieści, to on zużywa dwutlenek węgla, a produkuje tlen. No ale można z niego wykonać ubranie. Mówi się, że to jest technologia kosmiczna, tak? Dlatego, że będzie można takie ubrania wykorzystywać w kosmosie i tam będzie to źródło tlenu, ale też mówi się o tym, że w bliższej lub dalszej przyszłości taki materiał może zawitać do sklepów.
1: No to tymi ubraniami przyszłości w takim razie zakończymy. Bardzo dziękuję. Doktor inżynier Anetta Walawska, główny specjalista do spraw naukowo-badawczych, Sieć Badawcza Łukasiewicz, Łódzki Instytut Technologiczny, Centrum Gospodarki o Obiegu Zamkniętym. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: I Iza Berkowska. Do usłyszenia.

0: Dbaj o zdrowie.
1: Małgorzata Warzecha, kłaniam się nisko. Razem ze mną pani doktor Dominika Kulejewska. Witam, witam.
2: Dzień dobry, pani redaktor.
1: Specjalistka onkologii klinicznej Bonifraterskie Centrum Medyczne. Pani doktor, rozmawiamy kilka dni przed tak zwaną onkosobotą. Zapraszają państwo w sobotę najbliższą, 20 czerwca właśnie. Do kogo i dokąd?
2: To wydarzenie będzie pierwszym wydarzeniem, które odbędzie się w naszym szpitalu. Jest skierowane do pacjentów onkologicznych, ich bliskich, osób zainteresowanych tematyką nowotworów. Chcemy przybliżyć nasz oddział onkologii klinicznej. Chcemy dać możliwość obejrzenia tego oddziału, poznania specjalistów, porozmawiania z lekarzami, pielęgniarkami, koordynatorami, zobaczenia, jaką formę diagnostyki i leczenia jesteśmy w stanie zaoferować.
1: Szpital Bonifratrów w Łodzi przy ulicy Kosynierów Gdyńskich 61 ma bardzo wysoką markę. Działa od wielu, wielu lat. Jest takim ośrodkiem bardzo nowoczesnym, dobrze wyposażonym. Państwo mają do czynienia z tymi, i szczególnie pani doktor, z tymi właśnie najtrudniejszymi przypadkami, z ludźmi, którzy próbują walczyć o swoje zdrowie. Czasami trwa to długo, czasami krótko. Ta pani praca, co jest w niej najtrudniejszego?
2: Ojejku, to jest bardzo trudne pytanie. Rzeczywiście to nie jest praca, która jest łatwa, ma pani redaktor rację. Chyba z mojej perspektywy to, co jest najtrudniejsze, to, że sukcesy, które my jesteśmy w stanie mieć w tej pracy, często nie są sukcesami długotrwałymi, to o czym powiedziała pani redaktor. Natomiast trzeba powiedzieć też, że w onkologii wiele się zmienia. Zmienia się na dobre, wchodzą coraz nowocześniejsze metody leczenia, które dają pacjentom onkologicznym coraz więcej nadziei i szans na długie życie.
1: Podczas tej onkosoboty będą także wykłady, dużo różnych wydarzeń, ale będą wykłady o profilaktyce i nowoczesnych metodach leczenia nowotworów. To zacznijmy od tej profilaktyki. Czy można rzeczywiście zapobiec w jakiś sposób, opóźnić w jakiś sposób kontakt z tą jedną z najbardziej trudnych chorób, z jakimi człowiek ma do czynienia?
2: Tak, to prawda. Jest postawienie rozpoznania choroby nowotworowej jest na pewno trudnym doświadczeniem dla pacjenta i są takie metody, które pozwalają na to, żebyśmy tą chorobę rozpoznali wcześniej, na etapie zmian wczesnych, które pozwalają na ich całkowite wyleczenie, albo zmian przednowotworowych. Oczywiście warto zacząć od takiej profilaktyki pierwotnej, czyli zmiany naszego stylu życia, czyli zadbanie o to, żeby była aktywność fizyczna, żebyśmy się zdrowo odżywiali. No nie będę mówić o takich trywialnych rzeczach jak zmniejszenie stresu, bo wiemy, że żyjemy w takim świecie, że jest to teraz trudne. A potem mamy profilaktykę wtórną, czyli tutaj wszystkie te badania, które możemy wykonać, które pozwolą nam na to, aby rozpoznać nowotwór na wczesnym etapie. I jeśli chodzi o nasz ośrodek, to najprężniej rozwinięta część pracownia endoskopii i możliwość wykonania badania kolonoskopii. Ale mamy też inne badania profilaktyczne, które są oferowane polskim pacjentom, jak chociażby mammografia, jak badanie cytologiczne i testy w kierunku wirusa HPV. Coraz częściej mówi się o badaniach dermatoskopowych, po to, żeby oceniać nasze znamiona, bo też to daje szansę na to, żeby wcześniej rozpoznać nowotwory skóry. W grupach dużego ryzyka, jak na przykład palacze tytoniu, badanie niskodawkowej tomografii komputerowej jest również takim badaniem, które pozwala wcześniej rozpoznać nowotwór płuca.
1: No tak, ale czy na takie badanie pozwoli nam ten działający system w służbie zdrowia? To znaczy, jeżeli ja mam jakieś przeczucie, podejrzenie, albo na przykład w moim otoczeniu, w mojej rodzinie najbliższej zdarzyła się choroba nowotworowa, to ja mam prawo do tej pełnej profilaktyki, mam jakieś skierowanie, mogę sobie sama zadysponować?
2: Jeśli mówimy o badaniach profilaktycznych, to są określone grupy pacjentów, które do takich badań się kwalifikują. I na przykład w przypadku badania kolonoskopii to są pacjenci od 50 roku życia i mamy prawo do takiego badania, do wykonania w ramach badań przesiewowych, finansowych, finansowanych z Narodowego Funduszu Zdrowia. Nie potrzebujemy skierowania, zgłaszamy się do miejsca, gdzie wykonywane są takie badania i możemy takie badanie przejść i u nas w szpitalu jest taka możliwość. I o wszystkich tych badaniach, o których powiedziałam wcześniej, czyli mammografia, badanie cytologiczne, kolonoskopia, to są badania, na które nie potrzebujemy skierowania. Jeśli jesteśmy w określonej grupie wiekowej, której dedykowane są te badania, to możemy pojawić się w ośrodku i możemy te badania zrobić. Na naszych kontach, indywidualnych kontach pacjentów mamy takie możliwości. Jest tam zakładka profilaktyka i można tam wybrać sobie nawet miejsce, które jest nam dogodne ze względu na miejsce pracy czy szkoły.
1: Dojazdu.
2: Tak, i zgłosić się, wykonać takie badania.
1: Co się dzieje potem?
2: Jeśli w tych badaniach wyjdą nam nieprawidłowości, to co pacjent może zrobić, to najczęściej trafia albo do lekarza pierwszego kontaktu, gdzie może mieć wystawioną kartę, która upoważnia go do szybkiej diagnostyki i leczenia. No jeśli na przykład jest pacjentem naszego szpitala, no to w ramach naszego szpitala pod jednym dachem, oprócz tej diagnostyki, o której sobie przed chwilą powiedzieliśmy, pacjent może przejść konsultacje lekarskie, wizyty w poradni, jeśli to będzie konieczne i mieć zaplanowane leczenie, które będzie dla niego no, niezbędne w tym momencie.
1: Wspomniała pani doktor na samym początku, że przez te ostatnie kilkanaście, szczególnie lat, bardzo radykalnie i tak powiedziałabym w dobrym kierunku nastąpiły te zmiany w leczeniu chorób nowotworowych. To jest oczywiste, że je się dłużej, jest inny sprzęt, lepszy, ale są także te nowe, nowoczesne metody leczenia i tutaj przez chwilę się zatrzymajmy.
2: To rzeczywiście duży postęp, który w ostatnim czasie wydarzył się w leczeniu onkologicznym. Kiedyś leczenie onkologiczne kojarzyło się głównie z chemioterapią. Teraz tych metod jest więcej. Taka nowoczesna onkologia to przede wszystkim podejście, które angażuje bardzo zaawansowane metody, które charakteryzują się większą skutecznością, ale też mniejszą toksycznością dla pacjenta. I dwie podstawowe takie metody to jest leczenie immunologiczne i leczenie celowane. Jeśli chodzi o leczenie immunologiczne, ono wykorzystuje nasz układ odpornościowy do tego, żeby walczył z nowotworem. Normalnie nasz układ odpornościowy broni nas przed chorobami, ale komórki raka są na tyle sprytne, że potrafią się ukrywać, oszukiwać nasz układ odpornościowy. I to, co robią leki immunologiczne, to odblokowują ten układ, żeby on ponownie rozpoznawał te komórki raka i zaczynał z nim walczyć. Trochę to jest tak, jakbyśmy naszym własnym żołnierzom w organizmie, czyli komórkom odpornościowym, dali lepszą mapę i lepszą broń do walki. A druga rzecz to leczenie celowane. Jest to taka metoda, gdzie wykorzystujemy pewne elementy komórek raka i mechanizmy. Pewne elementy i mechanizmy raka, które są odpowiedzialne za wzrost tych komórek, za ich rozprzestrzenianie się. I to jest tak, jakbyśmy znaleźli słaby punkt tych komórek i chcieli zaatakować właśnie w ten konkretny słaby punkt.
1: A jak się w tym wszystkim sytuuje radioterapia na przykład?
2: Radioterapia jest oczywiście metodą, którą również wykorzystujemy. Jest metodą leczenia miejscowego.
1: No właśnie, bo tutaj stąd ta celowość mi się nasunęła.
2: Tak. Te terapie, o których ja wcześniej powiedziałam, czyli immunoterapia i leczenie celowane, to są metody leczenia systemowego, czyli takie, które działają na cały organizm pacjenta. Natomiast jeśli chodzi o radioterapię, jest to metoda celowana, czyli ukierunkowana na konkretne miejsce, tak? Czyli możemy naświetlić na przykład zmiany przerzutowe w kościach, możemy naświetlić miejsce po przebytym zabiegu operacyjnym, czyli celujemy w konkretny obszar, a w przypadku leczenia systemowego my te metody dajemy najczęściej w postaci czy wlewów dożylnych, czy w postaci tabletek. No i jak one dostaną się do organizmu, no to działają na cały ten organizm.
1: Ale można nie powiedzieć, że radioterapia jest mniej inwazyjna niż chemioterapia. Czy to się nie da tak?
2: Nie wiem, czy to się da tak powiedzieć. Raczej toksyczności obu metod są inne i też inne miejsce dostosowania tych metod. To nie jest tak, że jesteśmy w stanie zamiennie zastosować takie formy leczenia.
1: Ale równolegle, to znaczy jedna po drugiej
2: tak,
1: może
2: czasami,
1: nastąpić.
2: Oczywiście, że tak. Czasami są wskazania do tego, żeby łączyć te metody, czasami są wskazania do tego, żeby jedna po drugiej były zastosowane. Tak.
1: Pani doktor, przypomnę, nasz dzisiejszy gość, doktor Dominika Kulejewska, Bonifraterskie Centrum Medyczne przed Onkosobotą 20 czerwca. czerwca od 10 będzie można właśnie przy ulicy Kosynierów Gdyńskich 61 porozmawiać na takie tematy, także z obecnymi tam lekarzami. Otwarte drzwi dla wszystkich zainteresowanych. Czy można w jakiś sposób również obronić chemioterapię? Bo na ogół ona się kojarzy z czymś najtrudniejszym dla pacjenta, z takim już jakby efektem końcowym walki z raka, z jakimś osłabieniem organizmu potwornym. No mówi się, że chemioterapia ma tyle wad, ile zalet.
2: Tak, to prawda, że na pewno jest to taka metoda, której te ciemne strony są najbardziej znane i budzą największe obawy u pacjentów onkologicznych. Nie spowodujemy tego, że ona będzie pozbawiona, to leczenie będzie pozbawione tych wad, ale oczywiście staramy się robić wszystko, żeby minimalizować te działania niepożądane takiego leczenia. Do tego celu wykorzystujemy różne formy leczenia wspomagającego, czyli na przykład leczenie żywieniowe, które jest bardzo ważne. Czyli to, jak pacjent w trakcie tego leczenia, jak będzie wyglądała jego dieta. Wykorzystujemy do tego wsparcie psychologa, czyli to, żeby zadbać nie tylko o ciało, ale o umysł też, bo on też jest bardzo ważny w trakcie takiego trudnego leczenia, bo trzeba sobie powiedzieć, że nie jest to proste wyzwanie, które staje przed pacjentem onkologicznym. To, co jeszcze możemy wykorzystać, co też jakby działa w naszym szpitalu, to jest dział rehabilitacji. I pacjenci, którzy są po leczeniu onkologicznym i wracają do codziennego funkcjonowania, mogą uzyskać takie wsparcie rehabilitanta w tym, żeby ten swój organizm wspomóc, w tym, żeby wrócić tak do codziennej aktywności.
1: Właśnie, wrócić do codziennej aktywności, bo oczywiście rozmawiamy cały czas w takim kierunku, że żyje się z tym nowotworem już praktycznie do końca swoich własnych dni, ale przecież jest wiele przypadków, kiedy udaje się pokonać tego raka na czas jakiś, czasami na dłużej, a czasami nawet do końca życia. No właśnie, i co wtedy? Rehabilitacja, badanie co jakiś czas, jakie są procedury przewidziane tak dla takich przypadków?
2: Czym innym jest sytuacja, kiedy mamy pacjenta z chorobą, z rakiem zlokalizowanym w jednym miejscu i takiego chorego możemy poddać leczeniu radykalnemu, czyli na przykład zabiegowi chirurgicznemu i po takim zabiegu uznaje się, że pacjent jest osobą wyleczoną i żyje z historią raka oczywiście, ale żyje. Poddawany jest również regularnym badaniom. To nie jest tak, że po takim leczeniu, nawet jeśli to jest leczenie chirurgiczne, to można zapomnieć. Nie, pacjent wymaga kontroli, opieki, czy to w poradni chirurgicznej, czy w poradni onkologicznej, po to, żeby robić regularne badania, żeby spróbować, gdyby doszło do nawrotu choroby, jak najszybciej zareagować. A czym innym jest to, o czym powiedziała pani redaktor, czyli sytuacje, gdzie niestety choroba już jest bardziej zaawansowana, i metody, które my wdrażamy, pozwalają właśnie na jakiś czas, dłuższy, krótszy, no chcielibyśmy, żeby jak najdłuższy, udało się tą chorobę dzięki tym metodom zatrzymać. Tacy pacjenci często są dłużej w leczeniu, czyli mają stałą naszą opiekę. I tacy chorzy, którzy są w trakcie leczenia, też mają wykonywane badania, ale jest to troszeczkę inna forma niż u pacjentów, którzy kończą leczenie i pozostają tylko pod opieką poradni.
1: No tak, ale to rozumiem, że taki cykl ciągły jest również możliwy w momencie, kiedy pacjent trafia do państwa, do Bonifraterskiego Centrum Medycznego i że państwo nie gubią z oczu takiego pacjenta.
2: Nie. Takie są... Tak, takie są nasze założenia. To chcielibyśmy właśnie podkreślić, że staramy się, żeby to leczenie u nas było kompleksowe. Czyli żebyśmy w jednym miejscu mogli przeprowadzić sprawnie ten proces leczenia. Od momentu diagnostyki przez leczenie chirurgiczne, a potem, jeśli pacjent tego wymaga, no właśnie leczenie onkologiczne, czyli leczenie systemowe.
1: Co pani najczęściej mówi swoim pacjentom? Co pani im stara się wytłumaczyć?
2: Staram się wytłumaczyć bardzo często, kiedy się poznajemy, że oczywiście jest to początek trudnej drogi, która ich czeka, ale cel nasz, obojga nas jest wspólny, tak? Żeby im poprawić jakość życia, wydłużyć im to przeżycie, poprawić im komfort życia, pozwolić im na to, żeby pomimo trudów, które będą związane z tym leczeniem, mogli dalej prowadzić swoje życie. Oczywiście ono się zmieni, ale ważne jest to, żeby znaleźli czas na spotkania z rodziną, żeby mieli czas na wyjazdy, jeśli mają na to ochotę, jeśli tylko ich stan zdrowia będzie pozwalał, więc staram się im przekazać, że będziemy próbować jakby wspólnie dążyć w jednym kierunku.
1: Czy tutaj też jest taka zależność, wspominała pani doktor o pomocy psychologicznej, czy tu jest też taka zależność, że stan, powiedziałabym, takiej samoświadomości, stan umysłu pacjenta też może go kierować w stronę słuszną, tak, jeśli chodzi o jakieś opanowanie, zapanowanie nad rakiem.
2: Tak, wydaje się, że tak, i ja mam takie przekonanie, że jeśli pacjent jest dobrze nastawiony i ma takie przekonanie, że będzie próbował, starał się i że to, co robimy, ma sens, to rzeczywiście te efekty leczenia wydają się być korzystniejsze niż u tych osób, które no może nie do końca są przekonane do tego.
1: Załamują się czasami,
2: tak,
1: prawda? Albo przechodzą przez taki etap jakichś depresyjnych myśli,
2: tak,
1: prawda?
2: Tak.
1: Że to nie pomoże, że to na pewno nie pomoże.
2: Tak, to jest oczywiście moje subiektywne odczucie, ale wydaje mi się, że ma to znaczenie i stąd też to wsparcie psychologów, z którego my korzystamy. Jeśli widzimy, że nasi pacjenci gdzieś tam ten nastrój zaczyna się obniżać, to prosimy o wsparcie psychologów, żeby oni też jakby pomogli nam w naszej pracy.
1: Wszystko to będzie można zobaczyć, jak wygląda, jacy są lekarze, jaki jest personel pomocniczy w Bonifraterskim Centrum Medycznym. Wszystko to podczas wspominanej przez nas na początku pierwszej, jak powiedziała pani doktor w historii, Centrum Onko Soboty, ulica Kosynierów Gdyńskich, przypomnę, 61. Tak właśnie o ten program jeszcze tych spotkań chciałabym zapytać w szczegółach, więc będą rozmowy z dostępnymi lekarzami.
2: Przewidujemy przynajmniej dwie części tego spotkania. Pierwsza część to jest taki panel wykładowy. Będą prezentacje ustne dotyczące żywienia w onkologii, dotyczące właśnie roli psychologa, dotyczące rehabilitacji pacjentów onkologicznych. Potem część, w której właśnie będzie można porozmawiać z personelem naszego oddziału, obejrzeć też oddział, zobaczyć
1: Nie jest to duży
2: oddział, jest to kameralny oddział, bardzo wydaje nam się przyjazny dla pacjenta, dlatego zapraszamy, żeby zobaczyć, jak można też w mniejszych miejscach, w komfortowych warunkach mieć przeprowadzone leczenie. I będzie też część taka, gdzie pacjenci onkologiczni będą mogli skorzystać ze sprzętu rehabilitacyjnego, który jest w naszym zakładzie rehabilitacji, więc takie trzy części przewidziane są w ramach tej onkosoboty. To jest rehabilitacja ruchowa, ale ten nowoczesny sprzęt też pozwala na rehabilitację w zakresie funkcji poznawczych, bo to są różne sprzęty koordynujące różne czynności. Ja miałam okazję korzystać z tego, więc nie tylko sprawność ruchowa.
1: I to wszystko przy ulicy Kosynierów Gdyńskich 61 w najbliższą sobotę od godziny 10. Rozumiem, przez kilka godzin.
2: Tak, przewidziane jest co najmniej do godziny 13, więc zapraszam.
1: Wręcz zaprasza pani dr Dominika Kulejewska, związana właśnie z Bonifraterskim Centrum Medycznym, a jak powiadam, to jest adres w Łodzi trochę kultowy. Jak się znajduje taka konieczność i potrzeba, to do Bonifrat jadą wszyscy, a sama byłam świadkiem skierowywania również już na te ziołowe rarytasy Bonifratrów pacjentów onkologicznych, że też pomagają i w tym zakresie pomaga wiedza wielowiekowa łódzkich Bonifratrów, którą tutaj do Łodzi przywieźli razem ze sobą, i byłam świadkiem, jak lekarze onkolodzy łączali do diety właśnie. Ja rozumiem, że także to państwo robicie, do diety takie suplementy zielarskie, które na pewno nie zaszkodzą.
2: Jest w ramach naszego szpitala taka możliwość, tak jak pani redaktor powiedziała, tradycja tego szpitala i miejsce tego szpitala w Łodzi jest znane, między innymi właśnie z tej części ziołoleczniczej.
1: Dziękujemy pięknie pani dr Dominika Kulejewska, specjalistka onkologii klinicznej Bonifraterskie Centrum Medyczne. Małgorzata Warzecha.
2: Dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy pięknie.

0: Reklama. Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
1: Teatr Kamila Maćkowiaka zaprasza na ulubioną przez naszych widzów farsę Kura na plecach. Na scenie Beata Olga Kowalska, Mateusz Rzeźniczak i Kamil Maćkowiak. Kura na plecach to obowiązkowa pozycja dla tych, którzy kochają śmiech i dobrą zabawę. Bilety na www.teatrmaćkowiaka.pl. Teatr Kamila Maćkowiaka. Najbardziej emocjonujący teatr w mieście.
2: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny. Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
3: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowiaję.
4: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
5: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
6: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
7: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
8: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
9: Ty też możesz nam pomóc!
8: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
10: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
8: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
11: Tu Radio Łódź, jest 20. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Wojewoda łódzka pomaga we wznowieniu drążenia tunelu średnicowego w Łodzi. Premier Donald Tusk zapowiada polityczne konsekwencje za wizyty bez kolejki w Szpitalu Południowym w Warszawie. W Sieradzu trudno o pracę dla młodych, wyjeżdżają za chlebem. W nocy na ogół pogodnie z temperaturą minimalną 14 stopni. Jest bliżej do wznowienia budowy tunelu średnicowego w Łodzi. Wojewoda łódzka Dorota Ryl zdecydowała o wywłaszczeniu zagrożonych zawalaniem kamienic i przyznaniu odszkodowań ich lokatorom.
12: Jesteśmy w trakcie wyceny nieruchomości, żeby mieszkańcy mogli podpisać umowę na odszkodowania za te mieszkania. A druga decyzja to o przejęciu tarczy, która stoi pod tymi budynkami, przez kolejnego wykonawcę. Bez tego nie można by było ruszyć dalej z budową.
13: Przygotowujemy się do wznowienia prac budowlanych. Nie tylko zabezpieczamy teren, ale również analizujemy wykonane roboty i oceniamy stan techniczny maszyny TBM po wielomiesięcznym postoju.
11: Dodaje rzecznik PKP PLK Rafał Wilgusiak, a ten postój trwał prawie 2 lata. Maszyna stanęła po zawaleniu się części kamienicy przy 1 maja.
0: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
11: Premier Donald Tusk zapowiada polityczne konsekwencje wobec odpowiedzialnych za nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie i tych, którzy na nich korzystali. Była tam specjalna ścieżka na SOR dla polityków Koalicji Obywatelskiej i ich krewnych. To tym oddziałem kierował Damian Kacprzyk, który w ubiegłym roku zarobił około 1,5 miliona złotych.
14: Damian Kacprzyk nie jest już członkiem Koalicji Obywatelskiej. Zrezygnował z funkcji radnego, a szpitalowi oddał 500 tysięcy złotych. Premier Donald Tusk powiedział, że w związku z postępowaniem prokuratorskim ta sprawa będzie miała swój ciąg dalszy. Konsekwencje będą także w wymiarze politycznym. Chodzi o doniesienia medialne, że w Szpitalu Południowym była specjalna ścieżka VIP, skracająca oczekiwania na badania.
15: Nie jest moim zadaniem zgadywać, kto i czy ktoś korzystał z usług tego lekarza, kto złamał prawo, ale jeśli takie fakty nastąpią, będą także konsekwencje polityczne.
14: Donald Tusk Tusk zapowiedział, że rząd będzie szukał rozwiązań, by ograniczyć korzystanie z publicznej służby zdrowia w sposób uprzywilejowany.
15: Dobrze wiemy, że tego typu praktyki, a więc znajomości w szpitalu, to niestety jest od lat codzienność. I będziemy szukali różnych sposobów, aby ograniczyć do absolutnego minimum zagrożenie tego typu nadużyciami.
14: Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował, że na jego wniosek cały zarząd Warszawskiego Szpitala Południowego został odwołany. Sylwia Białek, Polskie Radio.
11: W Sieradzu trudno pracę dla młodych. Efektem tego jest opuszczanie miasta przez młodych dorosłych. Więcej na ten temat reporter Radia Łódź Kacper Rafalski.
16: Wakacje to dla wielu młodych czas szukania pracy albo tuż po zakończeniu edukacji, albo w formie dorywczej pomiędzy semestrami. Jak powiedzieli nam młodzi mieszkańcy Sieradza, w mieście jest niewiele atrakcyjnych dla nich ofert. Zdaniem radnego miejskiego Jakuba Rozmarynowskiego, miasto mogłoby dostosować się do aktualnych wyzwań rynku pracy.
17: Myślę, że powinniśmy skupić się jako miasto na takich dziedzinach, które właśnie tych młodych ludzi zagospodarują. Teraz mamy rozwój sztucznej inteligencji, mamy zupełnie inne kierunki rozwoju dla młodych ludzi.
16: Jak powiedział radny, jeszcze parę lat temu były plany utworzenia Rady Przedsiębiorców. Nie udało jej się utworzyć, choć jak twierdzi, radni są świadomi tego problemu i będą dążyć do tego, aby taką radę powołać. Kacper Rafalski, Radio Łódź.
11: Rada Przedsiębiorców miałaby m.in. ułatwiać młodym osobom start zawodowy czy pomagać w zakładaniu firmy. Drożeje woda i ścieki w Konstantynowie Łódzkim. Od lipca za metr sześcienny wody trzeba będzie zapłacić o 12 groszy więcej, a za odprowadzenie ścieków o 23 grosze. Mieszkańcy narzekają, a prezes przedsiębiorstwa komunalnego gminy Konstantynów Łódzki Sebastian Kwiatkowski podkreśla, że w sąsiednich miejscowościach płacą więcej.
18: Na przykład Łódź, i to od początku roku, a nie tak jak my od lipca, ma cenę wyższą 6,07 zł. Cieszę się, że cena wody w Konstantynowie Łódzkim jest niższa niż w Łodzi.
11: Mieszkańcy przypominają jednak, że to trzecia podwyżka w ciągu 3 lat. Teraz to tyle. Czas na informacje sportowe. Piotr Andrzejczak.
19: Łódzki Klub Sportowy poinformował o pozyskaniu kolejnego piłkarza. W nowym sezonie zespół wzmocni Karol Podliński, który w poprzednich rozgrywkach zdobywał gole dla Pogoni Siedlce. Napastnik w przeszłości rozwijał swoje umiejętności w kilku mazowieckich klubach. Mławiance Mława, Zniczu Pruszków, Legionowi czy Radomiaku Radom. 5 lat temu w barwach Zagłębia Lubin Podliński debiutował w Ekstraklasie. Teraz 28-letni zawodnik dołączy do Rycerzy Wiosny. ŁKS związał się z nowym piłkarzem umową obowiązującą do końca czerwca 2028 roku. Anna Pawłowska to kolejna koszykarka, która zagra w przyszłym sezonie Ekstraklasy w barwach Widzewa Łódź. Doświadczona zawodniczka przez długie lata była twarzą warszawskiej Polonii, a ostatni sezon spędziła w drużynach z Gdyni i Bydgoszczy. Anna Pawłowska od kilku lat jest także jedną z czołowych polskich zawodniczek w koszykówce 3x3. Zdobyła dwukrotnie mistrzostwo Lotto Ligi Kobiet w barwach Polonii Warszawa, a jest także etatową reprezentantką Polski w tej odmianie koszykówki. Ma na swoim koncie także występy w reprezentacji Polski koszykarek w klasycznej odmianie 5x5. Od przyszłego sezonu ma stanowić o sile Widzewa w rozgrywkach żeńskiej Ekstraklasy. 53-letni czeski szkoleniowiec Iwo Wawra został nowym trenerem piłkarzy ręcznych Piotrkowianina. W Polsce znany jest z prowadzenia żeńskich zespołów Ruchu Chorzów oraz Szczypiorna Kalisz. Doświadczenie trenerskie zdobywał jednak jako trener męskich drużyn w czeskiej Ekstralidze.
20: Nie możemy wchodzić do sezonu jakby z mojej pozycji, że idziemy do utrzymania. Musimy przerobić głowy tym chłopakom na tyle, że nie możemy patrzeć do tyłu. Musimy patrzeć do przodu i wszyscy jesteśmy piłkarzami. Każda sezona zaczyna się od zerowych punktów.
19: A Wawra podpisał z Piotrkowianinem 2-letni kontrakt. W nowym sezonie Superligi Szczypiornistów liczyła będzie ona 12 drużyn. Piotrkowianin pierwszy mecz rozegra na wyjeździe ze Śląskiem Wrocław. Nastąpi to na początku września. Piotrkowska drużyna wznowi treningi w lipcu. Reprezentacja Polski siatkarek wygrała z Ukrainą 3-1 w meczu turnieju Ligi Narodów w Bangkoku. W tabeli biało-czerwone dopisały sobie komplet punktów, zrównały się z 4 Włoszkami. Zawodniczki z Półwyspu Apenińskiego w czwartek zagrają z Serbkami. Chinki mogą dogonić Polki, jeżeli pokonają w piątek Francję. Zespół trenera Stefano Laveriniego w sobotę zagra z Holandią. A następne wiadomości sportowe po 22.
11: W nocy w regionie na ogół pogodnie z temperaturą minimalną 14 stopni. W piątek zaczyna się gorący okres. Jutro będzie zaledwie 28 stopni, zaledwie, bo z dnia na dzień będzie coraz cieplej. Wiatr słaby, północno-zachodni.

0: Ekologia bez ogródek.
1: Monika Borysow-Dudowicz, witam serdecznie i dzisiaj opowiemy o pewnym projekcie, który dotyczy obszarów źródliskowych. Wody podziemne jako ekosystemowe wskaźniki między innymi zmian klimatu, ale to tak zdecydowanie tytułem wstępu. W studiu profesor Marcin Kiedrzyński, Katedra Biogeografii, Paleoekologii i Ochrony Przyrody, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego oraz profesor Maciej Ziółkiewicz, Katedra Geologii i Geomorfologii, Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Zaczynamy ten temat, zaczynamy rozmowę na temat projektu i nie tylko, ale gdybyśmy tak na początek mieli wyjaśnić naszym słuchaczom, czym są źródliska, jakbyśmy mogli o tym opowiedzieć.
2: To może ja, jeśli państwo pozwolą.
1: Pan profesor Maciej Ziółkiewicz.
2: Tak, źródliska, jak to ujął jeden z moich profesorów na wydziale i myślę trafnie, są taką powierzchniową emanacją obecności wód podziemnych pod powierzchnią terenu, bo to są miejsca, gdzie w sposób naturalny, skoncentrowany wypływają wody podziemne. No i poprzez fakt, że warunki przepływu wód podziemnych są różne, to i te emanacje objawiają się w różnej postaci, stąd wielka mnogość form krenologicznych, czyli tych form, w obrębie których funkcjonują źródła, zróżnicowana wydajność tychże źródeł, zróżnicowane parametry fizykochemiczne, no i zróżnicowany skład chemiczny wód, które właśnie tam możemy obserwować i badać.
1: Ten skład chemiczny ma ogromne znaczenie, o tym też jeszcze będziemy dzisiaj opowiadać. Ja bym poprosiła też o wyjaśnienie takiej jednej kwestii, ponieważ jeżeli ktoś słyszy źródlisko, to kojarzy się właśnie takie źródlisko z terenami bardziej górskimi, ale nic bardziej mylnego. Tutaj u nas w województwie łódzkim również źródliska występują.
2: Tak, i występują w każdym miejscu, gdzie przyjęliśmy geografowi fizyczni, hydrolodzy, krenolodzy, hydrogeolodzy, że jest to miejsce, strefa, obszar, w obrębie którego zwierciadło wód podziemnych jest odsłonięte przez powierzchnię terenu. Jeśli na powierzchni terenu występują formy silnie rozwinięte z punktu widzenia erozji, głęboko wcięte, bądź jakieś stoki podcięte, to tam bardzo często właśnie wody podziemne się pojawiają i w zależności od intensywności dopływu wód podziemnych w te miejsca, mamy różnego rodzaju właśnie te przejawy, bo to mogą być wycieki, wysięki, no i wreszcie te źródła właściwe, o których wcześniej wspomniałem, ten skoncentrowany wypływ wód podziemnych, tak więc każde miejsce, gdzie powierzchnia terenu nacina zwierciadło wód podziemnych, istnieją warunki ku temu, aby źródła powstały, wycieki, bądź inne formy wypływów wód podziemnych, które też tutaj wspomniałem. Tak więc w województwie łódzkim, wszędzie tam, gdzie tego typu warunki mają miejsce, wody podziemne się na powierzchni pojawiają, dają podstawy ku temu, aby źródła się wykształciły i dalej w efekcie ciągłego, permanentnego wypływu na powierzchnię, zmieniały trochę miejsce wypływu, przekształcając to najbliższe otoczenie, kształtując coś, co my nazywamy niszami źródliskowymi.
1: Ale ja chciałabym jeszcze dopytać o sam projekt. Profesor Marcin Kiedrzyński, na czym ten projekt polega?
3: To jest projekt międzynarodowy, który udało nam się uzyskać. To jest takiego programu w ramach dużego programu Horyzont Europa. Jest takie partnerstwo, które nazywa się Water for All, czyli jakby woda dla wszystkich. I jest to takie partnerstwo, w którym można uzyskiwać projekty takie interdyscyplinarne, w których badacze z różnych bardzo dziedzin, hydrolodzy, biolodzy, badający różne grupy organizmów, ale również osoby, które się zajmują takim aspektami socjoekonomicznymi, żeby włączać też społeczności lokalne w tego typu badania i też taką naukę obywatelską. To wszystko spina się w takie pomysły, które są finansowane właśnie z tych programów. I ten projekt międzynarodowy, 6 partnerów z kilku krajów europejskich, dostał finansowanie, zaczęliśmy ten projekt w 2025 roku. Nazwa Sentinel Springs, czyli to takie źródła jako strażnicy i takie czujniki tego, co się dzieje w krajobrazie, właśnie w współudziale badaczy takich fizycznych właściwości, fizykochemicznych właściwości wody, ale też geograficznych, geomorfologicznych źródeł z tym, co daje takie miejsce wypływu wody podziemnej dla świata żywego, jakie tu jest charakterystyka. I co jest też ciekawe, bo te źródła to są takie miejsca punktowe w krajobrazie, ale one mają dużo szerszy wpływ, niż to by wynikało z ich niewielkiej przestrzeni, bo to, co się dzieje w ramach zlewni, potem w ramach samego wypływu, wpływa później na te ekosystemy, które są poniżej samego źródliska i wpływa też na gospodarkę, na taką lokalną gospodarkę wodną i tworzenie miejsc pracy i tego, co się zwiąże z takimi lokalnymi społecznościami i dostępem wody. Takim horyzontem są oczywiście, no jak w większości teraz też projektów środowiskowych, zmiany klimatu. Czy ta zmiana antropogeniczna, zmiana klimatu, która może powodować, że te źródła będą miały mniejsze wydajności i te krajobrazy, w których one obecnie funkcjonują, też są bardziej podatne na zmiany krajobrazu, co wpływa na te źródła i ta woda może być przez to mniej dostępna.
1: Ja przeczytałam taką piękną opinię na temat właśnie źródlisk, takie określenie, że to jest taki podziemny język natury, taki świadek zmian i działalności człowieka.
2: Tak, obserwując wydajność źródeł w dłuższej perspektywie czasu, możemy pokusić się o próbę określenia, jaki jest czas wymiany wody w zbiorniku podziemnym, który to źródło zasila. No i rzeczywiście w świetle obliczeń, jakie przeprowadziliśmy, wychodzi na to, że to jest, no, tak jak pani to ładnie ujęła, świadek przeszłości, ale nie tak bardzo odległej przeszłości, bo jeśli my mówimy tutaj o źródłach, jakie w okolicach Łodzi występują, no to ten czas dopływu wody do źródła liczymy w miesiącach i latach, ale to jest mniej więcej do 3 lat. Nie wcześniej, choć w sytuacji, gdyby źródła były zasilane z głębszych horyzontów wodonośnych, a takie tu pod naszym miastem mamy, gdzie ten czas przepływu wody na te duże głębokości jest znacznie dłuższy i później przepływu z tychże zbiorników ku źródłom, no to mogą być już nawet setki lat. I to już jest ten strażnik przeszłości dokumentujący to, co w tej, czy zamierzchłej, no w każdym razie odległej przeszłości miało miejsce, co też przekłada się na to oblicze fizykochemiczne, że te źródła, które są zasilane bardziej w czasach współczesnych, już noszą znamiona tych przemian właśnie antropogenicznych, natomiast te, do których wody starsze mogły dopływać, no zachowują sobie jeszcze tchnienie tej przeszłości, tych warunków, powiedzmy, środowiska mniej zanieczyszczonego, może tak to bym ujął, choć nie znaczy, że wolnego od jakichkolwiek zanieczyszczeń, prawda? Tam też jakieś przesłanki ku temu, że człowiek już to coś złego robi, bo nie zawsze dobre robi, możemy odczytać.
1: Czyli ten skład chemiczny bardzo wiele mówi o tym, co dzieje się tutaj w przyrodzie, co dzieje się na Ziemi. Jakie wnioski, do jakich wniosków możemy dojść po tych badaniach wstępnych?
2: No nie są to niestety wnioski optymistyczne. Zrobiłem sobie taki mały rachunek sumienia i muszę powiedzieć, że od 30 paru lat zajmuję się źródłami tu w regionie łódzkim i no, źródła straciły już synonim czystości, nieskazitelności. Termin woda źródlana, nie należy tego terminu utożsamiać już z czymś zdrowym, bezpiecznym. Źródła właściwie, no, można powiedzieć kilkadziesiąt źródeł, jakie przebadaliśmy, nosi już bardzo czyste świadectwa zanieczyszczenia i bardzo często są to takie zanieczyszczenia, które nie zachęcają do bezpośredniego spożycia wody z tych niż źródliskowych. Tu może podpowiem o takim badaniu sprzed 10 lat, gdzie stwierdziliśmy we wszystkich obiektach objętych badaniem obecność w wodzie kofeiny.
1: Między innymi.
2: Tak. Mhm. No poza oczywiście innymi, ale tutaj kofeina jest bardzo ciekawym takim wskaźnikiem zanieczyszczenia, który wskazuje na to, że no, ta woda, czy jakaś jej część przeszła już, no, przepraszam, że to powiem, przez układ trawienny człowieka.
1: Bo tak to właśnie działa. Ja przypominam sobie na przykład wątek leków, które coraz częściej są wykrywane również w różnych wodach, między innymi w źródłach. I tutaj też taka informacja do państwa, apelowaliśmy zresztą właśnie w programie Ekologia bez ogródek, żeby uważać bardzo na to, co robimy z lekami w momencie, kiedy one gdzieś tam w domu pozostają i na przykład tracą swój okres ważności. Mało tego, okazuje się, że nawet opakowania po lekach powinny być oddawane przez nas z taką szczególną ostrożnością i ze szczególną uwagą. Czyli w tych źródłach naprawdę wiele spraw takich naszych ukrytych jest, można tak śmiało powiedzieć, tak?
2: Jak najbardziej.
1: Panie profesorze, jeśli chodzi o województwo łódzkie, gdzie mamy takie najcenniejsze źródła?
3: No mamy takie obszary, których są nagromadzenia źródeł, źródlisk, czyli takich kompleksów wypływów, które nazywamy źródliskami. I tu właśnie wzniesienia łódzkie, strefa krawędziowa wzniesień łódzkich jest takim obszarem, który szczególnie przez pana profesora właśnie Macieja, badane pod kątem źródlisk i występowania ich, to jest taki obszar. I wszystkie też te miejsca, w których mamy kontakt takich regionów wyżej wyniesionych, można powiedzieć, czyli Wysoczyzny z kotlinami. W tym projekcie Sentinel Springs mamy między innymi źródła w okolicach Bełchatowa, na granicy Wysoczyzny Bełchatowskiej i Kotliny Szczercowskiej. I to jest właśnie taki stok, regionalny stok, z którego wypływają wody, właśnie przecięcia wód, tych poziomów wodonośnych w tamtym regionie. No też źródła są związane z dolinami rzecznymi Pilicy, Warty, tak, no to jest jedno z najsłynniejszych źródeł, nie tylko w regionie, ale i w Polsce. Niebieskie źródła to wręcz są w dolinie, w Tarasie Zalewowej Pilicy, także te miejsca na granicy też w południowym części regionu, już na granicy obszarów nizinnych i wyżynnych, mamy już takie też źródła, które są związane z wychodniami starszych skał, podłoża starszego, mezozoicznego, nie tylko związane z podłożem takim polodowcowym, można tak powiedzieć popularnie, tylko też właśnie tak przykładem są między innymi niebieskie źródła, czy źródła krasowe w okolicy Załęcza, Załęczański Park Karybazowy. To są takie miejsca, w których też takie typy wyżynne źródeł już możemy obserwować. W tym naszym projekcie też, jak tutaj mówimy o tych zagrożeniach, dobieraliśmy tak te źródła, żeby one były pod różną presją, tak? Czyli takie, które mają zlewnie bardziej otwarte, rolnicze, gdzie to zabudowa, czy też rolnictwo jest bardziej rozwinięte, i też takie, które mają zlewnie leśne. I to już po pierwszych badaniach też widać.
1: Jeśli chodzi jest o, różnica.
3: Tak, o zanieczyszczenia. Zmiany też w takie sezonowe widać, jak to wygląda, jeśli zlewnia jest leśna. No, tych zanieczyszczeń jest, tych związków jest dużo mniej w takiej wodzie, która wypływa ze źródeł.
1: Bo źródła też w ogóle mają to do siebie, i to jest też taka ciekawostka, że mogą być badane również w okresie zimowym, prawda? Bo tam, jeśli chodzi o temperaturę, to źródła charakteryzują się raczej taką stałą temperaturą. Czy to jest prawda? Można to potwierdzić?
3: Ta temperatura troszkę się waha, ale rzeczywiście ona nie schodzi poniżej pewnego poziomu, i to jest też jeden z takich celów naszego projektu, żeby zobaczyć, jakie czynniki mogą wpływać na to, że ta temperatura mniej czy bardziej się waha, bo to jakby z punktu widzenia ekologii, biologii, takiego ekosystemu też jest ważne. Taka trwałość warunków, tak, które się utrzymują dla organizmów, które tam żyją, no bo te źródła są takim miejscem życia specyficznych bardzo organizmów, takich, które z jednej strony potrzebują właśnie tej czystszej wody, nie tak bardzo zanieczyszczonej, z drugiej strony takich stałych warunków, tak, stenotopowych, tak mówimy w ekologii, i takich dosyć wąskich, jeśli chodzi o zakres termiczny. Także badając też te organizmy, które występują w źródłach, też możemy wskazywać na pewne cechy takich źródeł, jeśli chodzi o samą wodę i temperaturę i mineralizację wody, można tak powiedzieć, tak. Tutaj szczególnie takim ciekawym obiektem badań pod tym kątem są okrzemki. Tutaj przez panią profesor Joannę Żelazną-Wieczorek od nas wydziału badane. To jest bardzo dobry wskaźnik taki, mówiący o stopniu zachowania, tak, takim biologicznym, ekologicznym stopniu zachowania samej wody w źródłach.
1: Tutaj należałoby zwrócić uwagę na to, że te źródliska nieprzypadkowo znajdują się w tym projekcie, ponieważ gdybyśmy mieli właśnie zagłębić się w ten temat, to jest taki specyficzny mikroklimat. I tutaj to wszystko wpływa na to, że właśnie źródliska reagują znacznie szybciej na te zmiany klimatu, które następują, i zmiany w ogóle w środowisku.
3: No tak, one reagują szybciej, ale z drugiej strony mogą być też takimi oazami, gdzie ta woda jest dostępna jednak, bo jak patrzymy na to, co się dzieje w obszarach takich nawet bagiennych, ale które są bardzo związane z samą wodą opadową, a nie gruntową, to widzimy, że te zmiany są bardzo dramatyczne, tak? I to, co się działo teraz na wiosnę, przy tej przedłużającej się już też kilka

0: I tutaj zawsze właśnie podczas tego programu prosimy o to, żeby udzielić kilku wskazówek, żeby powiedzieć, co takiego powinniśmy robić, żeby te źródliska po prostu były w bardzo dobrym stanie. Czasami okazuje się, że takie proste, codzienne czynności mają naprawdę ogromny wpływ na to, jak to środowisko będzie funkcjonować potem.
1: To jeśli mogę, ja bym tu kilku może takich informacji udzielił. Przykładem takich działań jest rezerwat Struga Dobieszkowska właśnie w strefie krawędziowej w Zniesieniu Łódzkich, w Dolinie Młynówki, czy też Rzeczonej Strugi Dobieszkowskiej, bo to są dwie zamiennie stosowane nazwy. I sam rezerwat objął ochroną źródła. Źródła, w których od dłuższego czasu obserwowaliśmy symptomy zanieczyszczenia. Natomiast nie objął w żaden sposób, no chociaż jest to obszar Parku Krajobrazowego w Zniesieniu Łódzkich, obszar zasilania zbiorowisk wód podziemnych, które są w tych źródłach czerpywane. I wszystkie te zanieczyszczenia, które są w jakiś sposób uwalniane do środowiska podziemnego w strefie zasilania tychże źródeł, po jakimś czasie w tych źródłach się pojawiają. Tak więc powinniśmy chronić same źródła jako te szczególne miejsca, gdzie ten świat podziemny odsłania swoje tajemnice poprzez te wody podziemne, nie czyniąc, a to obserwujemy na stosunkowo dużą skalę takich zabiegów, gdzie nisze źródliskowe są po prostu podpiętrzane, buduje się zastawki, obudowuje się groblami i w miejscach dawnych źródeł, źródlisk w chwili obecnej funkcjonują zbiorniki o funkcji krajobrazowej, rekreacyjnej, ale bardzo często dla potrzeb właściciela terenu, który ten teren pozyskał, zabudował i zagospodarował. Natomiast nie są to miejsca dostępne chociażby dla studentów, z którymi te miejsca zwiedzamy i chcemy im te źródła, czy może to, co kiedyś tam jako źródła było, pokazać. Niszczenie źródeł poprzez zabudowę. Piętrzenie wody to jest ta fizyczna likwidacja. Poza tym zasypywanie nisz źródliskowych, tak jak tutaj od szeregu lat pewnie przy każdej okazji mówimy, piszemy, to jest depozycja odpadów. Takich, mimo tych programów gromadzenia odpadów w gminach, w dalszym ciągu znajdujemy tam masę śmieci, to świeżych śmieci, odpadów gospodarskich, komunalnych.
0: Czy są takie, które są najbardziej niebezpieczne?
1: No tak, już mogę powiedzieć, jest obiekt, który badamy i tam ujawniła się taki rodzaj zanieczyszczeń, który pewnie jest powszechny tak w innych również, ale nie badanych, to jest mikroplastik. Więc z tych dawnych odpadów plastikowych, które są tam gdzieś deponowane, pojemniki po płynach do mycia naczyń, na przykład opony, czy to, o czym pani wspomniała, opakowania po lekarstwach, które tam też znajdujemy, ten plastik ulega oczywiście rozpadowi na drobniejszą frakcję, jest obecny w wodzie strug źródliskowych i w osadach strug źródliskowych.
0: I w nas również, tak przy okazji.
1: I po jakimś czasie w nas. To jest taki nowy, stary rodzaj zanieczyszczenia, który niedawno zidentyfikowaliśmy we współpracy z moją doktorantką, panią magister Karoliną Serwach, bo te chemiczne zanieczyszczenia obserwujemy od dawna. Tak więc tutaj, jeśli mogę powiedzieć, te dwa grzechy główne. To jest niszczenie samych nisz źródliskowych poprzez budowę tych zbiorników retencyjnych, małych na ogół. A druga sprawa, to jest emisja zanieczyszczeń w obrębie stref zasilania. Poprzez, to trzeba niestety powiedzieć, te przydomowe oczyszczanie ścieków.
0: Tak, to jest bardzo duży problem.
1: I tam, gdzie jeszcze zachowały się, ale wiem, że gminy podjęły teraz spory wysiłek, aby przeciwdziałać funkcjonowaniu dawnych szamp. Bo przecież jeszcze tego typu rozwiązania gospodarki ściekowej na wsiach, tych nieskanalizowanych, możemy znaleźć. I tu ograniczenie zanieczyszczeń, tak więc i przetrwają źródła, i przetrwają wody w tychże źródłach w dobrej kondycji. Tylko, jak już wspomniałem, po zaprzestaniu zanieczyszczenia środowiska podziemnego w obszarach alimentacji, to będziemy musieli poczekać na to parę lat, aż się woda pod ziemią wymieni i dopłynie ta czystsza.
2: Ja myślę, że powinniśmy też pamiętać, że te źródła to jest rzeczywiście taka świątynia z punktu widzenia ekologii i bioróżnorodności, bo ta wielka różnorodność siedlisk, która tam jest, połączenie świata wodnego ze światem lądowym, powoduje, że to są takie właśnie na niewielkiej skali bardzo bioróżnorodne obiekty. Od zwierząt do bezkręgowych, właśnie przez glony, przez rośliny. Często te nasze źródliska w projekcie są to źródliska śródleśne, także to jest naprawdę, jak tam się wejdzie, to aż jakby kipi tą bioróżnorodność. Są to też takie miejsca, które są wodopojem dla zwierząt, które normalnie żyją poza źródłami i też przyciągają za sobą, tak jak to się dzieje gdzieś tam na sawannach, drapieżniki. W naszych źródliskach spotykaliśmy tropy wilków w tym roku, także jest to taki żyjący ekosystem. Czasami to bezpośrednie takie niszczenie jest takie trochę być może nieświadome. Zdarzało się, że mieliśmy takie miejsca, gdzie kłady wjeżdżały w nisze źródliskowe i takie miejsca, które kształtowały się przez czasami tysiące lat, swoją strukturę, taką geomorfologiczną, morfologiczną i biologiczną, po prostu w kilka minut zostały rozjeżdżone. Także tutaj taki apel, żeby te miejsca pod tym kątem też chronić. Tak? I jeśli mamy też siedliska,

0: które są wśród leśne, czy wokół są drzewa, to żeby te drzewa też zostawiać, bo to jest też taka trochę też ochrona dla takiej stabilności temperatury wody w źródłach, tak? Bo to takie bezpośrednie wycięcie do samej granicy niższej źródliskowej drzew też powoduje odsłonięcie i jakby zmianę całkiem warunków, także pod tym kątem warto też pomyśleć.
1: I jeszcze taka prośba, bo pojawiają się nowi, ale też starzy gospodarze niż źródliskowych, to znaczy bobry. Obserwujemy, że bobry bardzo chętnie budują tam tamy, piętrzą wodę w niszach źródliskowych, co nam poniekąd trochę utrudnia badanie, ale chciałbym powiedzieć, że z punktu widzenia przeciwdziałania zanieczyszczeniu wód, które z nich źródliskowych odpływają, to jest naprawdę bardzo dobra robota i zostawmy bobry w spokoju. Niech sobie tam budują, niech sobie mieszkają, bo naprawdę robią dobrą robotę, przeciwdziałając postępującemu zanieczyszczeniu wód powierzchniowych, które z niż źródliskowych jako zanieczyszczone trochę odpływają.
2: To taki apel przy taki okazji apel. Jeszcze do Państwa. Pięknie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Będziemy, myślę, spotykać się jeszcze, ponieważ to jest projekt, który ma jeszcze określony czas do tego, żeby został zrealizowany. Także zapraszam bardzo serdecznie. Będziemy się naszym źródliskom przyglądać. A naszymi gośćmi byli dzisiaj pan profesor Marcin Kiedrzyński z Katedry Biogeografii, Paleoekologii i Ochrony Przyrody Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Pięknie dziękuję, panie
0: dziękuję
2: profesorze.
0: Bardzo.
2: Oraz pan profesor Maciej Ziółkiewicz z Katedry Geologii i Geomorfologii Wydział Nauk Geograficznych. Również pięknie dziękuję.
1: Dziękuję państwu, dziękuję panu.

0: po dobrej stronie mocy.
1: Anna Groblińska, dobry wieczór. Dzisiaj zabieram słuchaczy na ulicę Północną 23. Tu mieści się środowiskowy, jeden ze środowiskowych domów pomocy prowadzony przez Łódzkie Towarzystwo Alzheimerowskie, a ze mną prezes tego towarzystwa Ewa Greenberg. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: To jest bardzo ładna siedziba, otoczona zielenią. Widziałam na Facebooku, że to było całkiem niedawno otwarcie sezonu ogórkowego, czyli ławeczki, krzesełka właśnie na podwórku. I to jest stosunkowo nowa siedziba.
2: Tak, jesteśmy tutaj od października w pięknym miejscu zrewitalizowanej kamienicy, w budynku wolnostojącym, mamy dostęp do przestrzeni zielonej, z czego korzystamy bardzo, bardzo czynnie.
1: A Łódzkie Towarzystwo Alzheimerowskie prowadzi dwa tego rodzaju domy.
2: Tak, oczywiście. Drugi jest na ulicy Przybyszewskiego 111. Również zajmujemy się tam chorymi na choroby otępienne, jak również wsparciem ich rodzin i opiekunów.
1: No właśnie, bo to jest nie tylko Alzheimer, ale tak najkrócej mówiąc, prawda? To hasło jakby otwiera nam drogę do zrozumienia istoty działania towarzystwa.
2: Tak, dokładnie. Są to generalnie choroby otępienne, które skutkują pewnymi upośledzeniami funkcji poznawczych, niezrozumieniem, bezradnością w życiu codziennym, no bo zaniki pamięci to jest tylko takie hasło, hasło reklamowe, takie na baner. Natomiast nie na tym cała choroba Alzheimera polega.
1: A towarzystwo działa już bardzo długo. Już ponad 20 lat ma status organizacji pożytku publicznego, a ta działalność jeszcze dalszych czasów, wcześniejszych czasów sięga.
2: Tak, towarzystwo działa 28 lat, za dwa lata mamy 30-lecie, tak, które na pewno będziemy świętować. Więc tak, Łódzkie Towarzystwo Alzheimerowskie zajmuje się chorobami otępiennymi od zawsze, również naukowo.
1: Powiedzmy słuchaczom, że niedawno odbyła się bardzo piękna uroczystość u Rzecznika Praw Obywatelskich, bo taki dodatkowy honor zyskało towarzystwo.
2: Tak, oczywiście. Należymy do zrzeszenia organizacji zajmującymi się chorobami otępiennymi pod jednym hasłem. Organizacja nazywa się Alzheimer Polska i właśnie odbieraliśmy medal za zasługi na rzecz godności człowieka.
1: I właśnie tę godność podkreślił, to zabieganie o godność człowieka podkreślił Rzecznik Praw Obywatelskich i pani prezes też była na tej uroczystości.
2: Tak, byłam oczywiście. Byli przedstawiciele, zjechaliśmy z całej Polski i była to naprawdę cudowna i budująca uroczystość.
1: Ważne są dla człowieka takie elementy docenienia, nie tylko dla pani jako dla osoby, ale też i dla całej organizacji, prawda? Bo jest okazja, żeby o tej organizacji mówić wtedy. Mogą być wpisy różne w mediach społecznościowych. Docieramy do większej rzeszy ludzi, bo pewnie wciąż jeszcze nie wszyscy wiedzą, jak radzić sobie, kiedy na przykład w domu, w rodzinie jest osoba z chorobą otępienną.
2: Oczywiście, jest to bardzo szerokie zagadnienie. Tym bardziej, że będę to podkreślać zawsze i wszędzie. Nie jesteśmy tacy sami. Nie jesteśmy pokserowani. Każdy z nas reaguje inaczej, czuje inaczej, przechodzi chorobę otępienną inaczej. Pod względem medycznym nawet jest tyle wariantów, że nie możemy tego ubrać w jakieś jedno hasło, w żaden sposób.
1: Powiedzmy troszkę o działalności tych dwóch ośrodków. To są domy dziennej opieki, czyli działają od poniedziałku do piątku. I jak rozumiem, odbywają się tutaj przeróżne zajęcia, są też i posiłki. Natomiast jeśli chodzi o te zajęcia, to możemy powiedzieć, że już niedługo wystartuje całkiem nowy cykl, a właściwie nie nowy, rozszerzenie takich działań, które do tej pory też i towarzystwo podejmowało.
2: Tak, podjęliśmy się wykonania projektu Urzędu Miasta Łodzi, Wydziału Zdrowia, który pozwoli nam na zorganizowanie dodatkowych spotkań, cyklu spotkań psychoedukacyjnych w zakresie ogólnie niepełnosprawności, czyli wychodzimy poza swoją strefę chorób otępiennych, tylko będziemy mówić ogólnie o niepełnosprawności i również będą indywidualne konsultacje psychologiczne, czyli taka pełna opieka psychologiczna zarówno dla osób z niepełnosprawnościami, jak i ich opiekunów.
1: I to jest chyba bardzo ważne też, że opiekunowie są włączeni do tych działań, bo zarówno wiedza, świadomość choroby czy niepełnosprawności, ale i sposób radzenia sobie z problemami, które opiekunowie mają, to też jest bardzo ważna rzecz.
2: Jest to niezwykle ważna rzecz, bo zarówno choroby otępienne, jak w ogóle jakakolwiek niepełnosprawność w rodzinie jest chorobą całej rodziny. To nie jest choroba tylko osoby chorej. Choruje cała rodzina kosztem życia zawodowego, kosztem stresu, ponieważ no, nie wszystko można przeliczyć na pieniądze. Pieniądze to nie wszystko. Jest jeszcze zdrowie psychiczne i dobrostan. I zarówno chorego, jak i ich opiekunów.
1: 11 lipca będą pierwsze zajęcia. Czy to jest tak, że to jest projekt obejmujący już podopiecznych w tej chwili uczęszczających do domów będących pod opieką towarzystwa, czy ktoś nowy może dołączyć?
2: To jest dla nowych, ponieważ my prowadzimy cyklicznie grupy wsparcia dla opiekunów i zajęcia dla naszych podopiecznych w momencie, gdy ich opiekun oczywiście chce dołączyć do takiej grupy wsparcia. Natomiast tutaj będziemy zbierać całkiem nowe grupy ludzi, którzy potrzebują pomocy, wsparcia, edukacji przy opiece nad osobą niepełnosprawną, jak i samych niepełnosprawnych.
1: Czyli uwaga, uwaga, ogłaszamy uroczyście, że można się zgłaszać do udziału w tym programie, a zajęcia będą się odbywały tu na Północnej?
2: Zajęcia będą się odbywały głównie na Przybyszewskiego, z racji chociażby miejsca, w którym jest Północna, tak? Zaczynają się festyny miejskie i tak dalej, całe lato. Po prostu trudniejsza jest tutaj lokalizacja z miejscem do parkowania i tak dalej, i tak dalej. Także infrastrukturalnie będą się one odbywały na Przybyszewskiego 111, chyba że warunki lokalowe te grupy będą na tyle duże, że po prostu będzie tam dyskomfortowo. Wtedy z całą pewnością przeniesiemy się tutaj na Północną 23.
1: Pani będzie współprowadzącą te zajęcia, ponieważ poza tym, że pani Ewo, pani pełni funkcję prezesa, czy też prezeski, jak mówimy w tych czasach, to jest pani także psychologiem, jest pani również socjologiem, jest pani także muzykiem kształconym, tak?
2: Tak, tak, tak. Gdzieś tam mój epizod podstawowy szkoły średniej jest jak najbardziej muzyczny. Jestem socjologiem, jestem psychologiem, wykładowcą akademickim. Także robię co mogę, żeby wychodzić z wiedzą, żeby przekazywać tą wiedzę, zachęcać również młode pokolenia do pracy z seniorami, bo wiem, tych seniorów będzie coraz więcej. Obok mnie pracują ze mną wspaniali psychologowie, bardzo czuli, empatyczni, nastawieni na pomoc w różnych niepełnosprawnościach, których ja sama mam wsparcie. Będzie to pani kierownik obu naszych SDS-ów, pani magister Maja Maciaszczyk, pani magister Paulina Stefańska z SDS-u na Przybyszewskiego i pan magister Maciej Kowalczyk z SDS-u na Północnej.
1: Tak, wspomniała pani o tym, że i pani jest osobą z niepełnosprawnością, porusza się pani na wózku i tutaj te wszystkie przestrzenie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu również. Tak, z niepełnosprawnością narządów ruchu.
2: Tak, oczywiście. Zarówno na Przybyszewskiego, jak i na Północnej przestrzenie są całkowicie dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami, również ruchowymi.
1: A tu się zamieszanie zrobiło, bo parasolki są wynoszone do ogrodu, tak?
2: Tak, tak, ponieważ nie wszystkich opiekunów możemy się doprosić o kapelusze przeciwsłoneczne.
1: I ważne parasolki. A my w tej chwili przeszłyśmy do tak zwanego pokoiku Reymonta. To jest rzeczywiście pokoik. Tak naprawdę to jest hol, mały holik tutaj przy wejściu do domu samopomocowego. Ale to wygląda jakby to był czyjś dom rzeczywiście.
2: Tak, bo to jest fragment domu. Dosłownie. Likwidowane było wyposażenie mieszkania po osobie zmarłej, a my przytulamy wszystko do naszego pokoiku Reymonta również.
1: Jest mała kanapa, taka sofa bardziej, fotel bujany, kręgle, jakby tu jakieś wnuki odwiedziły ewentualnie, nawet takie popetki są jakiejś bardzo młodej osoby, jakby z rodziny. Żakiet jakiś wisi i książki, i biblioteczka z książkami, kwiat doniczkowy, wszystko jak powinno być. Powiem, że bardzo miło jest w tym kąciku. Tu rzeczywiście ktoś siada?
2: Tak, siadamy. Często z opiekunami właśnie na tej kanapie prowadzimy rozmowy niezwykle ważne i trudne.
1: Widziałyśmy też i salę rehabilitacji, bardzo ładnie urządzoną, takie nowoczesne miejsce, też i z dużym lustrem. To jest też ważne czasem, żeby osoba ćwicząca widziała też te ćwiczenia, tak?
2: Tak, dosłownie. Odbicie lustrzane, prawidłowość ruchu zarówno pacjenta, jak i rehabilitanta. Tak, jest to niezwykle ważne.
1: A gdzie teraz pójdziemy, pani prezes?
2: Teraz pójdziemy do sali wspólnej, gdzie większość zajęć terapeutycznych się odbywa i gdzie są również stoliki do posiłków. Pani Anna, nasz terapeuta zajęciowy.
1: Pani Anno, co tu się będzie odbywało?
3: Za chwilę zaczniemy zajęcia po obiedzie. Część osób pójdzie na spacer, a druga część zostanie. Będą zajęcia plastyczne, będziemy malowali mandale metodą kropkową, także będzie relaksująca muzyka, będzie spokój, cisza i zostajemy tutaj na świetlicy.
1: Pani Anna Jędrz, ale jeszcze Pani Anno muszę podpytać, czy ktoś z podopiecznych tutaj zechciałby ze mną porozmawiać?
3: Z pewnością, zaraz poprosimy kogoś.
1: Dobra. Dwie Panie Bożenki uczestniczą tutaj w zajęciach, tak? Dwie Pani Bożenki. Jak często tu Pani przychodzi, Pani Bożeno?
4: Codziennie, tylko teraz miałam 2 tygodnie przerwy, no bo wyjechałam do Warszawy, nie było mnie, ale tak to codziennie. Także, tak?
1: A co Panią tutaj przyciąga? Co tu ciekawego jest?
4: Po prostu najważniejsze, że nie jestem w domu sama. No, bo to jest, moja córka twierdziła, ona jest lekarzem, że jak będę siedziała, to będę się wstecz przesuwała.
1: Zamiast się rozwijać, to, tak? Będę wstecz, to się Pani będzie zwijać.
4: Tak. No i dlatego tak mnie...
1: I co, córka ma rację?
4: No chyba tak, no początkowo trochę protestowałam, ale już się przyzwyczaiłam.
1: Ale nie, protestowała nie. Pani, bo się Pani nie chciało? No to bo trzeba się ubrać, się uczesać.
4: Nie, to ubrać, uczesać, to nie.
1: To nie, bo to Pani to, lubi.
4: Nie, to akurat nie. No ale no, uważałam, że się nie nadaje do tego.
1: A, no, że to tak, że to innych dotyczy, tak? Bo Pani nie jest taką seniorką, co to musi się spotykać w grupie, tak?
4: No tak, ale już się przyzwyczaiłam i... No,
1: jest w porządku.
4: Tak, nie, co prawda nie od dawna jestem, ale no. Także jestem zadowolona, wszystko tak? Jest tak, no, bez udawania.
1: Ale
4: bez...
1: nie czuje się Pani przez to starzej na przykład, że tu nie. Pani przystąpiła do tej grupy?
4: Nie, absolutnie nie. Nie.
1: Bo czasem ktoś ma taką obawę, jak już będę w takiej grupie, to się pewnie poczuje, że o, to ja już jestem po stronie starości, tak?
4: No tak, nie biorę tego tak. Nie rozpatruję tego w takich kategoriach, nie.
1: Nie, wygląda Pani pięknie.
4: Tak, no to...
1: Idę do drugiej Pani Bożenki, dziękuję bardzo.
4: Dwie
1: Bożenki, tak?
5: Czerwona.
1: Dobrze. Pani Bożenka Czerwona, dzień dobry.
5: Dzień dobry. No bardzo często jest mi tutaj bardzo fajnie. Między ludźmi jestem. Zawsze się coś dowiem nowego, co się w świecie dzieje. No i się tak człowiek w sobie nie zamyka, tylko może ma kontakt z drugim człowiekiem. To jest bardzo ważne.
1: Czyli to i względy towarzyskie, że się ma kontakt, ale też mówi Pani wiedzę, że się można czegoś dowiedzieć, rozwijać.
5: Się, tak, tutaj się wszystkiego człowiek dowie. Co się dzieje, człowieka poinformują i jest taka atmosfera rodzinna, bardzo miło.
1: A co ostatnio Pani tutaj porabia?
5: Lubimy, no śpiewamy dużo nocą, to jest najważniejsze, wesoło jest, nie siedzimy i nie drzemiemy. No, rozwiązujemy wspólnie krzyżóweczki i ja jestem bardzo szczęśliwa, że tu mogę przyjść.
1: Czyli tu jest tak, że są zajęcia, że ktoś prowadzi zajęcia, ale też i Państwo ze sobą przebywają. Też jest taki czas jakby swobodny.
5: Jest bardzo ważne, że człowiek z człowiekiem jest, a nie tak dziczeje w domu.
1: No tak, i to też trzeba właśnie, tak rozmawiałyśmy trochę z drugą Panią Bożenką, że też trzeba się tak naszykować, prawda? Wyjść z domu, to też zmobilizować.
5: Właśnie, a nie tak w domu tylko siedzieć i się nawet nie uczesać, bo już po co? A taki człowiek musi troszkę odszykować.
1: No tak, i jest też z kim pogadać. Bardzo dziękuję.
5: No ja też dziękuję.
1: A jeszcze zapomniałam zapytać, a obiad smaczny był?
4: Oczywiście. Nie narzekamy.
1: Tak? Zawsze są
4: dobre.
1: Widziałam Panią na Facebooku, Pani Jadwigo. Tak, piękne zdjęcie tam było z takimi życzeniami dobrego dnia. Tak, naprawdę. Wszystkiego dobrego.
4: Dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy. Ja przeczytam takie ładne słowa, które znalazłam na profilu na Facebooku towarzystwa. Choroba Alzheimera nie zabiera człowiekowi jego duszy ani emocji. Ona po prostu stopniowo wygasza światła w pokojach, które dotąd doskonale znał. Naszym zadaniem jako opiekunów nie jest zmuszanie chorego, by widział w ciemności. Naszym zadaniem jest stać obok i oświetlać mu drogę naszą cierpliwością. To są piękne słowa, chociaż one są niełatwe do zrealizowania, tak mi się wydaje.
2: Nie są łatwe do zrealizowania. Nie są łatwe do zrealizowania dla nikogo. Również na mnie, kiedy jest bardzo ciężko, bowiem my musimy istnieć w świecie naszego podopiecznego, a nie sprowadzać go na siłę do naszego. Mhm. W związku z czym, jeżeli ktoś z naszych seniorów czeka na mamę, to czekamy z nim na mamę. I dla racjonalnie myślącego człowieka czasami bywa to trudne. My tak mamy, że to robimy.
1: I tutaj z tego wniosek, że potrzebne jest bardzo indywidualne podejście do każdego podopiecznego, bo świat każdego z nich wygląda inaczej i rządzi się innymi prawami.
2: Tak, każdy z podopiecznych ma swój indywidualny program aktywizujący. Każdy z podopiecznych jest analizowany najrzadziej co pół roku, podlega psychoterapii, podlega terapii zajęciowej, arteterapii, ludoterapii, ponieważ współpracujemy z Muzeum Etnograficznym w Łodzi. Także tych zajęć mają bardzo, bardzo dużo, takich właśnie osadzających ich nieco w tych ich wspomnieniach, w których bardziej żyją niż w teraźniejszości.
1: Ja widziałam, że Państwo tutaj korzystają z różnych okazji, właśnie ze współpracy z Muzeum Archeologicznym, które zrobiło warsztaty z muzeoterapii. A to jest Dzień Przyjaciela, jest pretekst do rozmów, wyklejanek, bo tutaj to też jest ważne, taka myśl, że pamięć w dłoniach pozostaje czasem dłużej, prawda, niż w umyśle.
2: Nasza pamięć mięśniowa jest najsilniejsza. Pamięcią mięśniową posługujemy się bez udziału świadomości. Przykładem jest prowadzenie samochodu. Że nikt z kierowców nie zastanawia się, czy teraz prawa noga, lewa, sprzęgło, gaz, hamulec, zmiana biegów. Po prostu to robią za nas nasze mięśnie. One są naszą drugą pamięcią.
1: I tutaj taki pomysł, żeby nawet proste wprowadzić rzeczy w życie, czy typu, nie wiem, zajęcia z szydełkowania, czy robienia na drutach, to ma naprawdę dużo głębszy sens, niż ktoś mógłby sądzić.
2: To nasi podopieczni uczą nas szydełkowania i robienia na drutach, nie my ich. Zacznijmy od tego, bowiem gdzieś tam kulturowo, obyczajowo pewne rzeczy znikają. Więc my też mamy bardzo dużą dawkę wiedzy od naszych podopiecznych o obyczaju, kulturze, historii.
1: To jest też ważne, bo my często słyszymy apele, żeby uczyć się wciąż nowych rzeczy, że to zapobiega chorobom otępiennym. Również, żeby rzeczy manualne wprowadzać w życie, bo to ożywia odpowiednią półkulę naszego mózgu, prawda? Prawa, lewa są odpowiedzialne za różne rzeczy. Więc nie tylko chodzi o to, żeby uczyć się intelektem nowych rzeczy, ale żeby nowych umiejętności manualnych także nabywać. A to nauczyć się grać na instrumencie na przykład, a to właśnie sięgnąć po szydełko.
2: Bowiem nasze procesy poznawcze to jest również sensoryka, w związku z czym dotyk, prace manualne, ale ważnym jest też uspołecznienie, żeby ta osoba niepełnosprawna, chora, nie była sama. Człowiek jest zwierzęciem stadnym. My dopiero w obecności drugiego człowieka czujemy się bezpieczni. Mamy to gdzieś tam pierwotnie zakodowane w naszych genach. Także staramy się cały czas, żeby nasi podopieczni, w ogóle osoby z niepełnosprawnościami, gdzie to jest takie hasło, które ja sama jako osoba niepełnosprawna również ze sobą niosę. I również takie działania podejmujemy mające na celu łączenie pokoleń. Bowiem bardzo dużo nowej techniki wprowadza młodzież w życie naszych seniorów, natomiast oni dają z siebie ciepło, takie babcinę i dużo, dużo historii.
1: Człowiek jest istotą społeczną, to jest ważne, żeby spotykać się z innymi, ale to jest też ważne, żeby ruszyć się z miejsca, żeby zmieniać otoczenie. I to jest taka prawda uniwersalna. Bardzo często rodzice małych dzieci opowiadają o ogromnych skokach rozwojowych, które są wynikiem wyjazdu na wakacje, w jakieś inne otoczenie, do nowego miasta albo na wieś. Nagle coś się uruchamia w tym naszym mózgu i nagle dzieją się zaskakujące rzeczy.
2: W obecności ludzi nasz mózg świeci z radości. I dopiero w obecności.
1: I to badania dowodzą.
2: Już jest to zbadane naukowo, że musimy mieć wokół siebie ludzi. Zamknięcie się w domu, to niczego dobrego nie prowadzi, nikogo.
1: Ja chciałam też zwrócić uwagę na ten element cytatu, który wcześniej przytoczyłam, że choroba otępienna nie zabiera człowiekowi duszy i emocji. My musimy pamiętać, że to jest człowiek zmieniony przez chorobę, ale on ma emocje, czyli potrzebny jest szacunek, ta cierpliwość, o której była mowa. To jest osoba, która czuje może więcej niż my sądzimy, bo może wydawać się w słabym kontakcie ze światem, momentami bez kontaktu ze światem, ale my nigdy nie wiemy, co tak naprawdę czuje.
2: To jest to, o czym mówił pan rzecznik. Godność, Godność człowieka, szacunek do nich. Nigdy nie jesteśmy w stanie pozbyć się swoich własnych emocji. Możemy ich nie rozumieć. Możemy nie rozumieć emocji osób innych. Natomiast zawsze je będziemy mieć. Będziemy reagować na bodźce, będziemy reagować na ludzi, będziemy reagować na otoczenie. I nad tym bardzo staramy się panować i pomagać im zrozumieć sytuację, w jakiej się znajdują.
1: Te momenty, kiedy człowiek wychodzi z tego stanu oderwania od świata i rozumie, że jego stan się pogarsza, bywają pewnie bardzo trudne dla podopiecznych, kiedy jest taki moment, aha, to ja już nie wiem, jak nazywa się ten mebel.
2: Tak, dokładnie. Są momenty uświadomienia sobie i w tym momencie jest całkowite niezrozumienie, co się dzieje. Są to smutne chwile. Staramy się być wtedy przy podopiecznym, przy podopiecznej i po prostu wskazywać, że tak jest.
3: I
2: nic więcej. I to musi być przyjęte po prostu do wiadomości. Tak jest tu i teraz, za pół godziny może być inaczej. I no, na pewno nikogo na siłę nie wyprowadzamy z jego świata.
1: Ta obecność, to bycie przy, czasem jest w ogóle najlepszą rzeczą na świecie. Sama obecność to już bardzo dużo daje. W bardzo wielu momentach życia, nie tylko w tych konkretnych, o których w tej chwili mówimy, czasami nawet nie trzeba, nawet nie można pomóc robiąc coś, ale być obok.
2: Staramy się nie wyręczać w niczym naszych podopiecznych. Jesteśmy jako wsparcie, pomoc i w pewien sposób motywacja do podjęcia się tego działania. Natomiast w żaden sposób ich nie wyręczamy w niczym. Zatem być obok, myślę, że tutaj dobrze odnosi się takie stare, dobre powiedzenie, że z dobrym przyjacielem to można nawet miło pomilczeć. Tak. Czasami taki jest.
1: A na jakim instrumencie pani prezes grała, a gra pewnie do tej pory, tak? Czy to jest więcej niż jeden instrument?
2: Tak, oczywiście jest to gitara klasyczna i fortepian. Obecnie pianino mam w domu, no bo fortepian to niestety warunki lokalowe by tego nie uniosły. Także tak, z muzyki się nie wyrasta. Muzyka ma się za skórą, albo nie.
1: Ale też i w chórze pani umie śpiewać i lubi pewnie.
2: Tak, jak chodziłam do szkoły, to akurat nasz szkolny chór prowadził pan profesor Henryk Blacha, w związku z czym przeszłam dobrą szkołę.
1: A zdarza się, że pani z tych umiejętności korzysta dzisiaj?
2: Tak, gdzieś tam w okolicach bierzmowania mojego syna śpiewałam w chórze katedralnym archidiecezji łódzkiej. Także zdarza mi się sporadycznie, bo po prostu nie mam na to czasu, ale zdarza się.
1: I kucheneczka tutaj?
6: Tak,
1: bardzo ładna.
6: Brudna kuchnia.
1: Aha.
2: Dwie toalety.
1: Przystosowane też dla osób z niepełnosprawnością.
2: Jedna jest całkowicie przystosowana dla osób również z problemami z poruszaniem się, a druga jest mniejszą toaletą, standardową.
1: Ja widziałam tutaj taką dużą zażyłość. Przed chwilką pani Teresa przechodziła, to panią w głowę pocałowała. To są serdeczne bardzo relacje.
2: Tak, jesteśmy domem i rodziną.
1: A tutaj jest taki obraz, który trochę nie pasuje do domu samopomocy. Domu samopomocy, a tutaj 1910 widzę tak jakby napis na murze, ale to jest obraz, to jest namalowane, a to jest w ogóle bardzo piękne. Kto to przygotował?
2: Ja. Tak, ja jestem wykonawcą tego obrazu. Wiadomo, pomysł nie jest mój, jest ze zdjęcia. Tak?
1: No to jest herb Widzewa.
2: Dokładnie. Na murze. I dzisiaj właśnie kończy się licytacja na jednym z portali kibicowskich kibiców Widzewa. I pieniądze będą przeznaczone na rzecz stowarzyszenia.
1: Świetna inicjatywa, tylko ja zaznaczę słuchaczom, że my rozmawiamy w środę, a audycja jest w czwartek, czyli ta licytacja tak naprawdę już się zakończyła.
2: No tak, 17 zakończona będzie do północy.
1: To niezwykłe zupełnie pomysły, ale widać, że jest pani bardzo twórczą osobą.
2: Trzeba korzystać z wszystkiego, co tylko mamy w dyspozycji, bo jeżeli opuścimy ręce i będziemy czekać na cud, no to on się pewnie nie zdarzy.
1: Ewa Greenberg, prezes Łódzkiego Towarzystwa Alzheimerowskiego. Dziękuję bardzo za gościnę.
2: Dziękuję ślicznie, zapraszamy ponownie.

0: reklama.
1: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
3: Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
4: Cześć, tu Kasia Lins, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
3: Wspieraj Fundusz Obywatelski i organizacje wzmacniające prawa obywateli czy walczące z dezinformacją.
4: Więcej na funduszobywatelski.pl.
5: Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
6: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
2: Ogłoszenie społeczne.
7: Tu Radio Łódź, jest 21. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Pensje lekarzy wzbudziły w Sejmie gorące emocje. W Łodzi przyznano wiosła kultury. Stulatka od lat walczy z rakiem i udowadnia, że na te zmagania nigdy nie jest za późno. W nocy w regionie na ogół pogodnie z temperaturą minimalną 14 stopni. Gorąca atmosfera panowała w Sejmie w związku z przejrzystością wynagrodzeń w służbie zdrowia. Przyczynkiem do sejmowej wymiany zdań były zarobki Dawida Kacprzyka z Warszawskiego Szpitala Południowego. Komisja Zdrowia pozytywnie zaopiniowała rządowy projekt, który tworzy bazę zarobków medyków. Grzegorz Lorek, poseł Prawa i Sprawiedliwości z Piotrkowa Trybunalskiego, wytknął Rafałowi Trzaskowskiemu, że w Szpitalu Południowym był salonik VIP.
8: Jak to jest możliwe, że kandydat na prezydenta RP pozwalał na to, żeby taka salonka funkcjonowała i nie przeprosił za to? Jak to jest możliwe, że nie wdrożył kontroli we wszystkich placówkach medycznych podległych sobie? Oczywiście powinien się podać do dywizji.
7: Do zarzutów opozycji odniosła się wiceministra zdrowia Katarzyna Kęcka.
9: Od czasu do czasu zdarzają się czarne owce, które wypaczają obraz pracy tych ciężko pracujących profesjonalistów medycznych. Zapisy tej umowy mają służyć tylko temu, aby sprawdzić, jak dużo jest osób korzystających z nadmiarowych pieniędzy wydawanych ze środków publicznych.
7: Ustawa to pierwszy krok do uporządkowania systemu płac w ochronie zdrowia.
2: Więcej na radiołódź.pl.
7: Wiosła Kultury 2026 przyznane. Podczas gali nagrody Gazety Wyborczej Łódź i Monopolis wiosła ozdobnione przez artystów z łódzkiej ASP wręczono laureatom czterech zwyczajowych kategorii. Najwięcej entuzjazmu wzbudziła nagroda w kategorii animator przyznana Michałowi Kmieciowi, który od 11 lat organizuje w Głownie festiwal Kolej na Kobiety dla pań z całego województwa.
10: Ja jestem cały czas zasypywany wiadomościami, informacjami od tych kobiet. Mówią, że to im zmieniło życie, że czują taki wiatr w żagle. Zmieniają pracę i chcą być szczęśliwe i czuć się zauważone.
7: Natomiast wiosło specjalne zaprojektowane przez członka kapituły Nagrody Andrzeja Pongowskiego powędrowało do poety, pieśniarza, satyryka Andrzeja Poniedzielskiego. Kto jeszcze odebrał wiosła kultury, warto przeczytać na radio.łódź.pl. Wyjątkowy jubileusz świętuje mieszkanka regionu łódzkiego, Marianna Świech, która ukończyła 100 lat, ale jej historia jest szczególna nie tylko ze względu na imponujący wiek, a wieloletnią walkę z chorobą nowotworową. Pani Marianna od lat pozostaje pod opieką specjalistów z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Szczegóły historii zna Weronika Skibińska.
0: Jak się okazuje, z rakiem można ukończyć 100 lat. Pani Marianna Świech dożyła tego wieku mimo kilku lat walki z rakiem piersi. To dzięki nowoczesnym metodom leczenia, regularnym kontrolom oraz zaangażowaniu zespołu medycznego z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Choroba jest monitorowana, a pacjentka może cieszyć się kolejnymi latami życia w otoczeniu najbliższych. Obecne leki pozwalają na długie życie, mówi Adam Miller, lekarz Kliniki Onkologii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.
11: Jesteśmy w stanie aktualnymi lekami sprawić, że pacjentki żyją po kilkanaście lat, nie mamy dalszych doświadczeń. Liczę, że ten efekt będzie trwał dłużej, ale no mniej więcej teraz mamy 10-letnie obserwacje pierwszych badań z tymi lekami, które wówczas wchodziły do leczenia.
0: Historia pani Marianny jest przykładem tego, jak istotne są postępy współczesnej medycyny oraz dostęp do specjalistycznego leczenia. Weronika Skibińska, Radio Łódź.
7: Dawny budynek pizzerii w pasażu Rubinsteina w Łodzi zostanie wyburzony do końca wakacji. Niegdyś mieściły się tu restauracje, kawiarnie i kluby, a obecnie jest to jedna z największych ruin, jakie pozostały przy ulicy Piotrkowskiej. Urzędnicy miejscy planują zburzyć ten obiekt i stworzyć zieloną przestrzeń publiczną. Zdaniem mieszkańców Łodzi zmiana w tym miejscu jest konieczna.
12: Znaczy, warto było zagospodarować ten teren, ale można wkomponować tak dużo zieleni, i zieleń, i budynek, kawiarnia.
13: To myślę, że to ładnie by to w jakiś sposób się wpisywało, wkomponowałoby się to miejsce.
14: Potrzeba dużo zieleni.
7: Miasto kompletuje dokumenty niezbędne do przeprowadzenia prac rozbiórkowych. Po zakończeniu tego etapu urzędnicy rozpoczną poszukiwania wykonawcy robót. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 22:00. W nocy w regionie łódzkim na ogół pogodnie z temperaturą minimalną 14 stopni. W piątek zaczyna się gorący okres, jutro będzie 28 stopni, a potem z dnia na dzień coraz cieplej. Wiatr słaby, północno-zachodni.
15: Megafonia. Zaprasza Marcin Tercjak.
16: Audycję zrealizuje Patrycja Wojsznis. Do 23:00 wspólnie spędzimy czas z muzyką, która, mam nadzieję, dzisiaj sprawi wiele frajdy tym, którzy są z nami. Będzie kilka naprawdę ciekawych nowych rzeczy, także koncertowych, bo dwa niezwykłe zespoły zapowiedziały swoje koncertowe płyty. Będzie też odrobina rzeczy dawno niesłyszanych, a być może nawet zupełnie zapomnianych. No i zobaczymy, co jeszcze uda nam się do godziny 23:00 zagrać. Natomiast pomyślałem sobie, że dziś zaczniemy czymś bardzo beztroskim.

Forgotten Favorite to jest nagranie zespołu, który nosi nazwę Velocity Girl. Zespół działał na przełomie lat 80. i 90. i pojawił się między innymi na ścieżce dźwiękowej popularnego hollywoodzkiego filmu, takiego filmu z nurtu filmów o nastolatkach, o dojrzewaniu. Clueless, taki tytuł nosiła ta filmowa opowieść, wtedy bardzo popularna, dziś też trochę zapomniana i tam pojawiło się sporo takich beztroskich, gitarowych zespołów grających w tamtych czasach i nagrywających swoje płyty. Zespół Velocity Girl był jednym z wielu. Właściwie w 96 roku przestali funkcjonować, potem jeszcze parokrotnie przy różnych okazjach koncertowali, a teraz ktoś postanowił wydać płytę po prostu z ich piosenkami. Taki przekrojowy składak ukaże się niebawem. Z tej płyty dziś zagraliśmy właśnie jedną piosenkę, rozpoczynając nasze spotkanie w audycji Megafonia. Nim do nowych rzeczy sięgniemy, jeszcze jedno nagranie z płyty, która dziś w jednym bądź dwóch fragmentach powróci bez żadnej rocznicowej okazji. Po prostu pomyślałem, że czemu nie. Krążek ukazał się w roku 2010.

It's Working to jest utwór, który rozpoczyna wydaną wiosną 2010 roku drugą płytę zespołu MGMT, czyli krążek Congratulations. Bardzo podoba mi się, jak po latach ta płyta brzmi i jak w dalszym ciągu przywołuje silne skojarzenia i gdzieś powoduje, że wyobraźnią zaczynam podróżować też do lat 60., między innymi do klasycznej płyty zespołu Love, zatytułowanej Forever Changes. Tam jest taki utwór, którego dziś nie zagram, Alone Again Or, który pobrzmiewa moim zdaniem jako delikatna, cicha inspiracja kompozycji, której słuchaliśmy przed chwilą. Jeżeli czas pozwoli, to jeszcze dzisiaj do drugiej płyty w dorobku zespołu MGMT sięgniemy, pewnie pod koniec tej części naszego spotkania. A teraz coś z krążka, który ukaże się po północy. The Veils.

Lungs to jest nagranie, które pochodzi z najnowszego krążka zespołu prowadzonego przez Fina Andrewsa, The Veils, Fragile World, taki tytuł nosi album, który będzie miał swoją premierę kilka chwil po północy, już wtedy pewnie będzie można odnaleźć go w całości w różnego rodzaju serwisach streamingowych. Dziś jeszcze jedno nagranie z tej płyty, mam nadzieję, zdążymy zaprezentować. Dość szybko pojawia się ta płyta po poprzednim albumie, który właściwie chyba ukazał się mniej więcej rok temu. Zatem mamy też nowy krążek zespołu The Veils. Mamy też nową płytę Olivii Rodrigo, trzecią płytę, i muszę przyznać, że przyglądałem się i przysłuchiwałem w ostatnim czasie coraz pilniej temu, co robi Olivia Rodrigo, gdzie się pojawia, jak wypada na koncertach. Krótko mówiąc, chciałem przekonać się o co tyle hałasu, bo ta płyta zbiera naprawdę rewelacyjne recenzje i właściwie w najróżniejszych miejscach.

Dance Music. I jutro więc między 17 a 20 posłuchamy kilku utworów z nowej płyty Olivii Rodrigo, to mogę obiecać. Natomiast dziś tylko jedna piosenka, piosenka, która być może starych fanów zespołu The Cure wprowadziła w stan konsternacji. Niektórzy być może poczuli się z tym nie do końca komfortowo. Nie wiem, szczerze mówiąc niespecjalnie nawet mnie to interesuje. Fakt zaistniał i jest niezwykle ciekawy. Najpierw przed rokiem Robert Smith pojawił się na festiwalu Glastonbury. Właśnie wtedy wkroczył na scenę, kiedy królowała na niej Olivia Rodrigo i wykonał z nią dwie piosenki z repertuaru zespołu The Cure, a teraz pojawia się na płycie Olivii i wykonuje z nią wspólnie ten utwór.

What's Wrong With Me to jest nagranie z najnowszej płyty Olivii Rodrigo, w którym pojawia się, jak nieśmiało, jak słyszeliśmy, Robert Smith, który jawi się ostatnio jako rozchwytywany gość na płytach artystów najróżniejszych, bo niebawem usłyszymy go też na płycie zespołu The Rolling Stones. Krążek Rolling Stonesów ukaże się 10 lipca. Zostawiamy Olivię Rodrigo i przechodzimy

Chodzimy do nagrań koncertowych, bo dwa wspaniałe zespoły zapowiedziały albumy koncertowe. Ja nie wiem, ale pewnie parę razy to mówiłem. Ja nie jestem fanem koncertowych płyt. Niewiele mam koncertowych płyt w swojej kolekcji. Niezbyt często słucham nagrań koncertowych, co nie znaczy, że nie lubię na przykład znaleźć się na znakomitym koncercie. To jest zupełnie inna historia. Natomiast w przypadku tych dwóch zespołów z radością i z wielką ciekawością posłucham, jak brzmią koncertowo. Obie płyty ukażą się w sierpniu. Pierwsza z nich, pierwsza, po którą sięgniemy, to krążek koncertowy zespołu Sparks, właściwie duetu bracia Mill, legendy i też jeden z najdłużej działających zespołów, który właściwie całą swoją artystyczną drogę, którą rozpoczął jeszcze pod koniec lat 60., spędził w tym obszarze, który określamy mianem alternatywnego, niezależnego. Różnie bywało to w życiu zespołu. Były bardzo trudne momenty, szczególnie na początku lat 90. Opowiada o tym film dokumentalny, który miałem okazję jakiś czas temu obejrzeć, ale trzeba przyznać to też z wielkim szacunkiem i ukłonem pod adresem muzyków, że przetrwali trudne chwile i zachowali to, co najważniejsze w ich muzyce, nie chodząc na kompromisy. Teraz mamy płytę koncertową, ona ukaże się w sierpniu, nosi tytuł Live on the Moon i towarzyszy temu taka przedziwna historia właśnie o tym, jak zespół The Sparks zaczął podbój księżyca muzyczny i zagrał tam koncert w pewnym konkretnym miejscu, czyli w kraterze Tarutinus, i na dodatek jeszcze konferansjerkę na tym koncercie prowadziła fantastyczna australijska aktorka, którą pewnie bardzo wiele osób kojarzy, czyli Kate Blanchett, przyjaciółka prywatnie duetu Sparks. Myślę, że warto przynajmniej przez chwilę wierzyć w tę historię, słuchając utworu zatytułowanego Weepings and Apologies z płyty Live on the Moon Sparks, a chwilę później od razu z płyty, która nosi tytuł po prostu Live i też ukaże się w sierpniu, zespół Pulp.

Disco 2000 i zespół Pulp z płyty Live. Pulp nie utrzymują, że zagrali koncert na Księżycu. Cały koncertowy album, który ukaże się w sierpniu, został zarejestrowany w O2 Arena w Londynie w ubiegłym roku, ale zespół Pulp jest znów w trasie koncertowej. Niebawem zagrają w Berlinie. I z tej koncertowej płyty, która ukaże się, powtórzę raz jeszcze, w sierpniu, opublikowali dwie piosenki. Więc jeszcze raz dzisiaj z tej koncertowej płyty zespół Pulp usłyszymy, ale też usłyszymy inne, starsze, zdecydowanie koncertowe nagranie tej grupy. Wszystko oczywiście w swoim czasie. Wcześniej słuchaliśmy grupy Sparks, która zagrała koncert na Księżycu. Tej wersji będę się trzymał. I płyta taki tytuł właśnie nosi. Live on the Moon. Weepings and Apologies to jest na razie jedyne nagranie z bardzo dużego, takiego długiego zestawu utworów, które znalazły się na tym wydawnictwie, które również ujrzy światło dzienne w pełnej krasie w sierpniu. Nową płytę zapowiedział również Mark Everett, człowiek znany jako Mr. E również, no i oczywiście przede wszystkim nagrywający pod szyldem Eels. Na tę płytę poczekamy do października, ale kompozycja Cup in Hand już z nami jest.

Mark Oliver Everett, czyli Eels i fragmencik z nowej 17 już chyba płyty. Ten krążek ma już swój tytuł, Cookie Happened, ale ukaże się dopiero w październiku. Piosenka, której słuchaliśmy, to kompozycja Cap in Hand. Na zegarze 17 minut do godziny 22. Teraz sięgniemy po starą bardzo płytę. Trochę w klimacie, bo pomyślałem, że po sąsiedzku z Eels to będzie pasować, bo przyniosłem też dzisiaj ze sobą taki potrójny album, będący retrospektywą na dwudziestolecie, a to dwudziestolecie miało miejsce ze 20 lat temu, a więc też już jest to sporo, już mocno nieaktualne w zasadzie wydawnictwo. A chodzi o wytwórnię Glitterhouse Records i mnóstwo na tych trzech płytach artystów, których nazw dziś już nikt nie pamięta. A wśród nich między innymi Hugo Reyes. Posłuchajmy kompozycji LSD is Death.

0: Hugo Race, nagranie z roku 2003, LSD is Dead w Radiu Łódź w audycji Megafonia, a na zegarze 9 minut do godziny 22. Jeszcze jedna nowa piosenka przed 22 zabrzmi. To jest nagranie, które pojawi się zapowiadając najnowszy krążek szkockiej grupy Arab Strap. Ta płyta ukaże się 4 września. Jeszcze chwilę poczekamy, zatem ta nowa piosenka, która dotarła chyba dzisiaj do nas, nosi tytuł Fighting For You, oto Arab Strap.
1: I read today of glory times, the joys of yesteryear, but I remember watching threads and growing up in fear. Grangemouth is a target, son, it all kicks off, we're fucking done. Turn and face the blast and hope you don't survive.

Fighting for You to jest drugie nagranie po kompozycji You zespołu Arab Strap, zapowiadające najnowszy krążek Szkotów, czyli płytę zatytułowaną Half Told Tales, która ukaże się na początku września tego roku, tuż po wakacjach. 5 minut, no i ciut do godziny 22. O 22 oczywiście w Radiu Łódź serwis informacyjny, po którym wracamy do naszego megafonicznego spotkania, natomiast na koniec części pierwszej, zresztą zgodnie z obietnicą daną wcześniej, MGMT raz jeszcze z płyty Congratulations, tym razem w piosence tytułowej.

0: ogłoszenie społeczne.
1: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
2: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
1: Tak wcześnie?
2: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
1: I co powiedzieli?
2: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
1: Bezcenne.
2: Dlatego wsparliśmy Fundację na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
3: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
4: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
0: Ogłoszenie społeczne.
5: Tu Radio Łódź, jest 22. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź. Przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Mieszkańcy Łodzi często jeżdżą pod prąd jedną z ulic. Policja radzi dobrze się zastanowić. PiS chwali polskiego ministra obrony. W tle nadzieja na stałą bazę amerykańskich żołnierzy nad Wisłą. Prom przez rzekę Wartę pod Uniejowem jest lokalną atrakcją turystyczną. W nocy w regionie na ogół pogodnie z temperaturą minimalną 14 stopni. W centrum Łodzi jeżdżą pod prąd. Mowa o ulicy Sienkiewicza na odcinku między Narutowicza i Trauguta. Najpierw ulica była zamknięta przez ponad rok, a później przywrócono ruch, ale jednokierunkowy. Jednak nie wszyscy kierowcy zauważają zakaz wjazdu przy skrzyżowaniu z ulicą Trauguta albo go ignorują. Jak mówią łodzianie, to z przyzwyczajenia lub lenistwa.
6: No, jeżdżenie na pamięć.
7: Z jakiejś potrzeby łatwości i oszczędności czasu, niekoniecznie z bezpieczeństwa.
6: No, bardzo prawdopodobne.
8: Jak jest zamknięta ulica, to nie powinno się wjeżdżać pod prąd.
9: Odpowiedź jest jednoznaczna. Łamią przepisy.
10: Zdarzenia czołowe, do których może dojść w takiej sytuacji, mogą skończyć się bardzo poważnym wypadkiem. Apelujemy do kierowców o ostrożność i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.
5: Dodaje młodsza aspirant Izabela Wepechowska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Za jazdę pod prąd na ulicy jednokierunkowej grozi mandat do 5000 zł i 8 punktów karnych.
0: Więcej na radiołódź.pl.
5: Obronność Polski ponad podziałami politycznymi. Tak jest w kwestii stałej obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce i stałej bazy wojskowej. W tym przypadku prezydent i rząd działają ponad podziałami, podkreśla Szymon Szynkowski-Welsenk z Prawa i Sprawiedliwości.
11: Bardzo dobrze, że to, co było wielkim brakiem, to znaczy ta aktywność po stronie rządu, jak chodzi o wypełnianie kierunku, który nadaje pan prezydent Karol Nawrocki, że zdaje się, że ostatnie dni przynoszą pewne wypełnienie, że tak powiem, tego braku w postaci aktywności ministra obrony narodowej.
5: Ostateczna decyzja o stałej amerykańskiej bazie wojskowej w Polsce jeszcze nie zapadła. Na razie w naszym kraju rotacyjnie stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Prom przez rzekę Wartę pod Uniejowem, lokalną atrakcją turystyczną, kursuje między Osiną w województwie łódzkim i Kozubowem w Wielkopolskim w dni powszednie między 8 a 16. Z promu często korzystają okoliczni mieszkańcy, bo do najbliższego mostu w Uniejowie jest ponad 10 kilometrów.
12: Nie jeden raz już przepływaliśmy tam.
13: Dużo osób po prostu zna się z tych wsi, więc sobie przejeżdżają z wizytą.
12: Teraz lato, więc są różne atrakcje w Uniejowie. Jest tutaj duży tłok, dużo ludzi przyjeżdża, dużo samochodów.
5: Kiedyś promów na Warcie było więcej. W ostatnich latach zlikwidowano przeprawy w Księżych Młynach tuż za Zaporą Jeziorską i w Dzigorzewie pod Sieradzem. Dziennikarze Radia Łódź z medalami Gloria Artis zasłużony kulturze. W Urzędzie Wojewódzkim odbyła się uroczystość wręczenia tych odznaczeń. Wśród kilkunastu wyróżnionych troje jest związanych z naszą rozgłośnią. Medale odebrali Małgorzata Warzecha, Mariusz Woźniczka i Joanna Sikorzanka.
14: Dzisiaj się bardzo wzruszyłam. To jest takie znakomite, myślę, uwieńczenie tej mojej drogi. Nigdy bym się nie spodziewała, że tak się stanie.
15: To naprawdę jest wielkie przeżycie. Już od dłuższego czasu mam takie wewnętrzne, narastające przekonanie, że po prostu jestem częścią jakiegoś planu. Mam swoją robotę do wykonania.
16: Ja się przede wszystkim chyba cieszę z tego, że radio o mnie pamięta. Mam jeszcze plany. Chcę w najbliższym czasie wydać książkę na podstawie moich reportaży.
5: A wszyscy troje zostali odznaczeni brązowymi medalami zasłużonej kulturze Gloria Artis. Teraz już czas na informacje sportowe. Piotr Andrzejczak.
17: ŁKS poinformował o pozyskaniu kolejnego piłkarza. W nowym sezonie zespół wzmocni Karol Podliński, który w poprzednich rozgrywkach zdobywał gole dla Pogoni Siedlce. Napastnik w przeszłości rozwijał swoje umiejętności w mazowieckich klubach Mławiance, Zniczu Pruszków, Legionowi czy Radomiaku. 5 lat temu w barwach Zagłębia Lubin zadebiutował w Ekstraklasie. Teraz 28-letni piłkarz dołączył do Rycerzy Wiosny. Łódzki Klub Sportowy związał się z Karolem Podlińskim umową obowiązującą do końca czerwca 2028 roku. Konrad Gerega został trenerem piłkarzy pierwszoligowej Polonii Bytom. Zastąpił Wojciecha Mroza, który prowadził zespół od marca zeszłego roku jako tymczasowy szkoleniowiec. 36-letni trener podpisał z bytomskim klubem 2-letnią umowę. Przypomnę, że Konrad Gerega ostatnio pracował z rezerwami łódzkiego klubu sportowego, które spadły z drugiej ligi. Po sezonie spędzonym w barwach Skrybełchatów Kamil Szymandera rozstaje się z klubem. Przyjmujący będzie kontynuował swoją karierę poza granicami Polski. Żużlowcy Orła przegrali ligowe spotkanie w Pile niemal od początku meczu. Polonia miała niewielką przewagę nad drużyną z Łodzi. W spotkaniu, w którym nie brakowało upadków, gospodarze nie dali się już dogonić. Pokonali Łodzian 48-42, zgarniając 2 punkty oraz punkt bonusowy za lepszy wynik w 2 meczu. Jeszcze rzut oka na boiska piłkarskich Mistrzostw Świata. W pierwszym dzisiaj zakończonym spotkaniu reprezentacja Czech zremisowała z Republiką Południowej Afryki 1-1. To była sportowo spotkanie grupy A, które odbyło się w Atlancie. W drugim meczu tej grupy Meksyk zmierzy się dzisiejszej nocy z Koreą Południową. A informacje sportowe także na naszej stronie radiołódź.pl.
5: W nocy w regionie na ogół pogodnie z temperaturą minimalną 14 stopni. W piątek zaczyna się gorący okres, jutro 28 stopni, a potem z dnia na dzień będzie coraz cieplej. Wiatr słaby, północno-zachodni.
18: Megafonia. Zaprasza Marcin Tercjak.

10 minut po godzinie 22. Patrycja Wojsznis, program realizuje. Przed mikrofonem Marcin Tercjak. Rozpoczynamy drugą część Megafonii, a właściwie rozpoczęliśmy. Raz jeszcze dzisiaj pojawił się zespół Pulp, raz jeszcze w nagraniu koncertowym, tym razem sprzed lat, bo to koncert z roku 1995 z festiwalu Glastonbury. Można powiedzieć, jeden z tych przełomowych momentów w karierze zespołu Pulp. Pierwszym bardzo istotnym była premiera płyty His and Hers w roku 1994, a potem właśnie rok 1995 przyniósł już spektakularne sukcesy ze sprawą płyty Different Class, wielkich przebojów z tego albumu z utworem Common People na czele i koncert na festiwalu Glastonbury również był potwierdzeniem faktu, że zespół Pulp staje się jednym z najważniejszych na Wyspach Brytyjskich. A zespół Pulp zapowiedział, przypomnę tym, którzy włączyli niedawno odbiorniki, zapowiedział płytę koncertową. Ten koncert odbył się przed rokiem w Londynie i dziś już jednego nagrania zapowiadającego ten album, bo on ukaże się w sierpniu, słuchaliśmy. To była kompozycja Disco 2000. A jeszcze jedno nagranie z tej właśnie zapowiadanej płyty grupy Pulp zabrzmi w naszym programie dzisiaj, tyle że troszkę później. Teraz przeniesiemy się do roku 2023 i posłuchamy nagrania, które pochodzi trochę z, można powiedzieć, tak ogólnie niekoniecznie najczęściej odwiedzanego przeze mnie muzycznego świata, ale niezwykle mnie fascynującego. I to nagranie zafascynowało mnie bardzo do tego stopnia, że sięgnąłem po więcej i wtedy wiele czasu spędziłem z płytą tej artystki. To nagranie pojawia się po to, żeby no, już za chwilę zaprezentować nowe piosenki, bo owa artystka za moment wyda zupełnie nowy album. Posłuchajmy.

Dawno nie słuchałem tej piosenki, posłuchałem jej wspólnie teraz z wami i 3 lata minęły oczywiście od wydania płyty Raven, z którego utwór Contact pochodzi, ale jak mówiłem, wciąż te wspomnienia są bardzo żywe, bardzo silne i niezmiennie muzyka z tej płyty i to nagranie pochłania mnie niemal w 100%. To oczywiście Kelila, niezwykła artystka, która wyda niebawem, 10 lipca, swój 3. album. Ten drugi właśnie sprzed 3 lat to album zatytułowany Raven. Z niego pochodzi nagranie, którego słuchaliśmy, zatytułowane Contact. Ta płyta mocno osadzona jest w klimatach, które ogólnie rzecz biorąc nazywamy klubowymi. Natomiast jaka będzie ta nowa płyta? No, coś podpowiada, że pewna zmiana jednak nadchodzi, że stylistycznie ta płyta nie będzie tak spójna, że pojawią się rzeczy zupełnie inne, że będzie to coś w rodzaju brzmieniowej hybrydy. Tym bardziej jestem ciekaw, jak zabrzmi krążek zatytułowany New Avatar, a ukaże się, przypomnę, 10 lipca. Wtedy wszyscy będą mówić o nowej płycie zespołu The Rolling Stones, bo ona też ukazuje się 10 lipca, ale warto pamiętać, że Kelila wyda swój nowy album tego dnia właśnie. I są już małe próbki tego, co wydarzy się na tym albumie, przypomnę, zatytułowanym New Avatar. Jednym z tych utworów jest kompozycja Point Blank.

Point Blank to jest nagranie zapowiadające jedno z kilku, które już Kalila opublikowała, zapowiadających jej najnowszy krążek zatytułowany New Avatar, czyli płytę, która ukaże się 10 lipca. Płytę, na której właściwie wszystkie utwory zostały wyprodukowane i na dobrą sprawę zmiksowane przez artystkę. Pomagał jej odrobinę Oscar Scheller, producent, którego znamy między innymi ze współpracy z Pink Panthers czy z Lily Allen. Natomiast zasadniczo cały koncept tej płyty, pomysł, również związany ze swego rodzaju powrotem do muzycznych korzeni, bo Kalila przyznaje, że postanowiła wrócić trochę do swoich takich pierwotnych muzycznych czasów, kiedy mieszkała w Waszyngtonie i kiedy słuchała, ale też grywała w różnego rodzaju składach reprezentujących scenę alternatywną, gitarową, scenę muzyki niezależnej i trochę takich brzmień również chciała przemycić na swojej nowej płycie. Być może nie słychać tego jeszcze tak do końca w utworze, który wybrzmiał, czyli w kompozycji Point Blank, ale pewnie przekonamy się o tym, kiedy już będziemy mieli do czynienia z całym albumem. Jeszcze jedno nagranie z tej płyty, czyli z nowego albumu Kalili zatytułowanego New Avatar, zabrzmi w naszym dzisiejszym programie, ale chwilkę później, bo teraz wrócimy do zakurzonej szuflady z piosenkami z płyt artystów wytwórni Glitterhouse. Wytwórni założonej w Niemczech w połowie lat 80. Wytwórnia dystrybuowała między innymi w Europie płyty legendarnego wydawnictwa Sub Pop, ale też dość szybko tworzyła własny katalog artystów, których wydawała. Wśród nich był też taki projekt o nazwie Lilium. Posłuchajmy kompozycji Sorry.

Lilium, projekt pana, który nazywa się Pascal Humbert, to artysta francuski, współpracujący przed laty z wytwórnią Glitterhouse. Nagranie, którego słuchaliśmy, czyli utwór Sorry, pochodzi z wydanej w roku 2003 płyty Lilium, zatytułowanej Short Stories. Prawie 30 minut po godzinie 22, zatem jeszcze pół godziny naszego spotkania w audycji Megafonia, jak zwykle w czwartek między 21 a 23. Powróci grupa MGMT, teraz dziś przypominam nagrania z ich płyty drugiej, zatytułowanej Congratulations. MGMT to zespół, który spektakularnie zadebiutował w 2007 roku płytą Oracular Spectacular. I wtedy naprawdę zrobiło się bardzo głośno o tej grupie. Ich piosenki z debiutanckiego krążka dość często można było usłyszeć na antenie rozgłośni radiowych. Były tam spore przeboje, takie jak Time to Pretend, Electric Feel czy kompozycja Kids. No a trzy lata później pojawiła się druga płyta, również bardzo dobrze przyjęta przez krytykę, ale już nie tak emocjonująca chyba dla szerokiej publiczności. Już nie tak często nagrania z tej płyty gościły na antenach rozgłośni radiowych. A potem właściwie z każdą płytą zespół MGMT zaczynał kryć się już gdzieś za taką odrobinę, za mgłą zapomnienia. Nie mówię, że było to zupełne zapomnienie tej grupy, bo oni jeszcze przecież byli bardzo popularni w około roku 2013 albo 2014, pamiętam, że przyjechali na festiwal Open Air, zagrali tam koncert na dużej scenie, co prawda nie w tym najbardziej prestiżowym momencie, czyli nie o 21, tylko wcześniej jeszcze przy świetle dziennym zaczynali, ale zagrali na dużej scenie tego festiwalu. A co najbardziej jest interesujące w tym wszystkim, że moim zdaniem oni cały czas nagrywają bardzo udane płyty, bo również właśnie płyta MGMT z 2013 roku, czy krążek Little Dark Age z 2018 i wreszcie ten na razie przynajmniej ostatni, czyli Loss of Life z 2024, to są płyty, na których znajdujemy naprawdę wiele świetnych piosenek. Żałuję zatem, że o zespole nie jest być może głośniej. A z drugiej strony być może wcale być nie musi. Zatem jeszcze jedno nagranie dzisiaj z tego drugiego albumu w ich karierze z roku 2010, utwór o jakże znaczącym tytule, Brian Eno.

Brand Eno, kompozycja z płyty Congratulations zespołu MGMT. To było już dziś ostatnie nagranie z płyty, którą postanowiłem przypomnieć. Płyty sprzed 16 lat. Wrócimy teraz na chwilkę do Khalili i do jej najnowszego albumu, który ukaże się 10 lipca, czyli do płyty New Avatar. Warto być może oddać, a właściwie posłuchać tego, co sama Khalila ma do powiedzenia na temat pewnych myśli, które towarzyszyły jej podczas pracy nad tą płytą, uczuć również związanych z realizacją tego projektu. Artyści przebywają, podobnie jak my, w określonych warunkach, w określonej rzeczywistości. Ona ma bardzo silny wpływ na także proces tworzenia i na to, co ostatecznie trafia na płytę, co pozostaje, co jest tą ostateczną artystyczną wypowiedzią w kontekście właśnie tego wszystkiego, co nas otacza. Khalila mówi na przykład tak: nie chcę, aby moja muzyka odwracała uwagę od tego, co naprawdę dzieje się na świecie. Chcę, aby miała sens w tym szalonym momencie, jednocześnie pomagając ludziom dotrzeć do piękna i radości, których również w tym czasie doświadczają. Mówi też dla magazynu The Feather: ludzie muszą też wiedzieć, że wraz z moimi przyjaciółmi stale się śmiejemy i że humor nie jest dla nas mechanizmem obronnym. To wyraz tego, jak ostre jest nasze spojrzenie i jak wyraźnie widzimy otaczający nas świat. Nowa płyta New Avatar już niebawem, a my dziś posłuchamy jeszcze jednego nagrania. Tym razem jest to kompozycja, w której towarzyszy artystce AK Paul i nosi tytuł Out of Time.

All the Time, Kalila i AK Paul z płyty The New Avatar, płyty, która ukaże się 10 lipca. Teraz wrócimy do krążka zespołu The Veils, czyli przeniesiemy się do Auckland w Nowej Zelandii, bo tam w tamtejszym studiu ta płyta była nagrywana. I ona powstawała w bardzo niezwykły sposób, a może właśnie w taki, który kiedyś był właściwie naturalnym. Tym razem Finn Andrews postanowił zarejestrować materiał w sposób niemalże instynktowny. Zespół właściwie wszedł do studia nawet bez gotowych aranży. Te utwory rodziły się na żywo podczas sesji nagraniowej i były niemal natychmiast rejestrowane w myśl zasady live to tape na taśmę. To jest ciekawe zjawisko. Ostatnio mieliśmy do czynienia z kilkoma takimi płytami, które nagrywane są w bardzo analogowy sposób, właśnie na taśmę magnetofonową. Tak nagrywał ostatnio zespół The Coral swoją płytę, grupa The Lemon Twigs, a teraz właśnie grupa The Veils. Finn Andrews nawet miał przyznać w jednym z wywiadów, że ten brak kontroli nad ostatecznym brzmieniem momentami był nawet przerażający. No ale ostatecznie udało się dzieła stworzyć, jakby zamknąć płytę, dokończyć sesję i powstał krążek Fragile World, który ma swoją oficjalną premierę za godzinę i 16 minut, bo właśnie ukaże się 19 czerwca. Ale ponieważ zespół kilka nagrań opublikował wcześniej, to teraz mamy okazję posłuchać jeszcze jednego nagrania. To będzie utwór Little White Bird pod tytułem Fragile World. The Veils dziś raz jeszcze.

cool and white fur. It's a fragile. It's a fragile.

Little White Bird w podtytule Fragile World z płyty właśnie tak zatytułowanej Fragile World, której premiera już dosłownie za moment. Raz jeszcze dzisiaj zespół The Veils. 11 minut pozostało do godziny 23. Wrócimy teraz jeszcze na chwilkę do koncertowej płyty zespołu Pulp, czyli do krążka zatytułowanego po prostu Live, który ukaże się w sierpniu. Jeśli dobrze pamiętam, to będzie to 14 sierpnia. Zespół Pulp oczywiście na tej płycie umieścił sporo nagrań ze swojej najnowszej płyty, wydanej w roku ubiegłym i znakomitej płyty More. No ale oczywiście oprócz tego wiele nieśmiertelnych hitów z lat 90. i przede wszystkim właśnie z tamtego okresu. Jednej z takich piosenek słuchaliśmy już w naszym programie, czyli utworu Disco 2000 z klasycznej płyty A Different Class z roku 1995, a teraz próbka właśnie nagrania z płyty najnowszej. Jak się okazuje, ten nowy materiał, zaraz to usłyszymy, koncertowo również świetnie się przyjął, o czym zaświadczy i to głośno, publiczność zgromadzona w O2 Arena w Londynie przed rokiem. Raz jeszcze dzisiaj z płyty koncertowej Pulp.

I like to look at pretty things.

0: Good night, and safe travels. And remember, take care of each other.
1: Sunset z płyty More, tutaj w wersji koncertowej zespół Pulp. Na płycie Wheel of Life, płycie z roku 2001, jest utwór Sunrise. Na tej najnowszej, wydanej przed rokiem, mamy Sunset. I też teraz na koncertowej płycie zespołu Pulp to nagranie znajdziemy, a całość ukaże się w sierpniu. Kończymy nasze dzisiejsze spotkanie w audycji Megafonia. Oczywiście gorąco zachęcam do tego, żeby pozostać z nami po 23:00 po serwisie informacyjnym Radio Nocą, jak zawsze z czwartku na piątek, i Mariusz Woźniczka oraz jego goście i emocjonujące i ciekawe rozmowy. A na koniec zagramy tak, żeby nikt nie pomyślał sobie, że nie pamiętałem o tym, kto ma dzisiaj urodziny. Zatem na koniec to właśnie nagranie. Dziękuję za uwagę, mówił Marcin Tercjak.

0: Tu Radio Łódź, jest 23. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Będą odszkodowania dla lokatorów kamienic nad tunelem średnicowym w Łodzi. Procedura nabiera tempa. Posłowie nie są jednomyślni w kwestii ustawy o zabezpieczeniu socjalnym artystów. Karol Świderski został piłkarzem Widzewa Łódź. W łódzkiej ekipie będzie grał 3 lata. W nocy na ogół pogodnie z temperaturą minimalną 14 stopni. Cztery kamienice nad trasą tunelu średnicowego w Łodzi zostaną wywłaszczone, a właściciele lokali otrzymają odszkodowania. Chodzi o 3 kamienice przy Alei 1 Maja i jedną przy ulicy Pruchnika. Wojewoda łódzki wydała decyzję w sprawie wywłaszczenia i drugą umożliwiającą kontynuację budowy tunelu. O szczegółach reporter Radia Łódź Damian Grosicki.
1: Wspomniane decyzje mają związać z ustaleniem lokalizacji linii kolejowej i przejęciem przez Polskie Linie Kolejowe S.A. 4 kamienic znajdujących się na trasie drążonego tunelu. Oprócz tego lokatorzy otrzymają odszkodowania. Druga decyzja związana jest z tarczą Katarzyna. Właściciel maszyny TBM będzie musiał ją wydać, by dalej mogła pracować na budowie. Nadal jednak trwają prace nad zabezpieczeniem placu budowy, analizą, jak i oceną stanu tarczy. Damian Grosicki, Radio Łódź.
0: Przygotowanie wycen mieszkań w zwłaszczanych kamienicach zajmie blisko 60 dni. Tyle samo zajmie wypłata odszkodowań przez Polskie Linie Kolejowe. Mieszkańcy gminy Konstantynów Łódzki zapłacą więcej za wodę i ścieki. Stawki wzrosną od lipca. Mieszkańcy mówią, że to trzecia podwyżka w ciągu ostatnich 3 lat.
2: Jestem zruzgotana. Dosyć, że woda u nas jest bardzo droga, jeszcze podwyżka. Jeszcze nie jest odpowiedniej jakości.
3: Nic nowego nie ma, tylko nowości polegają na podwyższaniu cen.
4: Zmienia się cena na wodę o 12 groszy. To jest mniej niż 2% w stosunku do ceny poprzedniej. Przypominam, że inflacja to jest ponad 3%. Tak samo jest ze zmianą ceny ścieków. Jest 23 grosze i to jest poniżej 3%.
0: Mówi prezes przedsiębiorstwa komunalnego gminy Konstantynów Łódzki Sebastian Kwiatkowski. Dodaje, że taryfa na wodę obowiązuje 3 lata i mieszkańcy wiedzieli, że będzie podwyżka.
5: Więcej na radiołódź.pl.
0: Posłowie pracują nad ustawą o zabezpieczeniu socjalnym artystów. Przepisy przygotowane przez Ministerstwo Kultury przewidują, że osoby wykonujące ten zawód otrzymają dopłaty do składek ZUS. Ustawa jest po pierwszym czytaniu w Sejmie. Klaudia Wróblewska.
6: Proponowane rozwiązania wprowadzają status artysty zawodowego, który będzie przyznawany na 5 lat z możliwością przedłużenia. Umożliwiają też uzupełnienie brakującej części składki artysty do poziomu minimalnego wynagrodzenia, o czym mówiła w Sejmie ministra kultury Marta Cieńkowska.
7: Państwo dopłaca różnicę wtedy, kiedy dochody artysty są zbyt niskie, aby mógł samodzielnie utrzymać ciągłość składek.
6: Przeciwko dopłatom do składek dla artystów jest Prawo i Sprawiedliwość. Poseł tego ugrupowania, Norbert Kaczmarczyk, ma wątpliwości, czy państwo stać na takie rozwiązania.
8: Prawo i Sprawiedliwość ma propozycję, by połowa tego typu projektu mogła być finansowana z opłaty reprograficznej, którą państwo podnieśli rozporządzeniem.
6: Ze wsparcia skorzysta około 20 tysięcy osób. W ciągu 10 lat państwo wyda na ten cel ponad 4 miliardy złotych. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
0: Iran zezwoli na przepływanie statków przez cieśninę Ormuz. To efekt memorandum podpisanego z Waszyngtonem. Ze względu na to, że cieśnina została zaminowana, a jej oczyszczanie może potrwać, statkom zaleca się trzymanie trasy i czasu wyznaczonego przez irański Urząd do Spraw Cieśnin Zatoki Perskiej. I na koniec informacja z ostatniej chwili. Karol Świderski został piłkarzem Widzewa Łódź. W barwach łódzkiej ekipy napastnik będzie występował z numerem 28 na plecach. Jego umowa obowiązuje do czerwca 2029 roku. Teraz to tyle. Więcej na radiołódź.pl oraz w naszej aplikacji mobilnej. W nocy w regionie na ogół pogodnie z temperaturą minimalną 14 stopni. W piątek zaczyna się gorący okres, jutro 28 stopni, a potem z dnia na dzień będzie coraz goręcej, wiatr słaby, północno-zachodni.
9: Radio nocą. Zaprasza Mariusz Woźniczka.
10: A w Radiu Nocą 18 czerwca witają państwa Patrycja Wojśnis, Bartosz Flaczak, Sebastian Dziuda, Jacek Grudzień i Mariusz Woźniczka. Dobry wieczór państwu. Proszę Państwa, proszę pozwolić, że zacznę od cytatu. Ktoś mi kiedyś powiedział, że jak Tischner wchodził do pokoju, to jakby się drzwi otwierały w człowieku. Drzwi się otwierały i żyć się chciało. Każdy z nas nosił sobie pragnienie, żeby przyszedł ktoś taki, kto mu powie, słuchaj, cała twoja szamotanina ma sens. Każdy chce to usłyszeć, czy to będzie poeta, czy gość, który ma budę z warzywami, polityk, który już nie wie, za czym głosuje, czy zdesperowana matka niepełnosprawnego dziecka. To cytat ze znakomitej książki Tischner, biografia autorstwa Wojciecha Bonowicza, gościa naszego Radia Nocą dzisiaj. Tischner fizycznie już nie wchodzi do niczego pokoju. Za 10 dni minie dokładnie 26 lat od jego śmierci. Wszedł jednak wielu z nas, którzy mieli to szczęście się z nim spotkać, słuchać go lub czytać to, co napisał, i na szczęście już nie wyszedł. Pytanie, z jak wielu z nas? Miałem to szczęście spotkać, a raczej doświadczyć Tischnera jeden, ale niezwykle mocny raz. 3 dni temu minęły dokładnie 33 lata od naszej wspólnej z Tischnerem i ze słuchaczami 5-godzinnej rozmowy w Radiu Nocą na antenie Radia Łódź. To była bardzo przekrojowa, długa rozmowa od północy do 5 rano. Rozmawialiśmy oczywiście o życiu księdza profesora, co go kształtowało, dlaczego został księdzem, o wartości życia, jak sam siebie definiuje, o człowieku myślącym, o myśleniu chrześcijańskim, o religii, relacji wiary i nauki, o filozofii, filozofii człowieka, o istocie mowy, o wielkości i nędzy naszego narodu, o Kościele, dyscyplinie i miejscu księdza profesora w Kościele, o Karolu Wojtyle, o Leszku Kołakowskim, o całym spektrum człowieczeństwa, o męskości, celibacie i małżeństwie. Rozmawialiśmy o nawróceniu, o wierze i ateizmie, o tolerancji światopoglądowej, o dogmatach wiary, o Bogu, Chrystusie, o wolnej woli, o złu, szatanie, o filozofii pracy, o etyce solidarności, o Polsce, o homo sovieticus, o ucieczce od wolności, o liberalnej demokracji, o relacji państwo-kościół, o partiach chrześcijańskich, o nienawiści, zniewoleniu, o zabijaniu słowem, o legitymizacji przemocy, o odpowiedzialności, o głupocie i wreszcie o nadziei, która jest z prawdy. Wielu z Państwa zapewne pamięta tę naszą 5-godzinną rozmowę, ponieważ odtworzyliśmy ją w Radiu Nocą w 2 częściach na początku zeszłego roku. Ja wracałem do niej wielokrotnie. Jeśli ktoś z Państwa nie słuchał lub chciałby także do niej wrócić, to polecam serdecznie. Jest dostępna w 2 częściach jako podcasty na stronie Radia Łódź, radiolodz.pl i na platformie Spotify. Wystarczy wpisać Radio Nocą, rozmowa z księdzem profesorem Tischnerem, część 1 i część 2. W tej naszej długiej rozmowie ksiądz profesor powiedział między innymi, aż strach pomyśleć, co będzie z tą rozmową za 20 lat. Jaki będzie miała sens wtedy? Odpowiedzi na to pytanie ksiądz profesor Tischner już niestety nie doczekał. Odszedł 7 lat później, ale my powinniśmy ją znać nie po 20, ale po 33 już od niej latach. Zapytajmy wręcz szerzej, nie tylko jaki sens ma ta rozmowa po 33 latach, ale w ogóle co pamiętamy z Tischnera. Co z jego myśli, jego przesłania żyje wśród nas nadal, a co niestety nie, a powinno w nas trwać. Czy jest, czy są dzisiaj kontynuatorzy jego postawy, jego myśli, uczniowie Tischnera? Od śmierci Tischnera urosło już całe pokolenie, które nie spotka i nie posłucha go na żywo, nie wie wręcz o jego istnieniu. Potrzeba jednak, aby przyszedł do nas ktoś, kto powie nam, słuchaj, cała ta twoja szamotanina ma sens, jest niezmienna. Powiem wręcz, że jest jeszcze silniejsza, bo odnalezienie się w naszym obecnym świecie z wielu powodów jest moim zdaniem coraz trudniejsze. Na szczęście możemy dzisiaj czytać książki Tischnera. Możemy czytać znakomitą biografię Tischnera napisaną przez Wojciecha Bonowicza. Możemy słuchać podcastów Radia Nocą z Tischnerem. Dlaczego obecność Tischnera jest tak ważna? Jeszcze raz sięgnę do biografii Tischnera, którą napisał nasz gość Radia Nocą. Wojciech Bonowicz zacytował w niej piękne pośmiertne wspomnienie o przyjacielu, które napisał Krzysztof Michalski, o obecności Tischnera. Dzięki niej my, szczęśliwcy, co go spotkali, dostawaliśmy dodatkową szansę odkrycia urody życia, słodkiego smaku świata. Dzięki niej mogliśmy dostrzec ślad słońca, także tam, gdzie spodziewaliśmy się tylko kurzu, błota i brudu. poczuć dotknięcie dobra, gdy nikt z nas nie mógł się tego spodziewać. Tischner pomaga nam otworzyć się na świat, co przede wszystkim znaczy rozumieć innych ludzi i tym samym mobilizował do nieustannego włamywania się z niewoli ze skorupiałych idei, narosłych latami przyzwyczajeń i głęboko ukrytych przesądów. Pomagał być wolnym. Proszę Państwa, właśnie dlatego Tischner jest tematem Radia Nocą dzisiaj. Na tę naszą szamotaninę w odnajdywaniu się w naszym życiu i naszym świecie. Już za chwilę rozmawiać będziemy z autorem znakomitej biografii Tischnera, panem Wojciechem Bonowiczem, poetą, pisarzem, publicystą, dziennikarzem, kluczową postacią dbającą o spuściznę intelektualną Tischnera. Mieliśmy to Radio Nocą realizować z dwóch połączonych studiów z Łodzi i z Krakowa, ale z powodu niespodziewanych komplikacji będziemy pana Bonowicza gościć dzisiaj online. Mam nadzieję, że łącze internetowe nas nie zawiedzie. Tradycyjnie zapraszam Państwa do włączania się w naszą rozmowę. Przypomnę Państwu nasze numery telefonów 606 78 78 78 oraz 42 678 78 78. Zapraszam Państwa także do pisania do nas podczas programu na studio@radiolock.pl lub po programie na m.wozniczka@radiolock.pl.

0: Proszę Państwa, jest już z nami online pan Wojciech Bonowicz, poeta, pisarz, publicysta, dziennikarz. Dobry wieczór, panie Wojciechu.
1: Dobry wieczór, witam serdecznie.
0: Świetnie pana słychać, bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę, że możemy gościć pana w Radiu Nocą dzisiaj w dniach kolejnej, 26. rocznicy śmierci księdza profesora Józefa Tischnera. Proszę pozwolić mi na początek sięgnąć do fragmentów pana noty biograficznej, szczególnie do tych, które są bardzo ważne z uwagi na naszą dzisiejszą rozmowę. Przede wszystkim jest pan autorem znakomitej, podkreślam znakomitej, nominowanej do Nagrody Literackiej Nike biografii Tischnera. Jeśli ktoś z państwa jeszcze nie czytał, to gorąco polecam na wakacje, gdy mamy więcej czasu, aż proszę się bowiem nie pędzić w tej lekturze, a zatrzymywać się od czasu do czasu i chwilę pomyśleć. Napisał pan także o Tischnerze książki Tischner, kapelusz na wodzie, gawędy o księdze Tischnerze. Ostatnio wydał pan również wybór wywiadów Tischnera, Tischner rozmowy z mistrzem i wybór tekstów Tischnera, to co najważniejsze, mądrość księdza Józefa Tischnera na XXI wiek. Jest pan niewątpliwie kluczową postacią dbającą o spuściznę intelektualną Tischnera. Jest pan przewodniczącą kapituły Nagrody Znaku i Chesti imienia księdza Józefa Tischnera oraz współtworzył pan Dni Tischnerowskie. Z pozostałych części pana bogatej noty biograficznej wymienię jeszcze, że jest pan poetą. Nagradzane były tomy pana poezji. Jest pan stałym felietonistą Tygodnika Powszechnego i miesięcznika Znak. W 2019 roku wraz z małżonką Dianą Bonowicz otrzymał pan medal świętego brata Alberta, przyznany za wspieranie osób niepełnosprawnych w ramach ruchu Wiara i Światło. Jest pan członkiem Rady Fundacji imienia brata Alberta. Mieszka pan w Krakowie. Wszystko się zgadza?
1: Wszystko się zgadza, poza ostatnią informacją, bo 2 lata temu wyprowadziłem się pod Kraków. Mieszkam w takiej miejscowości, może o niezbyt wdzięcznej nazwie, ale za to łatwo zapamiętać. Mianowicie nazywa się ona Krzywaczka. I mam bliżej do Nowego Targu, czyli w pewnym sensie mam bliżej do Tischnera niż wtedy, kiedy mieszkałem w Krakowie.
0: Ale żona Diana jest z panem tam też, tak?
1: Tak, tak, tak. Już się położyła, bo jutro wcześnie wstaje.
0: Tak jak powiedziałem we wprowadzeniu do naszej rozmowy na początku zeszłego roku, honorując miniony rok tischnerowski, odtworzyliśmy w Radiu Nocą 5-godzinne spotkanie księdza profesora Tischnera ze słuchaczami właśnie Radia Nocą na antenie Radia Łódź sprzed 33 lat. Miałem wielką przyjemność i zaszczyt tę rozmowę wówczas prowadzić. To była bardzo przekrojowa, długa rozmowa od północy do 5 rano i telefony słuchaczy dzwoniły do samego końca. Gdyby program trwał dłużej, proszę mi wierzyć, dzwoniłyby nadal. Tak wielkie było wtedy zapotrzebowanie na myśl i słowo Tischnera. Choć od razu muszę przyznać, nie były to tylko grzeczne pytania. W programie na żywo odbieraliśmy często telefony bezpośrednio na antenie. Padały pytania o wszystko, o Boga, szatana, człowieka, wiarę, wolną wolę, o Kościół, o Polskę. Zmierzył się również ksiądz profesor z pretensjami pod adresem całego Kościoła. Ale to był także jego żywioł, jak pan doskonale wie, panie Wojciechu, odpowiedział z namysłem na każde pytanie. Myślę więc, że po tej całonocnej rozmowie wszyscy staliśmy się trochę bogaci, mądrzejsi i lepsi, a Kościół jaśniejszy. W pewnym momencie tej rozmowy ksiądz profesor powiedział:
2: strach pomyśleć, co będzie z tą rozmową za 20 lat. Jaki będzie miała sens wtedy?
0: Aż prosi się więc, aby po 26 latach, odkąd księdza profesora nie ma już wśród nas, sprawdzić tę wyrażoną wówczas przez niego obawę czy ciekawość i zapytać, kim był dla nas ksiądz profesor Tischner? Co najważniejszego nam dał? Co z jego myśli żyje w nas nadal, a czego zaniechaliśmy, a powinno w nas nadal trwać? Czy są pośród nas nadal jego uczniowie, kontynuatorzy jego postawy, jego myśli? Będziemy właśnie dzisiaj szukać w Radiu Nocą odpowiedzi na te pytania. Panie Wojciechu, może zacznę od pytania dlaczego? Dlaczego Tischner zajął tak ważne miejsce w pana życiu, w pana twórczości?
1: No w życiu tak to jest, że pewne rzeczy się nam przydarzają, a inne rzeczy przydarzają się nam i je potem wybieramy. Więc jest w tym trochę oczywiście przypadku, ale jest w tym też sporo osobistej decyzji po prostu. Takiego rozpoznania, że Tischner to jest pewna wartość, bardzo potrzebna. Powiedziałbym potrzebna polskiej kulturze, potrzebna Kościołowi, potrzebna życiu społecznemu. I przez te lata ja się nim zajmowałem, rzeczywiście dużą część swojego życia, swojej energii jemu poświęciłem, jego dziełu, w przekonaniu, że Polsce jest bardzo potrzebny ktoś taki, taki sposób myślenia. Od razu powiem o dwóch może cechach tego sposobu myślenia, które dla mnie są szczególnie ważne, mnie są szczególnie bliskie. Po pierwsze, jest to myślenie przeniknięte jakąś pozytywnością. Mamy wokół dużo krytycyzmu, krytyki. Nawet nie krytycyzmu, tylko takiej oszalałej niekiedy wręcz krytyki. Bo krytycyzm jest czymś dobrym, ale krytyka przechodząca w krytykanstwo to już nie bardzo. Właściwie ludzie wolą osądzać innych, osądzać świat. Nie starają się za bardzo tego świata rozumieć. Wydają sądy jeszcze zanim go zrozumieją. I u podstaw często takiej postawy krytykanckiej jest generalnie, powiedziałbym, jakieś rozczarowanie światem, że ten świat nie jest taki, jak my byśmy chcieli, żeby był. Nie bardzo wiemy, jakiego świata chcemy, ale ten, jaki jest, się nam nie podoba. Natomiast w Tischnerze nie było tej goryczy, prawda? Nie było tego rozczarowania. Nawet jeśli był rozczarowany pojedynczymi zjawiskami, to gdzieś u spodu była głęboka afirmacja świata jako takiego, także świata ludzkiego. On kiedyś wyraził się, mówiąc o swoim profesorze filozofii, Romanie Ingardenie, że Ingarden uprawiał myślenie w pogodzie ducha. Wydaje mi się, że to jest bardzo piękne sformułowanie, które także bardzo dobrze pasuje do samego Tischnera. Myśleć

0: dać jakiś rodzaj pogody, właśnie pogodnego spojrzenia, pokazać mu, że jest możliwe inne spojrzenie na ten świat, że jest możliwe uzyskanie pewnego pokoju. I można pozostać umysłem krytycznym, ale w pogodzie ducha. I to
1: Panie
0: jest ta pierwsza sprawa. A druga sprawa, ona jest, no ona była wtedy dla mnie bardzo ważna, kiedy Tischnera poznawałem jako student polonistyki w Krakowie w latach 80. To jest to głębokie wejrzenie w tradycję filozoficzną. I taka lekcja ogromnego szacunku dla dorobku przeszłości. Bo dzisiaj w ogóle bardzo się dużo mówi o szacunku dla tradycji, dla przeszłości, ale wydaje mi się, że często ma się na myśli szacunek dla takich czy innych bohaterów, którzy dokonywali pewnych rzeczy w dziejach, takich zauważalnych rzeczy, złożyli ofiarę ze swojego życia, walczyli o coś, prawda? Natomiast brakuje moim zdaniem szacunku dla ludzkiego myślenia. A dorobek ludzkiej myśli jest ogromny, jest wspaniały. Pamiętam taki wykład Tischnera, na którym on mówił, że Sokrates, wykładał nam myśl Sokratesa i w pewnym momencie mówi: zobaczcie państwo, jakie to jest niesamowite, że my możemy po tylu wiekach zajrzeć do głowy Sokratesa. Nie tyle zobaczyć Sokratesa jako takiego, prawda, ale możemy jeszcze bardziej intymnie się z nim spotkać, bo czytając dialogi Platona, my w jakim sensie zaglądamy do wnętrza Platona, do wnętrza Sokratesa, prawda, biegnie i przechodzimy razem z nim tę drogę myślenia. I to była dla mnie bardzo ważna lekcja takiego uznania i powiedziałbym wzbudzenia w sobie takiego autentycznego zainteresowania, autentycznego szacunku. Bo jak człowiek jest młody, to tak z natury rzeczy o szacunek mu jest trudno dla dorobku wieków. A w Tischner w sposób jakby naturalny nie było w tym jakiejś demonstracji, nie było w tym czegoś udawanego. On po prostu brał książkę Platona, Augustyna, Hegla, świętego Jana od Krzyża, wszystko jedno, tych myślicieli, którzy się tam pojawiali na wykładach, było bardzo dużo. I czytał tę książkę, czytał fragmenty z takim szacunkiem, że myśmy od razu jakby nabierali od samej tej jego postawy szacunku dla tych myślicieli. On się mógł z nimi nie zgadzać, ale nie zgadzał się z kimś, kto poważnie myślał. No więc i ta niezgoda musiała być poważna.
1: Panie Wojciechu, muszę powiedzieć, że tak świetnie pan opowiada, że właściwie już odpowiedział pan na kolejne moje dwa pytania. Już wchodzę w tę niesamowitą historię, żebym chciał być tam razem z panem na tych wykładach Tischnera. Na początku lat 90., gdy rozmawialiśmy w Radiu Nocą, ksiądz profesor Tischner był człowiekiem niezwykle rozchwytywanym. Umówienie naszej radiowej nocnej rozmowy kilka godzin wcześniejszego spotkania z publicznością w Poleskim Ośrodku Sztuki w Łodzi trwało miesiącami. Obecny szef, redaktor naczelny radia, wówczas już także dziennikarz Jacek Grudzień, zapytał licznie przybyłych na to publiczne spotkanie o ich oczekiwania oraz nagrał słowa, jakimi ksiądz profesor Tischner rozpoczął to spotkanie. Posłuchajmy.
2: Kim dla Państwa jest profesor Tischner i czego Państwo oczekują po dzisiejszym spotkaniu?
3: Trudno mi odpowiedzieć, czego oczekuję. No, na pewno jakichś ciekawych wypowiedzi, rozmów. Nie
2: Postacią?
3: znam tej postaci jeszcze. Po prostu z jednego wystąpienia w telewizji znam i to
2: Właśnie, a
3: wszystko.
2: co Pana skłoniło, że Pan przyszedł, nie znając tej
3: Żona.
2: postaci?
4: Filozofem. Przede wszystkim księdzem filozofem, który coś ma ciekawego do powiedzenia.
5: Podoba mi się jego podejście do wielu spraw, dlatego tutaj dzisiaj przyszłam. No, kim jest? No, chyba bardzo takim człowiekiem na dzisiejsze czasy potrzebnym nam, wydaje mi się. Jakieś nadzieje w nas wlewa, czy coś w tym sensie, na pewno. Nie mam za bardzo już tej nadziei, znaczy już na wyczerpaniu można powiedzieć, już wszystkie jakieś możliwości, w które wierzyłam do tej pory, to już mi się kończą. Ta rezerwa cała. chciałabym jeszcze

0: Usłyszeć od niego coś może jeszcze.
1: Troszkę słyszałam raz w telewizji jego wypowiedź, księdza. No i po prostu bardzo mi się podobała. No i teraz w radiu była. Takie te jego myśli takie filozoficzne po prostu. No, na obecne takie nerwowe czasy to mi się wydaje, że wpływa tak kojąco. No i po prostu chciałabym troszkę usłyszeć, no, co ma na ten temat więcej do powiedzenia.
2: Pewnie powiem wielki banał. No wielkim autorytetem moralnym. O jakich teraz już trudno, a czego oczekuję? Ja się przede wszystkim nastawiam na słuchanie. Chyba nie odważyłabym się zadać pytania.
3: Przede wszystkim serdecznie dziękuję za tak liczne przybycie. Bardzo dziękuję za te oklaski na wejściu. Co prawda w języku Emanuela Kanta są to tak zwane sądy syntetyczne a priori, czyli sądy, którym nie należy nadawać rangi naukowej. I ja tak chcę powiedzieć, że ja też kiedyś klaskałem przedwcześnie i potem musiałem odwoływać moje oklaski.
4: Dzisiaj po 33 latach od tego spotkania i naszej nocnej rozmowy oraz po 26 latach, odkąd księdza profesora nie ma już między nami, możemy niewątpliwie formułować o Tischnerze nasze sądy a posteriori. Panie Wojciechu, jakim człowiekiem był Tischner?
5: Trochę to już wybrzmiało i w tym, co powiedziałem, i w tej sądzie, prawda, którą tutaj słyszeliśmy. Bardzo charakterystyczne, że ludzie oczekiwali od niego nadziei. To jest motyw, który się bardzo często powtarzał, kiedy zbierałem materiały do jego biografii, najpierw po jego śmierci, a po latach jeszcze do tematu wróciłem, przygotowując nowe wydanie tej biografii. Właściwie w każdej rozmowie, nawet od ludzi, którzy się z nim z tego czy innego powodu nie zgadzali. Drogi ich z Tischnerem się rozeszły, mieli inne spojrzenie trochę na politykę, na transformującą się Polskę, nie wiem, na miejsce Polski w świecie i tak dalej, i tak dalej. Nawet u tych ludzi ten motyw nadziei, nauczyciela nadziei, kogoś, kto był chodzącą nadzieją, ktoś się nawet tak wyraził bardzo pięknie, że Tischner był chodzącą nadzieją. Uderzyło mnie to określenie, bo rzeczywiście bardzo potrzebujemy, żeby w naszym otoczeniu, w naszym życiu publicznym byli tacy ludzie. Mamy dużo chodzących bez nadziei, ja bym powiedział, tak się nieraz rozgląda człowiek, kogo tam w tych serwisach informacyjnych pokazują i tylko sobie myśli, no beznadzieja, beznadzieja. A Tischner rzeczywiście jak wchodził na salę, prawda, jak to tych ludzi się odzywał. Może tam i niektórzy nie wiedzieli w ogóle, co to znaczy sąd syntetyczny a priori, ale i tak się śmiali, bo fizyczność Tischnera emanowała jakimś rodzajem takiej sympatii wobec ludzi. W najgłębszym sensie tego pięknego słowa sympatia. Dla takiej gotowości do otwarcia na tych ludzi. Prawda? I to myślę przyciągało. No niektórych, jak tam słyszeliśmy, przyciągnęła żona i chcieli sprawdzić, za kim to żona tak biega. Prawda? Ale pomijając te takie anegdotyczne sytuacje, bardzo ważne zresztą, i tu widać, jak istotna jest misja żon i w ogóle misja rozmaitych właśnie miłości, które prowadzą człowieka w górę. I to już Platon zauważył.
4: Tak, w oświeceniu.
5: Myślę, że to się nie zmienia od wieków. Pomijając te anegdotyczne wątki, to rzeczywiście nie tylko w postawie Tischnera, ale w samym jego myśleniu jest coś takiego, jak się nawet jego książki czyta, nawet te najtrudniejsze, takie najściśle filozoficzne rozprawy, jak się poświęci czas i przegryzie się przez, powiedzmy, filozofię dramatu czy spór o istnienie człowieka, to widać ten ogromny wysiłek, żeby człowiekowi współczesnemu niejako przywrócić wiarę w człowieka, że warto być człowiekiem. To się tak wydaje, że to jest takie banalne sformułowanie. Ale Filozofia współczesna pod wpływem tego, co się wydarzyło w XX wieku, w jakimś sensie pod wpływem tego, co się nadal dzieje, prawda, w świecie. Myślę, że teraz przez świat też idzie taki powiew właśnie beznadziejności trochę. Nie, nie wiadomo, co, jak się ułożą. To nie chodzi tylko o sytuację polityczną, to chodzi o coś więcej, myślę, o coś głębszego właściwie. Czemu można zaufać? Na czym można się oprzeć? Coś takiego można wyczuć w powietrzu. I filozofia trochę odbija ten stan ducha. I filozofia współczesna bardzo w sumie często oskarża człowieka. Częściej go oskarża, niż go usprawiedliwia, czy niż próbuje pokazać jaśniejsze strony ludzkiej egzystencji. A Tischner jakby potrafił z tych ciemnych, z analizy nawet tego, co ciemne, co bardzo takie trudne, dziś mówimy chętnie traumatyczne, wyprowadzić jakąś jasność. I to, myślę, jest bardzo, bardzo ciekawe. Niektórzy filozofowie jakoś nie mogli się z tym pogodzić. Twierdzili, że to jest trochę kaznodziejstwo, że to jest bardziej kaznodziejstwo niż filozofia. Ale filozofie po prostu mogą się posługiwać różnymi językami. Może jeszcze o tym trochę później powiemy. A impuls, ten najważniejszy, ten istotny impuls właśnie, żeby jakby rozjaśnić człowiekowi jego samego, prawda? Żeby człowiek dobrze o sobie pomyślał, dobrze w tym podwójnym sensie tego słowa, dobrze, czyli rzetelnie o sobie pomyślał, ale dobrze to znaczy też, żeby nie skupiał się tylko na tym, co jest ograniczeniem, co jest jakby ciemną stroną ludzkiej natury, tak powiedzmy, czy ludzkiego losu, ale także zobaczył to, co jest wartością, jakie wartości człowiek może wytworzyć, jakie wytwarza, jak potrafi przeprowadzać nieraz, przeprowadzić samego siebie i innych przez ciemną dolinę. I to mi się wydaje bardzo ważny motyw jego myślenia.
4: Będziemy te wątki jeszcze dalej pogłębiać i rozwijać, ale pewnie jest pan również ciekaw, panie Wojciechu, ile z Tischnera, że tak powiem, w nas nadal jest, czy co wiemy o Tischnerze dzisiaj. Dziennikarz Radia Łódź Sebastian Dziuda zapytał także o to mieszkańców Łodzi. Szczęśliwie, proszę sobie wyobrazić dla nas, nagał tę sondę przed archikatedrą w Łodzi, przed którą wśród przechodniów znalazł się także ksiądz Maciej Grzelak, student Tischnera, oraz arcybiskup metropolita łódzki kardynał Konrad Krajewski. Posłuchajmy.
6: Czy słyszał pan o Józefie Tischnerze, takie nazwisko?
7: Tak, słyszałem. To chyba ksiądz jest, był...
6: Coś słyszałem w ramach studiów, nawet spotkałem się z jakimiś myślami, ale nigdy nie zgłębiałem, nie próbowałem poznać bardziej dokładniej.
8: Kojarzę, tak.
6: A pamięta pani mniej więcej, co głosił, jakie przesłanie?
8: Na ten moment też no na pewno bardziej filozoficzne, tak? Więc jeżeli chodzi tutaj o taki autorytet na teraz, ewangelicznie, na ten moment bliższym jest na pewno ksiądz kardynał, to jego przesłanie. Tam u księdza Tischnera może troszkę więcej w filozofii, no ale też no niesamowity autorytet.
9: No oczywiście. Tak i bardzo cenię sobie jego twórczość. Wracam do pewnych... jego utworów, ale tak nie jakoś tam często. No.
10: Ja księdza Józefa Tischnera poznałem, kiedy już był bardzo chory. Przyleciałem z Ojcem Świętym Janem Pawłem jako ceremoniarz do Krakowa i on wtedy już był, on już nie mówił wtedy. To był taki wysoki pan, kiedyś potężny, a potem strasznie wychudzony.
6: Miał
10: raka ktani, nie mówił, tylko napisał Ojcu Świętemu karteczkę, a był tak zmieniony, że Ojciec Święty w ogóle go nie poznał. Jeżeli pan mówił o takich autorytetach, to niewątpliwie takim autorytetem w Kościele Polski tamtych czasów był ksiądz Tischner.
6: Tak? Dlaczego?
10: No, dlaczego? W jaki sposób mówił, co mówił, jak nawiązywał ciągle do wolności, jak rozumieć tą wolność, jak z niej skorzystać, a my wtedy tego bardzo potrzebowaliśmy.
6: A czy to przesłanie księdza Tischnera, ono dalej powinno trwać w polskim społeczeństwie?
10: Wie pan, ono było inaczej odczytywane w tamtym czasie, kiedy brzmiało. inaczej jesteś dzisiaj. Jego sposób też mówienia po góralsku, na przykład filozofia tłumaczona po góralsku, zostawała w pamięci na zawsze. Natomiast przesłanie jest aktualne, bo jego przesłanie było ewangeliczne. Ewangelia jest aktualna dziś, wczoraj i jutro.
11: A Tischner jest zawsze aktualny, bo kochał człowieka. Choć ważny jest pojedynczy człowiek dla Tischnera, ale zawsze chodzi o budowanie społeczeństwa. Kiedy Tischner miał swój wspaniały czas bycia profesorem, mówienia o człowieku, to zawsze mówił też o narodzie, który był uciśniony za czasów komunistycznych. Zdawałem u niego egzaminy, chodziłem do niego na wykłady. Był wspaniałym mówcą, erudytą, ale miał przepiękną wiedzę, taką bożą, filozoficzną. Chciał ją dogłębnie studiować. Był fanem poszukiwania i zdobywania wiedzy. Miał to wgrane po prostu.
4: I co pan sądzi, panie Wojciechu?
5: No tak się właśnie zasłuchałem trochę w te różne języki także, prawda, jak różnymi językami ludzie mówią, a w gruncie rzeczy te głosy się wszystkie zbiegają jakoś, no z jednej strony nie ma się co dziwić, że są ludzie, którzy coś słyszeli, ale już nie bardzo potrafią skleić Tischnera z jakąś konkretną myślą. Z drugiej strony widać, że on pozostał może szczególnie dla nieco starszych rozmówców, jako taki wyraźny znak, prawda? Taki znak, to było charakterystyczne, zwłaszcza wypowiedzi księdza kardynała, który powiedział, że myślenie Tischnera było ewangeliczne. Rzeczywiście, jeśli byśmy przeszli na ten obszar taki działania Tischnera w kościele, tego, co mówił o religii, o tym, jak religia powinna wyglądać, czym jest wiara, czym jest niewiara, także to rzeczywiście był to myśliciel ewangeliczny, myśliciel, który jakby za punkt wyjścia wszelkich refleksji na ten temat brał, nawet kiedy pisał o rozmaitych dokumentach kościelnych, brał jednak zawsze Ewangelię, pewien taki impuls ewangeliczny, czy to, co nazywamy impulsem Jezusa, tak czasem nawet w religioznawstwie się posługujemy takim pojęciem, czyli taki impuls, który powoduje, że wiara nie staje się, nawet kiedy przybiera formę religii, nie staje się systemem, tylko staje się pewną drogą, którą za każdym razem każdy człowiek musi przejść indywidualnie. Idziemy oczywiście jako wspólnota, idziemy kto w kościele, to idzie jako kościół, prawda? Ale mam nadzieję, że chociaż późna pora, to rozumiemy te różnice, ci, którzy nas słuchają. Kiedy zaczynamy o człowieku myśleć jako o części, przede wszystkim jako o części pewnej struktury, wszystko jedno, czy powiemy, że to jest taka jakiś rodzaj wojska, ten kościół, prawda? Czy jakiejś armii, która idzie do zbawienia, nie? I kiedy zaczynamy tak myśleć, to w jakimś sensie gubimy to, co jest istotą Ewangelii. Kiedy myślimy z perspektywy tego człowieka konkretnie, każdego, kiedy widzimy ludzi, może tak bym powiedział, bardziej pojedynczo, bardziej indywidualnie, to wtedy się trzymamy ściślej tego, czego oczekuje od nas Ewangelia. I takie było myślenie Tischnera. To jest bardzo ciekawe, bo przecież filozof z natury swojej dąży do pewnej abstrakcji, a przynajmniej do abstrahowania, do tego, żeby formułować wnioski ogólne, ważne dla wielu ludzi. A Tischnerowi chodziło o to, żeby tak uprawiać filozofię i tak pisać teksty filozoficzne, żeby człowiek mógł włożyć niejako do nich samego siebie i zobaczyć tam siebie, odbić siebie. I dopiero wtedy ten tekst jest istotny, kiedy ty się w nim odbijesz. Nie nauczysz się na pamięć na przykład zawartych w tym tekście definicji. Czasami ludzie tak się zajmują filozofią, że wyłuskują definicję z tekstu, wyłuskują pewne fragmenty, konstruują z tego jakąś tam jakąś myśl o pewnym przebiegu i myślą, że poznali danego filozofa. Tak się Tischnera nie da poznać, bo teksty Tischnera to jest zaproszenie do współpracy, do tego, żebyś ty się odnalazł w tych tekstach. I to znowu jest taki rys, który idzie z Ewangelii, z tekstów ewangelicznych. Pamiętam taki wykład temu poświęcony. Także zresztą w tekstach Tischnera można znaleźć tę myśl, że kiedy człowiek czyta Ewangelię, to tak naprawdę dobra lektura Ewangelii polega na tym, żeby się odnaleźć w bohaterach tej Ewangelii. I tu jest coś podobnego, prawda? Odnaleźć się w pojęciach tej filozofii, w pewnych jej twierdzeniach, uczynić je swoimi albo je odrzucić, ale odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego to chciałbym odrzucić tę czy inną myśl. Więc nie systemowo, ale bardziej indywidualnie. To jest, myślę, najważniejsze. I z tego też płynie potem ta jasność, która ludzi przyciąga. No bo skoro filozofia mnie zauważa, to może ja też powinienem, czy powinnam się trochę tej filozofii bliżej przysłuchać. Nie?
4: No. Panie Wojciechu, proszę Państwa, dzisiaj w Radiu Nocą zadajemy sobie pytanie, kim był i kim jest dla nas. Co najważniejszego nam dał ksiądz profesor Józef Tischner? Co z jego myśli żyje w nas nadal? Co zaniechaliśmy, a powinno w nas nadal trwać? Czy oprócz przesłania pozostawił po sobie swoich uczniów, kontynuatorów? Rozmawiamy dzisiaj z naszym gościem, autorem znakomitej biografii Tischnera, kluczową postacią dbającą o spuściznę intelektualną Tischnera, panem Wojciechem Bonowiczem. Zapraszam Państwa do włączania się w naszą rozmowę. Przypomnę nasze numery telefonów 606 78 78 78 oraz 42 678 78 78. Zapraszam.

0: Proszę Państwa, przy naszym telefonie jest z nami teraz ksiądz Maciek Żelak, który już zabrał krótko głos w naszej sądzie. Dobry wieczór, księże Macieju.
1: Dobry wieczór, witam serdecznie, dziękuję za zaproszenie, bardzo mi miło.
0: Cieszę się bardzo, że dołącza ksiądz do naszej rozmowy. Księże Macieju, był ksiądz studentem księdza profesora, tak? Księdza Tischnera.
1: Tak, dawno temu była piękny czas, piękne krakowskie czasy.
0: A jakim dla księdza Tischner był człowiekiem?
1: Możemy rozpocząć od bardzo prostych, ale mocnych stwierdzeń. Był człowiekiem wspaniałym, bardzo wielkodusznym. I na pewno doświadczyliśmy, ktoś czytał albo jeszcze słyszał, że ksiądz profesor był wspaniałym oratorem. Ale nie tylko zachwycał nas tym, że ładnie mówi, czy pięknie mówi, ale głęboką, przemyślaną treścią razem z nami tworzył słowo i prawdę. To było najpiękniejsze doświadczenie, jakie był. Był w tym wszystkim autentyczny, był sobą, kiedy trzeba się wzruszał, a kiedy trzeba, może nawet się denerwował, nie miał na coś zgody, ale może dlatego, że właśnie pokazywał nam, jak dąży się do prawdy. Przed chwilą słyszeliśmy w radiu głos sumienia. Dla niego sumienie było bardzo ważne. Wychowany jako ksiądz w czasach komunizmu, totalitaryzmu, gdzie to sumienie cały czas było zagłuszane. On walczył o prawdę i później w nowej demokracji przecież walczył o prawdę, o sumienie. O wartość słowa. To tak na początek. Był wspaniałym człowiekiem, którego doświadczyliśmy, to jest niezapomniane. Mam w sobie ludzkie doświadczenie. Właśnie przez spotkanie i słowo. Tak powiem na początku.
0: Tak, ale w tej naszej sądzie, gdy został ksiądz zapytany o autorytet, wymienił ksiądz od razu Tischnera. Nie wiedząc, że kolejne pytania będą o Tischnerze. Dlaczego?
1: Ja byłem zasugerowany, że potrzebujemy autorytetu, a ksiądz Józef był wspaniałym autorytetem w Krakowie, wśród filozofów. Jako filozof też był bardzo wspaniałym, ciekawym człowiekiem, ponieważ żył Ewangelią. Dla niego to było razem. Był księdzem, był filozofem i był księdzem, był człowiekiem, który jest integralnie złożony przez prawdę. Dlaczego jest autorytetem? Dlatego, że troszczył się o człowieka, człowiek, żeby żył dobrze, potrzebuje prawdy, potrzebuje spotkania z prawdą. Tak, nawet jeżeli mówi, prawda jest trudna, to ja miałem takie doświadczenie, że w tym, jeżeli coś mówił, co było trudne, to nie było to raniące, to było uczciwe. Dlatego też jest autorytetem, dlatego że on poprzez poszukiwanie prawdy szanował każdego człowieka, bo wiedział, że tyle lat żyliśmy w czasach komunizmu w zakłamaniu, w kłamstwie, w oszukiwaniu, w nieuczciwości. Dlatego dla niego było ważne, że prawda człowieka prowadzi. Tą prawdą była na przykład i jest do dzisiaj, chociaż może w jakiś sposób zaniedbana, solidarność. Przez prawdę o człowieku, o społeczeństwie stworzyliśmy solidarność, którą żyliśmy.
0: A jak ksiądz myśli, co z Tischnera żyje w nas nadal, a co porzuciliśmy, choć powinno w nas nadal trwać?
1: Nie wiem, czy jestem na tyle kompetentny, panie doktorze, żeby powiedzieć, co trwa. Ksiądz Tischner na pewno był człowiekiem prawdy, a w prawdzie zawarte są marzenia, czyli dążenie. Dążenie, aby dążyć, aby być w drodze. Ja czytałem, teraz powtórzyłem sobie taką lekturę, którą kiedyś rozpocząłem czytać, Józef Tischner, Miłość w czasach niepokoju. I on to pisał, głosił takie wykłady w połowie lat 90. Wydawałoby się, że demokracja by przyniosła pokój, a on zaczął prowadzić wykłady dla studentów na temat miłości w czasach niepokoju, a więc to nie były jakieś takie łatwe czasy. To, co zostało po nim, to dążenie do wiary, nadziei, miłości. Powiedział nam bardzo charakterystycznie na wykładach: całe życie dążyłem do tego, aby ludziom przekazać wiarę i nadzieję. W latach 90. stwierdził, że jako filozof, jako ksiądz, ale tu pokora mocno teraz uderzy. Jeśli chodzi o miłość, to jestem analfabetą.
0: A gdyby ksiądz profesor Tischner zobaczył nas, Polaków, Polskę i świat dzisiaj, co by nam powiedział? Jak ksiądz myśli?
1: Wow, ale nic nie. Panie redaktorze, co by nam powiedział? Co by nam powiedział? A ja mogę odpowiedzieć tak. Ksiądz Tischner nie był człowiekiem lęku. Nie był człowiekiem lęku. Ale bał się, wiecie, mogę tak powiedzieć, że tak konfidencjonalnie, wiecie, czego się bał, jak ja pamiętam? Ludzi, którzy słabo myślą. Nie bał się niewierzących, czy takich. Tak? Ludzi, którzy rezygnują z myślenia, z poszukiwania, z dążenia do prawdy, jaka ona u nas jest. I to by możliwe, że poddaliśmy się, że może za mało w nas prawdy. A prawda dzieje się w dialogu. Myślę, żeby był rozczarowany tym, że on, który kontynuował filozofię spotkania, filozofię dramatu i filozofię dialogu, to jest razem wszystko, byłby zawiedziony, że my tego nie kontynuujemy, że jest w nas jakaś taki dramat i groza, nie wiem, podziałów, braku porozumienia, że może nawet siebie nie szukamy, tylko się dzielimy.
0: A czy zdaniem księdza Tischner pozostawił po sobie uczniów, którzy żyją wśród nas, ma kontynuatorów?
1: Na pewno, chociaż ja mogę powiedzieć, że wyleciałem dość mocno z obiegu filozoficznego, chociaż bardzo, bardzo, bardzo sobie cenię lekturę i powracanie do lektury księdza profesora. Na pewno zostawił po sobie wspaniałych ludzi. Może nie chodzi o tylko wymienianie jego kontynuatorów, profesorów, natomiast jego dorobkiem życiowym są studenci, którzy poszli na świat. To są księża, zakonnicy, ludzie świeccy, z którymi on się spotkał i którym głosił. Chociaż na Uniwersytecie Jagiellońskim, jak spotykaliśmy się na wykładach, kiedy on pytał, skąd zło, a w kolejnym semestrze, skąd dobro. To było nas 200, może więcej, siedzieliśmy na schodach, z zachwytem słuchaliśmy, jak kontynuował dla nas myśl dzielenia się autorami, pisarzami. To w nas pozostało. Myślę, że to jest najpiękniejsze, że ma niesamowity dorobek intelektualny, że dał Polsce, która narodowi, które, Polska i naród, było dla niego tak wszystko drogie. Był dumny z patriotyzmu i z etyki i dlatego zostawił całe grono ludzi uformowanych w jego myśli. Myślenia według wartości, solidarności, dając nadzieję. W tym poszliśmy w świat, żeby spotykać się i kontynuować jego myśli i otwartość na świat.
0: W tym, co ksiądz mówi, często pada słowo nadzieja, podobnie w tym, co mówi pan Wojciech Bonowicz. A w czym księże Macieju pokłada dzisiaj nadzieję?
1: Po pierwsze, że ona jest, że nam towarzyszy. Nie jest do kupienia, tak? Tylko jest w nas zakodowana. Co więcej, nadziei jest coraz więcej, kiedy spotykamy się i rozmawiamy, kiedy jesteśmy w dialogu, kiedy nadzieja jest tym darem, albo można powiedzieć wręcz prezentem, który sobie wzajemnie przekazujemy. I ona jest w nas, jest między nami, pod warunkiem, że pragniemy się ze sobą spotkać i rozmawiać. To jak to ksiądz profesor robił. Więc ona jest, on miał zawsze nadzieję. Jak mówił, to słychać było, jak się chwalił, że najtrudniejsze czasy komunistyczne, pomimo że były dramatem, ale czy przez naukę i mądrość, czy przez Boga, zawsze człowiek ma zakodowaną nadzieję. O, to jest mocne.
0: Tak. Księże Macieju, bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo za wspaniałą powtórkę, za coś pięknego, co mnie spotkało w życiu, że mogę wspominać księdza profesora i przede wszystkimi słuchaczami też i panem redaktorem dzielić się moimi wspomnieniami i kawałkami wiedzy, które zostały, a które są bardzo, bardzo pomocne i one są zawsze na topie.
0: Ale jeszcze może zapytam, był ksiądz studentem Tischnera, a może pan powiedzieć, może ksiądz powiedzieć, że był uczniem Tischnera?
1: To by było chyba nad wyraz. Jakoś tak mam jakieś podziały, może ci, którzy chodzili do niego na seminarium, pisali u niego pracę bezpośrednio, na pewno mogą powiedzieć, że są jego uczniami. Ja na pewno jestem duchowy, ja uwielbiam jego książki, więc jeżeli to by wystarczyło, to mogę powiedzieć, że nie tylko byłem zasłuchanym studentem, ale też uczniem, nie? Czytając jego książki, bo moje drogi się rozeszły z księdzem profesorem, ponieważ ja skończyłem filozofię i opuściłem Kraków. Pojechałem dalej na formację zakonną i kapłańską później, a dlatego mogę powiedzieć, że duchowo na pewno ksiądz Tischner filozoficznie i teologicznie mi jest bardzo bliski.
0: Dziękuję pięknie. Księże Macieju, dziękuję za rozmowę. Proszę nas jeszcze słuchać nasze rozmowy z panem Wojciechem Bonowiczem. Mam nadzieję, do usłyszenia w Radiu Nocą. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo, księże Macieju.

0: Radio Nocą. Zaprasza Mariusz Woźniczka.
1: Proszę Państwa, jest już po północy, a więc za 9 dni upłynie 26 lat od śmierci księdza profesora Józefa Tischnera, wybitnego Polaka, myśliciela, filozofa nadziei. Dzisiaj w Radiu Nocą zadajemy sobie pytanie, kim był i kim jest dla nas. Co najważniejszego dał nam ksiądz profesor Józef Tischner? Co z jego myśli żyje w nas nadal? Dlaczego zaniechaliśmy, powinno w nas nadal trwać? Czy oprócz przesłania pozostały po sobie swoich uczniów, kontynuatorów? Rozmawiamy dzisiaj z naszym gościem, autorem znakomitej biografii Tischnera, kluczową postacią dbającą o spuściznę intelektualną Tischnera, panem Wojciechem Bonowiczem. Zapraszam Państwa do włączania się w naszą rozmowę. Przypomnę nasz numer telefonu 606-78-78-78 oraz 42-678-78-78. Może od razu, panie Wojciechu, idźmy dalej, bo świetnie się pana słucha naprawdę i chcieliśmy troszkę jeszcze też przypomnieć, chociaż we fragmentach tego, co mówił nam ksiądz profesor Tischner 33 lata temu w Radiu Nocą. W trakcie tej naszej rozmowy w Radiu Nocą przytoczyłem księdzu profesorowi Tischnerowi jego wypowiedź, że wolałby być postrzegany przede wszystkim jako myśliciel, a dopiero potem na drugim miejscu jako ksiądz duchowny, który składa ofiarę, że chciałby przede wszystkim reprezentować szeroki horyzont myślenia chrześcijańskiego. Posłuchajmy, jak to tłumaczył.
2: To jest wezwanie naszych czasów. Jest taka potrzeba czasu, żeby przy pomocy spokojnego, trzeźwego myślenia zaprowadzić ład w tym naszym polskim i nie tylko polskim nieporządku. Chciałbym być postrzegany jako istota myśląca, bo w ten sposób mógłbym się także uczyć myślenia, bo nikt nie myśli w pojedynkę. Myśląc, myślimy zawsze z kimś i dla kogo.
1: A to dookreślenie chrześcijańskie.
2: Chrześcijańskie to jest stąd, że w chrześcijaństwie myślenie jest formą miłości. Dlaczego miłości? Bo miłość na tym polega, że pozwala być. A myślenie także pozwala być. I nie ma nic tragiczniejszego jak nienawiść, która się wplątała w głąb myślenia.
1: W naszej rozmowie ksiądz profesor powiedział także, że im więcej pytań w człowieku, tym lepiej. Panie Wojciechu, może rozwiniemy w tej części naszej rozmowy niektóre tylko z konieczności, niestety, na więc nam nie starczy czasu, z myśli Tischnera, które mogą być dla nas szczególnie ważne w odnajdywaniu się w tym coraz trudniejszym, brutalniejszym dzisiejszym świecie. I gdyby teraz tutaj usiadł z nami, co, o czym przede wszystkim by nam powiedział dzisiaj?
3: Wie pan, myślę przede wszystkim o tym, co przed chwilą usłyszałem, co wydało mi się tak bardzo aktualne, kiedy on powiedział, że powiedział o nienawiści, która wdziera się w głąb myślenia. Rzeczywiście to jest coś, co właściwie obserwujemy teraz naocznie. Ksiądz profesor, z którym przed chwilą pan rozmawiał, przypomniał słowo solidarność, bardzo ważne słowo. Słowo, które nas w pewnym momencie opisało. Opisało polską wspólnotę, polski naród, polskie społeczeństwo. Myśmy się w tym słowie odnaleźli. Potem się jeszcze kilka razy odnajdywaliśmy. A dzisiaj jakbyśmy tego słowa nie chcieli, jakbyśmy się go wstydzili, jakbyśmy szukali koniecznie powodu, żeby to słowo odrzucić. I nie już więcej się nim nie posługiwać. Nienawiść wdarła się w głąb myślenia, nie tylko naszego, ale my się nie oglądajmy na innych, tylko my powinniśmy się skupić na sobie. Bardzo mocne są te słowa Tischnera, ale wydają mi się bardzo trafne. I to, że właśnie tak bardzo mu zależało, to również wybrzmiało w tej rozmowie, której się przysłuchiwaliśmy wcześniej, Bardzo mu zależało, żebyśmy przyjęli ten punkt widzenia, który jest podstawą demokracji. To znaczy, że prawda jest czymś, co my odkrywamy w dialogu. Często się powtarza taką myśl, prawda to jest prawda i koniec. Prawda? To nie ma, prawda leży tam, gdzie leży. I, no tak, jest pewna prawda faktów, które można ustalić. Ale jest też prawda ludzkiej egzystencji, czy człowieka, czy i to ona ma troszkę inny charakter. My musimy ją jakoś wydyskutować, wydialogować, co naprawdę jest dla człowieka dobre, co jest, jakie są warunki bezpieczeństwa. To jest często teraz o tym rozmawiamy i tak dalej. I prawda w wielu sytuacjach społecznych jest właśnie prawdą dialogiczną. Ona się rodzi w dialogu. Dochodzimy jakby, deklarujemy. No a kiedy dialog pęka, kiedy właśnie w myślenie wdziera się nienawiść, no to myślenie staje się myśleniem zamkniętym, takim solipsystycznym. Ja nie słucham ciebie, bo ty mówisz coś, co mnie nie jest potrzebne. Ja nie muszę tego słyszeć. To mnie rozprasza, to mnie wytrąca z moich przekonań.
1: Więcej, ja nie chcę ciebie słuchać, tak?
3: Tak, tak. Oczywiście są takie rzeczy, których słuchać nie warto. Są takie rzeczy i to jest strata czasu, to jest tylko pozorowanie dialogu. Ale jeżeli nie będzie się szukać dialogu z ludźmi, którzy inaczej myślą w naszej własnej wspólnocie, a potem także w takiej wspólnocie szerszej, na przykład środkowoeuropejskiej, zauważmy, gdzie się dzisiaj zwraca nasza nienawiść, myślę o świecie polityki, do naszych najbliższych sąsiadów z lewa i z prawa, ze wschodu i z zachodu. To bardzo charakterystyczne i bardzo jakoś nieodpowiedzialne. Nienawiść, która się wdziera w myślenie, staje się nieodpowiedzialnością właśnie. To już zresztą Platon zauważył, parę razy go już tu przywołujemy i nie bez przyczyny, bo myślę, że był bardzo ważnym filozofem dla Tischnera. To już Platon zauważył, że zło tak naprawdę jest głupie. Że zło bierze się z głupoty. Z tego, że jak słuchałem tutaj księdza profesora Grzelaka, to sobie przypomniałem taką rozmowę z Tischnerem, kiedy on mówił, że jego nie martwi to, kiedy człowiek mówi głupie rzeczy, robi głupie rzeczy, prawda? Ma jakieś takie, czasami pobłądzi tu czy tam, prawda? To nie jest problem. Problem się zaczyna wtedy, kiedy człowiek chce być głupi. Kiedy z głupoty, z fałszywego poglądu, ze szkodliwego poglądu, głupiego poglądu, robi sobie tytuł do chwały. Bardzo mnie to uderzyło, to sformułowanie.
1: Tischner, jeszcze też w tej naszej rozmowie też jeszcze trochę to też pięknie rozwinął, że chyba najgorsze jest połączenie głupoty i uporu.
3: No tak, no to jest mniej więcej ten sam problem, prawda? Że robisz sobie tytuł do chwały z czegoś, co wcale tytułem do chwały nie jest. Czego się powinieneś zawstydzić, nad czym powinieneś pracować. No ale człowiek, który się wyrzeka dialogu, nie będzie pracował, bo on już wszystko wie. On już nie potrzebuje jakby innego punktu widzenia. W jednym z tekstów Tischnera on miał taką skłonność, żeby posługiwać się bardzo trafnymi metaforami. Miał taką umiejętność, żeby przywołać jakiś obraz i tym obrazem wytłumaczyć, co ma na myśli. W jednym z tekstów mówi: nie wolno się przywiązywać do widoku z jednego okna. A niestety tak bardzo często jest, że my mamy swoje okno.
1: Tak jest.
3: Tego okna świat widać tak, tylko ten wycinek świata. I inne okna nas w ogóle nie interesują. Nie obchodzi nas to, że być może ktoś nawet, kto żyje z nami pod jednym dachem, patrzy zupełnie innego okna i co innego widzi. Mhm. Ale my nie chcemy. Mamy swoje. Jeżeli on chce się do nas zbliżyć, niech on przyjdzie do naszego okna i razem z nami wygląda, prawda? No, tak się życia społecznego nie da budować, tak się nie da budować sojuszy międzynarodowych, tak się nie da budować globalnej polityki, tak się nie da budować własnego domu. To jest Myślę, że to, bo pyta pan redaktor co jakiś czas, co nam zostawił, no to jest jednak bardzo silne wezwanie, które płynie z tej myśli tischnerowskiej. To jest wezwanie właśnie do dialogu, ale do tego, żeby w sobie wzbudzić człowieka dialogu przede wszystkim. Nie czekać, że inny będzie dialogiczny, tylko żeby w sobie wzbudzić takiego człowieka dialogu. Tak pisać na przykład, żeby starać się ludzi przekonać, a nie żeby ich szantażować, albo żeby ich, nie wiem, poniżać, prawda? I ukuszcie się, bo wy myślicie źle. Bardzo dużo jest dzisiaj takiej publicystyki, która, muszę powiedzieć, dla mnie osobiście jest bardzo antypatyczna, niezależnie jakie poglądy za nią stoją, która szantażuje ludzi, prawda? Jeśli nie będziesz myślał tak jak ja, to znaczy, że jesteś właśnie głupcem, nie?
1: Tak,
3: Tischner, chcę zwrócić na to uwagę, nigdy by nikogo głupim nie nazwał. To, że powiedział w ten sposób, to powiedział o pewnej zasadzie, ale nigdy by nikogo nie starał się szantażować, zmanipulować, żeby ten potem zawstydzony, prawda, upokorzony się z nim zgodził. Taka zgoda nie ma żadnej wartości z punktu widzenia myśliciela takiego jak Tischner.
1: Idąc
3: tutaj
1: dalej,
3: było dużo mowy o słowie.
1: Idąc dalej, bo tak troszkę będę musiał te cegiełki nasze poustawiać w takim ciągu pewnych generaliów w myśli Tischnera, bo tutaj rzeczywiście przydałoby się, żebyśmy mieli 5 godzin, tak jak z Tischnerem, do 5 rano. Ale
3: ja
1: idąc,
3: nie wiem, czy bym wytrzymał tak, jak on.
1: Wytrzymałby pan. Wytrzymał pan, proszę mi wierzyć, za ostatnie pytanie jeszcze padało za 5:05 i świetnie się trzymał, chociaż był o soczku tutaj przez całą noc. Ale idąc dalej jeszcze przez te generalia, może posłuchajmy teraz, jak ksiądz profesor w tej naszej rozmowie właśnie 3 lata temu mówił o relacji człowieka i Boga.
2: To nie tak jest, że Pan Bóg jest nad nami, a myśmy są pod Nim. Pan Bóg idzie z nami. Chrystus jest obok nas. Jest w nas. Nasza decyzja jest jednocześnie decyzją Chrystusa. To tak jakoś jest. On jest wplątany w ten nasz dramat. Dobro, zło. Religia nie na tym polega, że człowiek zna odpowiedź na wszystkie pytania, ale na tym, że przeżywa dramat swojego życia z Chrystusem, że nie idzie sam przez to życie. Nie wiemy, jak się ten dramat skończy, ale jeżeli przegramy, to przegra Chrystus. Jeżeli wygramy, to wygra Chrystus. A może tak właśnie jest, że lepiej przegrać z Chrystusem, niż wygrać poza Chrystusem.
1: No właśnie. Panie Wojciechu?
3: To właściwie nie wiem, jak skomentować, bo wszystko jest dosyć jasne, chociaż oczywiście są tam takie miejsca, które od razu otwierają pole do refleksji, prawda? Ale sam obraz, o którym Tischner mówi, to przesunięcie nawet takie wyobraźniowe, że to nie nad nami, ale obok nas, prawda?
1: Tak.
3: A w jakim sensie w nas, bo przecież tam go człowiek też odnajduje. Jeśli wierzy, to odnajduje w sobie ten głos. Myślę, że to jest bardzo ważne, że ta wizja jest, że jest ta zamiana, prawda? Że to nie jest odejście trochę od takiego myślenia wertykalnego na rzecz bardziej horyzontalnego. To jest, od razu powiem, bardzo trudne. I to się właściwie w naszym kościele źle przyjmuje. My bardzo lubimy wertykalne myślenie, takie myślenie, że jest pewna hierarchia na górze, czekamy, co ta góra powie w różnych sytuacjach, prawda? I jakby z jednej strony się mówi, ach, ten episkopat, on nic tam nie, prawda, nic ważnego nie robią. Z drugiej strony czeka się na ich głos, czy się odezwą, czy się nie odezwą. Jakby chrześcijaństwo nie polegało na tym, że ja sam w swoim sumieniu muszę pewne odpowiedzi znaleźć, w trudnych życiowych sytuacjach, bardzo skomplikowanych, nie czekać na list episkopatu. Nie muszę się z listu episkopatu dowiedzieć, że nie jest rzeczą godną opluć kogoś w tramwaju tylko dlatego, że mówi po ukraińsku, albo go zwyzywać. Albo go kopnąć. No chyba jest oczywiste, że nie jest to rzecz godna robić takie rzeczy. I nie potrzeba do tego listu episkopatu. Nie jest rzeczą godną obrażać ludzi słowami plugawymi.
1: No,
3: znaczy tracimy jakiś rodzaj takiego, powiedziałbym, instynktu podstawowego. Nie? I Tischner w tym, co przed chwilą pan zacytował, jakby próbuje nam to przywrócić. No, no, na tym polega chrześcijaństwo ewangeliczne, że ono wraca nas do najprostszych sytuacji, w których my musimy zdecydować, kim chcemy być. No, kim chcemy być, jaką etykę chcemy swoim życiem poświadczyć. Nie? Ja często bardzo lubię, skoro weszliśmy na rozważania teologiczne, to tak krótko tylko powiem, że lubię się odwoływać do tej sceny sądu ostatecznego w Ewangelii, która jest bardzo taką sugestywną sceną, bo tam się nie rozważa rozmaitych, tam nie ma żadnej dyskusji ideowej i tak dalej, światopoglądowej, nie wiem, jakiejś takiej bardzo abstrakcyjnej, nie ma rozmowy o hierarchii, o strukturze, o rozmaitych rzeczach, którym my nadajemy ogromną wagę w naszym życiu. Tylko tam są proste pytania. Byłem głodny, to dałeś mi jeść. Byłem spragniony, dałeś mi pić. Byłem w więzieniu, przyszedłeś do mnie, prawda? Wczoraj tak się złożyło, a właściwie przedwczoraj byłem w zakładzie karnym w Nowej Hucie na spotkaniu z więźniami. Zorganizowano takie spotkanie o literaturze, z osadzonymi więźniami, więźniarkami tego zakładu. Prawda? Miałem takie poczucie, że rozmawialiśmy o różnych sprawach, ale że znalazłem się jakby w środku tej rzeczywistości ewangelicznej. Mhm. Że do człowieka się nagle przychodzi, on nagle dzięki spotkaniu z tobą, na którym niewiele się wydarzyło być może, ale może wydarzyło się coś najważniejszego, to znaczy zobaczyliśmy siebie jako ludzi obnażonych jednakową godnością i to wystarczy. To wystarczy, to może wystarczyć, na długo nawet. I tak patrzymy po kolei, prawda? Byłeś przybyszem, czy mnie? Byłem przybyszem, przyjąłeś mnie. Proste rzeczy. A my dzisiaj kombinujemy, to znów się odwołam do takiego obrazu, którego kiedyś Tischner użył w jednym z wywiadów telewizyjnych. Zamiast chwycić się prawą ręką za prawe ucho, to kombinujemy lewą ręką do prawego ucha, a nieraz nawet lewą nogą do prawego ucha, żeby się podrapać.
1: A dla Tischnera,
3: nie ma to sensu.
1: Dla Tischnera Bóg kryje się w twarzy innego człowieka, tak?
3: No, a jak inaczej?
1: Ale skoro...
3: Znaczy dla kogoś, jeśli się nie kryje, no to przepraszam bardzo, ale to nie jest chrześcijaństwo. To chrześcijaństwo polega na tym, że właśnie jak spotykasz drugiego człowieka, to w nim spotykasz założyciela chrześcijaństwa. Bo to właśnie w tej scenie sądu jest wyraźne to utożsamienie, nie?

0: czytelnego, bardzo subtelnie myślącego, znającego całą historię filozofii i bardzo duże obszary filozofii XX wieku, bardzo skomplikowanej też tak terminologicznie i tak dalej. I cały wysiłek Tischnera w gruncie rzeczy można przedstawić, myślę o tym wysiłku na terenie kościoła jako księdza, jako właśnie przybliżanie ludzi do pewnej ewangelicznej prostoty. No weź się, człowieku, zastanów, co ty mówisz, co ty robisz, ale on właśnie takiej pedagogiki nie stosował, nie? Teraz troszkę.
1: Ale mówił czasami takim właśnie też bardzo, takim bardzo prostym językiem.
0: Tak, tak, prostym, tak. To ważne, bo to, wie pan, świetnie się rozmawia o rozmaitych właśnie teoriach i tak dalej, no ale przychodzi wyzwanie, takie jak znowu opisane w przypowieści o miłosiernym Samarytaninie, nie? I człowiek musi rozstrzygnąć, pomogę czy nie pomogę. I to jest kluczowe. Nieprzypadkowo ta przypowieść o miłosiernym Samarytaninie otwiera jedną z najważniejszych książek Tischnera, Etyka Solidarności. No właśnie to jest to, nie? Że pomogę czy nie pomogę? Czy ja będę, odpowiem na cierpienie ludzkie? Czy ja sobie będę filozofował, że to żadne nie jest cierpienie, a w ogóle to ten człowiek jest mi jeszcze coś winien i powinien mi w ogóle podziękować, że ja mu pomogłem. No, jakoś się tak dzieje w Ewangelii, że miłosierny Samarytanin nie domaga się tej wdzięczności. Jeszcze dołoży, żeby temu, który cierpi, którego pobito, było lepiej, nie?
1: A skoro zacytowaliśmy myślenie księdza profesora Tischnera o relacji człowieka i Boga, to może jeszcze zacytujmy, co mówił w tej naszej rozmowie o relacji człowieka i szatana w rozumieniu filozoficznym i teologicznym. Zaczął od rozumienia filozoficznego.
2: Kiedy ciśnie się nam na usta słowo demon albo słowo szatan, otóż wtedy, kiedy odkrywamy, że wśród nas jest zło i to inteligentne zło. Zło obdarzone inteligencją. Nie jest to zło, które polega na trzęsieniu ziemi, powodzi, gwałtownym pożarze, ale jest to zło z jakimś momentem inteligencji. Zło, które osacza nas, siadając na naszych dobrych intencjach, dobrych zamiarach, które wie, kiedy uderzyć, w jaki punkt. I w takich sytuacjach poeci, pisarze, myśliciele mówią demon. Władca zła obdarzony inteligencją. Jeśli chodzi teraz o teologię, to jedno chciałbym podkreślić. Mianowicie w teologii jest taka teza, że szatan może działać człowieka w dwojaki sposób. Mianowicie albo poprzez pokusę, albo poprzez strach. Na odważnych działa przez pokusę. Na tchórzliwych poprzez strach. Ale nie jest w stanie działać na człowieka inaczej, jak w ten sposób, że sam człowiek godzi się na to, aby mu ulec. Innymi słowy, on nie ma władzy wewnętrznej nad człowiekiem. Zarówno pokusa, jak i strach przychodzą z zewnątrz. W tym sensie szatan jest słaby, bo całe zło, które może sprawić na tym świecie, sprawi tylko poprzez ręce człowieka. On sam jest istotą bezsilną. A żeby zdziałać zło na tym świecie, musi posłużyć się człowiekiem, który zaakceptuje bądź strach, bądź pokusę. Dodajmy jeszcze do tego, że z punktu widzenia teologii, po śmierci Jezusa Chrystusa, demony przestały być naprawdę straszne.
1: I tu może jeszcze, skoro jesteśmy już w takich obszarach sądu ostatecznego, może jeszcze cytat z biografii pana autorstwa, wypowiedzi Tischnera. Nie trzeba od człowieka żądać czynu, który by raz na zawsze był dopełnieniem człowieka.

0: człowieka. Nie ma żadnego czynu raz na zawsze. Jest czas i każdy moment czasu jest nowym momentem ludzkiego czynu. Człowiek dojrzewa w cierpliwości, stale dojrzewa, kiedy zyskuje pełnię. Gdy człowiek wejdzie w najbardziej katastroficzną przygodę swojego istnienia, w śmierć, istnieje paradoksalne zrodzenie człowieka przez jego własną śmierć.
1: Tak, no troszkę jakby ten cytat przesuwa nas troszkę w inną rzecz, w inną problematykę, prawda, bo tam była mowa o złu. To jest bardzo ważny wątek, że zło jest u Tischnera, w refleksji Tischnera, powiązane z inteligencją. Nie? Przejawem inteligencji zła jest też to, że ona potrafi, jak to kiedyś Tischner sformułował, osiąść na najbardziej wzniosłych motywach ludzkiego działania. Człowiek ma dobrą wolę. Chce zrobić coś, chce coś zbudować, chce zadbać o swoich najbliższych na przykład. I to inteligentne zło mówi, widzisz, ale ten ci zagraża. Twój sąsiad jest twoim wrogiem. Ten obcy jest twoim wrogiem, prawda? Rządzący jest twoim wrogiem i tak dalej, wszystko jedno. Nie? Ksiądz proboszcz jest twoim wrogiem, też ci może tak pokazać, chociaż nic właściwie obiektywnie na to nie wskazuje. Każdy może się stać twoim wrogiem, kiedy przychodzi zło i ci to wytłumaczy. Człowiek jakby dopuści wewnątrz takie tłumaczenie. Nie? I to jest, ale jeszcze znacznie gorzej, bo nie wiem, w imię miłości ojczyzny, w imię jakichś większych wartości, człowiek nagle zacznie robić rzeczy, które są, sprzeciwiają się tym wielkim wartościom, a człowiek jakoś je uzgodni, prawda, wewnątrz siebie, nie? Ta inteligencja go przekona, że to jest dobre, pobić innego jest dobrze, prawda, narobić zamieszania, narobić huku, narobić krzyku, zniszczyć coś, prawda, to jest dobrze. Bo cel jest szlachetny. Nie? I podaję takie proste przykłady, ale wydaje mi się, że ta intuicja Tischnera, teologiczno-filozoficzna, bo w końcu filozofowie też przecież od wieków prowadzą namysł nad tym, czym jest zło. Są tacy filozofowie, którzy twierdzą, że nie ma zła jako siły, prawda, działającej w świecie, że możemy mówić co najwyżej o złych lub dobrych konsekwencjach ludzkiego działania, ale nie ma siły jednej. No ale są i tacy, którzy twierdzą, że jest coś, co można by nazwać demonicznością, prawda? Jest jakaś siła demoniczna, która wchodzi nagle między ludzi. Jeszcze wczoraj ci ludzie żyli obok siebie spokojnie, a dzisiaj już się nienawidzą. I myślę, że ta część refleksji Tischnera się w ogóle nie zdezaktualizowała. Nawet bym powiedział z pewnym smutkiem, że przyglądając się światu dookoła, mam wrażenie, jakby te analizy Tischnera się na moich oczach spełniały po raz kolejny. Jest w jego refleksji taki motyw krzywych zwierciadeł. Może określenie nie jest najbardziej szczęśliwe, ale sam obraz jest bardzo sugestywny i moim zdaniem prawdziwy. Na czym polega działanie zła w niektórych sytuacjach? Że nagle między ludzi ten demon wsuwa jakby krzywe zwierciadła. Prawda? Do tej pory patrzyłem na kogoś i widziałem po prostu drugiego człowieka. Ale krzywe zwierciadło sprawia, że ja widzę w nim kogoś, kto jest dla mnie groźny, kto jest moim osobiście mnie jakoś obraża, jego obecność między żywymi albo obecność w pobliżu. Niech on zniknie z moich oczu, prawda? Wiele razy, jak przeglądam media społecznościowe, to słyszę takie opinie. Niechby on zniknął już na zawsze z polityki. Niech on zniknie, niech już go nie będzie, prawda? Nie chcę, żeby tu był, nie chcę, żeby istniał. Może nie mówi się wprost o tym, żeby kogoś zaatakować, usunąć, ale w gruncie rzeczy w podtekście jest ta chęć, prawda, wykluczenia. No bo przez to zwierciadło ja spojrzałem i zobaczyłem przede wszystkim kogoś, kto mi zagraża. To jest jeszcze, niebezpieczeństwo polega jeszcze na tym, że w ten sposób rzeczywiste zagrożenia czasami umykają naszej uwadze. Bo zwracamy ją, tę uwagę na to, co z rzeczywistym zagrożeniem nie jest, na pewne zagrożenia wyobrażone. Więc ta refleksja nad złem u Tischnera jest bardzo rozbudowana. Zacząłem od tego, że jest to myśliciel, który myśli w pogodzie ducha. A równocześnie ogromne partie jego dzieła, zwłaszcza tego dzieła filozoficznego, są poświęcone analizom zła, ludzkiego błądzenia. I to właśnie błądzenia w świecie wartości. Człowiek, błądzenie w żywiole dobra, tak, błądzenie w żywiole piękna. To są tytuły rozdziałów jego książki Filozofia dramatu. Człowiek szuka dobra, szuka piękna, szuka prawdy, ale jakoś tak te poszukiwania prowadzi, że nagle jakby się znalazł na manowcach, nie?
0: I to jest konieczność, dokonuje takich pewnych skrótów i wyborów, takich tych, powiedziałbym, najbardziej takich myśli, które mogłyby być jakimiś latarniami dla nas dzisiaj, nieprawda, w tej szamotaninie, którym pomogłyby nam jakoś się odnaleźć. Jeszcze może na chwilkę o jednej ważnej relacji z tych generalnych. Relacja dobra i bytu, o której Tischner pisze pod wpływem Lewinasa, dobro jest wyższe od bytu. Jeśli byt ma jakiś sens, to kryje się on w dobru. Dobro idzie przed bytem, tak?
1: No, panie redaktorze, bo im później, to pan tym trudniejszą problematykę wyciąga. Ja nie wiem, czy po pierwsze, czy ja dam radę, a po drugie, czy ci, co nas słuchają, się
0: damy
1: nie
0: radę,
1: zagubią.
0: Damy radę.
1: Ja wiem, że potem można będzie tej audycji słuchać także w świetle dnia i jeszcze sobie do pewnych myśli wrócić. Powiem tak, problem dobro przed bytem to jest bardzo głęboki problem filozoficzny, co właściwie i przed nie oznacza to jakiegoś czasowego wyprzedzania, nie? Najpierw dobro było, potem tylko potem się pojawił byt. Tylko raczej chodzi o to, w jakich kategoriach my myślimy przede wszystkim, nie? Czy się skupiamy na istnieniach, prawda? Tischner to w pewnym momencie w filozofii swojej nazwał sceną, prawda? Tym światem, który nas otacza, i mamy ten świat taki dobrze opisany, po arystotelesowsku uporządkowany, wszystko mamy ponazywane, mamy zrobiony taki system myślowy, w którym każdy, wydaje się, ma swoje miejsce. No ale przychodzą problemy tego rodzaju, że ten system zaczyna się chwiać, zaczyna się trząść. I wtedy trzeba się odwołać do czegoś, co jest jeszcze bardziej zasadnicze, co musi być fundamentem całego systemu. I tym fundamentem jest dobro. Możesz wszystko wiedzieć o godności człowieka i minąć tego leżącego przy drodze, tak jak mija go kapłan, mija go lewita w tej przypowieści o miłosiernym Samarytaninie. Bo mijasz, bo on jest nieczysty, bo się spieszysz gdzieś, bo masz inne zajęcia, bo on cię nic nie obchodzi, bo jest obcym, prawda? Cały system został zbudowany po to, żebyś ty dostrzegł tego człowieka cierpiącego jako cierpiącego, a ty mimo to jakby mijasz go, nie? Coś jest widocznie nie tak jeszcze, trzeba czegoś innego, jakby coś innego musi oświetlić tę sytuację. Nie wystarczy nazwać poszczególnych elementów tej sceny. Musi być coś, co rzuci światło na całą scenę. I tym czymś jest dobro. Dobro przez duże D, ale też dobro takie potem przez małe D, które się w życiu realizuje. To tak wyjaśniam trochę na potrzeby naszego programu, ale problem filozoficzny jest bardzo głęboki. I jakby ktoś był ciekaw, żeby go zgłębić, to polecam taką rozmowę z Tischnerem, która się znalazła właśnie w tej książce wspomnianej na wstępie, Tischner, rozmowy z mistrzem. Tam jest wywiad, który przeprowadzili z nim studenci filozofii, co ciekawe, z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. I ta rozmowa nosi tytuł Uprawiam filozofię dobra. I tam właściwie jest wyjaśniony cały ten problem, co to znaczy, że dobro idzie przed bytem i w ogóle co to znaczy uprawiać filozofię dobra.
0: I tutaj dalej idąc takimi skrótami, no muszę niestety to robić, chociaż bardzo żałuję, że nie mamy tych 5 godzin. Swoją książkę kończy pan słowami Tischnera. Na końcu naszego rozumienia świata, rozumienia dramatów ludzkich, a także własnego dramatu, patrzysz na siebie samego, widzisz, coś przeżył, coś przecierpiał, ile rzeczy przegrałeś, widzisz to wszystko, coś wygrał i nagle może pod koniec życia oświeca cię ta świadomość, że dobre było. Może właśnie naprawdę o to chodzi, może jesteśmy na tym świecie po to, żeby na końcu powtórzyć najpiękniejsze słowa, jakie Pan Bóg wypowiedział w dniu naszego stworzenia. Dobre było i niech tak zostanie.
1: No cóż mogę powiedzieć, chyba o to nam wszystkim chodzi, żeby ludzie, którzy przyjdą nas pożegnać, albo nawet jeśli nie przyjdą, tylko będą nas żegnali w mediach społecznościowych, bo myślę, że być może cmentarze przyszłości to będą media społecznościowe, prawda? I tam i pogrzeby przyszłości tam się będą przede wszystkim odbywać, jeśli już się nie odbywają. Że ci ludzie pomyślą sobie, dobrze, dobrze było go spotkać, prawda? Dobrze, że on był między nami. Dobrze, że go znałem, że go znałam. Niedawno zmarł mój przyjaciel, wybitny pisarz Wiesław Myśliwski. Poproszono mnie, żebym na jego pogrzebie powiedział kilka słów. I zakończyłem to moje przemówienie właśnie takim wyznaniem. Żegnaj, Wiesiu, miałeś dobre życie i dobrze nam było z tobą. No tak było po prostu. I co ciekawe, wiele tam innych myśli wypowiedziałem wcześniej, ale ludziom to właśnie zdanie było najbardziej potrzebne. Ono ich najbardziej przejęło. Bo ono ujmowało istotę sprawy, tą najprostszą istotę sprawy, jaką jest to, że dobre życie zostawia w nas ślad, nie? I taki mocny ślad. No złe życie niestety też zostawia ślad bardzo bolesny, nie? Ale jeśli ktoś przeżył swoje życie dobrze, to ten ślad, który zostaje, jest jasny. Nawet jeśli w danym momencie cierpimy z powodu straty, to mówimy sobie, dobre było, prawda? No i tego bym chyba wszystkim życzył, którzy nas słuchają, żeby tak mogli o swoim życiu pomyśleć. Nie wiem, czy... To nie chodzi, żebyśmy też dobrze się zrozumieli. To nie chodzi o jakieś samozadowolenie. Tylko chodzi o to, żeby zobaczyć pewną logikę swego życia także. Także wtedy, kiedy no, w tym życiu poszukujemy, błądzimy, prawda, czegoś nie ma, czegoś nie umiemy, jest jakiś konflikt wartości, miotają nami rozmaite uczucia. Czasem się bardzo zapętli to życie, nie? I nie wiemy, jak te pętle rozplątać tak, żeby nikogo nie skrzywdzić. Czasem nie sposób przejść i nikogo nie skrzywdzić właśnie, nie? Ale myślę, że kiedy człowiek podejmuje taki wysiłek właśnie w imię dobra, odnajduje to, co jest dobrem danej sytuacji, to wtedy też stara się dołożyć starań, żeby to rozwiązywanie tego węzła właśnie nie było jak eksplozja, która porani wszystkich, a także przypadkowe osoby. Tak to mówię obrazami trochę, ale tak mi się wydaje, że może tak będzie bardziej to zrozumiałe.
0: Panie Wojciechu, teraz może wróćmy do tej sądy, od której zaczęliśmy praktycznie naszą rozmowę. Sądy Sebastiana Dziudy, gdy pytał o autorytety dzisiaj.
2: No dla mnie autorytetem jest ksiądz kardynał Grzegorz Ryś. Myślę, że to jest godny uczeń i następca księdza Tischnera. Po prostu jego mądrość, jego kazania, dar słowa, który ma, tak jak przemawia, to naprawdę przemawia do współczesnego człowieka.
3: Ja dla mnie, nie ukrywam, autorytetem jest kardynał Grzegorz Ryś. Widzę, że to jest człowiek żyjący prawdziwie Ewangelią.
4: To jest człowiek, który jest tak rozsądny i dla mnie chyba jedyny, który potrafiłby przyciągnąć ludzi do kościoła.
3: Choć nie ukrywam, że no, jako młody człowiek czuję taką potrzebę, żeby w polskim kościele taki drugi Wyszyński się pojawił.
5: Myślę, że trudno patrzeć na autorytety jako na konkretne osoby, że bardziej chodzi o czy to księży, czy świeckich, którzy są zaangażowani w parafii, w której jesteś. Jeśli ta osoba będzie dla ciebie autorytetem, to będzie autorytet w polskim kościele również.
6: Chodziłem jeszcze niedawno do Technikum Katolickiego i tam był taki nowy, młody ksiądz Jacek. I on jest takim autorytetem moim zdaniem, ponieważ potrafi dotrzeć z religią do młodych ludzi. Pokazuje, że katolicyzm to nie jest coś takiego dla starych ludzi, co już przemija, ale coś, co żyje cały czas.
7: Autorytetem zawsze jest Bóg. I ci, którzy o Bogu mówią, opowiadają Bogu, stają w pokorze. Ksiądz Lichner był takim człowiekiem, który bardzo wiele mówił. Odwoływał się do Boga i stąd czerpał się jego autorytet. Dlatego też w sposób uzasadniony mógł mówić spokojnie o człowieku. Każdy, kto szanuje Boga, kto mówi o Bogu, może mówić o człowieku i to mu przychodzi z ogromną lekkością. To jak Tischnerowi.
8: Takim autorytetem jest każdy biskup, myślę, w swojej diecezji. Dzisiaj nie potrzebujemy już takich autorytetów, takich może silnych, który właściwie zastępował głos wszystkich, bo był niesłyszany. Kardynała Wyszyńskiego głos był słyszany w całej Polsce. Dzisiaj każdy z biskupów może to, co uważa, powiedzieć. Są media, jest internet, jest tysiące przesłań, więc myślę, że taka nostalgia, może byśmy chcieli mieć takiego, mamy papieża, który jest autorytetem. Proszę zobaczyć, że dawniej papież nie był w ogóle, jego przesłanie nie dochodziło do Polski. Natomiast dzisiaj papieża, encyklika, jeszcze papież jej nie podpisze, a już ją mamy w internecie, możemy czytać. Także czasy się zmieniły i myślę, że też sposób patrzenia na, jak pan mówi, taki autorytet, że powinien być jeden, jedyny i którego wszyscy tylko słuchają, to już są inne czasy.
0: I co pan sądzi o tych wypowiedziach?
1: No jest bardzo dużo trafnych spostrzeżeń w tym, co usłyszałem, zwłaszcza myślę w takim wyobrażeniu, że autorytet musi być, że autorytet nie musi być, to nie musi być jeden jedyny, prawda? Że to taki, często się przywołuje w kontekście Kościoła, bo tu o Kościele była mowa głównie, właśnie taką tęsknotę za kimś takim jak kardynał Wyszyński. Jak on powiedział, to wszyscy, prawda? Wtedy jakby padali na plackiem i słuchali tego, co on mówi. To jest trochę pewne wyobrażenie, częściowo prawdziwe, częściowo nie. Ja przypomnę lata 50., kiedy kardynał, jeszcze wtedy nie kardynał, tylko biskup Wyszyński zostaje internowany. I wtedy z tym jedną z rzeczy takich najbardziej bolesnych, jakich on doświadcza i które opisuje w swoich zapiskach więziennych, jest to doznanie samotności, opuszczenia. Nie tylko dlatego, że go wyizolowano, że władza go aresztowała, woziła go z miejsca na miejsce do takich ośrodków odosobnienia, ale również dlatego, że czuł się opuszczony przez swoich braci w biskupstwie. Gdzieś nawet z goryczą powiedział, że bronił mnie tylko Niemiec i pies, bo był biskup niemiecki w polskim episkopacie, który się jakby za Wyszyńskim ujął, bo publicznie, no i pies, który był w kurii, który szczekał na tych, którzy przyszli prymasa aresztować. Więc myślę, że to wszystko rzeczywistość bardzo często weryfikuje nasze wyobrażenia. I autorytet to jest ciekawa sprawa. Pamiętam, trafiłem kiedyś na taką wypowiedź Tischnera, że dla niego pojęcie autorytetu jest coś podejrzanego. Bo jak ludzie za bardzo szukają autorytetów, to on ma ochotę im powiedzieć, sam zostań autorytetem. Prawda? To jest zresztą bardzo takie, u Kanta jest taka myśl, u wielu filozofów byśmy to znaleźli. Jak szukasz za bardzo, jak szukasz kogoś, kto miałby za ciebie myśleć, to nie o to chodzi. Autorytet ma jakby nas pobudzać do podejmowania własnych decyzji. Autorytet to nie jest ktoś, na kogo my się mamy oglądać, co teraz mam myśleć, To jest ktoś, kto nam pomoże wydobyć z nas to, co w nas jest tak naprawdę, to dobre w nas, które jest. I trochę tak postępuje jak Sokrates na przykład, prawda? Sokrates mówił o sobie, że jest akuszerem prawdy. Przychodzi do człowieka i rozmawiając z nim wydobywa z niego pewną wiedzę, którą ten człowiek w sobie ma, tylko nie jest jej świadomy. I trochę tak jest z autorytetem chyba prawdziwym, że on jest akuszerem. Ale oczywiście są też autorytety oparte na wiedzy, na doświadczeniu. I to też trzeba uznać. Wydaje mi się, że w wielu sytuacjach trudnych, my nagle się zwracamy ku takim autorytetom, mówimy o nich, że są ekspertami w dziedzinie przedwojskowości czy w dziedzinie medycyny. Nie zawsze chcemy słuchać, ale generalnie jako społeczeństwo słuchamy, prawda? Przychodzi pandemia, to jednak raczej słuchamy lekarzy niż znachorów. Część pewnie słucha znachorów, ale większość jednak słucha lekarzy. Nie wszystko się nam podoba, nie wszystkie zarządzenia wydają się mądre, nie wszystkie pola po czasie okazują się mądre. No ale generalnie jakby ten autorytet wtedy się sprawdza.
0: No bardzo tak. Mi się podoba to, co powiedział pan, panie Wojciechu, że autorytet powinien być takim akuszerem myślenia. Powoli musimy niestety kończyć.
1: Nie mówię niestety, bo się chętnie położę.
0: A ja niestety mam wielki niedosyt w tej naszej rozmowie. W biografii cytuje pan także wypowiedź Tischnera. Byłem analfabetą, jeśli chodzi o wiarę. Analfabetą, jeśli chodzi o miłość. Dawałem ludziom tylko nadzieję. I może zanim poproszę o komentarz, panie Wojciechu, to może posłuchajmy jeszcze wypowiedzi księdza profesora Tischnera właśnie o nadziei.
9: Norwid powiada, nadzieja jest z prawdy. Nie powinniśmy mylić nadziei z łatwą emocją. Na przykład z tym, że jasno wyobrażamy sobie naszą przyszłość. Nie, nadzieja tego nam nie daje. Nie daje wyobrażenia przyszłości, jasnego zwłaszcza. Nadzieja jest pewnej prawdy. Znamy naszą sytuację, mamy otwarte oczy na tę sytuację i już samo to, że widzimy tę sytuację, stwarza przekonanie, że jesteśmy w posiadaniu jakiejś prawdy. Zachodzi istotna różnica pomiędzy człowiekiem, który ma jakąś chorobę i nie wie o tym, a człowiekiem, który ma chorobę i wie o tym. Wtedy istnieje możliwość przezwyciężenia tej choroby. I coś takiego sprawdza się w sytuacji chorób społecznych. Warunkiem przezwyciężenia wszystkich chorób społecznych jest ostre, precyzyjne widzenie tych chorób. I już samo widzenie, sama diagnoza jest początkiem nadziei. A choćby to była straszna prawda, smutna, ona nas wyzwoli. Pokaże nam bowiem to, że jesteśmy istotami myślącymi. Że fundamentalnym naszym pytaniem jest pytanie o to, co naprawdę jest. Ewangelia mówi, szukajcie prawdy, a prawda was wyzwoli.
0: Nadzieja jest prawdy. Mamy jeszcze 5 minut dosłownie. No nie można było inaczej kończyć tego naszego spotkania o filozofii nadziei, jakim był Tischner, prawda?
1: To prawda i rzeczywiście to jest takie słowo, które można by powiedzieć jest kluczem do jego myślenia, choć od razu przypominają mi się rozmaite fragmenty jego pism, czy jego wywiadów, jego wypowiedzi, które będą może stały w pozornej nawet sprzeczności z tym, co usłyszeliśmy przed chwilą. Bo pamiętam, w jednym z tekstów on napisał, skąd się bierze moja nadzieja, nie bardzo wiadomo. Nie można powiedzieć, zrób to, a będziesz miał nadzieję, prawda? Nie można jakby pokazać tego źródła. W pewnym sensie nie wiadomo. Bierze się z uczestnictwa, pisze w tym tekście Tischner. Tu mówiliśmy, nadzieja bierze się z prawdy, a w tamtym tekście mówi coś innego, w gruncie rzeczy niesprzecznego, tylko jakbyśmy tak nieuważnie przeczytali, to byśmy myśleli, że to jest sprzeczne. Nadzieja bierze się z uczestnictwa, że my jakby nie właśnie wchodzimy w dialog, nie chcemy być osobno, nie chcemy zrozumieć, chcemy uczestniczyć w czymś we wspólnym poszukiwaniu. Patrzymy na rzeczywistość w ogóle jako na wspólne poszukiwanie, a nie jako konkurencyjne działanie, walkę na śmierć i życie o to, kto będzie u władzy. Myślę, że nasze myślenie dzisiaj bardzo się upolityczniło. I my patrzymy na wszystko w kategoriach wygrać, przegrać, prawda? Do władzy, odsunąć od władzy. I to nawet w takich, to się przenosi nawet na rodziny, potem na relacje w pracy i tak dalej. Postawić na swoim, to najważniejsze. A Tischner uczy nas czegoś innego. Z rywalizacji nie będzie nadziei. W rywalizacji nadzieja się nie rodzi. Ona się rodzi wtedy, kiedy my mamy w sobie właśnie otwartość na współpracę, na solidarność i tak dalej. I w tym sensie łączą się te dwa sformułowania, bo nadzieja jest z prawdy o człowieku. Po prostu człowiek jest sobą najbardziej wtedy, kiedy jest solidarny, kiedy jest otwarty, kiedy szuka dialogu, kiedy nie szuka konfliktu, ale właśnie dialogu, kiedy nie eskaluje konfliktu, ale właśnie szuka jakby wspólnych celów i tak dalej. I to, myślę, jest głębokie przesłanie Tischnera. Nie da się nadziei zaprogramować. Nie da się powiedzieć, jeszcze raz powtórzę, zrób to, a będziesz miał nadzieję. Ale można tworzyć, można tworzyć warunki dla nadziei. Nie? Można tworzyć aurę nadziei. I Tischner, może to jest największy brak, jaki odczuwam po jego już tak długo trwającej nieobecności między nami, to jest brak właśnie kogoś, kto tę aurę nadziei bardzo dbał.
0: Już prawie kończąc, panie Wojciechu, zacytuję jeszcze w słowie od autora w biografii Tischnera, napisał pan na koniec: tym, którzy próbują iść drogami Tischnera, życzę, żeby w tej książce znaleźli dodatkowe uzasadnienie dla swojego wyboru. Parafrazując pewne przywołane w niej zdanie, chciałbym was zapewnić, że choć z Tischnerem wcale nie idzie się przez życie łatwiej, wymagania są większe niż w przypadku innych autorytetów, to na pewno idzie się przyjemniej. I tak jest cały czas nadal, tak?
1: Tak, tak, na pewno. Wydaje mi się, że warto z Tischnerem, to by nawet warto było przegrać. O, tak.
0: Tak jak z Chrystusem,
1: wygrać,
0: tak?
1: Z innymi, prawda? To znaczy, ja myślę, że są takie sytuacje w życiu, kiedy wydaje się, że jakaś wartość przegrywa, jakiś autorytet przegrywa. W gruncie rzeczy to nie zmienia faktu, że to on ma rację, nie? I że to on ma rację. Nawet jeśli społeczeństwo wybiera w swojej większości inaczej, to nie zmienia faktu, że racja jest właśnie tam.
0: I jeszcze może proszę pozwolić, bo już nie zadałem dzisiaj tak wielu pytań, które miałem przygotowanych dla pana, ale to być może jeszcze kiedyś da się pan namówić na kontynuację naszej rozmowy. Ale takie bardziej osobiste pytanie. Co jest dla pana najważniejsze w życiu, aby dobre było?
1: Oj, wie pan, to bardzo to jest szeroki temat, bo człowiek jest splotem bardzo różnych pragnień, różnych oczekiwań. Bardzo się staram, oczywiście staram się, żeby to życie było jakoś spójne, żeby być człowiekiem integralnym, ale muszę powiedzieć, że to jest wysiłek, który się chyba nigdy nie skończy. To znaczy, żeby była zgodność między tym, co mówię, słowem, jakim się posługuję, i tym, co w życiu robię. Ja myślę, że to jest niekończący się właściwie wysiłek i trzeba to przyjąć, że życie właśnie na tym polega. I kiedy taki obraz samego siebie mamy, to też sądzę, że mamy więcej zrozumienia dla innych. Kiedy widzimy, wtedy się człowiek tak nie rwie do tego, żeby innym wytykać ich błędy na przykład, prawda? Mm-hmm. Tylko raczej myśli sobie o tym, że sam też szuka ciągle, prawda? Ciągle nie wie, dlaczego tak jego życie się na przykład ułożyło, nie? No i nie buntować się za bardzo przeciwko temu, co życie przynosi, tylko traktować to jako materiał do przemyślenia. To chyba takie rzeczy bym wskazał.
0: Czy spogląda pan, skoro tyle było nadziei, z nadzieją w przyszłość?
1: No z nadzieją jednak, tak. To znaczy historia też, z historii w gruncie rzeczy płynie nadzieja, bo choć ludzie nieustannie powtarzają pewne błędy, I pewne ambicje i tak dalej się pojawiają w historii właściwie bardzo bardzo podobne, to równocześnie zawsze starają się przezwyciężyć to zło, które się rozlewa. Prawda? Są takie momenty, kiedy wydaje się, że właściwie zło zapanuje nad światem, ale jednak w ludziach się wtedy budzi jakiś pomysł, żeby się temu przeciwstawić, jakiś rodzaj oporu i no to widzimy, że wtedy, kiedy ludzie właśnie się budzą i jakby pod wpływem zetknięcia z takimi wyzwaniami zaczynają porządkować też swój świat wartości, to wtedy jest możliwe rozwiązanie tych problemów, przeciwstawienie się złu. Więc patrzę z nadzieją, choć oczywiście ten powiew beznadziei, o którym mówiłem, jest czymś bardzo realnym. I także mnie nie omija. Są takie momenty, kiedy naprawdę ta moja nadzieja dotycząca świata, od razu mówię, dotycząca sytuacji świata, Polski w świecie, się bardzo mocno chwieje. Ale ona się nie załamuje.
0: Póki jest nadzieja, piekła nie ma, jak mówił Tischner. Dziękuję bardzo, panie Wojciechu, za rozmowę. Bardzo żałuję, że nie mamy jeszcze więcej czasu. Ale proszę mi obiecać, że jeszcze wrócimy do tej rozmowy. Znaczy, pociągniemy
1: obiecać
0: dalej tę rozmowę.
1: Obiecać zawsze mogę.
0: Podobnie powiedział Tischner. Naprawdę. I też dokładnie za minutę piąta, że ma pan nadzieję, że wrócimy do tej rozmowy. I jestem przekonany, panie Wojciechu, że nie tylko w moim imieniu, ale w imieniu wielu słuchaczy Radia Nocą, a także pana czytelników i słuchaczy, chciałbym panu podziękować za tak znakomitą dbałość o spuściznę intelektualną Tischnera. To, co pan robi, jest wspaniałe, panie Wojciechu, naprawdę. Mam wielką nadzieję, że usłyszymy się ponownie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Usłyszymy się jeszcze w Radiu Nocą. Bardzo dziękuję i życzę dobrej nocy. Ja jeszcze zaproszę państwa na za tydzień. Za tydzień 25 czerwca poznają państwo człowieka, który choć tworzy media, niezwykle mało jest w nich osobiście obecny, raczej nie lubi mówić o sobie, jest skromny i naturalny, a jednocześnie tak wiele osiągnął. Jeden epizod z jego życia z powodzeniem mógłby wypełnić całe Radio Nocą i nie wątpię, że byłoby to dla państwa niezwykle odkrywcze. Dla mnie było bardzo, choć naszego gościa znam od kilkudziesięciu lat. Proszę państwa, w największym skrócie to polski dziennikarz, założyciel i wydawca największego od lat polskiego tygodnika Angora, Mirosław Kuliś. Ma za sobą bogate życie dziennikarskie, jest także tym człowiekiem, który na początku lat 90. sprowadził do Polski Anatolija Kaszpirowskiego, cieszącego się w Związku Radzieckim w Polsce i innych krajach tej części Europy wielką sławą telewizyjnego uzdrowiciela. To o tym epizodzie z życia naszego gościa moglibyśmy z powodzeniem rozmawiać przez całe Radio Nocą. Będą państwo zaskoczeni, jak Kaszpirowski został sławnym uzdrowicielem w zasadzie wbrew własnej woli, ale całe życie i aktywność Mirosława Kulisia jest pełna niekonwencjonalnych i ryzykownych wyzwań. Stworzył wioskę artystyczną w Janowie, w niej odbywają się także obozy prasowe. Stworzył teatr komedii Impro w Łodzi, w którym każdy spektakl jest inny, ponieważ powstaje we wspólnej improwizacji aktorów i widzów. Nie wątpię, że będzie to niezwykle ciekawe Radio Nocą. To za tydzień. Ale już teraz zapraszam państwa do przesłania pytań czy komentarzy na m.wozniczka@radioloc.pl. Dzisiaj w Radiu Nocą to już wszystko. Za uwagę dziękuję już państwu Patrycja Wojśnis, Bartosz Florczak, Sebastian Dziuda, Jacek Grudzień i Mariusz Woźniczka. Do usłyszenia w Radiu Nocą z Mirosławem Kulisiem za tydzień w czwartek 25 czerwca 2023. Zapraszam. Dobranoc państwu.